0: redaktor inicjujący grupy wydawniczej Foxal.
1: Dzień dobry, dzisiaj prywatnie, nie zawodowo.
0: Dzisiaj prywatnie, ale no od strony książkowej będziemy rozmawiać jednak. I Mateusz Płocha, aktor, współscenarzysta polskiej wersji serialu The Office, improwizator. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A będziemy rozmawiać, jak państwo się już pewnie domyślają, o czytaniu złych książek. Po co i dlaczego? I czy coś można z tego czytania złych książek wyciągnąć? Może się czegoś nauczyć. Jaka jest najgorsza książka, jaką państwo ostatnio przeczytaliście? O to pytamy 510-357-357, a do rozmowy wrócimy, a właściwie zaczniemy ją po utworze muzycznym. Czas, który pozostał. Artur Rojek.

0: To był Artur Rojek. My jesteśmy na placu na Rozdrożu. Jest ze mną Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Rozmawiamy o złych książkach. Wy czytacie dużo złych książek do podcastu. No ale właśnie, może dla osób, które was nie kojarzą. O czym jest podcast Samiec Beta?
1: O, to o różnych rzeczach, ale no trochę...
2: O ciemnej stronie życia.
1: O ciemnej stronie życia, o ciemnej stronie internetu, o celebrytach, czasami o polityce.
2: O ludziach, którzy biorą się zbyt serio.
1: Tak, czasami po prostu recenzje filmów. Teraz na przykład właśnie zakończyliśmy montaż recenzji filmu Citizen Vigilante. Nie wiem, czy słyszałeś o tym filmie?
0: O tym nie słyszałem.
1: To jest dzisiaj o złych książkach, ale to jest bardzo zły film. To jest film, który przez skrajną prawicę został okrzyknięty najwspanialszym filmem na świecie, bo jest o osobie, która jest sfrustrowana tym, jak wygląda Europa i bierze sprawy w swoje ręce i... nie wiem, jak to powiedzieć, żeby było delikatnie.
2: Jest to mokry sen osób o takich bardzo, powiedzmy, bardzo, bardzo prawicowych poglądach.
0: Tak, to jest amerykański film?
2: To jest... czy ten film jest amerykański?
1: Trudno powiedzieć.
2: Ja bym powiedział, że jest stuprocentowo amerykański, bo jest robiony dla Amerykanów. Jedna z otwierających scen jest taka, że zamiast pokazać nam na przykład, w którym konkretnie miejscu i mieście to się dzieje, to jest po prostu napisane Europa.
1: I główną rolę gra Armie Hammer, który został skreślony już przez cały Hollywood, no bo miał być... czy ma takie zapędy kanibalskie, ale teraz wraca właśnie w glorii tego, który przywraca kino prawdzie.
0: Armie Hammer to jest ten, który grał w...
1: Call Me By Your Name.
0: Tak, więc takie rzeczy.
1: I to jest film, który na przykład właśnie zbiera dziesiątki na Filmwebie, dziewiątki, cudowne kino i tak dalej.
2: Tylko za sobą ideologię.
1: Tak.
2: Nie zawartość artystyczną, bo bardzo często ludzie go nie oglądają, tylko mają takie, o, dobry temat, fajny przekaz, 10.
1: No i tutaj trochę robiąc taki segue do książek, żeby jednak zrobić zły film, to potrzebujemy ekipę, która zrobi zły film, więc ileś jest tych osób, które zrobią zły film? No w książkach jest to o wiele łatwiejsze, bo wystarczy jedna zdeterminowana osoba i zrobi złą książkę i ewentualnie osoba redaktorska, która
2: przymknie oko.
1: I zaskakująco często to się dzieje w książkach, które omawiamy. Bardzo często są to po prostu książki celebrytów, jak Janusz Palikot, jak Filip Heiser i widać, że to są osoby z takim ego, że nikim po prostu nic nie wykreślał.
0: No a do tego też zaraz wrócimy. No ty pracujesz obecnie w wydawnictwie, więc też wiesz, jak to potrafi działać, ale wy czytacie sporo tych złych książek. Dlaczego? Po co? Czy wy czerpiecie z tego przyjemność?
2: No więc jest oczywiście jakaś mikrofrajda z tego. Czasami jest tak, że czytamy jakąś bardzo złą książkę i ona jest po prostu straszna. Nie, że to po prostu jest nuda i to jest droga przez mękę, ale czasami... jest to paradoksalnie bardzo przyjemne.
1: To prawda.
2: Ja miałem dużo frajdy na przykład z czytania ostatnio książki Roberta Bernatowicza. Uważam, że ta książka jest straszna, jest po prostu pełna bzdur.
0: Czy Robert Bernatowicz to jest ten pan od UFO, energii?
2: Tak. Dokładnie, nie? Bo on opisuje w tej książce rzeczy absurdalne. Czyli dla osób, które na przykład nie interesują się UFO, duchami i takimi rzeczami, jak usłyszą, że na przykład, no nie wiem, pan Bernatowicz z kamienną twarzą, tak zakładam, jak pisał tę książkę, mówi o latającej ciężarówce zaczarowanej. To nie kłamie. To jest po prostu coś, co jest w tej książce. No to ja to czytam i się śmieję bardzo głośno. I mam dużo z tego przyjemności, bo wiem, że on to pisał z taką graniczną wręcz powagą.
1: Albo... no to jest, bo to jest wywiad Rzeka, co jak wiemy oczywiście jest najłatwiejszą książką, jaką można zrobić, bo po prostu jedna osoba siada naprzeciwko drugiej i sobie gadają. I tam jest też wątek na przykład tego, że pan Bernatowicz się przyjaźni z Krzysztofem Jackowskim, największym jasnowidzem w historii Polski, a jasnowidz Krzysztof, chciałem powiedzieć Rutkowski, pan Krzysztof Jasnowidz się przyjaźnił z Pershingiem, znanym mafiozą,
0: tak?
1: Który zginął. I ciekawostka, według pana Bernatowicza Krzysztof Jackowski przyjaźni się nadal z Pershingiem, bo jego duch rozmawia z Jackowskim. I jaki jest na to dowód? Jednej pani...
2: A poczekaj, zanim powiesz dowód. Aha. Bo już, to już jest
1: ja
2: dużo.
1: Ja myślę, że w ogóle się rozdzwoniły telefony.
2: To już jest bardzo dużo, nie? To, co teraz powiedział Szymon. To już jest dużo do udźwignięcia. To jest już... Musisz naprawdę w wiele rzeczy wierzyć, żeby to kupić i żeby mieć takie poczucie, okej, to jest wszystko prawda. Ale ten element na samym końcu... I teraz powiedz, Szymon.
1: Że takiej pani spadły dwie filiżanki w domu. Bo Jackowski powiedział, jak się rozchodzili, spadną dwie filiżanki.
2: Trzy filiżanki, przepraszam. Trzy.
1: To zmienia wszystko. Trzy filiżanki jej powiedział. I jak wróciła do domu, to spadły trzy filiżanki z kredensu czy skądś. Mhm. Jak tu nie uwierzyć? No i to są takie rzeczy i teraz tak. To bardzo często, bo też te złe książki, to można podzielić na te wydawane przez majorsy, tak zwane, przez duże, poważne wydawnictwa, gdzie no, jest jakaś redakcja i korekta i wszystko. I wielki marketing wokół tego. I te takie wydawane własnym sumptem, takie po prostu często to są e-booki na przykład. Teraz zakupiłem drogą kupna za bardzo dużo pieniędzy książkę o nielegalnych wyścigach w Warszawie. I
2: przepięknie wydana.
1: Wspaniałe wydawnictwo. Wygląda jak taki trochę grubszy zeszyt. I
2: jak ładny notatnik. Jak ładny,
1: tak. I autorem tej książki jest człowiek pod pseudonimem Niewinny, bo on opisuje swoje życie. W sensie, bo to jest non-fiction i mi nawet podpisał tę książkę.
0: I to jest self-pub, jak rozumiem.
1: Tak, tak.
0: Tak. No tak, dzisiaj to jest, myślę, że dużo prostsze zdobyć złą książkę, dlatego że odkąd, mamy metody self-publishingowe, prawda? Przy tym wszystkim napisanie złej książki, dzisiaj napisanie książki po prostu przy pomocy sztucznej inteligencji jest proste. Od kiedy sztuczna inteligencja została tam udostępniona powszechnie, to trzykrotnie wzrosła bodaj liczba książek publikowanych na Amazonie.
2: Ale to
1: zabija jednak tą złość książki. W sensie najlepsza zła książka to jest napisana przez człowieka. Tu będę bronił to tego, bo jednak to AI-owe złe pisanie to jest taka papka, którą się przyjmuje, ale ona jest cały czas taka sama, nie? Że tam nie ma tych rodzynek.
2: Po prostu jesz taki rozgotowany ryż.
0: Tak. To znaczy, też myślę, że AI nie jest w stanie napisać tak złej książki, jak jest w stanie to zrobić inteligencja białkowa.
1: Tak, dokładnie tak. No i my na tym trochę żerujemy. No głównie dla śmiania, ale też żeby pokazać czasami. Na przykład mnie zawsze zastanawia, że jakiś celebryta wydaje książkę, no i sobie robi tour po tam wywiadach i tak dalej. I nikt go nie challenge'uje z tym, kto robi te wywiady, że ej, ale to jest bardzo zła książka, nie? W sensie ty tam gadasz straszne głupoty w tej książce, bo to jest tak na zasadzie, że no jest ten wywiad dookoła książki, ale nikt nie zadaje sobie trudu, żeby rzeczywiście ją przeczytać. My to robimy, bo to lubimy, też w miarę szybko chyba czytamy, więc i wszyscy są zadowoleni, oprócz autorów, przepraszam.
0: Oprócz autorów. No, to o to zapytam państwa, tymczasem zapytuję, jakie są według państwa najgorsze książki. Niekoniecznie muszą to być książki tak odklejone, jak te, które się pojawiły. Może po prostu są jakieś książki, które powszechnie uznawane są za dobre, a państwo ich bardzo nie lubią. To jest 510-357-357. Mówiłeś o tym, że autorzy niekoniecznie są zadowoleni. Mieliście tak, że po omawianiu jakiejś książki bezpośrednio do was się odnosili autorzy, oprócz tego jednego, do którego na pewno przejdziemy za chwilę, to zastrzegam, wszyscy wiemy, o kogo chodzi.
2: No to obawiam się, że chyba tylko ten jeden. A nie, czekaj, przecież na samym początku omawialiśmy książkę W poszukiwaniu dobrego seksu.
1: Tak, tak.
2: No to autor, tak, bardzo silnie się odnosił.
1: Tak, no bo tam była taka sytuacja, że chłopak, który napisał, no mężczyzna, dorosły człowiek, który napisał książkę właśnie W poszukiwaniu dobrego, no to była bardzo zła książka, my to zrecenzowaliśmy u siebie, po swojemu. On potem nagrywał filmy w odpowiedzi na naszą krytykę.
2: Bardzo niewiele osób to obejrzało, tak swoją drogą.
1: Tak, gdzie bardzo chciał pokazać, że założenie tej książki była taka, jaki jest przepis na najgorszą książkę zawsze? Autofikcja. Jak ktoś jest zakochany w sobie, nie ma nic ciekawego do powiedzenia, To jest dobry przepis. I to był taki człowiek, który właśnie bardzo chciał pokazać, że on ma dużo partnerek różnych. I po prostu...
2: Cimci-rymci to jest po prostu jego rzecz.
1: Tak, się bawi w życie. No i to jak się ma więcej niż, nie wiem, 14 lat, to było lekko takie żenujące, cringe'ujące. I on bardzo chciał wskoczyć na taki pociąg, żeby się wdać w jakiś taki właśnie z nami może tak zwany beef po angielsku powiem, czyli taką walkę jakąś, wymianę zdań i tak dalej. Mateusz dobrze doradził mi, żebyśmy go olali i go olaliśmy i to jakoś tak sobie umarło.
0: Powiedziałeś, że najlepszy przepis na złą książkę to jest duże ego i nic do powiedzenia. To ja zupełnie bez związku z tym, co powiedziałeś, zapytam o książkę Filipa Heisera.
1: Którą?
0: Ostatnią.
2: Szyboli specjalista od tej książki teraz. Normalnie możesz się teraz doktoryzować z Filipa Heisera.
1: Myślę, że jestem jedną z niewielu osób, które krytycznie przeczyta.
0: Tak, no ale właśnie, no bo to jest taka sytuacja, że wyszła książka, ona zdobywa dobre raczej opinie w internecie. Ludzie piszą, że ona zmienia ich życie, że otwiera im oczy na pewne rzeczy i tak dalej. Wy tymczasem bierzecie ją na warsztat. Nie wiem, ile odcinków było, trzy chyba, które dotyczyły tej książki. No, powiedzielibyśmy, znęcacie się nad nią. No i jak to jest? Może to jest kwestia perspektywy po prostu. Może to nie jest zła książka, tylko to jest wasza perspektywa.
2: No, zależy z jakim po prostu filtrem w głowie się zaczyna czytać te rzeczy. No jeżeli ktoś jest zachwycony Filipem Heiserem i go kocha, no to nie wydaje mi się, żeby podszedł do książki tak z założenia, ona może nie być dobra, mogło się troszkę nie udać. Nie? A on też dostarcza im to chyba to, co chcą usłyszeć w jakimś stopniu. Chociaż moim zdaniem nawet tego nie robi. Nie? No w tej ostatniej, którą żeśmy omawiali, to ta książka jest przede wszystkim, on nie daje żadnego mięsa, bo człowiek, który wychodzi z uzależnienia, nie wydaje mi się, przede wszystkim to nie był
0: znaczy temat do żartów. Dwie informacje dla państwa, to znaczy jedna informacja właściwie. To jest książka teoretycznie o wychodzeniu z uzależnienia od kokainy.
2: Tak. I wydaje mi się, że jest dużo wokół tego, co można powiedzieć. Przepraszam, ale, że tak może za bardzo wprost to powiem, ale no, zakładam, że jeżeli bierzesz narkotyki, no to rzeczy się dzieją. I jest dużo rzeczy do napisania, które na przykład zrobiłeś, być może niefajne i tak dalej, no ale jest to materiał na książkę, że to jest coś, o czym warto powiedzieć, tak? I on tych rzeczy nie robi w ogóle praktycznie. On tylko gdzieś lekko zahacza albo mówi jakąś historię, która brzmi jak zmyślona, najwyżej i wysuwa z tego jakiś komunał pokroju, że no słuchajcie, no nie warto. Nie warto tego robić. I on tak... Kurde, ani mnie to nie przekonuje, ani nie przeraża. Jakby nie robi mi to nic, nie? Że to jest takie miałkie się robi.
1: No i jest to też po prostu widać, że tam nie było osoby, która by mu zaznaczyła na czerwono w trybie śledzenia zmian w jakimś programie do pisania. Może zastanówmy się nad tym fragmentem, czy musimy to opowiadać. Mhm. A tutaj mamy powtórzenie, a tutaj coś tam. No to jest książka, żeby osobom, które nie wiedzą, to jest książka, gdzie Filip Heiser na przykład opowiada w sumie jedną przygodę taką około narkotyczną, jak to był w jakimś kraju, którego nie nazywa, ale możemy się domyślić, że jest to kraj
0: Ameryki Południowej
1: to na pewno, gdzie po prostu zaczyna być pomocnikiem dealera, coś takiego, ale to jakby to do nikąd nas nie prowadzi, to jest tak po prostu rzucona sobie anegdotka, bez jakichś tam przemyśleń. Ale na przykład to jest książka, gdzie Filip Heiser, będąc w szpitalu, już nie pamiętam, czy na odwyku, czy w szpitalu psychiatrycznym, on wychodzi do galerii handlowej i rozpływa się nad zwykłym losem zwykłych ludzi, zwykłych warszawiaków, no bo on już się nie on mówi, że on jest szóstego pokolenia warszawiakiem i on się nie potrafi tak cieszyć, jak ci zwykli ludzie, którzy przyjechali nie z Warszawy do Warszawy i oni tutaj sobie chodzą, mówią dzień dobry w tej galerii i piją sobie kawki. Więc no, to jest wspaniała książka, kocham ją bardzo.
2: Więc nie wiem za bardzo, co fani Filipa Heisera, którzy chcieli, no nie wiem, przeczytać, co ich mistrz ma do powiedzenia, mogli z tego wyciągnąć. Zakładam, że niewiele. No chyba, że to są ludzie, którzy żyją na jego poziomie, no ale to chyba nie są jego odbiorcy.
1: Nie wiem, mnie zastanawia. No to jest jednak osoba, która ma ponad milionowe zasięgi nadal w internecie, więc no domyślam się, że dla tej grupy odbiorców to jest fajne, więc...
2: Ale przepraszam, panie redaktorze Maxelonie, pan chyba przeczytał jeszcze więcej książek i chyba, bo my tutaj sobie oczywiście rzucamy tytułami, ja bym chciał usłyszeć jakiś tytuł od ciebie.
0: Złych książek?
2: Najgorszej książki, jaką czytałeś.
0: Wiesz co, najgorszych książek, które czytałem, na pewno nie podam ci tytułów, dlatego że no, to jest coś, czego Szymon z pewnością też teraz doświadcza, bo to są książki z tak zwanej poczty literackiej. Czyli no, ludzie wysyłają do wydawnictwa swoje propozycje wydawnicze. Takich rzeczy, no nie wiem, jak jest teraz, za moich czasów przechodziło jakieś 15 pozycji dziennie. One oczywiście były filtrowane. No i do ciebie spływa ich naście, 20, 30 miesięcznie. No i tam są rzeczy bardzo, bardzo bardzo złe.
1: Ale też zdarzają się dobre.
0: To znaczy, wiesz co, ja w ciągu łącznie powiedzmy 6,5 roku siedzenia w Poczcie Literackiej wyciągnąłem chyba 5 książek, które rzuciłem na kolegium.
1: Okay.
0: Jedna przeszła do wydania.
1: Okay. A widzisz, a jak ja zrobiłem Open Call'a, bo o tym gadaliśmy, że właśnie zapraszam do wysyłania i ludzie mi wysłali. Teraz jak to powiem, to moja skrzynka... A, idę na urlop, powiem to. Słuchajcie, szymon.żurawski@gwfoxal.pl. Powtarzam. szymon.żurawski@gwfoxal.pl. Proszę wysyłać propozycje wydawnicze. Najlepiej, żeby tam była jakaś próbka. I proszę wysyłać dobre propozycje.
2: Słuchajcie, na konto prywatne mu wysyłajcie.
1: Nie. Tylko nam tego maila i ja obiecuję, że z każdą się zapoznam.
2: Słuchajcie, numer Szymona. 500, dobra, nie wiem.
1: Ale mam na przykład numer do Leszka Balcerowicza. Może tak randomowo. Nie, no zrobimy tego. Więc ogólnie ja z tam chyba 400 czy iluś propozycji wybrałem chyba 5, z czego 3 wyjdą.
0: No, to jest bardzo ale może, wysoki procent.
1: Bo ja zrobiłem na Instagramie i na LinkedInie. Może to jest też kwestia platformy.
0: No widzisz, nie, no bo ja mówię o tych książkach, które były mi przesyłane z Poczty Literackiej po prostu, czyli te, które ludzie wysyłają na adres wydawnictwa. No i tam są rzeczy przeróżne. No nie wiem, od poradnika, jak jeździć taksówką, ale takiego pod tytułem jak masz ściągnąć aplikację Uber, I jak wozić ludzi, no po oczywiście jakieś zupełnie odklejone powieści. Do dzisiaj pamiętam taką wspaniałą powieść w konspekcie. Człowiek napisał, na które języki ona zostanie przetłumaczona.
1: Tak.
0: I wytłumaczył dokładnie, dlaczego na którym rynku ona będzie robić karierę. Wymyślił również, jaki film zostanie nakręcony i kto zagra tą główną rolę.
1: No, też ile części na przykład będzie miała ta seria fantazy, ale nie ma na przykład jeszcze pierwszej napisanej. Ja tak sobie myślę, może na debiut to najlepiej napisać taką stand-alone książkę pojedynczą i dopiero potem ewentualnie w tym świecie, jeżeli to pyknie, wymyślać sobie jakieś kolejne na opowieści.
2: Ale zdałem sobie sprawę, że ja w sumie zahaczyłem trochę o ten świat czytania różnych rzeczy, które ludzie przysyłają, bo ja pracowałem jako kierownik literacki w firmie produkcyjnej i miałem, jedną z moich obowiązków było czytanie scenariuszy, które ludzie przysyłają i no, bardzo dużo złych rzeczy przeczytałem, z czego pamiętam, że parę żartów na przykład zapamiętam, takich naprawdę bardzo niedobrych, których nie mogę zacytować nawet.
0: No to ja dwa razy byłem w jury też takich scenariuszy na słuchowiska i kurczę, to też potrafiły być wyjątkowe rzeczy.
1: Niestety tak to wygląda. No jak mamy 100 rzeczy, to zakładamy, że 70 będzie złych, 20 będą okej, a 10 będzie bardzo dobrych. Myślę, że a jedna będzie wybitna.
0: Jesteś, masz bardzo optymistyczne do tego podejście.
1: Ja jestem urodzonym optymistą.
0: No tak, to jest bardzo optymistyczne podejście, ale ja też mam na przykład kilka takich rzeczy, które faktycznie tak złych, które zapamiętałem z książek. I to nawet z książek, które potem zostały wydane. Po prostu zdarzyły mi się zapamiętać takie rzeczy. To, przepraszam, rzucę jeden cytat, żeby nie pozostać gołosłownym. Sceny erotyczne są dość trudne do pisania.
1: To prawda.
0: I pamiętam taką scenę, pchnąłem ją na łóżko, wpadła, czy poleciała na nie jak do zbiorowej mogiły. I no, było to wyjątkowe. Przepraszam.
1: Wow.
0: To nie wylądowało oczywiście w książce.
1: Okay.
0: Pytanie brzmi, bo wy wybieracie te książki do podcastu złe, celowo złe.
1: Tak.
0: To jest taka celowa taktyka pod kątem tego, że to się klika, czy
1: zależy,
0: macie jakąś tutaj misję?
1: Wracając do tego Filipa Heisera, ja naprawdę miałem tak, że, siadając do tej książki, że to mnie przekona. W sensie, że no bo jeżeli to by była szczerze napisana, z otwartym sercem, profesjonalna książka, takie po prostu wyżyganie się z tego, on by mnie przekonał. W sensie nie miałbym serca po prostu złego słowa powiedzieć i pewnie musielibyśmy zrobić odcinek pod tytułem Filip Heiser napisał fajną książkę na trudny temat.
2: Filip Heiser, przepraszamy.
1: Tak, Filip Heiser, przepraszamy. No, ale... No to jest przyjemne, w sensie ja lubię czytać i też ludzie lubią tego słuchać, bo założenie podcastu Sam jest Beta od początku jest takie, żeby ludzie się śmiali. Żeby ludzie jak chcą posprzątać, chcą się wyluzować, to po prostu sobie nas odpalają, idą sobie na spacer i się śmieją. Najbardziej lubię, jak dostajemy komentarz, że ktoś na przykład jechał tramwajem i miał problem, bo się cały czas śmiał i ludzie na niego patrzyli. Ja tak na przykład miałem, wiesz kiedy? Jak czytałem książkę Malcolma XD.
0: No pamiętam, tak, to jak dziś... nie było obśmiewanie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, jechałem, tylko... czytałem pastrami, jechałem tramwajem i się linii 9 i się zaśmiewałem po prostu w głos. I taką reakcję
0: bardzo
1: chcę
0: serdecznie
1: uzyskać.
0: Polecamy. To nie tak. są złe książki. Książki Malcolma XD to jest wspaniała literatura.
2: Tak,
0: tak, wspaniała pasta. Ja przeglądam równocześnie... wpisy, komentarze ludzi pod postem naszych słuchaczy, słuchaczek. No i kiedy piszą o złych książkach, to piszą o rzeczach zupełnie innych, niż my tutaj rozmawiamy. Okay. To znaczy...
2: tutaj... Mistrz Małgorzata mi się nie podobał.
0: Zakończenie nie takie. Nie, no ale ktoś na przykład pisze o małym życiu, że nie jest to dobra książka. Kasacja Remigiusza Mroza. No widzę jakiś Wharton, wszystko Sienkiewicza, 50 twarzy Greya. I jest tutaj jedna rzecz, która też mnie bardzo ciekawi, ale dobrze, to do tego może jeszcze wrócę za chwilę, do tej rzeczy, która mnie ciekawi. Skąd się bierze wasza pewność, że te niektóre książki są po prostu złe?
1: Ale to jest wszystko kwestia gustu, moim zdaniem. No jakby jak wszystko, wiadomo, taka odpowiedź, no ale jak wszystko, że jeżeli ktoś mówi, że obiektywnie rzecz biorąc, to jest takie... No to kłamie, no bo to jest po prostu jego subiektywna... Ja
0: myślisz?
1: Siedzę... No tak, no ja siedzę w biurko z legendarną tłumaczką i redaktorką Elżbietą Kalinowską i nam się totalnie różne rzeczy podobają, nie?
0: No tylko pytanie brzmi, czy podobanie się, a jakość to są te same rzeczy?
1: A, w tym sensie?
0: Tak.
2: Znaczy są chyba pewne kategorie, które można w jasny sposób oceniać. Jak na przykład to, czy komuś się rzeczywiście chciało. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ocenić poziom lenistwa, jak ktoś pisał.
0: Tak, to znaczy, no tutaj padły książki, padła książka jednego pisarza kryminałów, już nie będę przypominał nazwiska, no ale te książki, które dzisiaj są pisane po kilka czy tam kilkanaście rocznie, no to są książki, po których z perspektywy literackiej, z perspektywy redaktorskiej widać, że one nie zostały przeczytane po napisaniu, prawda? Tam są jakby wątki się urywają, postaci znikają, bo autor o nich zapomniał i tak dalej. No i tak, no wtedy widać.
1: No tak. Ale też rozumiem, że są różne kategorie, w sensie jest książka użytkowa, którą potrzebujemy na przykład na plażę, no i będziemy do niej przykładać pewnie inne jakieś oczekiwania niż taka, która ma zdobywać nagrody. Ja na przykład, jeżeli chodzi o pana Mroza, Remigiusza, bo gdzieś tam rozmawialiśmy kiedyś, to ja na przykład bardzo miło wspominam czytanie Parabellum. To jest taka jego seria o II wojnie światowej, że tam po prostu różne perspektywy się tam przecinają i tak dalej. Tylko, że to była chyba pierwsza książka, to były pierwsze książki, które on napisał.
0: No ale te pierwsze książki były jednak, powiedziałbym, zdecydowanie inne pod kątem dopracowania.
1: Ja powiem ci, że ja czytałem ostatnio też tę serię o tam u ciebie pod Wałbrzychem, o Rizę. Ja się bardzo dobrze bawiłem.
0: Ale to zaraz możemy wrócić do tej kwestii właśnie, czy da się stwierdzić, że książka jest obiektywnie dobra lub zła, bo ja tutaj też podejrzewam, że mam odrobinę inne spojrzenie niż wy, aczkolwiek też absolutnie nie takie, żeby dawać jasne odpowiedzi, bo nie będę się stawiał też w takiej pozycji, nikt nie ma takich kompetencji chyba, żeby to jednoznacznie powiedzieć, ale wydaje mi się, że ta nasza perspektywa może tu być odrobinę inna. Państwa jeszcze raz zachęcamy, bo ja widzę, że tutaj są telefony, aczkolwiek nie lądują finalnie na antenie. 10357357. Najgorsze książki, jakie państwo czytali. A teraz krótka przerwa muzyczna. Przerwa muzyczna wyjątkowa, dlatego że puścimy piosenkę gościa, który jest w studiu. Szymon Żurawski, jako Szymon mówi, najpiękniejszy koniec świata.

0: Plac na rozdrożu, Maciej Mekselon, Szymon Żurawski, Mateusz Płocha. Rozmawiamy o najgorszych książkach i zapytujemy również Państwa, jakie są najgorsze książki, które Państwo przeczytali i może Państwo mają zdanie na temat tego, czy książkę da się jednoznacznie ocenić jako dobrą lub złą, bo o to chyba się będziemy sprzeczać w tym momencie. Szymon mówił, że w jego opinii nie do końca się da. Mateusz?
1: Ja uważam, że się da. No, come on.
2: Okej. Okay. No dobrze. No
1: oczywiście, że się da ocenić. Są takie książki, które są jednoznacznie złe.
0: I no na podstawie jakich kryteriów to robisz?
1: Dobra, więc czy ktoś rzeczywiście był leniwy? Mm-hmm. Czy to było leniwie pisane? Kolejna rzecz. Niech będzie, powiedzmy, jakaś bardzo szkodliwa ideologia, która tam jest jeszcze zawarta. To też sprawia, że to jest zło.
0: Błędy takie... Od razu bym wszedł w delikatną polemikę, bo wydaje mi się, że da się napisać dobrą książkę, która będzie przemycać bardzo złe ideologiczne...
1: Dobra.
2: Puszczające zboże.
1: To prawda. Ale ja mówię, że to się... Jeżeli te wszystkie aspekty są w tej jednej książce, które ja teraz wymieniam, no to już pewno jest bardzo zła książka, nie? Mm-hmm. Plus takie rzeczy jak po prostu źle postawione przecinki, błędy językowe, źle skonstruowane zdania. No to są rzeczy, które w jakiś sposób też odrzucają od razu. Chociaż oczywiście, że też mogą się znaleźć dobre książki, które mają tam parę błędów. Zastanawiam się, co jeszcze, jaki element by to musiał być. Jeżeli nie ma logiki na przykład w tej książce, za grosz, bo nagle się dzieje coś, a potem się dzieje coś zupełnie, co temu przeczy i nagle nie wiadomo, o co...
0: Spójność narracji się rozpada, prawda?
1: Tak, spójność narracji
0: Właściwie spójność świata przedstawionego.
1: Tak, więc wydaje mi się, że tych rzeczy jest mnóstwo, które mogą sprawić, że dana książka jest obiektywnie po prostu zła.
2: No, teraz jak tak sobie gadamy, no to jeszcze jak są książki non-fiction jakieś takie, no to jeżeli jest totalną bzdurą to, co jest tam napisane, nie jest poparte żadnymi źródłami na przykład, no to rzeczywiście to też
0: albo
2: może
0: przeczy
2: być.
0: To sobie, prawda?
2: Tak, tak, albo przeczy
0: sobie. O, ja teraz czytałem chwilę temu książkę, nie doczytałem jej do końca, ale książkę o tym, jak patriarchat szkodzi mężczyznom i mężczyźni są największymi ofiarami.
2: To tutaj możecie
0: ofiarami.
2: Się pospierać, bo chyba ja jeszcze nie czytałem tej książki. Mateusz ją przeczytał, bo mówimy o mężczyznach, tak?
0: Tak, tak. No i tam te rzeczy, gdzie w jednym rozdziale
2: twierdzimy,
0: że...
2: No to Mateusz,
0: że...
2: powiedz, co myślisz o tej książce.
1: Ja mam tak, że tam dużo ciekawych rzeczy było. Nie mam poczucia, że to jest najlepsza książka.
0: Znaczy, ja też uważam, że było tam dużo ciekawych rzeczy. Równocześnie no, w jednym rozdziale te statystyki mają potwierdzać coś, a w drugim rozdziale okazuje się, że potwierdzają coś zupełnie przeczącego.
1: Tak, to był też mój zarzut. Tam, znaczy ja mam inny zarzut akurat, tam, że są dowody anegdotyczne na przykład.
0: No właśnie, no, to ma być non-fiction, prawda? Mm. Więc to się nie spina. Właśnie ja też mam takie podejście, że okej, no nie da się, nie mamy też narzędzi krytyczno-literackich, żeby powiedzieć, że coś jest obiektywnie, jednoznacznie złe lub dobre, ale mamy dużo narzędzi takich z teorii literatury, żeby stwierdzić, co w książce nie działa, prawda? To znaczy, czy na przykład...
2: A, bo ty jesteś taki mądraliński, Maciej, bo ty tak czytałem. To trzeba,
1: a gdzie jest serce? Gdzie jest twoje serce?
2: Po prostu siła przyjaźni jest, czy nie ma. Jak nie ma siły przyjaźni, to po co w ogóle się interesować?
1: Taki hejt, strzewi, taki, że po prostu chcesz się poznęcać nad daną książką.
2: Ja wiem, jaka jest najgorsza książka, jaką przeczytaliśmy. I to jest bez podziału na kategorie. Przeczytaliśmy kiedyś taką książkę i mieliśmy o tym nagrywać odcinek. I to była książka o białym człowieku. I on tam w ogóle się podpisał, zmieniając nazwiska. I to była jego autobiograficzna książka. Tak. Pewnie jakbym tam poszukał, to byśmy to znaleźli. Który jedzie do Azji. Mhm. Do Azji czy Afryki?
1: Nie do Azji, do Azji, do Tajlandii.
2: Tak, jedzie do Tajlandii. Jako bogaty, biały człowiek w poszukiwaniu...
0: Boję się tego, co...
2: No wiadomo, no jakby, dobra, jesteśmy dorośli, wiemy czego.
0: Dobrze, no to tak. Nie
1: może paść słowo seksturystyka? No chyba może paść, tak, w kontekście tego, co tam się dzieje.
2: Nazywa się Seksturysta, no tak się nazywa ta książka, no możecie sobie państwo dopowiedzieć wszystko, o czym
1: jest. Straszna.
2: Jest to najbardziej lepka rzecz, jaką w życiu po prostu doświadczyłem, a naprawdę ja w internecie głęboko wchodzę w różne tematy i to było obleśne bardzo i my przygotowaliśmy sobie notatki, cytaty, wszystko, żeby to omówić. I jak już mieliśmy włączać mikrofony, to Mateusz chyba stwierdził, że czy to jest dobry pomysł? I tak się zastanowiliśmy chwilę, że no może tego nie róbmy, bo to już jest rzecz, z której ciężko byłoby jakkolwiek czerpać jakąkolwiek przyjemność, bo to już nie jest absurdalnie śmieszne, nie? Mm-hmm. To jest po prostu bardzo, bardzo jakieś takie dziwaczno, obrzydliwe, bardziej do zainteresowania się przez służby.
0: No to skoro mówimy o tej przyjemności, czy w waszej opinii są książki tak złe, że aż dobre?
2: No tak, no na przykład wydaje mi się, że książka więzienna Janusza Palikota była taką książką. Chociaż były dłużyzny tam, to trzeba przyznać, ale to już była tak długa książka i tak napisana.
0: Znaczy tutaj od razu musimy dodać dla słuchaczy informację, że nie wiadomo, czy możemy ufać waszej opinii, ponieważ w opinii samego autora jesteście osłami.
2: Tak, no tak nas nazwał, że nie zrozumieliśmy, o co mu tam chodziło.
1: A to jest też filozof.
2: Przyjmuję to, że Janusz Palikot jest osobą o większych horyzontach niż ja, intelektualnych.
1: A ja uważam, że nie. Ja uważam, że to jest kompletny pozer, że on bardzo powierzchownie czyta
0: te nie będziemy wchodzić Janu, w te kwestie
2: ale Mateusz,
0: personalne.
2: Ale on się kolegował...
1: A ja będę, a co?
2: Ale on się kolegował z naszą noblistką. To, a ja się koleguję z tobą.
1: Ale ja uważam, że on musi być taką fajną personą do bycia wokół. No nie? Tak, że on no musi wydaje, że się fajnie z nim spędza czas, tak w ogóle, nie?
2: No w każdym razie jego książka miała coś takiego w sobie, bo on, żeby państwo mieli świadomość, codziennie pisał po godzinie, czy tam po dwie, czy po ile, po cztery, że tam on zapominał, wpadał w gorączkę, pisał dalej i on to wszystko po prostu wyniósł z tego więzienia i wydał. Jako ten dziennik z więzienia i to jest naprawdę taka bardzo gęsta książka. W sensie, że to jest, nie wiem, pewnie ilość znaków, no nie wiem, strzelam, ale z 800 tysięcy, że taka naprawdę solidna
0: dla państwa informacji, no taka standardowa powieść zwykle ma około 400 tysięcy
2: znaków. Tak, że to było takie gęste po prostu, za dużo tam nie było mięsa, bo to były takie przemyślenia jego na różne tematy. Również związane z literaturą, że on na przykład brał sobie wszystko, co napisał jakiś tam pisarz i sobie to czytał. I sobie potem do tego takie literackie jakieś swoje rozważania pisał, ale też jak go wyciągnęli z jego wspaniałego domu w Lublinie, bardzo było opisane to fajnie. Więc to jest taka książka, która była tak zła, że aż dobra.
0: No ja się też zastanawiam pod kątem tego obiektywnego oceniania tego, czy literatura jest zła, czy dobra. No bo, tak jak mówiłem, my mamy trochę krytyczno-literackich, czy z teorii literatury, narzędzi takich, poprzez które jest... Mówię my jako społeczeństwo, że mamy dostęp.
2: Okay. Nie mamy.
1: To nasze mózgi nas ograniczają.
0: No ale bo zastanawiam się też nad tym, bo bardzo często są takie rzeczy, no jest na przykład coś takiego jak stylometria, czyli to się mierzy matematycznie, wiecie, długość zdań, powtarzalność pewnych fraz, bogactwo słownictwa i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że bardzo często na przykład te rzeczy, które okazują się wybitne, no to są te rzeczy, które łamią wszystkie te zasady, prawda? No bo jeżeli my byśmy chcieli... wspomnianego tutaj Malcolma XD, czy panią Dorotę Masłowską przerobić przez to, jak nas się uczy języka polskiego w szkole, pod tytułem Podmiot, orzeczenie, dopełnienie, no to byśmy zabili literackość w tym, prawda? Tam jest w sposób bardzo świadomy, są łamane pewne schematy, no i to teoretycznie powinno być złe, bo są łamane schematy, a jest dobre. No tylko mamy tutaj do czynienia z troszeczkę inną rzeczą, bo w sposób świadomy to jest robione. I to jest chyba trochę tak jak z graniem jazzu, prawda?
2: Albo trwa mundial teraz i w piłce nożnej jest tak, że są tacy zawodnicy, których się nie da oddać statystykami na przykład, nie? Że no Messi ostatni mecz nie był jakiś super, ale poprzedni biegał 6,5 kilometra na mecz, co jest
0: bardzo mało.
2: Bardzo, bardzo mało, z czego 70% to chodził po prostu sobie po boisku i normalnie jak się ogląda te mecze, no to on sobie chodzi po boisku, no ale potem przychodzi ostatnie parę minut, strzela dwie bramki, na przykład daje asystę, albo tak jak w ostatnim meczu grał totalny paździerz, a przyspieszył na ostatnie 5 minut i wygrał mecz, nie?
1: No to tak nie jest Januszem Palikotem, który poświęca bardzo dużo czasu, żeby napisać książkę.
2: Janusz Palikot jest odwrotnym Messi. On jest odwrotnym Messi literatury, bo tam się teoretycznie wszystko zgadza. W sensie, że masz właśnie kwiecisty język, masz dużo odwołań literackich, masz odwołań gdzieś tam do popkultury, do kultury wysokiej i to wszystko, i długie zdania i w ogóle, ale właśnie jest ten taki
1: element, takie
2: ale ponownie, element X.
0: Ponownie, to są rzeczy, które też wydaje mi się, że często da się policzyć, to znaczy... są tacy ludzie, ja tutaj, to jest jedna z gorszych rzeczy wydanych, jakie w życiu czytałem, nie przebrnąłem przez całość, ale książka Kuby Wojewódzkiego. I po prostu to jest tak, że...
2: Nieautoryzowana biografia? autobiografia nieodtworzona,
0: tak.
2: Autobiografia.
0: No, i tak jak mówisz, że tam są rzeczy, które się zgadzają, długie zdania i tak dalej. Tutaj też tak jest, tylko no, to jest tak, jakby muzyk nauczył się 8 dźwięków i naprzemiennie grał tylko te 8 dźwięków, prawda? I nie wiedział, w którym momencie, którego też użyć. Po prostu to jest cały warsztat, jaki on ma. No i tutaj mamy podobnie. Ale ja mówiłem, że tego nie doczytałem. Czytam też komentarz pani Marzeny. Staram się nie tracić czasu na takie książki. No i zastanawiam się nad tym, czy czytanie złych książek zawsze jest stratą czasu. I czy warto złe książki doczytywać do końca, w waszej opinii?
2: W ogóle to jest taka dyskusja. Ja to mam bardzo tutaj mocne stanowisko, że jak czytasz książkę i męczysz się z nią i po prostu czujesz, że odłóż ją. Daj sobie siana z nią. W sensie tak. To po prostu nie jest ten czas, albo ona nie jest dla ciebie, albo cokolwiek. Chyba, że no, ktoś ci po prostu obiecał, że na końcu to się wszystko, dostaniesz nagrodę za to, nie? Są takie książki. Brandon Sanderson jest takim pisarzem na przykład, że tam masz 1000 stron i ja jak polecam na przykład Drogę Królów, no to mówię, że słuchaj, pierwsze 500 stron nie będziesz wiedział, o co chodzi, ale jak złapiesz, o co chodzi, no to będzie super rozrywka. Ale ogólnie uważam, że się powinny odkładać książki tak, że te dobre i te złe, jeżeli po prostu ci nie sprawia przyjemności czytania.
3: No, ja się zgadzam z tobą. Ja tak miałem z Problemem Trzech Ciał, że ten pierwszy tom nie był jakiś prosty specjalnie. Trzeba się trochę oswoić z tym językiem, z inną kulturą zupełnie, bo to jest chiński autor. Ale potem tam te następne dwa tomy są, no są wspaniałe i wynagradzają po prostu to wprowadzenie tego świata przedstawionego i się bawiłem prześwietnie po prostu wtedy.
0: Uważacie, że z czytania dobrych książek, przepraszam, złych książek można coś wyciągnąć?
3: Zależy, co się potrzebuje, jeżeli jesteś...
0: Oprócz kontentu do podcastu oczywiście.
2: No, ja myślę, że mi na przykład czytanie szczególnie tych właśnie celebryckich takich historii pokazuje, że to jest wszystko image i to jest wszystko jakaś taka maska, jak, że wiesz, że po prostu czarnoksiężnik stoi tam gdzieś z tyłu i macha tymi sztucznymi rękami, a tak naprawdę to po prostu są zwykli ludzie, którzy przeważnie nie są zbyt lotni, ani zbyt jakoś ogarnięci, tylko po prostu są popularni, bo już są popularni.
3: No. No, tak, pełna zgoda, no bo to faktycznie jest tak, że czytając te książki, zwłaszcza celebrytów, nagle sobie zdajemy sprawę, że oni, no nie jest to może jakieś super odkrywcze, ale jednak mimo wszystko w jakiś sposób odkrywcze, że oni są normalnymi ludźmi, to po pierwsze, i wcale nie mają jakichś większych zasobów intelektualnych niż przeciętny człowiek. Często w ogóle się okazuje, że wcale ich nie mają i że to jest tylko i wyłącznie wielka pewność siebie. I to jest po prostu cały sekret ich sukcesu.
0: No ja patrzę na to też niekoniecznie na książki celebryckie, bo takich faktycznie książek czy tworów książkopodobnych trochę jest za dużo. To zresztą też jest ciekawa inna historia. Ale, a może nie, może o tym powiedzmy, bo to też się zrobił taki trend, prawda? To znaczy w ogóle kościół self-pubu, ja mam taką roboczą tezę, został ufundowany w Polsce. Kościół self-pubu, czyli wszyscy ci ludzie, którzy uważają, że wydawanie książek self-publishingowych jest jedyną i najlepszą drogą, został trochę ufundowany na nie do końca dobrych działaniach jednego dużego krakowskiego wydawnictwa, które w momencie, w którym internet zaczął być duży, postaci z YouTube'a zaczęły przebijać się do powszechnej świadomości, założył, że należy wydawać ich książki niezależnie od tego, co to będzie. To znaczy dajemy znaną twarz z internetu, wrzucamy cokolwiek tam zostanie napisane na papier, no i wrzucamy to do betonowej grupy odbiorców, czyli nie próbujemy uderzyć nigdzie szerzej, bo to nigdzie szerzej się również nie broni. W związku z czym te 5-10% grupy odbiorców tej osoby kupuje tę książkę, ten produkt książkopodobny i tyle. No i osoby z internetu też pomyślały całkiem słusznie, że skoro to nie ma żadnej większej wartości, nikt nam nie pomaga w zrobieniu z tego literatury, ba, nie dociera się z tym szerzej, no to ja mogę robić dokładnie to samo, tylko na egzemplarzu zarabiać 6 razy więcej. I kościół self-pubu tak się ufundował, no a potem faktycznie też trzeba było odczarowywać książki ludzi z internetu, bo byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest najgorsze, co może być, dlatego, że były wydawane przez szacowne wydawnictwa książki pod tytułem Autobiografia 19-letniego gamera.
2: Były, to były były piękne czasy.
0: Tak, pamiętam piękne czasy i ten gamer pisał, że no nie poleca chodzić z dziewczyną, bo on kiedyś chodził i nie było fajnie.
3: Jeśli istnieje taka książka, to koniecznie chcę ją przerobić w podcaście, Szymon.
2: Dobra, były różne.
0: Podam wam potem tytuł, to jest wspaniała książka, bo to jest autentyk. Ale zastanawiam się z tymi książkami, no czy warto, czy nie warto czasem czytać tych książek złych po to, żeby się nauczyć warsztatowo. To znaczy, jeżeli my widzimy, że coś jest źle zrealizowane, że te wątki są pogubione, że tutaj wytraca się nam napięcie, ten bohater jest niewiarygodny, no to rozkładanie tego na czynniki pierwsze może nas uczyć, jak czegoś nie robić.
2: No, ja dużo czerpię z tego dla swojej jakiejś pracy właśnie z czytania z tych złych rzeczy, no bo też już jak czytasz tak trochę krytycznie, jak ja już to jest, nie wiem, no pewnie to jest jakaś taka rzecz, która mam nadzieję, że mi przejdzie, to może też mi powiedzieć, czy tak jest, że jak czytam jakiś tekst, mamy ubrać słuchawki, tak? Ktoś do nas będzie dzwonił.
0: Tak, ale kontynuuj, słuchamy cię.
2: Że po prostu jak czytam jakiś tekst, albo też mam trochę tak z filmami, że zaczynam widzieć te szwy, które są w tekście. No i jeżeli coś jest bardzo, bardzo złe, no to widzisz od razu, nie? Te powtórzenia, te takie, które nie są wyborem artystycznym, tylko są jakąś taką niezręcznością po prostu i jakimś takim niedogadaniem. No szczególnie to wyszło w książce Filipa Heizera, wydaje mi się, i też ja założyłem, że pewnie było tak, że tam miała być poważna jakaś osoba do redagowania, doświadczona, ale pewnie zmierzyła się z ego autora. I bo to, jak doskonale wiesz, autorzy czasami, szczególnie tacy, którzy może nie pisali za dużo w życiu albo nie pracowali jakoś tak w redakcjach czy coś, to nie chcą nanosić poprawek, bo uważają, że to jest święte, oni tak wymyślili, to tak powinno być.
0: Muza siedziała na ramieniu i cichym głosikiem do ucha
2: sączyła słowa. A dla osób, które może nie mają takiej świadomości, no to bo nam Hollywood trochę tworzy taki obraz genialnych pisarzy, którzy siadają i po prostu z głowy im skapuje genialny tekst, który potem tylko sprawdzasz przecinki ewentualnie i git. To tak nie wygląda, no bo
0: to jest bardzo często też praca zespołowa,
2: tak,
0: praca nad
2: bo
0: książką.
2: Tekst, który powstaje jako pierwszy, tak zwany pierwszy draft, no to jest przeważnie badziew i byście się zdziwili, jak bardzo są to złe teksty. Ja słyszałem o takiej teorii, teraz się też sam jej używam, że pierwszy draft, pierwsza rzecz, którą to wymyślasz sobie, że jesteś takim goblinem, który jest głupi bardzo i piszesz jako ten goblin.
0: Żeby potem napisać lepiej.
2: Tak,
0: na
2: żeby napisać całość i dopiero potem wracasz do siebie, jesteś znowu sobą i piszesz i poprawiasz po tym goblinie, który napisał, bo
0: to do tego wątku za chwilę wrócimy. Mamy panią Annę na antenie. Dobry wieczór, pani Anno.
4: Dobry wieczór. Ja mam taką zasadę od niewielu lat. Kiedyś czytałam wszystkie książki do końca i oglądałam filmy wszystkie do końca. Ale teraz mam zasadę, że jak się nie polubimy z książką przez 40 stron, no może 50, no to nie. Jest tyle innych książek, które można przeczytać. Chciałam też powiedzieć, że ogromną frajdą jest temat audycji, czyli złe książki. Mam przyjaciółkę, która z niezwykłą frajdą ogląda najgorsze filmy świata. I myślę, że jest w

0: i cenię je nadzwyczajnie, ale jednak bardzo proszę o walkę o dopełnienie.
1: Pani Anno, a czy jest jakaś książka konkretna, którą złamała panią i pani stwierdziła, nie no, teraz to już będę odkładała te książki? Czy była jakaś taka, był taki jakiś jeden moment, czy to była seria książek?
0: Najmocniej przepraszam, ale to będzie pan Mróz. Dostałam od koleżanki tę książkę i nie przebrnęłam jednak. Okay. I nie dlatego, że bo ja czytam mnóstwo kryminałów i mnóstwo takiej pulp literatury, ale jednak muszę powiedzieć, tak samo pani Krystyna Bonda, tak sobie myślę, że Krystyna, przepraszam,
1: Katarzyna.
0: Nie jestem pewna. Katarzyna, dziękuję. Tak samo, no myślę, że no może to,
1: nie dla pani.
0: Trochę więcej wkładu, tak, właśnie o to chodzi, że więcej tego wkładu osobistego, także byłabym wdzięczna za to, dziękuję.
2: No, ja tutaj bym na jednej półce nie stawiał jednak, ale to moja znowu subiektywna opinia. Uważam, że Katarzyna Bonda warsztatowo jednak się broni. To też nie jest moja literatura absolutnie, ale warsztatowo to się broni. Pani Anno, bardzo, bardzo pani dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Zasada Goblina, mówisz. Pierwszy draft jest zły i trzeba... No to jest ciekawa zasada, tak? Tak, zgadzam się z tym. Znaczy, nie zawsze może to tak działa, ale w ogóle no, jest też taka zasada właśnie, znam co najmniej parę osób piszących, które faktycznie przepisują tekst x razy. To znaczy, cała metoda pisarska polega na tym, że piszą raz, piszą od początku, po prostu strona po stronie, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. To też myślę jest ciekawa metoda.
3: No, ja znam gościa, zresztą nawet powiem kto, bo to chyba się na mnie nie obrazi, na Kuba Różyło, który pisze 1670, to on na przykład mi mówi, to jest dla mnie niepojęte, to brzmi jakby był jakimś mutantem. On mówi, że pisze zazwyczaj raz, ale po prostu długo nad tym tak dłubie, nie? Że, znaczy oczywiście siłą rzeczy potem przepisuje, ale mówi, że ta pierwsza wersja jakby to ona nie jest tak z założenia taka najgorsza.
1: Każdy ma swój proces artystyczny i to jest taka rzecz, jeżeli teraz nas słuchają może jakieś młodsze osoby albo jakieś takie osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tworzeniem czegokolwiek, każdy ma swoją drogę. Poznajcie, jakie są różne sposoby robienia rzeczy i znajdźcie te, która pasuje do was teraz, no bo może być tak, że teraz coś wam pasuje, a za chwilę przestanie wam pasować. Ja z piosenkami na przykład tak miałem, jak wymyślałem piosenki, teksty, no że one raczej do mnie spływały razem, w sensie miałem jakąś jeden wers i jak grałem sobie na gitarze, to sobie wymyślałem kolejne wersy do tego pierwszego wersu, który był wymyślony, że gdzieś go przeczytałem, albo usłyszałem, albo ktoś powiedział, albo gdzieś na plakacie zobaczyłem jakieś dwa słowa, ale są takie osoby, które jak, nie wiem, Jacek Cygan ci napiszą tekst po prostu do czego chcesz i jak chcesz i tak dalej, a są osoby, które najpierw muszą mieć muzykę i dopiero do tego wymyślą tekst, a są takie, które właśnie w drugą stronę.
2: Tych sposobów jest faktycznie dużo, aczkolwiek ja bym tutaj też, bo mówiłeś o tym, że najczęściej, najtrudniej pracuje się z debiutantami, debiutantkami, z czym ja się zgadzam absolutnie, bo tam jest to poczucie, że wszystko, co napisałam, jest wynikiem natchnienia, weny, to jest genialne. Pisanie to jest, przepraszam, że odzieram to z romantyzmu, to jest w dużej mierze matematyka, to jest tak, że pisanie to jest
3: projektowanie... Nie, no zaraz, a gdzie jest alkohol i piękne kobiety? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo... Bukowskiego nie czytałeś?
1: I ogólnie siedzenie, no teraz przed komputerem, wiadomo, można tam romantyzować, że... Tak, Maciek Marcisz chyba pisze ręcznie, tak?
2: Tak, jest trochę takich osób, ale ogólnie no właśnie Maciej Marcisz też korzysta z tych rzeczy, no przepraszam, to jest podstawianie zmiennych pod równania, żeby osiągnąć konkretny efekt. No wszystko zostało napisane, trzeba się nauczyć, jak typu mówiłeś o szwach, jak właśnie szyć, żeby to było dobre, albo tak, jak układać klocki, żeby to działało. Jeżeli dobrze podstawimy zmienne do równania, to jest dokładnie tak jak z matematyką, tylko że różnica jest taka, że jak dodamy 2 do 2, to zawsze wychodzi 4 w matematyce, a jeżeli robimy to w literaturze, to powiedzmy, że na 95%.
1: No szczególnie w literaturze, wydaje mi się, gatunkowej mamy jakieś takie rzeczy, które oczekujemy od tego gatunku, że się wydarzą, albo że jeżeli się wydarzą, to nie będziemy zaskoczeni, ale próba złamania gatunku, no jeżeli na przykład mamy nie wiem, kryminał, kto zabił i na końcu się nie dowiemy, kto zabił, no to będzie nam przykro, nie? No bo raczej się spodziewamy tego, że się dowiemy po prostu, kto zabił, bo po to to czytamy.
2: I znowu, to może być bardzo dobre, jeżeli to się robi kunsztownie, tak, z kolei, bo łamanie tych zasad to jest do

0: Dokładnie tak jak z jazzem, prawda? To znaczy trzeba mieć inne umiejętności, żeby grać jazz, a inne, żeby grać punk rocka.
1: Tak. Jakiś czas temu czytałem Ja, która nie poznała mężczyzn. Tam wiele się nie wyjaśnia w tej książce, ale jest tak pięknie napisana takim poetyckim, ciekawym językiem, że mi to w ogóle nie przeszkadzało.
0: Ja bardzo, bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Państwu bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Nazywam się Maciej Makselon. To był Plac na Rozdrożu. Ze mną w studiu byli Szymon Żurawski, Mateusz
2: dziękuję.
0: Płocha.
1: Dzięki.
0: Autorzy podcastu Samiec Beta, do którego serdecznie zapraszamy. Życzymy Państwu miłej reszty pozostałej tego wieczoru.
2: Pa!

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato.
3: Dokładnie. Człowiek człowiekowi wilkiem. Dobrze znamy ten związek frazeologiczny. Ale uwaga, drodzy państwo. Ministerstwo Klimatu i Środowiska uznało, że nasz język krzywdzi wilki. Resort apeluje, byśmy odeszli od utrwalonych związków frazeologicznych przysłów, takich jak patrzeć wilkiem, wilk w owczej skórze, czy nie wywołuj wilka z lasu. I teraz mogą państwo sobie pomyśleć, jakie są argumenty. I ministerstwo mówi, że budują one negatywny wizerunek tych zwierząt w społeczeństwie i utrudniają ich ochronę. Michał Trantał, Monika Mędroch-Karbowska, Michał Foltak. Mówimy państwu dzień dobry w samo południe i dodam od razu, że są również przeciwnicy tego tematu. Część komentatorów łapie się za głowę i pyta, czy państwo naprawdę nie ma ważniejszych problemów niż cenzurowanie bajki, na przykład o czerwonym kapturku, bo z panem Markiem Niedźwieckim przed chwilą słusznie o tym wspomnieliśmy. Inni nazywają to, uwaga, to cytat, intelektualną prowokacją. A ja zapytam państwa, czy rząd powinien ingerować w to, jak mówimy o zwierzętach. 510-357-357 to tradycyjny telefon do naszego studia. Mogą państwo napisać do mnie bezpośrednio wiadomość na Instagramie, z chęcią ją odczytam na antenie, ale oczywiście także mogą państwo wejść w tekstówki w naszej aplikacji i tam bezpośrednio również napisać do mnie wiadomość. No i oczywiście zachęcam do udziału przy okazji, do udziału w sądzie, która w naszej aplikacji się znajduje. Skoro czekamy już na państwa głosy, to również posłuchamy dziś Będą z nami doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk oraz profesor Paweł Nowak, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Więc drodzy państwo, państwo mogą już myśleć, co sądzą w tej sprawie, a później do nas zadzwonić albo zrobić to później po naszej pierwszej rozmowie, która za chwilę.

0: 6 minut, prawie po godzinie 12. Co państwo lato? Czy państwo powinno ingerować w to, jak mówimy o zwierzętach? To pytanie, które chciałbym dzisiaj zadać słuchaczom i patronom Radia 357. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Mogą państwo napisać również do mnie na Instagramie albo skorzystać z naszej nowej opcji, czyli tekstówki w aplikacji Radia 357. I bardzo proszę, państwo korzystają z tej opcji. Pan Przemek napisał: to co słyszę, to jakaś paranoja. Przysłowia i powiedzenia od lat są obecne i trafne, a teraz mają być zakazane. Takie pytanie, takie stwierdzenie od pana Przemka, naszego słuchacza. A teraz już łączymy się z naszą pierwszą gościnią, doktor habilitowana Sabina Pieróżek-Nowak, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, resort klimatu chce walczyć z negatywnym wizerunkiem wilka, może nie zakazując, bo do tego się nie namawia, ale zachęcając do tego, żeby zrezygnować z przysłów, powiedzeń, związków frazeologicznych. Czy pani zdaniem to jest dobry sposób, żeby oswajać społeczeństwo z wilkami? Bo oczywiście raczej o wilkach mówi się negatywnie, tylko że idąc trochę tropem naszego słuchacza, że to może być trochę paranoja.
1: Na pewno rolą Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest edukacja na temat przyrody i tu należy pochwalić ministerstwo, że podejmuje się tego zadania, bo wcześniej rzadko mieliśmy z tym do czynienia przy okazji poprzednich rządów, żeby takie działania były podejmowane. Ponieważ akurat duże drapieżniki, w tym wilk, no, mają bardzo negatywny odbiór w środowisku, w społeczeństwie, przyczyniają się do tego też bardzo mocno media. Tu trzeba to podkreślić, że media lokalne, ale też krajowe, ogólnopolskie. Od dłuższego już czasu bardzo, bardzo negatywny wizerunek wilka przedstawiają, więc to jest działanie jak najbardziej potrzebne. Jeśli chodzi o przysłowia, no to każdy przyzna, że przysłowia mają wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy otoczenie, w jaki sposób staramy się mierzyć z tym, co nas spotyka, często przywołując po prostu wymyśli różne przysłowia. Doskonałym przykładem tego, jak pejoratywne znaczenie może mieć właśnie odniesienie się do wilka w stosunku do człowieka, jest chociażby nasz obecny prezydent, premier, którego wzrok był nazywany wilczym spojrzeniem, prawda, jakiś czas temu, i w ten sposób próbowano dyskredytować jego otwartość w wypowiedziach, jego intencje.
0: Pani doktor, nie ma pani właśnie wrażenia, że my zaczniemy dyskutować o wilczych oczach premiera Donalda Tuska, o tym, że wykreślanie przysłów i frazeologizmów jest absurdem, zamiast zająć się naprawdę dyskusją o wilkach i właśnie sprawieniem, że my inaczej o nich zaczniemy myśleć?
1: Dyskusją o wilkach się zajmujemy. I ministerstwo też się zajmuje, ponieważ zorganizowało bardzo dużą taką kampanię oraz konferencję na temat właśnie dezinformacji o wilkach i niedźwiedziach, która pojawia się w mediach, więc to był wysiłek naprawdę dość spory. Sporo ekspertów w tej konferencji brało udział i to była konferencja przeznaczona dla dziennikarzy. I proszę mi wierzyć, że było zaledwie paru dziennikarzy. Wtedy media w ogóle nie zainteresowały się jakoś szczególnie tym tematem. Teraz ten pomysł wzbudził ogromne zainteresowanie mediów. To pokazuje, jak wiele trzeba kontrowersji prezentować, aby jak bardzo trzeba położyć nacisk na coś, co ludzi mocno dotyka, żeby w ogóle znaleźć jakikolwiek oddźwięk w mediach. I to jest chyba dość myślę, tutaj ważne, żeby pokazać, że no, niestety idziemy ze skrajności w skrajność.
0: Pani doktor, to skoro udało się ministerstwu, udało się uderzyć pięścią w stół i dyskutujemy o wilkach, to teraz porozmawiajmy chwilę o tym, jak jest, a nie o tym, jak się mówi. Bo przygotowując się do programu, byłem zaskoczony, szczerze mówiąc, że w naszym kraju w ostatnich latach doszło do dwóch bodajże ataków, jeżeli chodzi o wilki, ataków na człowieka. I te wilki były chore na wściekliznę i zasadniczo do takich sytuacji nie dochodzi.
1: Szczerze mówiąc, żaden z tych wilków nie był chory na wściekliznę. I to oczywiście od razu pokazuje, jak wiele jest dezinformacji w mediach, jeśli takie informacje pan w mediach znalazł. Dwa wilki w 2018, wilki, które zostały schabituowane, czyli przyzwyczajone do ludzi. Jeden z nich został jako szczenie zabrany z miejsca, gdzie się urodził, ze swojej grupy rodzinnej. Drugi został po prostu przyzwyczajony dokarmianiem, totalnym dokarmianiem. Dzień w dzień dostawał jedzenie przy gospodarstwie domowym, przy takim, prawda, ogrodzeniu, gdzie wysypywano mu resztki z kuchni. Więc to były dwie sytuacje, które zostały bardzo szybko rozwiązane. Te wilki zostały odstrzelone. Poza tym wszystkie informacje medialne, które sprawdzamy bardzo szczegółowo, wykorzystując analizy genetyczne, wykorzystując fotopułapki, wykorzystując wiele narzędzi, które pomagają nam ocenić, czy mieliśmy do czynienia z atakiem wilka, czy nie, okazały się po prostu albo konfabulacjami osób, które chciały uzyskać szybką pomoc w szpitalu, były pogryzione po prostu przez psy. Albo były to zmyślone historie osób, które w ogóle nie wiedziały, co im się zdarzyło, prawda? Ponieważ były pod wpływem alkoholu.
0: Wspomniała pani o mediach lokalnych. Co się pisze w mediach lokalnych, skoro pani ustawiła te media lokalne jako główne źródło negatywnej wiedzy o wilkach i negatywnych informacji o wilkach?
1: No niestety pisze się ciągle o atakach, zupełnie przekazując zupełnie niesprawdzone informacje, podawane przez osoby, jak powiedziałam, które nawet kiedy dzwonimy do urzędów gmin, pytając, czy to jest osoba wiarygodna, która podaje takie informacje, no to uzyskujemy tam informacje, że zupełnie niewiarygodna. Sąsiedzi nam też przekazują informacje, że to są osoby, które po prostu nie są wiarygodne i wystarczy, żeby dziennikarz wykonał to samo, żeby dziennikarz też zadzwonił, prosząc o potwierdzenie informacji, którą podaje się po prostu gdzieś na Facebooku albo podaje się gdzieś po prostu przy pomocy takiej poczty, powiedziałabym, dość pantoflowej, albo na jakichś informatorach innych. Więc to jest bardzo istotne tutaj sprawdzanie, potwierdzanie informacji i zasięganie informacji u ekspertów, a w zasadzie u naukowców, którzy prowadzą badania nad tym gatunkiem, bo tych informacji w mediach lokalnych jest mnóstwo i one zupełnie są nieadekwatne do tego, jak wilki faktycznie się zachowują. Czy one są w ogóle zagrożeniem dla człowieka?
0: Zanim zadam pytanie, jak zachować się widząc wilka, to zadam inne pytanie. Jak jest duża szansa, że my możemy wilka spotkać w lesie?
1: No oczywiście, że jest zawsze szansa. 38 milionów ludzi w Polsce żyje. Wiele milionów kocha spędzać czas w lesie. Szczególnie po pandemii COVID, to ta forma spędzania czasu właśnie na świeżym powietrzu, w lesie, mocno się rozpowszechniła, ponieważ ludzie nagle dostrzegli, jak ona jest kojąca, prawda, dla naszych nerwów i dla tego tempa życia, którym żyjemy. Dlatego wiele ludzi spędza czas w lesie. W okresie, kiedy pojawiają się grzyby, no to jest to szczególne wzmożenie, prawda? Więc te wiele milionów osób przebywa w lesie praktycznie codziennie. Tam pracują też robotnicy leśni. A ponieważ populacja wilka rozszerzyła swój zasięg i wilki występują w całej Polsce, w związku z tym możliwość czy szansa zobaczenia wilka w lesie jest dość znaczna, jeśli weźmiemy pod uwagę te kilkanaście milionów osób, plus te wszystkie smartfony, które oni mają w rękach i którymi mogą rejestrować takie zdarzenia. Dawniej, jeśli spotkało się wilka w lesie, to tego nie ogłaszało się na Facebooku i nie prezentowało się zdjęcia lub filmu, ponieważ nikt nie miał smartfona i nie było z Facebooka. Teraz są te narzędzia i one pozwalają mocno wzmóc jakby tą dozę informacji na temat obserwacji wilków.
0: Dobrze, to teraz jak mamy się zachować, kiedy takiego wilka spotkamy w lesie? Mamy uciekać, odganiać go, udać, że nas nie ma. Opcji jest dużo. A która jest ta właściwa?
1: To, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, zależy od tego po prostu, w jaki sposób wilk nas widzi. A widzi nas znacznie gorzej niż my go widzimy, ponieważ tylko my, ludzie oraz małpy naczelne, jesteśmy fenomenalnymi wzrokowcami. Cała reszta świata zwierząt, szczególnie ssaków, widzi znacznie gorzej, ponieważ tak ostry, bystry wzrok, jak my ludzie, nie jest potrzebny zwierzętom do tego, żeby funkcjonować w środowisku. Dlatego my widzimy bardzo dobrze z odległości 100-150 metrów wilka, sylwetkę wilka, natomiast wilk nas widzi zaledwie z kilkudziesięciu metrów. Więc żeby z tych 100 metrów ten wilk nas mógł zauważyć, my musimy robić, wykonać pewne czynności, które mu pomogą, ponieważ to jest zwierzę, które jest węchowcem i słyszy też bardzo dobrze. Więc żeby nasz zapach dotarł do wilka, no musimy troszkę pomachać rękami, żeby on w ogóle mógł zauważyć jakiś ruch w środowisku, bo na ruch jest ten jego wzrok bardziej wyczulony. Musimy właśnie trochę się poruszać, podskoczyć, zamachać rękami, żeby on nas dostrzegł, bo inaczej nie jest w ogóle świadom tego, że jesteśmy w pobliżu. Poza tym musimy wiedzieć, że fotony światła, które docierają do naszych oczu, są znacznie szybsze niż cząsteczki zapachu, które docierają do nosa wilka. Ponieważ szczególnie jeśli wiatr wieje od wilka w naszą stronę, co powoduje, że po prostu wilk nie jest w stanie nas zarejestrować nawet tym swoim świetnym węchem. Dlatego te nasze zachowania powinny mu pomóc.
0: Doktor Sabina Pieróżek-Nowak, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Na razie stawiamy przecinek, połączymy się jeszcze pod koniec naszej audycji. Dziękuję pani doktor bardzo za rozmowę. 17 minut, prawie po godzinie 12. 510-357-357. Przypominam, dobrze znany i tak państwu numer telefonu do naszego studia, także z tekstóweczki w aplikacji naszej mogą państwo skorzystać, mogą również napisać bezpośrednio do mnie na Instagramie, ale zerknę w te tekstóweczki. Pani Brygida, nie no, to się nie dzieje na serio, to jest jakaś paranoja. To jeden z komentarzy. W mediach jest dużo innych rzeczy niż wilki, do teraz nie wiedziałem, choć czytam internet, że media kreują tak mocno negatywny obraz wilka. Jako kolejną grupę zwierząt proponuję myszy. Wszechobecne pułapki na myszy nawołują do zabijania, pisze pan Przemek. Jeszcze jedna wiadomość. Pogoda pod psem, tyle co kot napłakał. Powariowali, pisze pan Artur. A my już połączmy się z pierwszym słuchaczem. Pan Bartek na antenie Radia 357 w audycji. Co państwo na to? Dzień dobry, panie Bartku. I co pan powie na temat ingerowania w to, jak mówimy o zwierzętach?
2: Znaczy powiem tak, to się może zgodzę, że Ministerstwo Środowiska powinno jakoś zajmować się edukacją, no ale no Matko Boska, no nie w takiej kwestii, no bo no naprawdę to już ja rozumiem, że jest sezon ogórkowy, wakacje, no ale to jest jakaś już paranoja, ja tylko czekam, aż jeszcze, bo to teraz na razie edukacja, a później może będą jeszcze jakieś kary za to i to znając życie jakieś bardzo surowe i na pewno znajdzie się wielu funkcjonariuszy państwowych, którzy będą z miłą chęcią egzekwować te.
0: No na razie to jest taka sugestia ministerialna. Myślę, że gdybyśmy doczekali zakazu, to można by się wtedy obawiać o stan polskiego państwa, więc chyba nie doczekamy tego. Tak mi się wydaje.
2: No to jest trochę też śmieszne. Ja pamiętam, jak już i ta granica niestety absurdy jest coraz bardziej przekroczona. Ja pamiętam, jak parę lat temu była kwestia, że wilki atakowały po prostu stada owiec. Stada owiec i było oburzenie, że właściciele tych stad owiec po prostu jakoś chcą obronić te owce przed tymi atakami. To wtedy mówiono, no, że to jest ingerowanie też w naturę, że wilki tak już mają, że atakują owce i wtedy jakoś tych biednych owiec ludziom też nie było szkoda z tych wszystkich organizacji, więc nie, wie pan, to już jest po prostu śmiech na sali, no po prostu jest tyle problemów w naszym kraju, a zajmowanie się czymś takim, to wie pan, to jest tylko woda na młyn, też woda na młyn tych takich rzeczywiście, co uważają, że właśnie tak jak Unia Europejska się właśnie zajmuje tego typu sprawami, Unia Europejska zajmuje się wieloma sprawami, ale niestety przez takich nadgorliwców, którzy chyba im się powoli nudzi, jest tego ośmieszane różnego rodzaju ważne inicjatywy, no bo tak jak tam było z tym krzywym bananem, czy teraz właśnie z tymi właśnie owcami, wilkami, nie, po prostu śmiech na sali. Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pan Grzegorz napisał, mieszkam w okolicy, gdzie za wiedzą leśniczego wiem, że występuje kilka wilków. Od lat chodzę, biegam, jeżdżę rowerem, zbieram grzyby i bardzo te wilki chciałbym zobaczyć. Prócz ich odchodów znakujących teren, wilków nie widziałem, za to widuję pełno saren, łosi, zajęcy i ptactwa. Wilk to piękny i mądry ssak, napisał do nas pan Grzegorz, a my teraz łączymy się z panem Markiem, którego witam na antenie Radia 357. Dzień dobry i co pan na to? jeżeli chodzi o zwierzęta
3: i ich... Drech mi zapiera, myśli mi się kotują. Nie wiem, jak zacząć. Myślałem, że najprościej to będzie zacząć, cytując tak lekko zmodyfikowaną kwestię słynnego Maurera z psów, nie chce mi się z wami gadać. Ale po wysłuchaniu introdukcji pani z Ministerstwa Środowiska i Klimatu, czy Klimatu i Środowiska, no to powiem tak, to niestety nie jest śmieszne, tylko to jest żenujące. Nie wiem, co dalej powiedzieć. Może to tak jeszcze. A co z babą i z końmi, albo z Kubą i z Bogiem?
0: Albo jeszcze jest uparty jak osioł na przykład.
3: No i tak dalej. No panie redaktorze, może niech Ministerstwo Klimatu i Środowiska zajmie się wreszcie na przykład czasem, żeby go ustawić tak jak należy, co wszyscy już od lat chcemy. A wilki niech sobie zostawi w spokoju. Ich fizjologia, ich biologia, ich występowanie to jest jedna rzecz, a nasza historia, naszej mowy, naszej tradycji dotyczącej tego, jak pewne rzeczy określamy, jakie mamy przysłowia, to jest rzecz druga. Po co to w ogóle mieszać?
0: Dziękuję za pana głos. Do usłyszenia. Pan Damian napisał, że ma nadzieję, że ten pomysł jest wynikiem aktywności wakacyjnych straży, a nie przerostem zatrudnienia w ministerstwie. Jeszcze jeden. Panie Michale, te słowa z Akademii pana Kleksa, dzik jest dziki, dzik jest zły, no to chyba całą literaturę trzeba by zmieniać pod względem tylko jednego zdania o dziku, a praw fizyki czy przyrody lub języka pan i my wszyscy nie zmienimy. Pan Adam napisał do mnie, czy pamiętam słowa z Akademii pana Kleksa. Owszem, pamiętam. No i właśnie, co z tym zrobić? Może pan Łukasz ma odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja powiem szczerze, że zanim się połączyłem, to stworzyłem taki katalog zwierząt, którego już niektóre tutaj padły, bo tak jak słyszę czasami od ukochanej kotku, tak jak ktoś tutaj podał psa, w tym pejoratywnie negatywnym znaczeniu kojarzonym z panami w niebiesko-białych czapkach, to jest jeszcze łoś, jest jeszcze lama, jest jeszcze baran, jest jeszcze dzik w tym negatywnym słowa znaczeniu. Powiem szczerze, że dziwię się, że rządzący wpadają na takie głupie pomysły. Niech się zajmą, przepraszam, uczciwą robotą, bo ja nie zgadzam się na to, żeby za moje pieniądze, bo są utrzymywani z moich pieniędzy, zajmowali się takimi bzdurami. A od naszego niedźwiedzia, najsilniejszego na świecie, widziałbym, niech się trzymają z daleka, bo wtedy... Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Nasz słuchacz lub słuchaczka pod pseudonimem napisał lub napisała: w zasadzie pani doktor pozamiatała. Szkoda, że słuchacze oczywiście jak zwykle będą reagować emocjonalnie i politycznie. Kropka, nowe zdanie, daj ta spokój, kropka numer dwa. To jeden z komentarzy, który przyszedł do nas tekstówkowo, a ja już witam na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato pana Damiana. Dzień dobry.
5: Dobry. Ja jestem akurat za tym, żeby odczerniać takie różne właśnie, jak na przykład, nie wiem, powiedzenie brudny jak świnia. Niech się człowiek, jakby ktoś zamknął takie zwierzę w takim małym miejscu i ono by musiało mieszkać w swoich odchodach, to też by było brudne. Ja jestem generalnie za tym, żeby odczerniać nieprawdziwe informacje i powiedzenia na temat zwierząt. Tym bardziej, że, a jeszcze tak na marginesie. I nie chciałbym, żeby ludzie byli porównywali do zwierząt, bo to jest obraza dla zwierząt. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Ja pozwolę sobie pana językoznawcę, pana profesora Nowaka, zapytać o pochodzenie tych związków, tych przysłów, tych powiedzeń, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Mamy głos z Piwnicznej Zdroju, czyli góry, drodzy państwo. Pani Jagna, w moim rejonie o wilkach mówi się różnie. Pasterze owiec mają swoje zdanie, napływowi swoje. Upolitycznienie tej kwestii to jedna sprawa, ale nowomowa wciskana przez rząd to drugie. Każda manipulacja językiem powinna budzić nasze podejrzenia. To głos naszej słuchaczki i jeszcze jeden głos z naszych tekstówek. To jest jakaś paranoja, poprawność polityczna idzie w kierunku cenzury bajek. To jest szczyt, no może jeszcze nie, ale naprawdę depczą po piętach jednej z posłanek. Tak pisze pan Przemek do nas, a ja już witam na antenie pana Kamila, prawda? Dzień dobry, panie Kamilo.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. No moim zdaniem takie tworzenie jakiejś nowomowy To jest raz objaw tego, że urzędnicy mają za dużo czasu, jest ich po prostu za dużo i starają się uzasadnić jakoś swoje istnienie. A dwa, że nasze państwo jak zwykle okazuje się być silne w sprawach błahych, a bardzo słabe w sprawach istotnych. A co do tworzenia listy tych zwierząt zakazanych, to bym dorzucił od razu woła, bo podobno nie pasuje do karocy. A czemu nie? Co on gorszy od konia, prawda?
0: Dokładnie. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam, do usłyszenia i od razu podrzucam argument od pani Kasi, który jest podobny, bo słowo niedźwiedź chyba też trzeba zmienić, bo ono wzięło się od tego, żeby nie mówić jego imienia, bo jak przyjdzie, będzie zły. A no tak, też coś takiego było. Mamy od razu przypomnienie trochę dzieciństwa. Dziękuję pani Kasiu, a witam pana Janusza na antenie Radia 357 i pytam o pana zdanie w tej sprawie.
7: Dzień dobry. Chciałem się tutaj odezwać jeszcze w tej sprawie, mianowicie jak my potrafimy tworzyć negatywne stereotypy, a jednocześnie od dziecka uczy nas się, że w lesie należy się zachowywać cichutko, a przecież my w ten sposób podskakujemy zwierzęta swoją obecnością, czy dziki, czy niedźwiedzie, czy wilki, które w ostatniej chwili nas zauważają, a my później wielki krzyk robimy. Przecież gdybyśmy się zachowywali normalnie, te zwierzęta by nas omijały z daleka, a nie byłoby negatywnych stereotypów.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pan Marek napisał tekstówkę, idąc tą logiką, aby skojarzenia rzeczywiście były negatywne, może zmieńmy związek frazeologiczny na, uwaga, człowiek człowiekowi politykiem. Bardzo, bardzo ciekawe. Pani Agnieszka na antenie Radia 357. Dzień dobry, witam o 12.27. To jest teraz pani moment na zdanie w tej sprawie.
8: Dzień dobry, bardzo dziękuję. Ja też myślę, że język zmienia się w zależności od tego, czego się o świecie dowiadujemy i jaką mamy wrażliwość. Już wiele rzeczy, które kiedyś żeśmy mówili, teraz jest, no bym powiedziała, przynajmniej niegrzeczne. Kiedyś idiota, kretyn czy debil były normalnymi określeniami medycznymi, a teraz są słowami, które są uznawane za wulgarne albo niepoprawne. Więc też i nasz język w stosunku do zwierząt powinien się zmienić. Jak jest powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem, to ja bym chciała, żeby tak było, ponieważ wilki to są bardzo rodzinne i bardzo dbające o siebie istoty i właśnie nie podkładają sobie. I tutaj byśmy dodali przysłowiowej świni. Mówimy na przykład, spocił się jak świnia, a świnie nawet nie mają kanałów potowych. Więc to, jak podchodzimy do zwierząt, naprawdę w języku bardzo się musi zmienić, a myślę, że to jest taka intelektualne zwrócenie uwagi. Ktoś wcześniej powiedział, że nie widzi w internecie tych wielu ataków i tej nagonki na wilki. No, zależy, w jakiej bańce się obraca, no bo ja widzę ogromną. I myślę sobie, że te zwierzęta naprawdę nie zasłużyły na to, w jaki sposób są przez nas traktowane, a język bardzo o tym mówi niestety.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia i myślę, że dobrym podsumowaniem tego telefonu będzie tekstówka od pani Kasi. Nie patrzmy wilkiem na wilka. I uśmieszek w wiadomości napisanej do mnie. Pani Anna na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Dzień dobry, kłaniam się i prośba o pani opinię.
9: Dzień dobry. Ja myślę, że to jest bardzo sprytna, intelektualna prowokacja i tak naprawdę nie chodzi tutaj o przysłowia. Chodzi o zwrócenie uwagi opinii społecznej na sam problem wilków i właśnie na kwestie edukacyjne, bo proszę sobie wyobrazić, że ministerstwo wydałoby jakąś broszurę na temat tego, jakie są wilki, jak się zachowują, jak należy z nimi postępować i tak dalej. Przeszłoby to bez echa, albo spotkałoby się również z krytyką, że pieniądze wydawane są na nieistotne broszurki, tematy i tak dalej. Natomiast tutaj dzięki temu sprytnemu trikowi i sprowokowaniu ludzi, no uzyskali jakby przestrzeń medialną, rozmawiamy teraz, jest ta audycja, temat pojawił się w innych mediach, więc myślę, że to osiągnęło swój skutek, bo dzięki temu teraz rozmawiamy o tym, jakie są wilki, jak powinniśmy do nich podchodzić, co to są za zwierzęta. I przynosi to swój skutek, tak? Bo mamy akcję edukacyjną dzięki temu. Więc uważam, że to jest tego typu kwestie.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo słuszne stwierdzenie. Zresztą pani doktor również w podobnym tonie się wypowiadała, że może to być taka w cudzysłowie troszeczkę kontrolowana prowokacja. Pan Jarek napisał, że jeśli ministerstwo na coś takiego wpadło, może poczekajmy, aż zwierzęta zaczną mówić, albo ludzie niech zapytają zwierzęta, może coś ustalimy. Tak poważnie to ministerstwo nie ma nic innego do roboty, pisze nasz słuchacz. A jeżeli chcemy pogadać ze zwierzętami, to 24 grudnia kolejna szansa na to będzie. Czasem się nie sprawdza, ale może tym razem się uda. Pan Artur na antenie Radia 357, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ja regularnie jeżdżę w Bieszczady, nie zawsze trzymam się szlaku, bo zejdę ze szlaku, chociażby dlatego, że zabłądzę. Ani razu wilka nie spotkałem od 20 lat, a nie są to jakieś agresywne zwierzęta, więc jak najbardziej. Natomiast jeżeli już mamy takie zmiany wprowadzać w języku, to ustalmy może, żeby na przykład za każdą awanturę, którą politycy kręcą, odpalali na Radio 357 kod 1000 zł. I wtedy jestem jak najbardziej za.
0: To ja również jestem za tym pomysłem. Znakomita wiadomość. Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, profesor Paweł Nowak. Dzień dobry, panie profesorze, witam na antenie Radia 357.
11: Dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, kiedy zobaczył pan tę akcję Ministerstwa Klimatu, jaka była pana pierwsza myśl?
11: Że to ciekawe, że to trochę inne niż to, co zwykle robi ministerstwo dowolnej specjalizacji, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa i z jakimś pomysłem na to, żeby przebić się przez nadmiar komunikatów na poważne tematy, bo ten temat, jak słyszymy i w dyskusji słuchaczy, i w wypowiedzi pani profesor wcześniej, jest poważny. Zobaczymy w tym szansę na to, żeby to było skuteczne, choć oczywiście jest kontrowersyjne.
0: No właśnie, czy da się sterować odgórnie językiem, jakimiś apelami, czy dekretami, czy czymkolwiek?
11: Absolutnie nie, choć próbowało się w różnym czasie to robić. Przede wszystkim myślimy oczywiście o okresie po II wojnie światowej i o nowomowie. Próby wprowadzenia do języka czegoś na siłę, tak zasadniczo i niezgodnie z poczuciem użytkowników języka, jeśli nie służy czemuś dobremu, a nawet wtedy, kiedy służy czemuś dobremu, wymaga czasu. I dlatego też to, że ten pomysł się pojawił, ja traktuję raczej, tak jak o tym już Państwo mówiliście na antenie, jako prowokację ze strony ministerstwa, żeby zauważyć problem, a nie prawdziwą próbę zmiany języka, bo tego się nie da zrobić tak na zasadzie od dzisiaj mamy tak mówić i już, bo my tak postanowiliśmy.
0: Panie profesorze, skoro możemy ustalić, że wilki aż tak złe dla człowieka nie są, że te informacje o atakach, jak mówi pani profesor, są przesadzone, to skąd w naszym języku wzięły się tak negatywne określenia, związki frazeologiczne dotyczące wilków? No bo człowiek człowiekowi wilkiem to jest pierwszy, który przychodzi mi do głowy, on jest zdecydowanie negatywnie nacechowany.
11: Tak, to w ogóle bardzo ciekawy problem, bo oczywistym dla językoznawców i dla większości osób, które zajmują się językiem zawodowo, jest to, że język jest uzależniony od kultury, w której funkcjonuje, tak samo jak kultura jest uzależniona od języka, który się w niej pojawia. I tak naprawdę większość z tych związków frazeologicznych, o których rozmawiamy, to nie związki polskie. To są związki, które do nas trafiły z innych języków. Ten, o którym pan redaktor przed chwilą mówił, to stare, bardzo stare dzieje, bo to drugi wiek przed Chrystusem, komedia Plauta albo Plautusa, jak się o nim mówiło, i stwierdzenie o tym, że człowiek jest podobny do wilka, dlatego że jest równie przebiegły i równie mądry i chytry jak wilk, a później oczywiście cała tradycja ezopowa i mnóstwo komunikatów, które pojawiały się jako zapożyczenia, bo znowu w komunikacie ministerstwa pojawił się wilczy bilet, który został wprowadzony przez carskie urzędy po to, żeby określić osobę, która nie może pojawiać się gdzieś, zostaje wydalona z państwa albo z jakiejś organizacji. Dlatego też te określenia zwierząt jako złych, jako niebezpiecznych, jako groźnych, jako nieludzkich wynikają z opozycji, która w kulturze człowieka jest od początku jej istnienia, a tak naprawdę nasiliła się wtedy, kiedy pojawiły się teksty pisemne czy teksty ustne przekazywane z pokolenia na pokolenie, że zwierzę i człowiek to dwie różne istoty. Człowiek nie jest zwierzęciem, w języku oczywiście, a zwierzę nie jest człowiekiem.
0: To dlaczego niedźwiedzia powszechnie uważamy za miłe zwierzę, przyjazne człowiekowi, chociaż tak do końca może nie być? Czy to już te przez nowsze czasy i Kubusia Puchatka, czy gdzieś indziej można szukać tego źródła?
11: Myślę, że można szukać wcześniej, bo to po prostu zwierzę najsilniejsze w naszym regionie kulturowym, a człowiek ma też szacunek dla tych zwierząt, które są groźne dla niego w tak zasadniczy i tak podstawowy sposób. Dopóki nie było broni palnej, trudno było z niedźwiedziem walczyć, choć oczywiście, jak pamiętamy, chociażby Sienkiewicza, Zbyszko z Bogdańca pokonał niedźwiedzia razem z Jagienką, która mu w tym pomagała. A mówiąc poważnie, zwróćcie państwo uwagę na to, że lew na przykład w naszym języku i w ogóle w językach naturalnych jest raczej pozytywnie postrzegany niż negatywnie, choć oczywiście jest bardzo, bardzo groźny, tak samo jak niedźwiedź. Z perspektywy oczywiście takiego spotkania z nim twarzą w twarz, jeśli on jest zły, głodny albo po prostu rozścieczony. Literatura o tym bardzo dużo też mówi i pisze. Jeden z najważniejszych pisarzy XX wieku, Ernest Hemingway, poświęcił temu połowę swojej twórczości.
0: Skoro uznamy, że ministerstwo zrobiło taką dość sprawną prowokację, abyśmy dzisiaj dyskutowali na ten temat, bo my to dokładnie robimy, ale jest druga strona medalu, no bo wysypują się kolejne określenia. Zachowywać się jak świnia, spocić się jak świnia, o czym nasza słuchaczka wspomniała, uparty jak osioł. To co my mamy z tym zrobić?
11: Pewnie nic, panie redaktorze. Tak naprawdę z perspektywy samoregulacji językowej to akurat w tym wypadku trzeba poczekać na to, aż sami użytkownicy języka zdecydują o tym, czy te związki frazeologiczne będą funkcjonowały nadal w takiej postaci, czy zostaną zapomniane, czy zostaną zredukowane. Nie da się ich usunąć z języka, bo one są w języku i to widać też wyraźnie wśród osób młodszych, że tych porównań do zwierząt nie ma za wiele, że tych związków frazeologicznych ze zwierzętami aż tak wiele jak w moim pokoleniu chociażby, albo w pokoleniach starszych już nie ma, dlatego że zwierzęta są uczłowieczane coraz częściej w języku współczesnym. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, była taka dyskusja 3 lata temu albo 4 o tym, czy psy umierają, czy zdychają. I to jest ten kierunek, to jest ta tendencja, która jakby za bardzo z perspektywy myślenia człowieka o świecie, bo też nie zapominajmy, że język interpretuje rzeczywistość i pozwala nam tę rzeczywistość rozumieć, czyni ze zwierząt stworzenia bliskie człowiekowi na tyle, że zapominamy o tym, że to są jednak zwierzęta, że to są istoty, które nie kierują się tak samo ludzkimi emocjami, tak samo ludzkimi sposobami postrzegania świata, jak nam się wydaje, kiedy je uczłowieczamy.
0: 3 lata temu była dyskusja o tym, czy pies zdycha, czy umiera. Dziś mamy dyskusję, czy można psa nazywać psieckiem. A to też jest kolejny krok postawiony w tym temacie, że już go poruszyliśmy.
11: Tak, tak. To w ogóle jest cały czas problem tego, czy język będzie reagował na zmiany cywilizacyjne, kulturowe i na potrzeby ludzi. Znaczy nawet to nie jest problem, bo odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że będzie reagował. Natomiast pytanie, czy to ma uzasadnienie systemowe, czy ma uzasadnienie w tradycji? Odpowiedź jest też jednoznaczna. Oczywiście nie. No i dlatego rozumiem obawy i rozumiem niepokój, zwłaszcza osób, które zajmują się komunikacją i językiem, kiedy pojawiają się takie przekazy, ale jeśli rozumiemy go promocyjnie, marketingowo, reklamowo, to co zrobiło ministerstwo, to w tym momencie trudno mówić o jakimś nadużyciu albo jakimś niebezpieczeństwie. To po prostu, może nie prowokacja, bo to też za silne słowo, po prostu zwrócenie uwagi w sposób bardzo oryginalny, tak jak to jest w reklamie i w marketingu bardzo często, na to, że wilki są koło nas i że nie powinniśmy się ich tak bardzo bać, jak wtedy, kiedy nie mieliśmy chociażby broni palnej, albo kiedy było bardzo mało ludzi, mnóstwo lasów i wiele wilków.
0: To mam taką propozycję, że zwycięzcami będziemy wtedy, jeżeli przez tę kampanię zwrócimy uwagę na wilki, a z drugiej strony zwrócimy uwagę też na nasz polski język i na to, że mamy mnóstwo pięknych stwierdzeń, bo ubolewamy nad tym, że język polski jest coraz bardziej prosty.
11: Tak, zdecydowanie. I to też jakby konsekwencja zmian kulturowych wynikających z tego, że obraz staje się ważniejszym sposobem przekazu niż język, że druk jest wtórnym medium dzisiaj w stosunku do obrazu czy dźwięku nawet, chociażby podcastu, chociaż w podcaście oczywiście język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Zgadzam się z panem redaktorem w 100%. Chciałbym, żeby efektem tej dyskusji było zarówno zwrócenie uwagi na wilki, na to, że ich istnienie jest znacznie lepsze niż pokazuje to język w swoim stereotypie, a z drugiej strony, żebyśmy pamiętali o tym, że stereotypy językowe upraszczające komunikację, ale czasami potrzebne do tego, żeby pięknie o świecie mówić, także istniały.
0: To by, panie profesorze, ja na zakończenie tak trochę humorystycznie zacytuję panu wiadomość od naszego słuchacza. Zresztą o tym samym z wydawczynią dzisiejszej audycji rozmawialiśmy, że człowiek człowiekowi wilkiem, a kiwi kiwi kiwi.
11: Okay. Tak, to prawda.
0: Dziękuję, do usłyszenia za kilkanaście minut. Profesor Paweł Nowak, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej UMCS w Lublinie. Do usłyszenia. A ja witam na naszej antenie panią Izabelę. Dzień dobry.
12: Dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze, pani Izabelo. I co pani na to? Czy powinno się ingerować w to, jak mówimy o zwierzętach? Czy rząd powinien to robić?
12: Też. Tak, oczywiście. I zdumiewa mnie to, jak wiele osób w ogóle jest przeciwko temu. Halo?
0: Tak, tak, bardzo dobrze panią słychać.
12: Aha, bo słyszę podkład muzyczny. I tak, to jest kwestia uświadamiania społeczeństwa, że istnieje coś takiego, że w ten sposób, używając takich powiedzeń, tak naprawdę odpowiedzialność za pewne zachowania jest wciągana z człowieka i nie wiem, ja się na przykład zajmuję animal studies, więc mnie bardzo interesują takie tematy i są takie pojęcia właśnie jak bestializacja, jak animalizacja ludzkich zachowań, gdzie tak naprawdę my powinniśmy wziąć za nie odpowiedzialność. Jeżeli ktoś śmierdzi, no to śmierdzi jak człowiek, a nie jak świnia. Jeżeli ktoś jest agresywny, to jest po ludzku agresywny, a nie po zwierzęcu, po zwierzęcemu czy bestialskiemu.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
12: Dziękuję
0: za komentarz. I jeszcze tekstówka od pana Piotra. Bardzo ciekawy głos i kierunek, którego jeszcze nie poruszyliśmy. Oby to nie przyniosło odwrotnego skutku, bo skoro wilk jest taki fajny, to każdy będzie może go chciał pogłaskać jak przysłowiowego baranka, który przecież nie jest tak łagodny, jak o nim mówimy. Pan Piotr z Gdyni z taką wiadomością, z takim kierunkiem naszej, w tym kierunku chciałby naszą rozmowę również skierować w kierunku bardzo mądrze, a pan językoznawca słucha. Czy w ministerstwie powstało już przysłowie lub powiedzenie o dobroci wilków, a dla tych niedowidzących zwierząt może powinien powstać program refundujący okulary? Pan Irek z Widawy do nas napisał. No tak uszczypliwie, ale bardzo ciekawie. A teraz pan Paweł na naszej antenie. Dzień dobry, panie Pawle.
13: Dzień dobry. Ja pamiętam z dzieciństwa taką bajkę Wilki Zając. I dzisiaj ta bajka by nie przeszła, bo ten wilk tam palił, w ogóle zachowywał się wielokrotnie wstrętnie.
0: Proszę pana, to jest jeszcze rosyjska bajka, więc my tu już podwójnie poprawność polityczną naciągamy.
13: I ja mimo to nie przestałem lubić wilków i nigdy nie byłem zrażony do wilków, mimo tego, że ta postać taka była, pałałem do niego wielką sympatią. Mam też znajomego, który ma pseudonim Wilku i też jest bardzo sympatyczny, serdecznie go pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Wilku i Zającu to chyba było Nupagadi w każdym odcinku, jeżeli dobrze pamiętam. Pan Tymon na antenie Radia 357. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Pan Piotr z Gdyni już częściowo wywołał wilka z lasu, bo ja w podobnym duchu chciałem się wypowiedzieć. W lutym w mediach wszyscy pewnie widzieliśmy selfie Irbisa z chińską turystką. Turystka chciała sobie zrobić selfie z Irbisem i się później okazało, że niestety jednak nadal było to dzikie zwierzę. W Polsce ostatnie ataki na człowieka ze strony wilków miały miejsce chyba 8 lat temu i były to osobniki, te wilki, które zostały, że tak powiem, rozpieszczone przez turystów. One
0: tak, tak, pani profesor o tym mówiła.
14: Były dokarmiane, prawda? Więc no, wydaje mi się, że właśnie taki zdrowy respekt jest jak najbardziej okej i że te przysłowia temu służą. W najbardziej rozpowszechnionej książce na świecie jest obietnica, że w przyszłości wielkie inne roślinożerne zwierzęta domowe oraz dzieci będą żyły w zgodzie, ale póki coś takiego nie nastąpiło, no to mi się wydaje, że zdrowy respekt, który jest przekazywany z pokolenia pokolenie właśnie w przysłowiach jest dobre i nie chciałbym, żeby w Polsce jakieś dziecko w wyniku tej kampanii chciało sobie zrobić selfie z wilkiem albo dokarmiać je.
0: Dziękuję za ten głos. Do usłyszenia. Tekstówka. Niech rząd pozostawi w spokoju nasze ludowe powiedzenia i legendy. Wzięły się one z wieloletniej mądrości narodu, a nie na rozkaz. I a propos rozkazu, wykrzyknikiem zakończone to zdanie od pana Wojciecha. Pan Grzegorz, teraz na antenie Radia 357. Dzień dobry. Czekam na pana opinię. Halo, halo, dzień dobry. Pan Tymon, panie Tymonie, dzień dobry.
15: Ja już brałem udział w dyskusji chyba, zdaje się, tak?
0: A, to jakieś tutaj mamy problemy w przełączaniu użytkowników. Pan Jarosław teraz, dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie Michale. Tutaj jest problem polegający też na tym, że nie zwracamy w ogóle na to uwagi, kiedy wielce szanowny nasz rząd, jeszcze poprzedni, zamknął nas w trakcie COVID-u w mieście, w mieszkaniach, żebyśmy nie wyłazili, no to nasze kochane zwierzaki, nieważne czy je lubimy, czy nie lubimy, nagle poczuły, że nie mają takiego strażnika, nie strażnika, generalnego zagrożenia i zaczęły wyłazić sobie i z lasu, i zaczęły polować w mieście, w cudzysłowie, i nagle nawet się okazuje, że niektórzy ludzie fundują im darmowe stołówki. Bo jak się śmiecie wywala poza obręb własnej posesji, no to taki zwierzak, nieważne czy to będzie zwierzak duży czy mały, czy go lubimy, czy nie lubimy, to on po prostu poczuje, że to jest darmowa stołówka, więc on nie będzie latał jak szalony po lesie, żeby się dożywiać, tylko będzie czekał, aż mu stołówkę zafunduję.
0: Pięknie dziękuję, do usłyszenia.
16: Sami żeśmy sobie zafundowali ten kłopot, a swoją drogą mówiąc, to lepiej, żeby rząd zajął się czymś bardziej poważnym, a nie wnikaniem w to, w jakie bajki i w jakie powiedzonek mamy używać.
0: Powiedziałbym, że to ludzie ludziom zgotowali ten los, ale nie wiem, czy to będzie poprawne.
16: No niestety.
0: Do usłyszenia.
16: Tego nie zmienimy. Do usłyszenia.
0: Tekstówka od pana Zbyszka z Tarnobrzega. Dla mnie to sztuczny problem, żeby ingerować w to, żeby nie używać na przykład przysłów człowiek człowiekowi wilkiem. Ministerstwo Środowiska powinno raczej skupić swoją uwagę na przykład na zachowaniu ciągłości przestrzennej obszarów leśnych, tak aby rzeczone wilki mogły spokojnie migrować i szukać nowych siedlisk, naturalnego pożywienia i partnerów do reprodukcji. Dziękuję za tekstówkę. Czas na telefon. Pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
17: Dzień dobry. To ja teraz, tak?
0: Tak, bardzo proszę.
17: Mogę na początek troszkę prywaty? 15 minut temu moja córka została licencjatem.
0: Gratulujemy.
17: A wracając do tematu, już było już to poruszone. Homo homini lupus est, to nie my wymyśliliśmy Polacy, to jest bardzo stara maksyma rzymska, przepraszam. I tutaj zmiana naszego nastawienia, opowiadania o dzikich zwierzętach, czy to są wilki, czy inne zwierzęta, nic to nie zmieni. Wilk jest jednym z groźniejszych, większych drapieżników występujących u nas w kraju i wybielanie jego obrazu niekoniecznie będzie służyło temu, że będzie to bezpieczne. Trzeba na te zwierzęta uważać. Gdybyśmy chcieli je wybierać, to zmienimy bajkę o czerwonym kapturku, a może sparafrazując to powiedzenie, że człowiek człowiekowi wilkiem jest, może zróbmy, że wilk wilkowi człowiekiem na szczęście nie jest.
0: Dziękuję bardzo za komentarz, za opinię, do usłyszenia. I teraz jeszcze na naszej antenie pan Marek. Dzień dobry, panie Marku.
18: Kłaniam się nisko. Ja oczywiście jestem przeciwny takim pomysłom. Wręcz uważam, że jak ministerstwo i mądrzy ludzie mają takie propozycje, to chyba trzeba zlikwidować te ministerstwo, ale ciągnąc temat, ja bym poszedł dalej jeszcze, bo skoro jest ktoś podstępny jak żmija i śliski jak wąż, to może trzeba napisać do episkopatu, żeby tą historię z Adamem i Ewą, tą żmiję wyrzucić tam z Biblii, no bo może się żmija też źle poczuć chyba.
0: Oho, ale to już trzeba, to już nie episkopat, proszę pana, to już trzeba do Rzymu, to już trzeba do papieża, Leona. To nie są takie łatwe rzeczy, ale dziękuję za komentarz. Do usłyszenia. A może zapytać zwierzęta, czy przeszkadzają im takie porównania, pisze pan Wojtek, ale to jak już wspomniałem, można 24 grudnia próbować coś takiego zrobić. Pani Magda z Łodzi, na pewno powinniśmy zmienić narrację wobec zwierząt, zwłaszcza w obliczu skali okrucieństwa wobec nich. Porównywanie ludzi na przykład do bydła jest obrazą dla bydła, pisze pani Magda. A my już łączymy się z naszymi gośćmi. Profesor Sabina Pieruszek-Nowak, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry jeszcze raz Państwu.
0: I profesor Paweł Nowak, ekspert w Centrum Wiedzy o Dostępności w Komunikacji Publicznej UMCS w Lublinie, językoznawca. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry ponownie.
0: Chciałbym, bo przysłuchiwaliście się Państwo z pewnością telefonom słuchaczy i prosiłbym o konkluzję, o podsumowanie. Pani profesor, gdyby pani mogła. Myślę, że na pewno jest kilka ważnych kwestii, które poruszyli słuchacze, które na pewno chciałaby pani sprostować albo skomentować.
1: No na pewno ja też nie jestem za tym, żeby ingerować w język, ponieważ jak tutaj powiedział pan profesor Nowak, to nastąpi samoregulacja tego języka i ludzie przestaną używać określeń, które są, że tak powiem, nieadekwatne do rzeczywistości. To widzimy na co dzień. Jestem zaskoczona liczbą głosów, że jednak mimo wszystko przysłowia, ale także bajki mają wpływ na to, jak postrzegamy te zwierzęta i trzeba nam mądrych bajek i mądrej edukacji o zwierzętach, mądrych także tekstów w prasie, komunikatów w prasie, bo dziennikarze mają ogromny wpływ na to, jak my postrzegamy świat. To wy, państwo, tutaj mówię właśnie do prowadzącego i do wszystkich, którzy ten program, że tak powiem,

0: gdzie w zależności od tego, czy to z języka obcego, czy z języka polskiego, trochę wcześniej albo trochę później. I one cały czas opierały się na tej bardzo wyraźnej dla języka opozycji, dla kultury swój obcy, gdzie swój jest człowiekiem i wtedy wiadomo, że człowiek jest dobry, szlachetny, cudowny, fantastyczny, wspaniały, ma władzę nad zwierzętami, a obcy jest zwierzęciem, czyli tym, co jest złe w człowieku i dlatego to właśnie porównanie w bajkach Ezopa i w wielu innych miejscach zwierząt do pewnych cech, czy sprowadzenie ich do pewnych cech zachowaniowych, które są podobne do człowieka, jest naturalną konsekwencją tego, że kiedy ten język powstawał, tak było. I zaskakujące dla mnie przynajmniej jest tak wiele głosów, które nie widzą tej zmiany w sposobie funkcjonowania świata i tego, jak zwierzęta zmieniły swoją pozycję wobec człowieka, jak bardzo człowiek zbliżył się do tych zwierząt, czyniąc je sobie podobnym na szczęście albo na nieszczęście, w zależności od tego, jak to będziemy interpretowali. I oczywiście zgadzam się, że warto zwrócić uwagę na to, że te zwierzęta są w dalszym ciągu zwierzętami, a nie są częścią bycia człowiekiem, bo nie będzie wtedy niebezpieczeństwa, które wynika z tego, że człowiek będzie myślał, że zwierzę zachowa się przyjaźnie albo coś powie, a nie ugryzie albo zaatakuje człowieka. Język sam sobie z tym poradzi, oczywiście jeśli nie będziemy w to ingerowali, a ta kampania pokazuje, jak bardzo wszyscy czujemy się upoważnieni do mówienia o tym, jak powinien wyglądać nasz język, choć tak naprawdę to nie my decydujemy o tym, jak ten język wygląda tak do końca, tylko decyduje o tym kultura, w której żyjemy, w której funkcjonujemy.
1: Jeszcze wyniki naszej sondy z aplikacji Radia 357. Tylko 16% z naszych słuchaczy jest za tym, żeby państwo ingerowało w to, jak mówimy o zwierzętach. 84% jest przeciw. Pani profesor, czy jest pani zaskoczona takimi wynikami?
2: No nie, oczywiście nie, ponieważ jesteśmy przywiązani do tradycji, szczególnie wiele osób zawsze podkreśla, że tradycja jest jakąś wartością, którą należy kultywować. Także tutaj nie jestem zaskoczona. Natomiast chciałabym, żeby ludzie po prostu jak najwięcej prawdy się o tych zwierzętach dowiadywali. I tutaj jest naprawdę mnóstwo informacji, które pozwalają ludziom się dowiedzieć w dobie internetu, dowiedzieć się, jak te zwierzęta funkcjonują. Nie bójmy się zwierząt, ale z drugiej strony pozwólmy im być dzikimi. I to jest najważniejsze, co możemy dla nich zrobić. Ponieważ każdy oswojony zwierzak, każda oswojona sarna, ale każdy też oswojony wilk, to jest zwierzę, które jest skazane na śmierć, ponieważ wilk, który zbliża się do ludzi i nie widzi w człowieku zagrożenia, wilk, który zbyt często przybywa przy osiedlach ludzkich, jest jednocześnie wilkiem, na którego się wyda za chwileczkę wyrok śmierci. Po prostu będzie zgoda Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na jego odstrzał. Także każdy, kto kocha zwierzęta, powinien pamiętać, że one muszą pozostać dzikie.
1: Dziękuję. Doktor profesor Sabina Pieróżek-Nowak oraz profesor Paweł Nowak. Dziękuję państwu i do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy również naszym słuchaczom Radia 357 za dzisiejszą audycję Co Państwo Lato, bo mnóstwo, naprawdę mnóstwo tekstówek dziś na mojej poczcie elektronicznej. Przyznam państwu, że udało mi się przeczytać może 20%, a to tylko potwierdza, że temat jest ważny i czy jest to celowa prowokacja ministerstwa, czy takie troszeczkę kwadratowe, życzeniowe myślenie, to na pewno wywołało tą dyskusję i chciałbym na koniec powiedzieć to, co już wspomniałem w rozmowie z panem profesorem, żeby był wilk cały, wilk syty i owca cała. O tak, chociaż nie powinienem chyba tego używać. To doskonale, że wywołaliśmy dyskusję o wilkach i mam nadzieję, że wywoła to również dyskusję o związkach frazeologicznych, bo mamy ich mnóstwo przepięknych w języku polskim i korzystajmy z nich, drodzy państwo. Za chwilę na moim miejscu pojawi się Tomek Smokowski i zapyta państwa, czy ma grać, a my jeszcze usłyszymy się w raporcie 357 po godzinie 16:10. Do usłyszenia.

żebyś była spokojna, żebym mógł patrzeć, jak bezpiecznie śpisz. To jest dla mnie nagroda.

0: kawę latte.
1: A zatem mamy dzisiaj Światowy Dzień Kebaba i Światowy Dzień Frytek. Oj, Kasia Błażejewska-Sztur nie będzie zadowolona.

czy muzycy The Rolling Stones brzmią na swój wiek? Nie mam wcale takiego przekonania. Swoją drogą grupa dziś wydaje nową płytę, 25. ich już album Foreign Tongues, a zatem proszę się spodziewać naprawdę wielu, wielu atrakcji również na naszej antenie, bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tak dziś rozpoczęliśmy audycję Café Mate. Nie mogło być inaczej. No i zapraszamy do godziny 9 na piątkowe budzenie. Natalia Fidler przygotowała i wydaje dzisiejszą audycję. Jest z nami dyrektor Adam Matyjek, jest realizująca audycję Maciej Karolak, serwisy informacyjne przygotowuje Andrzej Rutkę. Jeśli chodzi o sport i sprawy mundialowe, no to Sebastian Kierzek zajmie się tymi sprawami. A sprzed mikrofonu kłaniam się ja, nazywam się Mateusz Kuźniewski. Gramy dalej, Abba teraz.

0: Oj tak, ABBA też pokazała, że PESEL nic nie znaczy, bo to przecież piosenka sprzed 5 lat. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo może wzrastać do dużego. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Burze z drobnym gradem, no to jest typowo letnie zjawisko. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 55 km na godzinę, a w Sudetach do 70 km na godzinę. I teraz się zmartwiłem, bo ja się w Sudety wybieram. Tak będzie wiało?
1: Radio 357.
2: Kafe Mate.
0: Chociaż w sumie nie powinienem narzekać, no bo gorzej mają ci, co się w Tatry na urlop wybrali. Czy to prawda, że tam spadł śnieg? Bo widziałem wczoraj takie zdjęcia. Proszę dawać znać.

To chyba ta pogoda sprawiła, że państwo są jacyś tacy refleksyjni z samego rana. Pani Grażyna napisała: Panie Mateuszu, kolejny piątek i nie napiszę, że o ten kolejny piątek znowu jesteśmy starsi. No niby nie napisze, a jednak pani napisała. Nie będziemy tydzień po tygodniu liczyć, bez przesady, spokojnie. Pan Michał napisał, ale jakże piątek, ja myślałem, że wtorek. No całe szczęście, że ja tak nie pomyślałem, bo bym dzisiaj nie wstał, a tak jestem gotowy tutaj dla państwa, żeby jak to w piątek poprowadzić audycję Kafe Mate. Pan Marek z kolei melduje, iż dziś w Karpaczu będzie biegane 3 razy Śnieżka, czyli 1 raz Mont Blanc do góry i w dół, 1 raz, 2 razy lub 3 razy. No, ci, którzy biegną 3 razy na Śnieżkę, no to ogromny szacun. Ci, co raz wbiegną, to też, żeby nie było żadnych wątpliwości, no bo to jest naprawdę ogromny wysiłek. Każdy znajdzie dystans dla siebie, pisze pan Marek, może by jakaś nuta na rozgrzewkę. No o tym trochę potem pomyślimy, żeby rozgrzać odpowiednio biegaczy do startu. No i jeszcze pani Agnieszka napisała: Witam panie redaktorze, ja w sprawie śniegu był, ale się zmył. To jeśli chodzi o śnieg w Tatrach. Choć tam wysoko, to trudno powiedzieć. Przesyłam pocztówkę z dzisiejszego poranka. No i rzeczywiście piękne poranne zdjęcie spod Tatr. No i rzeczywiście śniegu nie widać, ale tam wyżej pewnie jeszcze trochę zalega, a zatem jeżeli pani planuje jakąś wycieczkę, pani Agnieszko, to proszę się zorientować, proszę sprawdzić, czy tam śniegu nie ma, no bo to też ma wpływ na to, jak potem do wycieczki górskiej się przygotowujemy. 17 minut po godzinie 6. Przypominam, że oczywiście można się ze mną kontaktować. mateusz.kuzniewski@radio357.pl to jest adres mailowy do mnie, no ale można też zalogować się do naszej aplikacji i stamtąd wysyłać mi tekstówki. To jest na pewno dużo sprawniejsze niż wysyłanie maili, a zatem polecam. No a w aplikacji oczywiście też głosówka do państwa dyspozycji. Na te wiadomości głosowe bardzo mocno czekamy. A Natalia jeszcze, ja trochę też, ale Natalia przede wszystkim, bo ona odbiera od państwa telefony, na te telefony czeka. 510-357-357 to jest numer do Radia 357. Proszę koniecznie się do nas odzywać w każdej sprawie. Dziś będzie trochę, no nie do końca o bieganiu, choć te wątki biegowe już się pojawiły. Dziś będzie trochę o rowerach. To znaczy, jak poruszamy się rowerem, jakie rowery wybieramy, czy takie zwykłe, czy może elektryczne, no i przede wszystkim, gdzie tymi rowerami w wakacje się wybieramy. A zatem już w tej sprawie można się odzywać. 18 minut po 6:00. Za chwilę trochę więcej o tym, o czym dziś dokładnie w Kafe Mate opowiadać będziemy.

0: 22 minuty po godzinie 6. Pani Grażyna dalej w filozoficznym nastroju. Zgoda, co ten tydzień w czasoprzestrzeni w porównaniu z czasem Stonesów na scenie, prawda? No i tutaj pani Grażyna, muszę się w 100% zgodzić. Przypominam, mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Nasze tekstówki w aplikacji to cały czas nowość, o której przypominamy. Nasze głosówki, do których już zdążyli się państwo przyzwyczaić, też dostępne. No i można dzwonić pod numer 510-357-357. O czym dziś w audycji Café Maté? Ano o godzinie 6.30 oczywiście zaczniemy od spotkania z chłopakiem z konewką, Marcin Klimkowski, i nie tylko oczywiście on. Pojawi się i będzie opowiadał o hortensjach. Piękna sprawa. Trochę zaczęły mi ostatnio w ogrodzie wreszcie kwitnąć, a zatem cieszę się i chętnie dowiem się więcej. Czekamy zatem na spotkanie z Marcinem, a po godzinie 7, a konkretnie o 7.15 pytania z Księżyca na naszej antenie. Doktor Tomasz dziś będzie odpowiadał na takie oto pytanie, czy wszystkie zwierzęta mają mózg. Zobaczymy, jaka ta odpowiedź będzie. Będziemy zapowiadać jutrzejsze zakamarki. Będziemy też takie jedno spotkanie w Szklarskiej Porębie, które będę miał przyjemność dla państwa poprowadzić, też zapowiadać. A zatem proszę czekać na 7.30, bo wtedy właśnie taka zapowiedź na naszej antenie. A 15 minut przed godziną 8 Tomasz Jeleński zajmie się sprawą kieszonkowego. To ile kieszonkowego dostają państwa dzieci?
1: 50 zł miesięcznie.
2: Różnie. No 30-50.
3: Badania wskazują na to, że średnia wysokość kieszonkowego w niektórych miejscach w Polsce zaczyna zbliżać się do 300 zł. 200-250 zł to standard.
0: Tak to wygląda. Coraz więcej, coraz więcej. Kto da więcej? Kto da więcej? No właśnie. Proszę dawać znać, jak to u państwa wygląda. 15 minut po godzinie 8 będziemy rozmawiać o rowelach. O rowerach, rowerach, rowerach. Alicja Cieloch nam opowie właśnie o tym, jak poruszamy się rowerem, jak korzystamy z dwóch kółek. Mamy turnus na kółkach. Wiadomo, że Tomasz Gorazdowski opowiada państwu bardziej o takich dwóch kółkach napędzanych silnikiem. No to my dzisiaj bardziej o dwóch kółkach napędzanych nogami, no ale właśnie, nie tylko, no bo rowery elektryczne zyskują na popularności. Jak państwo sobie zajrzą do naszej aplikacji, no to tam jest sonda, w której można wziąć udział, sonda z następującym pytaniem. Rower na wakacje, tradycyjny czy elektryczny? Jestem ciekaw bardzo, jak to u państwa wygląda. Proszę głosować i proszę również w tej sprawie do nas się odzywać, pisać maile, głosówki, nagrywać, pisać tekstówki, dzwonić. To wszystko do państwa dyspozycji. A 15 minut przed godziną 9 spotkamy się oczywiście z Kasią Błażejewską. Sztur. No mamy dzisiaj oczywiście, jak już mówiłem, dzień kebaba i dzień frytek, no ale państwo się domyślają, że nie o tym Kasia opowiadać będzie. Z Kasią dziś pomówimy o diecie przy menopauzie i andropauzie. Taki temat dla państwa Kasia dziś przygotowała. I w ten sposób całkiem przyjemnie minie nam czas do godziny 9, a 4 minuty pozostały do spotkania z Klimkiem.
4: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Przypominam, że głosować można dziś do godziny 12.

0: Susan Vega. Wczoraj Piotr Stelmach w Wierności Stereo zaprezentował Państwu wywiad z tą wyjątkową artystką. 28 minut do godziny 7, no to przystąpmy do czynności.
1: Chłopak z konewką.
2: Chłopak z konewką. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jest Klimek, jest Kasia, wszystko na miejscu. Witamy Was serdecznie w studiu. Chciałem zapytać, czy w tym dżinglu to ty tak ładnie gwizdzesz, czy to ktoś inny?
2: Tak.
0: Okej, to wszystko jasne. Już nie dopytuję, widzę, że nie mam więcej dopytywać w tej sprawie. To będę dopytywał w sprawach dotyczących hortensji, no bo dzisiaj o nich będziemy rozmawiać.
2: A tak, dlatego że, w ogóle Marcin Klimkowski, chłopak z konewką, i Katarzyna Ressel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, czyli dziewczyna od przesadzania. Dzień dobry. Hortensje. Z dwóch powodów. Po pierwsze, są super modne. Po drugie, są w radiu. Jak się wchodzi do radia, to są jedne trochę przysuszone, drugie trochę takie, wyglądają na żywe, ale nie są, więc...
3: I Maję Mateusz.
0: Tak. Ja mam też u siebie ostatnio i wreszcie zakwitły w ogrodzie hortensje. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo ładnie wyglądają, naprawdę. To jedno z moich ulubionych roślin w ogrodzie.
2: I teraz zacznę od tego, Kasia, czy hortensje nie są zbyt modne? Wiesz, o co chodzi. Czasami jest fasą jeansów i wszyscy w tym chodzą. Ja mam wrażenie, że hortensje są absolutnie wszędzie.
3: No tak, teraz w mieście nawet możemy je znaleźć. Są pasy zieleni, gdzie po prostu są obsadzone hortensjami. No nie bez powodu, dlatego że one po prostu długo kwitną, są odporne i mogą cieszyć nas przez kilka miesięcy. Tak naprawdę do października, września, października są na kwiatach. Ale zależy jakie hortensje.
2: No właśnie, to może... A mogę zapytać, czy one pachną?
3: Wiesz co? Nie ma takich intensywnie pachnących. Nie, to jest duży kwiat.
2: A bardzo... wyglądają jakby pachniały.
0: Tak jakby mi się... z kilometra. Jakby z kilometra. Było je czuć. No.
3: Nie, myślę, że przy takim 2,5-metrowym krzewie, który by kwitł przez 3 miesiące i jeszcze by bardzo intensywnie pachniał, to mielibyśmy...
2: Kłopot.
3: Tak, byłby kłopot.
2: To ja tylko zapytam, bo mamy hortensje, które się wręcza. Mamy hortensje z... ogromnych krzewów. Na rondach są hortensje. W ogrodzie u Mateusza, w ogrodzie u ciebie też są hortensje.
3: Tak.
2: No więc wszędzie są. Tu.
3: Tak, teraz chyba...
2: Postaraj się je jakoś porozdzielać.
3: W każdym ogrodzie chyba są. Takie hortensje, podstawowe w ogóle takie jakby podział, jaki jest, to są hortensje ogrodowe, są hortensje bukietowe, które bardzo często mylimy, nie potrafimy ich, nam się mylą, nie potrafimy ich odróżnić. Są jeszcze pnące, krzewiaste, czyli drzewiaste, czy piłkowane, dębolistne. Tych gatunków jest 78.
2: Więc, nie ułatwiasz.
3: Z takich najbardziej pospolitych. My te, co widzimy i co mamy w większości w ogrodach, to są hortensje bukietowe. I możemy je ciąć na bukiety, zasuszać na zimę i cieszyć tak naprawdę przez cały rok. Ta tutaj w radiu jest to hortensja akurat ogrodowa, ale właśnie pięknie zasuszona.
2: Ja tylko powiem, że gdyby Państwo chcieli poznać wszystkie 78 rodzajów hortensji, to proszę napisać na klimek@radio357.pl. Ja nie mam nic innego do roboty, jak
0: będziesz
2: zrobić
0: klasyfikację będziesz taką wysyłał ludziom. Proszę w ogromnej liczbie pisać do Klimka, jestem ciekaw.
2: Powiedziałaś o łatwym utrzymaniu, o tym, że je się szybko sadzi? Co to znaczy łatwe utrzymanie i dlaczego?
3: Nam chodzi o to, sadząc roślinę, tak głównie teraz czasy są takie, jakie są, mamy zmiany klimatu, chodzi nam o to, żeby roślina nas cieszyła, żeby nie tylko przy niej cały czas siedzieć i robić i zajmować się nią, tylko mieć, niech kwitnie, a najlepiej to jak zapomnimy i nic przy niej nie zrobimy, to też będzie dobrze. I takie są właśnie hortensje bukietowe. Tak naprawdę one są bardzo mało wymagające i jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to tak naprawdę najlepiej to je przyciąć na wiosnę i to dość mocno. One lubią mocne cięcia. Natomiast jak ich nie przytniemy, też się nic nie stanie. Po prostu będą większe. Bo one kwitną na pędach jednorocznych, czyli na tym, co wyrośnie w danym roku. Czyli nie ma opcji, żeby ona nie zakwitła. żeby przemarzła. A hortensje ogrodowe, które kwitną na zeszłorocznych pędach, mają zawiązki już przed zimą, to w momencie, kiedy nam przemarzną, nie okryjemy ich albo źle przytniemy za nisko, to po prostu nam nie zakwitną. I to jest ciągła udręka z tym, ojej, chcemy kwiaty, co zrobić, żeby zakwitły.
2: Dobrze zrozumiałem. Czyli te bezobsługowe to są bukietowe i tak, to wszystko działa. I te bardzo takie nerwowe, rzeczywiście jesteśmy w takich czasach, że nie chcemy tego ogrodu, chyba że jest taka wielka pasja do robienia wszystkiego samemu, no to wtedy trzeba się tym zająć we własnym zakresie i dokształcić po prostu z każdych kwiatów pewnie. Gdzie kupować? Czy to po prostu zwykłe centra ogrodnicze, czy to jest droga roślina?
3: Jak każda inna, krzew, no w zależności od donicy i wielkości, tak? Tak naprawdę donicą określamy wielkość danej rośliny. Czyli im mniejsza doniczka, tym młodszy krzew i tym tańszy krzew. I możemy ją kupić od 35, myślę, wzwyż, ale za duże krzewy już w takich potężnych donicach możemy zapłacić kilkaset złotych. Także to też w zależności od tam odmiany, którą mamy, jak są jakieś takie mniej, takie perełeczki, to też one mogą więcej kosztować. No to z tych podstawowych, takie, które mają nas cieszyć, to są naprawdę to niewielkie pieniądze. Pamiętajmy, że jeden krzew, który nawet będzie kosztował 35 zł w tej chwili i będzie małą doniczką, on na przełomie kilku lat potrafi być krzewem 2,5-metrowym. Także zależność, patrzmy na odmiany.
2: Ale mnie kusi, żeby zapytać, kto z Państwa ma największy i najdroższy krzew hortensji. Jak zwykle zresztą zachęcam. klimek@radio357.pl do wysyłania swoich hortensji, zdjęć po prostu, bo jak był odcinek o czym to było? O azaliach, to mnóstwo. Wraz z Kasią dostaliśmy wiadomości. Pielęgnacja, podlewanie i o przycinaniu mówiłaś, podlewanie i jakaś ziemia specjalna? Czy...
3: Znaczy one lubią próchniczą, dość przepuszczalną ziemię, lekko kwaśną. No i są żarłoszem dużo kwiatów, no to wiadomo, że muszą mieć z czego jeść, więc lubią wodę. I to właściwie tyle.
2: Pierwszy raz słyszę żarłoczne kwiaty.
3: Hydrożarłoczne nawet.
2: Hydrożarłoczne.
3: One lubią wodę. Natomiast fajnym rozwiązaniem...
0: przeraziliśmy.
2: Tak było.
3: Fajnym rozwiązaniem jeszcze są hortensje na pniu. One są w tej chwili szczepione i tworzą jedno takie małe drzewko. I to jest fajne rozwiązanie do donicy. I jeżeli chcemy mieć ją na balkonie czy na tarasie, to też możemy mieć albo z takich małych, kompaktowych odmian, na przykład Bobo albo Little Lime. I właśnie na szczepioną na pniu, także nawet balkon możemy się cieszyć na balkonie hortensjami, naszymi kwiatami.
2: Myślę sobie, że zrobimy tutaj w studiu, w recepcji tutaj naszej, te hortensje niesuszone, niesztuczne, tylko prawdziwe za tydzień. Za tydzień się też spotkamy z chłopakiem, z Konewką, z dziewczyną od przesadzania. Dziękujemy bardzo serdecznie. Marcin Klimkowski, Katarzyna Resel, prezes OSTO Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Dziękujemy, Mateusz, za gościnę.
0: To ja wam bardzo dziękuję. Już pierwsze hortensje widzę, że do mnie też tutaj przyfrunęły na adres mailowy. No i pisze pan Mariusz, oto moje hortensje. Cieszą oko, ale wiatr niestety nie pomaga. No i rzeczywiście tak trochę jest, że ten wiatr potrafi je wyginać na lewo i na prawo i to jest problematyczne. Tak jeszcze tylko dodam do tej naszej dyskusji. Dobrze, dzięki wielkie, trzymajcie się. 19 minut do godziny 7 tutaj Radio 357, Sinead O'Connor, teraz dla Państwa.

Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes. To utwór, który przed chwilą Państwo usłyszeli. A propos hortensji, no to się Państwo odzywają, a konkretnie pani Kamila napisała: hortensja to naturalne papierki wskaźnikowe. W zależności od pH gleby przyjmują kolor od niebieskiej do różowej. Musieliby Państwo widzieć, jak Kasia dzisiaj wchodzi do studia, a ja mówię, ja mam hortensję w ogrodzie i właśnie zakwitły. Kasia mnie pyta, a jakie hortensje, a które hortensje? No i tutaj już zamilkłem, bo nie miałem absolutnie bladego pojęcia, jakie hortensje mam w ogrodzie. Potem doszliśmy do tego, że prawdopodobnie te bukietowe, o których Kasia tutaj opowiadała. 13 minut do godziny 7 w Cafe Mate. Przypominam o naszej sondzie rowerowej w aplikacji. Przypominam, że można słać tekstówki, można nagrywać głosówki i można dzwonić pod 510-357-357. Jeśli chodzi o rower, no bo dzisiaj pytamy Państwa, czy wybierają Państwo rower tradycyjny czy elektryczny na wycieczkę wakacyjną. No i tutaj pani Joanna napisała: odpowiem tak, jak często mówi doktor Rożek, to zależy. W tym roku po raz drugi w życiu byłam na kilkudniowej wyprawie rowerowej. Przejechałyśmy z koleżankami dużym fragmentem tak zwanej trasy drawskiej. W większości jechałyśmy przez Austrię. Jakieś 90% napotkanych rowerzystów korzystało z tak zwanych elektryków, ale były to w większości osoby 65+. Ja jestem zwolenniczką tradycyjnego roweru, ale myślę, że elektryki pozwalają na piękne wypady osobom, które na przykład ze względów zdrowotnych nie mogłyby sobie na to pozwolić. Bardzo ładna opinia od pani Joanny. Pani Joanno, dziękujemy bardzo. No jestem też ciekaw, co państwo na ten temat sądzą. Proszę głosować w naszej sondzie i dawać znać w tej sprawie. A 15 minut po godzinie 8 porozmawiamy sobie o tym, gdzie w ogóle w Polsce można wybrać się na rower. Jakie trasy rowerowe są do wyboru? Które miejsca najlepiej odwiedzać?

0: Zacierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy,
0: duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Pan patron Paweł pyta, a pan redaktor, jakie ma plany na weekend? Przyjdzie czas, by jeszcze o tym opowiedzieć. Powiem na razie tyle, że na sobotę będę państwa, nie tylko zresztą ja, zapraszał do Szklarskiej Poręby i tam się wybieram. Natomiast pani Beata w zupełnie innym miejscu. Jak to pani Beata pisze do nas z Oslo? W Polsce słyszę, że śniega u nas ma być dzisiaj 30 stopni. Pani Beato, tak spoglądam nieśmiało za okno tutaj w Warszawie i trochę zazdrościmy.
3: Radio 357.
2: Bo u nas chyba tak ciepło nie

Pani Ania Zgorzowa, zachwycona, uwielbiam, dajesz pan więcej Pet Shopów. No na dziś wystarczy oczywiście, ale z wielką przyjemnością West End Girls na antenie Radia 357. Jeszcze dosłownie kilka chwil i nasze serwisy, Andrzej Rutke i Sebastian Kierzek są już gotowi, a do godziny 7 dojedziemy z moją ukochaną grupą Arctic Monkeys.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, jest piątek, 10 lipca. Minęła godzina 7, czas zatem na pierwszy nasz serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
2: Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Obie strony po spotkaniu mówiły o swoistym resecie w rozmowach.
3: Jest to na pewno nowe otwarcie.
4: Mowa była nawet o tym, żeby zrobić nowe otwarcie ponad emocjami.
2: Ale kwestii spornych nie brakuje. I nie chodzi tylko o zarobki, ale też o proponowanie lekarzom wymogu pracy przynajmniej na pół etatu w jednej placówce.
3: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
4: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
3: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Mówili ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
5: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość, co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
2: Jeśli wszystkie formalności zostałyby spełnione, referendum mogłoby się odbyć na początku grudnia. Jedną z przyczyn zorganizowania zbiórki podpisów pod referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego i Rady Warszawy jest afera w Stołecznym Szpitalu Południowym. Lekarz, który w ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych i który stworzył salonik VIP dla członków Koalicji Obywatelskiej, był radnym i działaczem tej partii, a pieczę nad szpitalem sprawują właśnie władze stolicy. Kiedy światowa polityka skupiała się wokół szczytu NATO w Turcji, australijska dyplomacja koncentrowała się na sojuszu Oceanu Pokoju, który może zmienić strategiczny obraz Pacyfiku. O nowych traktatach obronnych opowie nasza australijska korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
6: To może być strategiczny przełom na Pacyfiku. Kilka dni temu premier Australii Anthony Albanese podpisał ważny traktat obronny z Fidżi. Wprowadza on obowiązek wzajemnej obrony. Wkrótce sojusz Oceanu Pokoju może zostać rozszerzony. Premier Nowej Zelandii powiedział, że rozważy podpisanie porozumienia, którego celem jest przeciwdziałanie chińskim wpływom w regionie. W czwartek natomiast na pogłębienie więzi obronnych z Australią zgodziły się Indie. Kraje zobowiązały się do przeprowadzenia coraz bardziej złożonych ćwiczeń obronnych, zwiększania liczby samolotów rozmieszczonych na terytoriach obu państw oraz do wymiany większej ilości informacji. Wspólne deklaracje są wyrazem zaniepokojenia geostrategiczną niepewnością oraz zagrożeniami dla pokoju i stabilności w regionie Pacyfiku. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
2: Chiny przeprowadziły test rakiety dalekiego zasięgu na południowym Pacyfiku zaledwie kilka godzin po tym, jak Australia podpisała umowę obronną z Fidżi i spotkało się to z potępieniem ze strony przywódców w regionie. A skoro już jesteśmy w okolicy Chin, to na koniec serwisu historia o problemach polskiego producenta ceramiki. Producenci kultowych już wyrobów z Bolesławca zmagają się z plagą fałszerstw, a fałszywki mają powstawać właśnie w państwie środka. Fałszerze, chcąc uniknąć problemów z unijnymi urzędnikami, doprowadzili nawet do powstania w Chinach miasta Bolesławiec, dzięki czemu mogą swoje produkty oznaczać jako teoretycznie wytworzone w zagłębiu polskiego rzemiosła. O sprawie w rozmowie z dziennikarzami miesięcznika Forbes poinformowała Weronika Kalich, współwłaścicielka i prezeska ceramiki Kalich z Bolesławca. Producenci mieli w tej sprawie interweniować u chińskiego ambasadora. Na razie bez skutku. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
1: Ciekawe, jak ci Chińczycy wymawiają nazwę Bolesławiec.
2: Chyba nie muszą. Podobno nawet nie ma tej miejscowości na mapie, ale jest na etykiecie producenta.
1: No ładnie. Ładna sprawa. Dobrze, teraz ładnie o sporcie. Sebastian Kierzek.
7: Dzień dobry. Coś czuję, że dziś nieco radośniej. Słońce wstało we Francji niż w Maroku. Około północy poznaliśmy pierwszego półfinalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. Był niestrzelony karny Kylian Mbappé, ale były też bramki dla Francuzów, konkretnie dwie bramki. Francja, mimo wszystko, bez większych nerwów i pewnie awansowała do najlepszej czwórki. Po więcej szczegółów i pomeczowych komentarzy odsyłam do naszego mundialowego studia po godzinie 8. A teraz kilka słów o geniuszu, kolarskim geniuszu. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, kto wygra tegoroczny Tour de France? To, co zrobił wczoraj Tadej Pogacar, było niezwykłe. Na szóstym etapie peleton wjechał w Pireneje i do pokonania miał 4000 metrów przewyższeń. Do zdobycia m.in. legendarna przełęcz Tourmalet. Wszystko z bliska śledził prezydent Francji Emmanuel Macron. Pogacar tuż przed szczytem przepuścił niesamowity atak.
8: Tadej Pogacar, który part seul maintenant à 4,3 km du sommet du Tourmalet. Très mal. En train de plier le Tour de France, Tadej Pogacar.
7: Tadej Pogacar walczy o swoje piąte zwycięstwo w Tour de France. Nie etapowe. Piąte zwycięstwo w generalce. Proszę sobie wyobrazić, że na zjazdach pędził z prędkością, uwaga, 107 km na godzinę. Tak pędził, że nikt go nie dogonił. Drugi na mecie, wielki rywal Pogacara, Jonas Winigo, miał 2 minuty i 38 sekund straty.
9: A zatem Pogacar wygrał kolejny, już szósty etap tegorocznego Tour de France. Pokazał całą swoją moc. Meta, żedr, koniec morderczego etapu. Tourmalet za nami.
7: To oczywiście Marek Brzeziński, którego relacji codziennie mogą Państwo słuchać w popołudniówce Radia 357, a to już sam Pogacar.
10: I think top 5 really incredible victory is one of the sweetest for sure.
7: A zatem wczorajsze zwycięstwo Tadej Pogacar zalicza do swojej czołowej piątki. Tych zwycięstw ma już łącznie 23. Dodajmy, że Pogacar odzyskał także żółtą koszulkę lidera. Na zjeździe upadł Thorsten Tren i stracił do Słoweńca aż pół godziny. Dzieje się na Mundialu, dzieje się na Tour de France, dzieje się także na Wimbledonie. I nie są to puste słowa. Za nami półfinały pań. W pierwszym Karolina Muchowa zmierzyła się z Coco Gauff. Mecz jak mecz. Pierwszy set dla Muchowej 6-2, drugi dla Gauff 6-1. No ale trzeci set to już osobna, pasjonująca historia. Przy stanie 6-6 panie rozegrały tiebreak. Bardzo długi. 12-10 wygrała Czeszka. To była wielka walka. Prawdziwy roller coaster. Były wzloty i upadki. W 10 sekund miałam piłkę na mecz i na powrót do domu. Nie wiem, co mówić. Cała się trzęsę. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Thank you everyone who came and supported us. Powiedziała po meczu Muchowa, która jutro w wielkim finale Wimbledonu zagra ze swoją rodaczką. W drugim półfinale Linda Noskowa lepsza od Marty Kostiuk. Było 6-4 i 6-4. Tak pisze się historia czeskiego tenisa. O dzisiejszych półfinałach mężczyzn zdążymy sobie jeszcze powiedzieć w serwisie po 9:00, podobnie jak o meczu polskich siatkarek w ramach Ligi Narodów. Dziś w Osace starcie Polska-Brazylia, a za godzinę w Radiu 357 Mundialowe Studio.
1: Francuzi pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata, ale i tak wczoraj największe na mnie wrażenie zrobił Tadej Pogacar. To jak on odjechał Jonasowi Winigo, to jak odjechał innym zawodnikom, absolutnie imponujący. No, dzieli przepaść Pogacara z resztą peletonu. Niezwykle utalentowany Słoweniec. Teraz o pogodzie. W dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane, okresami jedynie wzrastać może do dużego. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Olsztynie i Białymstoku, 19 w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 20 w Kielcach, Rzeszowie i Radomiu, 21 w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Krakowie, 22 w Katowicach, 23 w Poznaniu, 24 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, a do tego jeszcze w Zielonej Górze i Opolu, a najcieplej będzie we Wrocławiu, gdzie termometry wskażą 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty północny i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w Bieszczadach porywy do 55 km na godzinę, a w Sudetach może dmuchać nawet do 70 km na godzinę. A w Tatrach, jeszcze raz Państwu przypominam, wczoraj spadł śnieg.
11: Radio 357. Kafe Mate.
1: Co trochę nie mieści się w głowie, w końcu to lipiec, ale z drugiej strony w górach wysokich taka pogoda to też nie jest nic nadzwyczajnego. 10 minut po godzinie 7, Stereophonics teraz.

13 minut po godzinie 7. Przypominam, że w tym tygodniu mamy w Radiu 357 turnus na kółkach. Generalnie każdy tydzień to będzie inny turnus. Ja jeszcze w sierpniu będę miał na przykład przyjemność przygotować dla Państwa turnus górski, ale na razie turnus na kółkach, który jest oczywiście domeną Tomka Gorazdowskiego, który uwielbia kółka napędzane silnikiem, czy to motocykl, czy to samochód, to dla Tomka cały czas są wielkie przyjemności. Jeśli chodzi o rower, to trzeba byłoby go zapytać. Ja go na rowerze, szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem. No ale dzisiaj mamy dla Państwa akurat sondę właśnie taką rowerową i trochę o rowerach opowiadamy, a dziś w naszej sondzie pytamy, czy rower na wakacje to bardziej tradycyjny, czy elektryczny? Jaki Państwo wybierają? Można głosować w sondzie w naszej aplikacji. Proszę tam koniecznie zaglądać i można też w tej sprawie się do nas odzywać. No i całkiem sporo tekstówek z naszej aplikacji wpada i na przykład dostałem taką tekstówkę od pana Maćka. Elektrycznego składaka z 3-calowymi oponami kupiłem na zimę, by do pracy jeździć bez konieczności przebierania się w ciuchy termoaktywne. Jeden sezon mam za sobą i świetnie się to sprawdziło. Wiosną planowałem przesiąść się na klasyka, ale finalnie zdałem sobie sprawę, że wygodniej mi na tym składaku z wyłączonym wspomaganiem, gdy chcę popedałować wysiłkowo. Taka informacja. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze przeglądam. Tutaj a propos Tadeja Pogaczara. Pan Tadej Pogaczar ma bardzo utalentowanych medyków, tak pisze pan Olek. Już było przed nim wielu bardzo utalentowanych zawodników, a okazywało się po prostu, że odpowiednie służby nie znalazły właściwych testów na doping. Taka informacja od pana Olka. No, panie Olku, oczywiście odważne stwierdzenie. Proszę pamiętać, że dopóki czegoś nie udowodniono, no to trudno o tym dyskutować. Na razie postrzegamy Tadeja Pogaczara jako postać absolutnie wybitną dla kolarstwa. No jeszcze a propos rowerów, no to na przykład informacja od pana Marcina. Zwykły rower, najzwyklejszy cross, przerobiony na trasy rowerowe, węższe opony, kilka tysięcy na nim zrobione. W zeszłym roku hitem był przejazd jednodniowy Słubice, Szczecin po niemieckiej stronie. Piękne widoki, świetna ścieżka, polecam każdemu. I bardzo dziękujemy panie Marcinie za tę polecajkę. Proszę swoją drogą też dawać znać, jakie trasy państwo wybierają na rower i czy są w Polsce takie trasy, które w pierwszej kolejności by państwo polecili. Mateusz.Kuzniewski@radio357.pl. Tekstówki w naszej aplikacji, głosówki w naszej aplikacji, no i też można zadzwonić tradycyjnie pod numer 510-357-357. Za chwilę będziemy się spotykać z doktorem Tomaszem Rożkiem, ale zanim to się wydarzy, no to tradycyjnie u nas piosenka dnia z Kubas i Życie jest piękne. Życie piękne na rowerze.

0: Już 20 po 7 się zrobiło.
1: Pytania z Księżyca.
0: Czyli spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem, a dzisiaj do pana doktora mamy następujące pytanie. Pisze pan Michał, lat 54. Jestem wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jedna z podopiecznych, 13-letnia Magda, zadaje bardzo dużo pytań i ostatnio spytała, czy wszystkie zwierzęta mają mózg. Obiecałem Magdzie, że zapytam pana, panie doktorze. No to, panie doktorze, poprosimy o odpowiedź.
2: Dziękuję bardzo. Już odpowiadam. Nie, nie wszystkie zwierzęta mają mózg. I to jest takie trochę może nieporozumienie, bo mózg wcale nie jest potrzebny do przeżycia. W świecie zwierząt nawet ewolucja radziła sobie bez niego przez setki milionów lat. Zwierzęta całkowicie bez mózgu i często też bez układu nerwowego to są na przykład gąbki. To są najprostsze zwierzęta na Ziemi. Nie mają żadnych organów, tkanek ani komórek nerwowych. Reagują na bodźce bardzo powoli. Ale mózgu także nie mają jamochłony, jakieś meduzy, koralowce, ukwiały. Zamiast mózgu mają taką rozproszoną siatkę nerwową. Potrafią polować, potrafią poruszać się, potrafią reagować na światło, ale nie mają takiego centralnego centrum dowodzenia. Jest cała masa zwierząt, które mają coś w rodzaju mózgu, na przykład płazince. Mają takie proste zwoje nerwowe w przedniej części ciała. Czy to można nazwać mózgiem? Trudno powiedzieć. No jest to coś takiego, gdzie koncentrują się komórki nerwowe, ale do mózgu na przykład ssaka, a nawet ryby czy ptaka, to temu bardzo, bardzo daleko. Owady, pajęczaki, skorupiaki posiadają zwoje nerwowe, ale ten mózg czy te zwoje są bardzo małe i raczej rozproszone. Głowonogi, takie jak ośmiornice, mątwy, mają bardzo rozwinięty układ nerwowy, ale nie mają centralnej części, w której te wszystkie nerwy by się zbiegały, tak jak u nas, takiego centrum decyzyjnego. Części mózgów, bo takich powiedzmy skrzyżowań mają więcej, znajdują się na przykład w ramionach. Czasami wygląda to trochę tak, jak gdyby te ramiona w ogóle niezależnie od siebie podejmowały decyzje. No i klasycznie mają w takim klasycznym rozumieniu mózg, wykształcony mózg, takie zwierzęta z takich grup jak ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Więc podsumowując, mózg pojawił się dopiero na pewnym etapie ewolucji, dopiero po pewnym czasie. Natomiast masa zwierząt wcześniej, nawet z ogromnymi sukcesami ewolucyjnymi, żyła na Ziemi bez mózgu. Najprostsze zwierzęta świetnie sobie bez niego radzą od bardzo dawna.
0: Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Człowiek uczy się całe życie.
2: Dziękuję bardzo i życzę dobrego dnia.
0: I również miłego dnia. No dobrze wiedzieć, że nie wszystkie zwierzęta mają mózg. Kto by się spodziewał? 23 minuty po godzinie 7. Zagramy, a za chwilę znów trochę o rowerach.

0: 27 minut po godzinie 7 znajdą Państwo w aplikacji takie moje, chyba nawet całkiem ładne zdjęcie, kiedy trzymam rower tak uniesiony wysoko do góry, bo dzisiaj o rowerach dyskutujemy w audycji Cafe Mate i pytamy Państwa, czy taki klasyczny, czy może jednak elektryczny? No to proszę bardzo, jedna z odpowiedzi.
1: Głosówka.
2: Ja uwielbiam swój rower elektryczny, bo traktuję rower bardzo rekreacyjnie, a nie sportowo. Nie lubię się męczyć na rowerze, uprawiam dużo innych sportów, natomiast rower elektryczny cenię za to, że mogę się wreszcie skupić na widokach, krajobrazie, a nie na tym, jak bardzo jestem zmęczona.
0: No właśnie, bo nie zawsze trzeba się spocić, czasami można inaczej traktować jazdę rowerem, choć zdaje się, że całkiem spoci się w najbliższym czasie pan Kacper, który napisał do mnie. A propos rowerów, to jutro wybieram się na od dawna wyczekiwaną pętlę dookoła Tatr. Pogoda ma być dobra, a perspektywa widoku Tatr, nie, od środka, ze szlaku, a z siodełka zawsze była kusząca. No tak, panie Kacprze, ale tych podjazdów to tam będzie pan miał całkiem sporo. Chyba nie aż tyle, co kolarze wczoraj na Tourmalet na pograniczu francusko-hiszpańskim, ale jednak wydaje mi się, że to będzie całkiem męcząca wycieczka. A propos spraw sportowych, no to wiedzą Państwo, Francuzi awansowali do półfinału Mistrzostw Świata, pokonali 2-0 Maroko, ale w bramce ekipy z Afryki znakomicie spisywał się niejaki Bono. A u nas teraz też niejaki Bono.

0: Pani Asia napisała na mój adres mailowy. Przypominam, mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Dzień dobry, panie Mateuszu. Czy ja dobrze zrozumiałam, że zgodnie ze słowami pana doktora Rożka, zamiast mówić ty bez mózgu w chwilach skrajnych wpadek, mogę używać ty płazińcu? Panie Asiu, ale to tylko na własną odpowiedzialność, żeby była jasność. Pan Krzysztof chwali utwór Smooth Operator i pisze, że w związku z emisją piosenki chciałby pozdrowić wszystkich fanów Formuły 1. Jeszcze będzie przepięknie. Dziękujemy za tę informację, panie Krzysztofie. Jeszcze a propos tematów rowerowych, to pan Mikołaj napisał. Jeśli rower to tylko tradycyjny, napędzany siłą mięśni i siłą woli, co analog to analog. Już za dużo tej elektryki w życiu codziennym. Na wycieczkę rowerową polecam pod Poznańską Puszczę Zielonkę lub Wielkopolski Park Narodowy. Oj tak, szczególnie Puszcza Zielonka to takie miejsce, które bardzo lubię jako człowiek z Poznania i też państwu serdecznie to miejsce polecam. Można wjechać na taką niewielką górę, ale jednak górę, konkretnie zwie się ta góra Dziewicza Góra. A my teraz będziemy państwa poniekąd w góry zapraszać, no bo część naszych patronów dziś spotka się z Markiem Niedźwieckim i wybierze się na spacer w góry izerskie. Nie wiem, jaki tam dokładnie jest plan, czy będzie tak daleko, że aż do chatki górzystów i wtedy naleśniki z jagodami pewnie będzie można tam zjeść. Tak czy inaczej, wielka przyjemność spotkania z panem Markiem Niedźwieckim dzisiaj w górach izerskich, ale nie tylko, bo jutro też będzie można, a konkretnie w Szklarskiej Porębie spotkać się pana Marka. Zapraszamy już jutro od godziny 10 przy dolnej stacji wyciągu na Szrenice w Szklarskiej Porębie. Będzie to spotkanie z Markiem Niedźwieckim, zdjęcia, autografy, no i przede wszystkim będą to zakamarki między 10 a 13, a zatem spotkanie na antenie, ale również tam pod Szrenicą w Szklarskiej Porębie. A po tym wszystkim o 13.30 będę miał ja wielką przyjemność spotkania z państwem, ale to już nie na antenie, tylko właśnie tam na miejscu w Szklarskiej Porębie. Zapraszam na spotkanie na biegowym szlaku. Moim gościem będzie znakomity biegacz górski Andrzej Witek, świeżo upieczony mistrz Polski w konkurencji ultra, a w przeszłości człowiek, który stanął na trzecim stopniu podium legendarnej imprezy Ultra Trail du Mont Blanc. To jest impreza, w której zawodnicy biegną wokół masywu Mont Blanc, czyli tej legendarnej góry. Tak to wygląda. Wiele takich górskich, myślę, że fascynujących opowieści będziemy z Andrzejem Witkiem dla państwa mieli. Zapraszamy o godzinie 13.30, a wcześniej, jak już mówiłem, od 10.00 zakamarki. To wszystko w Szklarskiej Porębie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

22 minuty do godziny 8. Państwo wysyłają mnóstwo tekstówek, między innymi w sprawach rowerowych. No i zdania dotyczące rowerów elektrycznych są, mam wrażenie, podzielone. Wszystko zależy od tego, czego Państwo szukają, jeżeli wsiadają Państwo na rower. Dzięki rowerowi elektrycznemu jestem w stanie podróżować razem z mężem i prawie dorosłym synem po górach, pisze pani Agnieszka. Jestem w stanie dorównać im tempa i w ogóle mieć szansę na jazdę po graniach Alp. Niezapomniane wrażenia, a zatem takie doświadczenie pani Agnieszki. Tak to wygląda, natomiast pan Krzysztof przedstawia zupełnie inną opinię. Piękno trasy jest drugorzędne, choć umila czas. Ważniejsze, żeby wsiąść na rower i po prostu jechać. Nieważne, czy po swoim osiedlu, czy po Ekwadorze. Ja jeżdżę od 10 lat i okrążyłem już świat, bo mam na koncie ponad 40 tysięcy kilometrów. Duże gratulacje, panie Krzysztofie, no bo rzeczywiście taki dystans robi wielkie wrażenie. No i jeszcze głosówka w zupełnie innym temacie. Pani Agata napisała. Nie wiem, czy przegapiłam, ale nie słyszałam jeszcze na antenie smutnej informacji, że wczoraj zmarł pan Karol Stopa. Niesamowicie będzie brakowało go podczas meczów tenisa. Niezapomniany głos i piękna wiedza. Pani Agato, dziękuję również za te informacje. Oczywiście wczoraj informowaliśmy o tym, że Karol Stopa zmarł w wieku 78 lat. Jeden z tych głosów, które kojarzą nam się z tą przepiękną dyscypliną sportu, będzie go bardzo mocno brakowało. Wczoraj w ogóle był smutny dzień, bo pożegnaliśmy również Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler, legendarna piosenkarka, zmarła w wieku 75 lat w Portugalii, znana m.in. z tego utworu If You Were a Woman, ale również z takich hitów jak Total Eclipse of Hearts czy Holding Out for a Hero. Piękne to były utwory, bardzo za nie serdecznie dziękujemy, a tymczasem 15 minut przed godziną 8.
1: Radio 357.
0: I co państwo na to, byśmy porozmawiali trochę o pieniądzach. 37% rodziców daje swoim milusińskim ponad 300 zł kieszonkowego. Tak wynika z badania marki Blik. Co ciekawe, wyższe kieszonkowe, więcej pieniędzy dostają dzieci i młodzież w mniejszych miejscowościach.
2: 50 zł miesięcznie.
3: Na tydzień dostaję 40 zł.
2: Daję.
4: A ile, jeżeli to nie tajemnica?
2: Różnie. No 30-50.
5: Ja nie dostaję.
6: Badania wskazują na to, że średnia wysokość kieszonkowego w niektórych miejscach w Polsce zaczyna zbliżać się do 300 zł.
7: Maciej Kikta, ekonomista.
6: Podczas gdy właściwie w większości kraju możemy mówić, że 200-250 zł to standard. Oczywiście, jeżeli uśrednimy grupy wiekowe, bo młodsze dzieci dostają trochę mniej pieniędzy, starsze i młodzi dorośli trochę więcej.
4: Rodzice dają kieszonkowe?
8: Dają kieszonkowe.
4: A ile to jest?
8: A wie pan co, no tak powiem panu, że to jest trochę taka intymna sprawa, no że nie wiem, czy tak powinno się chodzić, tak mówić o tym.
9: Od 400 do 600.
6: Nie dziwią mnie te liczby, bo wynikają przede wszystkim z inflacji i z tego, jak zmienia się nasze społeczeństwo, jak zmieniają się nasze zarobki. Jeżeli spojrzymy na podobne badania sprzed 10 lat, to wtedy taka średnia kieszonkowego wynosiła 100-150 zł. I jeżeli spojrzymy na prawidłowości, to wtedy wynosiła około 5% mediany pensji w Polsce i teraz wynosi około 5% mediany.
9: No gdzieś 300.
10: 100 zł.
9: 150.
11: Ciągle gotówka jest najbardziej popularna.
7: Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha.
11: Powoli zrównuje się z metodą przekazywania pieniędzy bezpośrednio na telefon, ale w grupie poniżej 15 roku życia dominuje, jeżeli chodzi o zasilanie milusińskich w pieniądze. Jest to chyba też spowodowane faktem, że coraz częściej aparat skarbowy ma dostęp do naszych kont i może świadczenie na rzecz dzieci zakwestionować i zażądać od nich podatku.
6: Na co młodzież wydaje pieniądze? Na bardzo różne rzeczy. Z jednej strony na wyjazdy, na większe wydatki, na spędzanie czasu ze znajomymi, no ale z drugiej strony na drobne przyjemności, słodycze, przekąski, dodatkowe lunche, fast foody. Wszystkie te rzeczy, które się wiążą ze spędzaniem czasu.
4: Jak się dostaje kieszonkowe, to co z tym się robi? Czy młody człowiek to oszczędza, czy tak po prostu przeputa od razu?
8: No to zależy, kto jakie ma myślenie i potrzeby.
4: No a u pana jak to jest?
8: No z reguły oszczędzam, nie?
4: Tak ziarnko do ziarnka.
8: No tak, no lepiej uzbierać sobie ziarnko do ziarnka i kupić sobie coś lepszego niż wydawać i w sumie nic nie mieć.
6: Badania, o których mówimy, wskazują też, że średnia kwota kieszonkowego jest wyższa w małych miastach. Jeżeli chodzi o miasta, czy dawne miasta wojewódzkie, czy obecne miasta wojewódzkie, infrastruktura, komunikacja miejska, oferta rozrywkowa jest na tyle szeroka, że nawet przy mniejszej kwocie, bo zazwyczaj do tego rodzice dofinansowują czy bilet miesięczny, czy po prostu go kupują, nie trzeba płacić za dodatkowe dojazdy, nie trzeba wydawać pieniędzy z kieszonkowego na autobusy, na jakąkolwiek formę komunikacji. To wszystko jakby mamy w cenie biletu, bo i tak jakoś do szkoły trzeba dojeżdżać. W przypadku mniejszych miejscowości. Często młodzież bazuje na dojazdach organizowanych przez gminy, ale one działają tylko w obrębie dom-szkoła, a nie pokrywają zapotrzebowania rozrywkowego, zapotrzebowania na dojazd do najbliższej miejscowości, w której można znaleźć jakieś kino, jakieś sposoby na spędzanie wolnego czasu, czy miejsca, gdzie rówieśnicy się gromadzą. Stąd moim zdaniem ta dysproporcja.
0: Ciekawa jest swoją drogą ta obawa przed zainteresowaniem się skarbówki pieniędzmi przekazywanymi naszym dzieciom. A o kieszonkowe pytał oczywiście Tomasz Jeleński. Dziękujemy bardzo. Teraz muzycznie znów będziemy zaglądać do kalendarza. Często jest tak, że debiut okazuje się najlepszym, co stworzyliśmy. I tak mam wrażenie jest w przypadku grupy Coldplay, która 26 lat temu, dokładnie 26 lat temu debiutowała z albumem Parachute.

W latach późniejszych z Coldplayem, w mojej skromnej opinii, to bywało tak różnie, ale debiut Parachutes, rok 2000, absolutnie przepiękny. I to był dokładnie 10 lipca. Wtedy między innymi świat po raz pierwszy usłyszał ten utwór, czyli Yellow. Państwo piszą w sprawach rowerowych, oczywiście.

i wielu innych podnoszących ciśnienie rzeczy. Panie Sławomirze, świetna propozycja i ja podziękuję, ale na pewno znajdą się chętni, którzy poskaczą razem z panem. Ja zawsze się trochę bałem takich rzeczy. Jeszcze pan Mariusz pisze, wydaje mi się, że to nie jest tak, że rowerzyści elektryczni to ci wygodni, którzy unikają wysiłku. Możesz na elektryku spalić tę samą liczbę kalorii, co na zwykłym, tylko dojedziesz znacznie dalej, a jak się rozładuje bateria, to się zaczyna ekstremalne spalanie i wreszcie trzeba go wnieść na czwarte piętro pod klatką, strach zostawić. A rzeczywiście taki rower trochę waży. Też należy o tym pamiętać, jeśli chodzi o rowery elektryczne. Jeszcze kilka chwil i nasze serwisy.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? Zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoliborza i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoliborza mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoliborza na sklep radio357.pl.
3: Tu Radio 357, jest piątek, 10 lipca. I właśnie minęła godzina 8, czas zatem na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutke.
4: Prezydent Donald Trump rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, a jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej. Ostatniej nocy, po dwóch dobach ostrzałów irańskich celów, Amerykanie nie przeprowadzili żadnych ataków. I jak poinformował Biały Dom, rozmowy na szczeblu technicznym między stronami wciąż trwają. Według serwisu Axios, Katar i Pakistan próbują doprowadzić do złagodzenia napięć w regionie. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, polski rząd nie wyklucza jednak powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł, to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł właśnie.
5: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
4: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegły piątek w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenia pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta przypadkiem nie gloryfikuje Stepana Bandery. Jak ustalili dziennikarze TVN24, jeden z tych mężczyzn, którzy brali udział w antyukraińskim incydencie, został w marcu zatrzymany przez ABW. Jarosław K. miał wtedy usłyszeć zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Najście, zastraszanie i nielegalne próby wylegitymowania innej osoby to przestępstwa, przypomina wicepremier Radosław Sikorski.
6: Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji, do straży miejskiej, do straży granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
4: Szef MSZ ostrzega też, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, tak by eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Kontenery odporne na niedźwiedzie, ogrodzenia elektryczne, specjalna grupa interwencyjna do przepłaszania zwierząt i inna do edukacji mieszkańców oraz turystów. Tak wygląda uruchomiony na Podkarpaciu i w Małopolsce program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on możliwie ograniczyć do minimum niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. Jednym z nich jest po prostu zabezpieczanie śmietników.
7: Jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi? I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
4: Mówi Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny. To wszystko na południu kraju, a na północy, w pomorskiej gminie Polanów, władze ostrzegają mieszkańców przed pumą, która ma grasować w okolicy Karsinki i Rekowa. Samorządowcy apelują o niewychodzenie do lasu. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować oraz odłowić zwierzę zauważone i nagrane przez jednego z myśliwych. Podpowiedzą, co warto zobaczyć, pomogą w razie potrzeby i przypomną, że miasto najlepiej zwiedza się z szacunkiem. W Krakowie na czas wakacji pojawili się City Helpersi. O szczegółach ich pracy Andrzej Zasadni.
8: Miejskich pomocników łatwo rozpoznać po niebiesko-pomarańczowych barwach. Ci wskażą drogę, podpowiedzą, gdzie warto zajrzeć, czy pomogą w nietypowej sytuacji, ale nie tylko.
9: City Helpers są na mieście po to, aby próbować reagować na niepożądane sytuacje, reagować na wykroczenia związane z parkiem kulturowym, który obowiązuje na Starym Mieście i na Kazimierzu.
8: Mówi Maciej Mierzwa ze Stowarzyszenia Adventure. Helpersi korzystają także z aplikacji, która pomaga reagować na bieżące problemy.
9: I w momencie, kiedy zauważą jakąś sytuację, raportują nam to w aplikacji, mają tam pola wyboru. Powstaje mapa tych zgłoszeń, na przykład mamy alert śmieciowy. Jeżeli zauważą przepełnione kosze, my tą informację automatycznie wysyłamy, powstaje mapa i służby odpowiednio mogą zareagować.
8: Pomocnicy są dostępni na mieście codziennie. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
4: City Helpersi mówią płynnie po angielsku, są więc wsparciem także, a może przede wszystkim dla zagranicznych turystów. I w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 9.
10: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
11: Patrz, chciałoby się zacytować, chłopaki nie płaczą. W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bubur, łoś, lis, wilk, ale puma?
4: A tu puma. Diabli wiedzą, czy to puma.
11: Skąd ta puma tam się wzięła? To jest moje pytanie, na które pewnie trudno teraz będzie odpowiedzieć.
4: No myśliwy w każdym razie pumę nagrał, nie odłowił.
11: Okej, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Proszę na siebie uważać, a my teraz będziemy przenosić się na kontynent, na którym zdaje się, że puma występuje. Mówić będziemy o piłkarskich mistrzostwach świata.
12: Jeden dzień przerwy wystarczy. Na mundialu znowu grają. I tych meczów zostało nam już niewiele, tylko te najważniejsze. Wczoraj w mundialowym studiu po południu Mateusz przytaczał wypowiedź byłego reprezentanta Francji, który spodziewał się zamkniętego spotkania Francja-Maroko. Czy był to zamknięty mecz? Chyba nie. Sytuacji było całkiem sporo, ale większość, zdecydowaną większość okazji mieli Francuzi. Do przerwy bramki nie padły, a paść mogły. Zwłaszcza gdy w polu karnym sfaulowany został Kylian Mbappé.
13: Jak wykona ten rzut karny?
14: Mówią, że faulowany strzelać nie powinien. On już pokazał, że jednak tak, że to potrafi zrobić.
13: Faulowany nie, ale to jest Kylian Mbappé. Wiemy, jakim jest specjalistą od 11 Bono. Jak się zachowywał z Holandią. Mbappé! Mbappé! Bono! Morderca rzutów karnych z Maroka. Urodzony w Kanadzie.
12: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski raczej wątpliwości nie mieli, czy powinien strzelać Mbappé, ale klasę, wielką klasę pokazał 35-letni Yassine Mbono. To już szósty przestrzelony karny na tych mistrzostwach. Jest pewne podobieństwo pomiędzy wczorajszym meczem Francja-Maroko, a niedawnym starciem Argentyna-Egipt. Wtedy karnego przy stanie 0-0 przestrzelił Leo Messi, teraz Kylian Mbappé. Obaj liderzy jednak nie zwiesili głów i poprowadzili swoje ekipy do końcowych triumfów. No bo to, co nie udało się Kylianowi w 28 minucie, udało się w 60.
13: Mbappé! Simply irrepressible!
12: Ile znaczą liderzy? Indywidualności, jakie w swoim składzie ma Francja, potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. Najpierw Kylian Mbappé, nieco później Ousmane Dembélé. Już nie było remisu, było w pełni zasłużone. 2-0.
13: Jest Dembélé. Ousmane Dembélé has hit the bottom corner. And France are heading for the final four.
12: W Foxborough pod Bostonem Francuzi postawili zatem kolejny ważny krok w kierunku Mistrzostwa Świata, a chcą to zrobić też dla swojego trenera. Didier Deschamps kończy długą pracę w reprezentacji, okraszoną wielkimi sukcesami. No i marzy, żeby zakończyć na szczycie. Czujemy wielką dumę, że tu jesteśmy. W pierwszej połowie brakowało nam skuteczności. Mieliśmy sporo okazji, nie tylko rzut karny. Pudło z karnego się zdarza, nie zwiesiliśmy głów, zwłaszcza Kylian. Spokojnie patrzymy na to, co przed nami. Na razie nie wybiegamy myślami dalej niż do 14 lipca. To dobra data.
15: Même si c'est une belle date pour la France le 14 juillet.
12: Powiedział Deschamps, dobra data, bo jak wiemy, 14 lipca to święto narodowe Francji. No ale francuscy kibice to pewnie bardziej czekają na 19 lipca, wtedy wielki finał. Finał bez Maroka, wczoraj Maroko było trochę bezbarwne. Selekcjoner Mohamed Ouabi starał się szukać pozytywów. Powiedziałem moim zawodnikom, żeby trzymali głowy wysoko, bo daliśmy z siebie wszystko. Trzeba iść naprzód, ale żeby to zrobić, musimy być obiektywni i dokonać też samokrytyki. To oczywiste, że Francja była dziś silniejsza. Jestem pewien, że możemy z nią konkurować i awansować jeszcze dalej. Może za 4 lata ją wyeliminujemy. Dzisiejszy wynik trzeba zaakceptować.
16: il faut l'accepter.
12: I to jest taka wypowiedź, którą warto zachować w archiwum. Za 4 lata, bo mundial za 4 lata właśnie jawi się jako ten kluczowy dla Maroka. Marokańczycy będą przecież współgospodarzem kolejnych Mistrzostw Świata, wspólnie z Hiszpanią i Portugalią. I w takim też tonie spotkanie podsumowuje marokańska prasa. Pisze o drużynie, której obecność wśród najlepszych na świecie nie jest już jednorazowym wyczynem. Porażka z Francją niech będzie początkiem budowania silnej kadry Lwów Atlasu. To udany mundial, który potwierdza ambicje na kolejne duże turnieje w przyszłości. No i oczywiście wskazywany jest jeden konkretny bohater, nie mogło być inaczej, bramkarz Bono. Bono, który, jak już mówiłem, zatrzymał Kyliana Mbappé z rzutu karnego. Gwiazdor reprezentacji Francji kilkanaście minut po strzeleniu bramki na 1-0 w drugiej połowie opuścił boisko, a później kamery uchwyciły, jak okłada lodem staw skokowy. Muszę powiedzieć, że jeszcze przed zakończeniem meczu otrzymałem powiadomienia z artykułami, czy to koniec turnieju dla Kyliana Mbappé. Otóż to nie koniec. Najlepiej niech sam zainteresowany wyjaśni swoją sytuację. To nic poważnego, jest dobrze. Uderzyłem się w kostkę, ale wszystko jest w porządku. Myślę, że mój zmiennik lepiej nadawał się do gry w ostatnim kwadransie niż ja. Dał dobrą zmianę. Jesteśmy szczęśliwi, ale przed nami wciąż długa droga. Teraz regeneracja i czekamy na piątkowy mecz, żeby dowiedzieć się, z kim zagramy. No właśnie, z kim zagra Francja? Albo z Hiszpanią, albo z Belgią. Dziś trzeba przyznać o bardzo dobrej porze, o godzinie 20:01, drugi ćwierćfinał właśnie Hiszpania-Belgia. Stadion Wynglewood, niedaleko Los Angeles. W nocy z soboty na niedzielę dokończenie ćwierćfinałów i odpowiedź na kluczowe pytanie. Czy futbol wróci do domu, jak chciałby Mateusz Kuźniewski, czy może, to co jest bliższe memu sercu, wiosłowanie będzie trwać dalej. Anglia-Norwegia, sobota 23:00.
11: To ja się tylko muszę Państwu wytłumaczyć, no bo sytuacja jest taka, że ja w każdym innym meczu kibicowałbym Norwegom, ale akurat w tym jednym będę kibicował Anglikom, tak jak kibicuję im od ponad 25 lat. Dobrze, to teraz o pogodzie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo może wzrastać do dużego. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Olsztynie, Białymstoku, Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 20 w Kielcach, Rzeszowie i Radomiu, 21 w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Krakowie, 22 w Katowicach, 23 w Poznaniu i 24 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Opolu, a najcieplej będzie we Wrocławiu, tam 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty czasami, czasami północny, czasami północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie będzie wiało z zachodu. Taka ciekawostka. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę, wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 55 km na godzinę, a w Sudetach do kilometrów na godzinę 70.
10: Radio 357. Kafe Mate.
11: Aż trudno w to uwierzyć, ale już 13 minut po godzinie 8.

Nie wiem, czy państwo pamiętają teledysk do tej piosenki grupy Queen. Muzycy jadą i grają na lokomotywie. Wygląda to naprawdę jak na tamte czasy bardzo efektownie. Wiadomo, że dziś możliwości techniczne są takie, że pewnie ten teledysk byłby jeszcze bardziej imponujący. Ale państwo nie o pociągach, a o rowerach, no bo do tego dziś zachęcamy. No i tekstówka od pana Tomka. Póki co rowery tradycyjne, szosa, MTB, ale przełajówka, tak zwany gravel, jest najbardziej uniwersalna. Nie ogranicza tylko do asfaltu. Tu można zboczyć. Jutro planujemy krwawą pętlę wokół Warszawy. To w ogóle brzmi bardzo groźnie. Krwawa pętla wokół Warszawy szlakami pieszo-rowerowymi po krzakach. Około 250, ale z dojazdami kiedyś wyszło 300 kilometrów. Ruszamy o 5 rano. Koniec po zmroku. Będzie co robić. No 300 kilometrów. Uff, no jest co pedałować. Trzymamy kciuki. No to rzeczywiście są osoby, które w czymś takim potrafią odnaleźć przyjemność i to naprawdę duży szacunek. Pan Stanisław z kolei pisze o trasach rowerowych. Dla tych z południa, no to Lasy Rudzkie polecam. To te, w których w latach 90. wydarzył się straszny pożar. Na szczęście lasy już się odrodziły. Dla tych z północy, stary szlak kolejowy z Kołobrzegu na południe. Jestem oczarowany tą trasą, tylko proszę na pumy uważać, bo tam w okolicy podobno jedna puma się kręci. No to tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście na północy mamy takie informacje. Niemniej zachęcamy do tego, by podróżować na dwóch kółkach i za chwilę zachęcać będziemy jeszcze bardziej z naszą gościnią, która jest aktualnie w Norwegii i tam jeździ rowerem, ale będziemy też opowiadać o tym, co w Polsce. Natomiast ja będę miał do naszej gościni na pewno jedno pytanie. Czy w Norwegii tylko wiosłują, czy czasami też pedałują?

0: To wiosłowanie to oczywiście a propos norweskich kibiców, no bo pewnie państwo widzieli gdzieś w mediach społecznościowych, a może w telewizji, jak norwescy kibice imitują wiosłowanie i dzieje się to absolutnie wszędzie. Na stadionach, na schodach ruchomych, na Times Square, w norweskim parlamencie, również dzieci w przedszkolu wiosłują. Cała Norwegia wiosłuje, a ja będę kibicować w ćwierćfinale Anglii i nie jestem sam, co bardzo miłe, bo pan Tomek napisał: panie Mateuszu, to jest nasz z dwóch i pewnie będziemy w mniejszości, ale ja też będę kibicował Anglikom. Dzieje się to już od roku 1996. Wtedy, przypomnę, to już ode mnie informacja, Anglicy byli organizatorami Mistrzostw Europy i dotarli w tych Mistrzostwach Europy aż do półfinału. Tam odpadli z Niemcami. Taka to była historia. A my teraz wybieramy się na rower.
1: Gość Radia 357.
0: O piłce nożnej mógłbym bardzo długo opowiadać, ale o rowerach też z przyjemnością podyskutuję, a my w tej chwili łączymy się z Alicją Cieloch, która jest właścicielką profilu instagramowego shetravels.pl, jest również autorką przewodnika rowerowego po Polsce i podróżniczką. Alicja, dzień dobry, witamy cię na antenie Radia 357.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Łączysz się z nami z absolutnie wyjątkowego miejsca. Ja już trochę zdradziłem, że ty jesteś w Norwegii, ale zdaje się, że nie jest to żadne duże miasto, tylko gdzieś teren pomiędzy Oslo a Bergen i właściwie to trudno byłoby tak dokładnie ciebie zlokalizować. Opowiedz nam, w jakich okolicznościach cię zastaliśmy.
2: No ja właśnie nocuję pod namiotem i z przyjemnością korzystam z norweskiego prawa, które się nazywa prawem do natury, co oznacza, że można się w dowolnym miejscu rozłożyć ze swoim namiotem i sobie zorganizować taki kemping. Dokładnie nie wiem, gdzie jestem, bo te norweskie nazwy są bardzo trudne do wymówienia, dlatego ja jestem po prostu w jakimś małym lasku w tym momencie, tak jak powiedziałeś, pomiędzy Oslo a Bergen. Zmierzam sobie tutajszymi szlakami, trochę na dziko, trochę swoimi jakimiś wyznaczonymi szlakami. No i korzystam też z uroku tych pięknych, wyznaczonych tutaj w Norwegii tras. Jest taka jedna trasa, która się nazywa Rallarvegen i w jej kierunku dzisiaj będę zmierzać.
0: Powiedz tylko szybciutko, czy w Norwegii, zaraz zanim przejdziemy do spraw rowerowych, to chciałem zapytać, czy w Norwegii panuje rzeczywiście takie szaleństwo na punkcie reprezentacji tego kraju, która jest już w ćwierćfinale Mistrzostw Świata?
2: Jeśli chodzi o podejście Norwegów w ogóle do czegokolwiek, to chyba ciężko mówić o szaleństwie, bo oni są dosyć wyważeni.
0: Tak.
2: Ja nie zauważyłam dotychczas jakichś wybuchów tutaj. No, pewnie jeszcze muszę poczekać na ten mecz, który nie wiem dokładnie kiedy będzie, ale
0: jutro.
2: Chyba jeszcze będę w Norwegii.
0: Jutro.
2: A jutro, okej. Okay. Mhm. Dobra, no to musimy się dzwonić jeszcze pojutrze.
0: Okej, dobra.
2: Natomiast na pewno mogę zauważyć te znaki Halanda, bo Haland jest wytatuowany na murach, jest wymalowany wszędzie, więc myślę, że powoli staje się tutaj takim trochę bohaterem narodowym.
0: Dobra, to teraz już przechodzimy do tematów, wiem, że tobie zdecydowanie bliższych, czyli do tematów rowerowych, no bo dziś trochę w naszej audycji porannej o tym dyskutujemy. Jesteś autorką przewodnika rowerowego po Polsce, no i chciałem ciebie zapytać, jeżeli byśmy chcieli zaplanować sobie trochę krótszy albo też trochę dłuższy wyjazd, ale żeby to był wyjazd wakacyjny, taki typowo rowerowy, no to gdzie w Polsce powinniśmy się udać? Jak to wygląda? Jakie są te miejsca, które w pierwszej kolejności byś poleciła? Ja wiem, że jest ich pewnie całe mnóstwo, ale jakbyś rzuciła po takiej propozycji na wycieczkę krótszą, kilkudniową i na wycieczkę trochę dłuższą, tygodniową, może nawet dwutygodniową. Gdzie jechać w Polsce na rower?
2: No właśnie, przede wszystkim zacznijmy od tego, że w Polsce jest gdzie jechać na rower. Mhm. I tak naprawdę nieważne, z którego regionu pochodzimy, czy gdzie chcemy jechać, wszędzie odnajdziemy jakiś fajny, ciekawy szlak. I ja mam kilka takich klasyków. Zresztą po to napisałam książkę Polska rowerem. Tam jest ponad 50 tras z wariantami, w których opisuję, gdzie można się wybrać. A jeśli chodzi o takie klasyki, które wspominam zresztą na początku, no to jest na pewno polska trasa wzdłuż wybrzeża R10. Taki fragment Eurovelo, który wiedzie całym polskim wybrzeżem. Można się wybrać od Świnoujścia aż po Mierzeję Wiślaną i takie chyba 600-700 kilometrów przygody przeżyć nad polskim morzem. Jeśli kochamy góry, no to są też trasy w górach. Wspaniałym szlakiem jest szlak wokół Tatr. To też jest takie około 300 kilometrów, więc może taki przedłużony weekend dla tych, którzy chcą się zmierzyć z nieco większymi przewyższeniami. Choć to też nie jest mordercza trasa. No dla tych, którzy chcą jednak troszkę pod górkę pojeździć, ale też coś pozwiedzać, bardzo polecam szlak Orlich Gniazd z Częstochowy do Krakowa. To jest też fantastyczna trasa, podczas której można się troszkę więcej zatrzymać, zobaczyć średniowieczne zamki, a raczej ich ruiny, ale to też jest taka piękna trasa, w której oprócz tego roweru możemy czegoś się doświadczyć, właśnie pozwiedzać i jest to na pewno wygodniejsze i ciekawsze niż samochodem, bo każdy widok i każdą drogę, każdy zakręt przeżywamy jakby na własnej skórze. Są jeszcze takie mniej znane trasy, tutaj już słyszałam wcześniej propozycje chyba od słuchaczy i też bardzo mnie to ucieszyło, że te szlaki są znane. Na przykład jest Łynostrada w okolicach Olsztyna, albo Mazurska Pętla Rowerowa na Mazurach, gdzie okrążymy też w około 300 kilometrów najpiękniejsze polskie jeziora. Ja osobiście kocham też Kaszuby, które są bardzo niepozorne, bo to właśnie na Kaszubach i w ich okolicach znajdziemy najwięcej jezior w Polsce, wcale nie na Mazurach. Tam tych zbiorników jest po prostu dużo więcej, ale one są dużo mniejsze, bardziej kameralne, nie ma wszędzie tych dookoła, nie ma wszędzie tych łódek, które tak uwielbiają robić hałas, a jeśli ktoś sobie ceni ciszę, to myślę, że Bory Tucholskie na Kaszubach to jest zdecydowanie ten kierunek. Dla rodzin z dziećmi bardzo polecałabym też Roztocze, które jest niesamowicie ciekawe pod względem przyrodniczym, bo tam można sobie zobaczyć wodospady, szumy nad Tanwią. Możemy odwiedzić Zagrodę Konika Polskiego w Zwierzyńcu, w okolicach Zwierzyńca. Możemy na przykład jeszcze zobaczyć słynnego konika w Szczebrzeszynie, tego co brzmi w Trzcinie, tego chrząszcza, który wygląda bardziej jak konik polski, więc naprawdę w Polsce jest dużo, dużo do odkrycia.
0: Oj tak, zdecydowanie. Bo wiesz, jest trochę tak, że wiem, że rowerzyści są coraz bardziej wybredni, ten rower staje się też coraz bardziej popularny w tych wszystkich statystykach ulubionych sportów uprawianych przez Polaków, jest bardzo wysoko. No i ja często z ust rowerzystów słyszę takie zdanie, że w Polsce to cały czas mamy wiele lekcji do odrobienia i że jednak na zachodzie te trasy rowerowe są świetnie przygotowane, że można długimi kilometrami poruszać się tylko trasą rowerową, nie trzeba zjeżdżać na żadne drogi, ulice i to wszystko jest fajnie, komfortowo poprowadzone. Czy w Polsce też mamy już tak dobre, jakościowe trasy rowerowe, czy rzeczywiście, tak jak są te głosy, które ja słyszę, mamy jeszcze trochę lekcji do odrobienia, zanim będziemy mogli odtrąbić jakiś sukces?
2: No ja myślę, że jest w tym zdziebko prawdy, że czegoś nam rowerowo brakuje, bo ta infrastruktura rzeczywiście w wielu miejscach jest dosyć nowa. Na przykład porównując to chociażby do Norwegii, jak wylądowałam w Bergen, to ścieżka rowerowa biegnie do samego lotniska i tak naprawdę już z lotniska po rozpakowaniu swojego roweru mogłam wsiąść na ścieżkę rowerową i tak naprawdę, gdy ta ścieżka się skończyła, to byłam wręcz zdziwiona, bo rzeczywiście trasy tutaj są oznaczone, są prawie tak samo oznaczone jak trasy dla samochodów. Często pod znakiem samochodowym jest znak dla rowerów z informacją o jakiejś trasie. Natomiast w Polsce to, co jest fantastyczne i o czym ja bym nie zapominała, to jest to, że mamy ogromną różnorodność tych szlaków. I oczywiście ta infrastruktura jeszcze się rozwija i rozumiem te głosy osób, które mówią, że gdzieś tam są niedoróbki na szlakach. Natomiast myślę, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić i myślę, że sporo osób, krytykując Polskę pod względem rowerowym, troszeczkę nie ma doświadczenia takiego praktycznego, bo mamy te właśnie piękne odcinki pomiędzy mniejszymi miejscowościami, mamy piękne trasy rowerowe, szutrowe w lasach, gdzie możemy się wybrać i na gravela, mamy trasy bezpieczne dla rodzin z dziećmi i naprawdę po prostu trzeba troszeczkę wiedzieć, gdzie szukać, bo myślę, że często ocenia się tą infrastrukturę z perspektywy miast, a w miastach organizowanie ruchu rowerowego jest po prostu trudne i też ja bym może zalecała taką wyrozumiałość większą, bo mamy miasta, które dopiero po wojnie zaczęły się odbudowywać i ta infrastruktura rowerowa nie była jakby priorytetem, a teraz, gdy miasta są rozbudowane, troszkę ciężko wcisnąć wszędzie ścieżki rowerowe i jakoś to sensownie połączyć. Natomiast myślę, że Polska i tak nie wypada źle, a właśnie z tej perspektywy, że jestem teraz w Norwegii, to mogę śmiało powiedzieć, że no tutaj mamy te drogi rowerowe. One są rzeczywiście oznaczone, są wygodne, komfortowe i są prawie wszędzie. Natomiast no, te krajobrazy są dosyć takie jednolite. Oczywiście to są niesamowite fiordy, ja tu nie chcę być niewdzięczna, ale w Polsce naprawdę mamy szlaki rowerowe, które prowadzą od góry aż po morze, przez jeziora, tak jak wcześniej wspomniałam, przez lasy, Leśno-Rajza na Dolnym Śląsku. Naprawdę mamy wspaniałe szlaki. I myślę, że Polska no, cały czas idzie do przodu pod tym względem.
0: Mamy dziś w naszej aplikacji dla naszych słuchaczy przygotowaną taką sondę, w której zadajemy następujące pytanie. Rower na wakacje, tradycyjny czy elektryczny? Jeszcze trochę czasu pozostało do wyników tej sondy, ale państwo też dzisiaj bardzo często piszą i mam wrażenie, że zderzają się dwie takie opinie dotyczące rowerów elektrycznych. To znaczy, że nie, zupełnie nie, jak na rower to tylko za pomocą siły własnych nóg. No, a druga opinia jest taka, że dzięki rowerowi elektrycznemu możemy wjechać w miejsca, w które normalnie byśmy nie wjechali. I chciałem zapytać, do której opinii tobie jest bliżej jako takiej wytrawnej rowerzystki, która przemierza pewnie rocznie tysiące kilometrów?
2: Mi zdecydowanie jest bliżej do tej drugiej. Ja absolutnie polecam i śmiało mogę jakby zarekomendować używanie roweru elektrycznego, bo jeżdżę i na analogu, i na elektryku, więc mam to porównanie. Uważam, że elektryk właśnie oprócz tego, że stwarza nam więcej możliwości, bo możemy dojechać nim, tak jak powiedziałeś, w miejsca wcześniej niedostępne, ale to głównie mowa o górach, ale przede wszystkim rower elektryczny zwiększa możliwości dla tych, którzy na rower zwykły nie mieliby ochoty wsiąść ze względu na zmęczenie, ze względu na różnego rodzaju kontuzje. Mowa też o osobach starszych, ale niekoniecznie o osobach, które towarzyszą wytrawnym kolarzom, ale nie mają ochoty pokonywać 100-200 kilometrów dziennie o własnych siłach. To też jest dla mnie prywatnie takie zwiększenie możliwości, bo ja na co dzień w Warszawie korzystam z elektryka i po prostu mogę nim ruszyć dalej po męczącym dniu w pracy, gdzie normalnie na rowerze zwykłym pewnie nie miałabym już siły, a ten elektryk trochę mnie wspomaga. Myślę, że ta krytyka wobec elektryka trochę bierze się z niezrozumienia jeszcze tej technologii, bo rzeczywiście mamy rowery elektryczne i mamy takie pojazdy, które osiągają bardzo duże prędkości na ścieżkach rowerowych, na drogach dla rowerów i ludzie troszeczkę może mylą te pojęcia, bo rower elektryczny, taki prawdziwy, zgodny z prawem, wspomaga nas tylko do 25 km na godzinę i to warto podkreślić, że to jest silnik, który nas wspomaga, a to wciąż jest praca mięśni, więc nie ma absolutnie mowy o żadnym oszustwie. I ja myślę, że jestem świetnym przykładem tego, bo jeżdżę elektrykiem, ale no nie jest dla mnie problemem przejechanie ponad 100 km dziennie przez miesiąc, bo i takie wyprawy odbywam.
0: Czyli da się jedno z drugim bardzo ładnie połączyć. Bardzo dziękujemy za te informacje. Prosto z Norwegii, ale głównie dotyczące Polski. A rozmawialiśmy z Alicją Cieloch, która prowadzi profil na Instagramie shetravels.pl, która tworzy przewodniki po Polsce, takie rowerowe przewodniki. No i też, jak państwo słyszą, w tej chwili podróżuje po Norwegii, między Bergen a Oslo. Bardzo dziękujemy. Trochę zazdrościmy widoków, bo ja wiem, że tam jest przepięknie. Życzymy, żeby było cały czas tak miło i dobrze i serdecznie pozdrawiamy. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i proszę trzymać dalej kciuki za pogodę, bo jak na razie jest iście nie norweska, jest słońce, jest cieplej chyba niż w ogóle u państwa w Polsce. Także jestem bardzo wdzięczna i proszę dalej, żeby tak było.
0: Tak, życzymy udanej pogody. No mamy informację prosto z Oslo od naszej słuchaczki pani Beaty, że tam 30 stopni, to trochę cieplej niż w Warszawie. Pogoda bardzo dobra, żeby w Norwegii wybrać się na rower, a w Polsce? No, w Polsce to może lepiej poczekać do jutra.

0: rozgorzała dyskusja na temat rowerów, czy klasyczny, czy elektryczny. No i tutaj mamy bardzo różne opinie, oto jedna z nich.
1: Głosówka.
2: Dzień dobry, ja zainwestowałam w rower elektryczny, bo mieszkam w górzystym terenie, więc czasami jak trzeba gdzieś podjechać, no to bardzo się przydaje, a nie zawsze mam aż tyle pary, żeby podjechać. A poza tym bardzo się sprawdza w ruchu ulicznym, jak trzeba się włączyć do ruchu, a już na pewno lekko pod górkę, czy na jakimś rondzie trzeba szybko zareagować. To jest świetny sprzęt. Ale jak jadę, to panowie w obcisłym i w tych wysoko podciągniętych skarpetach nigdy mi nie pomachają, nigdy. A myślę, że czasem ciężej pedałuję niż oni. Miłego lata na dwóch kółkach.
0: Również miłego lata życzymy. No, panowie w skarpetach i obcisłych spodenkach, to fajnie pomachać też. To nie zawsze, że tak tylko ci najmocniejsi kolarze muszą się pozdrawiać. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rowerową rodziną. A państwo jeszcze a propos mózgu i dzisiejszych pytań z Księżyca. Ta głosówka może nie wszystkim przypaść do gustu.
1: Głosówka.
3: Dzień dobry. Ja tak w nawiązaniu do tego, co mówił doktor Roszek na temat tego, że niektóre zwierzęta nie mają mózgu i wciąż są w stanie przeżyć. Będę nieco złośliwy, bo to chyba też dotyczy niektórych ludzi, prawda? Dziękuję, miłego piątku.
0: Dziękuję bardzo. No i tak jak chciałbym się z panem nie zgodzić, tak niestety nie mogę. Bardzo interesująca opinia i takie ciekawe wnioski z dzisiejszych pytań z Księżyca. 18 minut do godziny 9, już za kilka chwil spotkanie z Kasią Błażejewską-Sztur, ale zanim to spotkanie, no to jeszcze Willow i Symptom of Life.

0: Mamy też tekstówkę z innej zupełnie beczki. Dzień dobry, zaraz się pakujemy z mężem do auta i jedziemy do Poznania na męskie granie. Bilety wygrane w naszym ukochanym Radiu 357. Dziękujemy i pozdrawiamy. Również pozdrawiamy. Proszę bawić się dobrze, no i proszę szukać tam naszych dziennikarzy, bo w licznej grupie właśnie do Poznania na męskie granie się wybierają. A my teraz będziemy rozmawiać z Kasią Błażejewską-Sztur, która wybiera się na zupełnie inny festiwal.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. Ja też z moim ukochanym mężem kierujemy się na festiwal, natomiast na festiwal Góry Literatury do Ścinawki jedziemy.
0: No to pięknie się to wszystko zapowiada, dlatego dzisiaj się wyjątkowo łączymy. Nie widzimy się tutaj w studiu, ale słyszymy się znakomicie, więc nie ma żadnego problemu. Kasiu, dziś bardzo ważny temat, dieta przy menopauzie i andropauzie. No i ja w tej kwestii mam wiedzę absolutnie zerową, więc pozostaje mi oddać tobie głos.
2: Dobrze, z przyjemnością. Jestem właśnie w trakcie takiego szkolenia na Harvard Medical School o menopauzie i przy okazji dowiedziałam się, że również dieta ma bardzo znaczenie dla andropauzy, więc postanowiłam się z Państwem podzielić tą wiedzą. Od razu zaznaczę, że u Klimka kiedyś w jednej z audycji była Sylwia Leszczyńska, dietetyczka, która znacznie więcej na ten temat powiedziała, ale ja może chociaż troszkę zarysuję temat. Menopauza to trwałe zakończenie miesiączkowania wynikające z wygaśnięcia funkcji jajników. Dochodzi do tego dość gwałtownie i chociaż menopauza poprzedzona jest kilku, nawet czasem dziesięcioletnim okresem perimenopauzy, kiedy te zmiany hormonalne u pań następują, no to w momencie menopauzy estrogeny właściwie przestają krążyć po kobiecym ciele, co wpływa na cały nasz organizm. Ponieważ estrogeny odpowiadają nie tylko za funkcje takie rozrodczo-seksualne, ale łączą się właściwie z każdą tkanką w naszym ciele i niestety zmiany po spadku estrogenu są bardzo odczuwalne. I ma to oczywiście wpływ nie tylko na samopoczucie, ale także na to, co należy zmienić w diecie, a właściwie warto już tę dietę taką odpowiednią dla okresu menopauzy włączyć wcześniej, żeby zapobiec przynajmniej części niechcianych objawów. Panie muszą pamiętać o tym, żeby jeść więcej białka, około 1,2 do 1,5 grama białka, grama białka na kilogram masy ciała na dobę. I to białko powinno znajdować się w każdym posiłku, ponieważ chcemy zapobiec sarkopenii, czyli zanikowi mięśni. I tu ważna drugi element, żeby przeciwdziałać zanikowi mięśni, czyli włączenie ćwiczeń oporowych, ćwiczeń z obciążeniem, żeby mięśnie miały sygnał, że są potrzebne. Bardzo ważne jest zadbanie o poziom wapnia i witaminy D. Zgodnie z zaleceniami suplementujemy witaminę D wszyscy w Polsce. Wapń pilnujemy, żeby był na odpowiednim poziomie. Bardzo ważna jest również stosowanie diety w takiej bogatej w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, w polifenole, czyli dieta śródziemnomorska albo dieta nordycka, w zależności w którym miejscu świata się znajdujemy. Dużo błonnika jest ważne i ograniczamy ultraprzetworzoną żywność, żeby zmniejszyć stany zapalne. I podobnie jest z andropauzą. Tu nie możemy postawić znaku równości między menopauzą i andropauzą, ponieważ nie dochodzi u mężczyzn do takiego nagłego wyłączenia funkcji jąder. Testosteron się obniża stopniowo, o 1-2% mniej tego testosteronu jest u panów po 40 roku życia. Ale jeżeli panowie zadbają o taki właśnie zdrowe życie, będą się dobrze wysypiali, to jest bardzo ważne, będą unikali palenia papierosów, to ten proces może być znacznie spowolniony, więc tu również warto zadbać o dietę i chciałabym powiedzieć, że obniżenie poziomu testosteronu to nie tylko jest spadek libido czy mniejsza siła mięśniowa, ale gorszy sen, zmęczenie, często problemy związane z depresją, które może nie są kojarzone z andropauzą, bo mało się o niej dziś mówi, ale myślę, że coraz więcej się będzie mówiło. I jeszcze mówiąc o diecie, czyli dla panów też ta dieta śródziemnomorska czy nordycka, dużo kwasów omega-3, dużo polifenoli, czyli teraz wszystkie jeżyny, jagody, maliny, borówki powinniśmy jeść w jak największych ilościach, i panowie, i panie. Dla panów jeszcze ważny jest cynk, selen i magnez w diecie, ponieważ jego niedobory bardzo przyspieszają spadek testosteronu, ale warto sobie obniżyć, zanim włączymy suplementację, te pierwiastki w naszym ciele, bo jeżeli mają panowie wystarczającą ilość cynku czy selenu, to ta suplementacja może wręcz być szkodliwa, a na pewno nie przyniesie pożądanych efektów. Także tak z rozsądkiem, ale pamiętajmy, że wiele rzeczy może nam ujść na sucho i możemy pominąć wiele trudnych objawów, jeżeli będziemy żyli zdrowo.
0: Garść bardzo konkretnych, praktycznych informacji dla państwa od Kasi Błażejewskiej. Sztur, Kasiu, to zanim się pożegnamy, to jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, no bo całkiem sporo mówimy dzisiaj o rowerach. Czy ty rowerem lubisz czasami się przejechać?
2: Ja rowerem uwielbiam i ja całą młodość spędziłam każde wakacje spędzałam na Suwalszczyźnie na obozach rowerowo-pływackich, a kilka lat temu odkryłam rower szosowy i to jest, mam poczucie, że prawie jak rower elektryczny po wielu latach jeżdżenia na rowerze górskim. Te cienkie opony to jest coś wspaniałego.
0: No a czasami ten brak oporu powoduje, że czujemy się jakbyśmy mieli jakieś wspomaganie elektryczne, mimo że go nie mamy. Kasia Błażejewska-Sztur, pewnie nie rowerem, ale wybiera się na Festiwal Góry Literatury. Dzięki wielkie, Kasiu. Bawcie się dobrze i do usłyszenia za tydzień.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

Wakacje trwają, ale dla niektórych się kończą. Pani Ewa napisała: pozdrawiamy pana redaktora Mateusza z nad naszego kochanego morza. Niestety dzisiaj wracamy na Śląsk. Ale na Śląsku może też będzie fajnie, pani Ewo. Proszę się nie łamać. Już za chwilę u nas w Kafemate nasze serwisy.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie.

0: mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
3: Tu Radio 357, jest piątek, 10 lipca. Minęła godzina 9, czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Andrzej Rutkę.
4: Ministerstwo Zdrowia zapowiada kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej miały nie wyczerpać wszystkich tematów. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Wśród propozycji pojawiły się m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna 240 zł za godzinę, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej chwili stanowią 73% wszystkich form zatrudnienia, przestały być tą podstawową formą zatrudnienia właśnie. Zmienić może to ustalenie płacy minimalnej dla specjalistów na poziomie 3 średnich krajowych, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
5: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
4: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla z kolei, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenia usług dla szpitali.
6: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
4: Strony ponownie mają zasiąść do rozmów w przyszły czwartek. Dziś przypada 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Jak co roku modlitwę przy pomniku ku czci pomordowanych organizuje warszawska żydowska gmina wyznaniowa. Podczas modlitwy mają być także obecni duchowni innych wyznań. W uroczystościach mają też wziąć udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W Jedwabnem mają pojawić się także przedstawiciele grup skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych, którzy kwestionują odpowiedzialność Polaków za zbrodnie. Według opublikowanych w 2003 roku wyników śledztwa w sprawie Jedwabnego, które przeprowadził Instytut Pamięci Narodowej, mordu na co najmniej 340 Żydach dokonała w Jedwabnem grupa miejscowej ludności polskiej, cywile inspirowani i kierowani przez Niemców. Wakacje składkowe po nowemu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy formularz dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie skorzystali z ulgi w tym roku. Mogą to zrobić, wypełniając go za pośrednictwem EZUS, mówi Beata Kopczyńska.
7: Ulga cieszy się dużym zainteresowaniem firm. Od początku jej funkcjonowania do ZUS wpłynęło ponad 3 miliony 280 tysięcy wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4 miliardy 200 milionów złotych.
4: Do tej pory ZUS rozpatrzył 99,8% wszystkich zgłoszeń. Lublin tętni w ten weekend folklorem. W mieście trwają 40. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne imienia Ignacego Wachowiaka. To jubileuszowa edycja, która wystartowała barwną paradą z Placu Litewskiego na Stare Miasto.
8: Przez ostatnie dni miasto codziennie gości zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Kosowa, Panamy, Słowacji i Słowenii, a obok nich występują lubelskie grupy folklorystyczne. W piątek festiwalowy program przenosi się ponownie do Ogrodu Saskiego oraz na Plac Litewski, gdzie odbędzie się nauka tańców ludowych. Wieczorem na Starym Mieście zaplanowano kolejny koncert kapel. Na uczestników czeka jeszcze weekendowy finał. W sobotę ulicami miasta przejdzie druga parada zespołów, a w niedzielę na scenie muszli koncertowej odbędzie się uroczysty koncert galowy, kończący jubileuszową edycję festiwalu. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
4: Wszystkie te wydarzenia są bezpłatne i potrwają do 12 lipca. A w porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
3: To był Andrzej Rutke, dziękujemy bardzo, a teraz Sebastian Kierzek opowie o sporcie.
0: Piłka, tenis, kolarstwo i siatkówka to tylko część z bogatej sportowej oferty na piątek. Na mundialu na swojego półfinałowego rywala czeka Francja. Przypomnę, Francja-Maroko 2-0. Na godzinę 21 polskiego czasu w Inglewood pod Los Angeles zaplanowano początek ćwierćfinału Hiszpania-Belgia. Kibice kolarstwa, tego kolarstwa z najwyższej półki, wczoraj otrzymali kapitalną dawkę emocji. Za sprawą Tadeja Pogaczara Słoweniec pokazał wielką moc na szóstym etapie i jest liderem. A dziś etap siódmy. Marek Brzeziński.
9: A teraz piątek. Żegnajcie Pireneje, witajcie winnice pod Bordeaux, kraina Medoku i Saint-Emilion, niemal płasko przez lasy Landów. 175 km Sagetmo. Meta w stolicy win. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
0: I nie wiadomo co oglądać, bo przed nami także męskie półfinały na Wimbledonie. Skład finalistek już znamy od wczoraj. Jutro o puchar zagrają dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Dziś półfinały panów. Oczywiście kort centralny. Najpierw o 14.30 faworyt gospodarzy, Brytyjczyk Arthur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Później dojdzie do pasjonująco zapowiadającego się spotkania Janika Sinera i Nowaka Dziokowicza. Ale zanim kolarstwo, zanim tenis, to warto trzymać kciuki za polskie siatkarki. Te są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Po pokonaniu USA, dziś w Osace pojedynek z Brazylią, mówi Maja Koput.
10: Ciężki zespół. Myślę, że podobnie jak Stany, że to będzie taki fizyczny zespół. Mają dobre środkowe, więc też będziemy musiały się skupić na tym, no i zrobimy wszystko, żeby jutro wygrać.
0: A to jutro to już dziś, konkretnie godzina 12.20. I jeszcze jeden wątek, w sumie okołosiatkarski, no bo nie milkną echa decyzji MKOL o przywróceniu Rosjan do rywalizacji. Szybko uczyniła to FIVB, czyli Federacja Siatkówki, a Mistrzostwa Świata odbędą się u nas.
11: Mistrzostwa Świata, które u siebie mamy i w których Rosjanie mieliby zagrać, no to jest coś, co trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać, bo poza tym, że nie mamy ochoty sportowo ich tutaj gościć, to też jest to w obecnym układzie niemożliwe z formalno-prawnego punktu widzenia, bo obywatele Rosji, nie tylko sportowcy, po prostu na terytorium Rzeczpospolitej wjeżdżać nie mogą.
0: Mówi Michał Banasiak, prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dłuższą rozmowę z Michałem Banasiakiem o tej decyzji i o jej konsekwencjach usłyszą Państwo w niedzielnej audycji 357 Start. Audycji, na którą wspólnie z Mateuszem zapraszamy i zapraszam także na dzisiejszy popołudniowy sport, konkretnie w imieniu Tomka Gorazdowskiego.
3: Dziękujemy Sebastianowi i tak, zapraszamy na niedzielę na naszą sportową audycję 357 Start, ale teraz przez chwilę pozwolą Państwo, że jeszcze o pogodzie. W dzień na większości terenów zachmurzenie umiarkowane, okresami jedynie wzrastać może do dużego. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 15 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni. Tylko na południowym wschodzie wiatr będzie wiać z zachodu. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru do 55 km na godzinę, a w Sudetach do 70 km na godzinę.
2: Radio 357.
3: I właśnie spłynęły do mnie wyniki naszej sondy, ale o tym za chwilę, bo najpierw powiemy dzień dobry i teraz proszę posłuchać, jak intrygująco brzmi dziś Antek Grudniewski.
12: Dzień dobry.
3: To zdaje się nie Antek. Taka niespodzianka. Marta Kula. Dzień dobry, pani Marto.
12: Cześć Mateuszu, bardzo miło mi cię widzieć radiowo.
3: Ciebie również.
12: No i oczywiście bardzo miło mi się słyszeć ze wszystkimi słuchaczami Radia 357. Dziś będę państwu towarzyszyć do 12 i wspierać system. Mam nadzieję, że będą państwo głosować.
3: Proszę głosować, ja będę słuchał, potem też zagłosuję, bo jeszcze mi to, jeszcze 3 godziny. No zdążę, będzie dobrze. Pytanie mam do ciebie. Mhm. Czy ty lubisz rowerem? Czy tak nie
12: kocham. Kocham jeździć rowerem. Natomiast przyznaję się, i to jest moje postanowienie od kilku miesięcy, bo robię tego stanowczo za mało jeżdżę rowerem, a bardzo chcę się tak, wiesz, wkręcić na zasadzie, o, nomen omen, na zasadzie, wiesz, tu rozmawiać o sprzęcie, tu robić jakieś wyprawy, tu po prostu dołączyć do jakiegoś rowerowego środowiska, więc to jest mój plan na najbliższe miesiące, żeby znów w jazdę rowerem się tak wkręcić na maksa.
3: Byle, żeby ci się tylko sznurówka w zębatkę tam nie wkręciła, bo to wtedy trochę jest
12: to wtedy
3: problem.
12: Niedobrze.
3: Słuchaj, a elektryczne rowery, to jaki masz stosunek do takiego wynalazku?
12: Wiesz co, mam.
3: Masz stosunek.
12: Natomiast no, mój nie jest elektryczny, jeżdżę takim zwykłym rowerem. Tak.
3: Ale gdyby był elektryczny, to byś tam się nie gniewała jakoś specjalnie.
12: Znaczy na pewno to ułatwia sprawę i przyznam ci, że marzy mi się od kilku już lat taki wyjazd do Toskanii, żeby pojeździć tymi wzgórzami. No i tam taki elektryczny rower to chyba by trochę pomógł. No ale zobaczymy, kiedy mi się to uda.
3: To dzisiaj się łączyliśmy z panią, która spełnia z kolei moje rowerowe marzenie, bo ja kiedyś sobie wymyśliłem i nigdy niestety nie udało mi się tego zrealizować, żeby przejechać przez całą Norwegię rowerem. Może kiedyś by się udało. Bardzo
12: życzę
3: bym chciał.
12: Tego.
3: Jeszcze wyniki naszej sondy, tylko tak gwoli ścisłości, żeby uzupełnić to, o czym dyskutowaliśmy. Pytaliśmy państwa, czy rower elektryczny, czy tylko moc nóg. No i okazuje się, że 82% naszych słuchaczy zagłosowało tylko na moc nóg, czyli na rowery nieelektryczne, a w duecie z prądem 18% naszych słuchaczy. To wyniki naszej dzisiejszej rowerowej sondy. Dziękujemy za głosy, dziękujemy za wszystkie tekstówki. Było ich całe morze. Przepraszam, że nie wszystkie przeczytałem, przepraszam, że nie wszystkie zdążyłem przejrzeć, ale naprawdę było ich bardzo dużo. Za to gorąco dziękuję. Dziękujemy za maile, głosówki. A dziękujemy w składzie następującym. Dzisiejszą audycję przygotowała i wydawała Natalia Fidler, zrealizował Maciej Karolak, a mówił do państwa Mateusz Kuźniewski. Słyszymy się już w niedzielę. No i zapraszam do Szklarskiej Poręby w weekend, bo tam też będzie można się nawet zobaczyć. Jeżeli by mieli państwo ochotę, no to proszę tam zajrzeć. A teraz już, pani Marto, the floor is yours.
12: Dziękuję bardzo. Wspieramy system. Do 12:00 proszę zostać z nami.
13: Wspieraj system.

końcu nastał ten dzień. To dziś premiera nowej płyty The Rolling Stones, która zaczyna się właśnie tak, Rough and Twisted. To początek tego albumu. Od dziś mogą go Państwo słuchać w całości. Oczywiście więcej na ten temat w audycji Klucz do Autostrady Daniela Wyszogrodzkiego w najbliższą niedzielę. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam, ale we Wspieraj System nie mogliśmy tej informacji pominąć. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Maciej Karolak program realizuje. Ja się nazywam Marta Kula. Dziś występuję tu w zastępstwie Antka Grudniewskiego i będę Państwu towarzyszyć do godziny 12. Do tej godziny oczywiście przede wszystkim piosenki, które znajdują się w naszym zestawie do głosowania, bo tylko do 12 można oddać głosy na kolejne notowanie listy. Natomiast oprócz tych, które już są w zestawie, mam właśnie kilka świeżynek, takich, które dopiero do tego zestawienia dorzucimy. Oprócz Rolling Stonesów, także fragment najnowszej płyty Jacka White'a.

To fragment najnowszej płyty Jacka White'a Frozen Charlotte, która również ukazała się dziś. Inny singiel z tej płyty znajdą Państwo na liście do głosowania. Proszę zerkać, proszę sprawdzać, bo głosujemy na listę piosenek Radia 357 już tylko do 12. I ja zrobię co w mojej mocy, aby dziś Państwo oddali jak najwięcej głosów. Na Jacka White'a między innymi, ale także może na nową Celine Dion.

To propozycja do listy od pana Marka Niedźwieckiego, choć przyznam państwu, że również pod nią się podpisuję. Pięknie brzmi nowa Celine Dion, niezwykle poruszająco. Myślę, że każdy, kto zna historię tej artystki i jej bardzo rzadkiej i bardzo ciężkiej choroby, słucha utworu Bonjour, Pardon, Merci. No, z poruszeniem. Mam nadzieję, że oddadzą państwo na niego swoje głosy. A teraz coś, co już trochę zaginęło w czeluściach listy, ale może jeszcze odratujemy, bo to naprawdę dobra polska piosenka.

Nadchodzi nowa płyta Misi Furtak, będzie zatytułowana Otuchy, a ukaże się 18 września. Nie bój się, to singiel zapowiadający ten album, singiel, w którym gościnnie wystąpiła Nosowska. I ma to dla Misi szczególne znaczenie, bo myślę, że wielu z nas z tym, co mówi na temat Kasi Nosowskiej Misia Furtak, się utożsamia. Mianowicie Misia wspomina, że od kiedy pamięta, dostawała od Kasi Nosowskiej tyle dobrych słów i wsparcia, nie tylko bezpośrednio, ale też tych płynących z piosenek, które przecież nas wszystkich kształtowały przez lata. I gdy zgodziła się Kasia Nosowska wystąpić w tej piosence razem z Misią Furtak, no to była nieopisana radość. No i wyszło coś pięknego. Duet, na którym mogą Państwo głosować. lista.radio357.pl. Zachęcam do odwiedzenia tego adresu. Proszę Państwa, teraz utwór, którego jeszcze w liście do głosowania nie ma, choć jestem przekonana, że Bartek Gil doda tę piosenkę. To zupełna nowość, świetny, nowy utwór od Ezry Collective.

Mieszanka jazzowych brzmień z jamajskimi rytmami. Fantastycznie to brzmi. Well Organized to jest nowy singiel Ezry Collective, który zapowiada ich album Here Because of Hope, który również, podobnie jak album Misi Furtak, ukaże się 18 września. Do tego nagrania Ezra Collective zaprosili jamajską wokalistkę Lilę Ike. To artystka, która doskonale doprawia ten utwór właśnie tym charakterystycznym poczuciem rytmu. Bartek Gill wspomina, że to najlepszy utwór Ezra Collective od lat i muszę przyznać, że zgadzam się z nim, bo ten kierunek na poprzedniej płycie był taki mocno radiowo-singlowy, wpadający w ucho, ale mam wrażenie, że teraz trochę od tego kierunku odchodzą, nie w znaczeniu takim, że ten nowy utwór nie wpada w ucho, ale nie jest on chyba pomyślany, żeby miał wpadać w ucho, tylko jest po prostu skomponowany i za to ich bardzo, bardzo cenię. Ezra Collective niebawem pojawi się w liście do głosowania, a już w niej jest utwór od Snow Patrol, Kylie Minogue.

Kowalski, Własnego losu i Spięty to nowość w zestawie do głosowania od Marcina Łukawskiego. Proszę głosować jeszcze tylko do 12. lista.radio357.pl. Do zestawu trafiają także nasze piosenki dnia. 9:42 na zegarze to czas najwyższy na tę piątkową. Dziś jest to Skubas i Życie jest piękne.

Trochę neo-soulu z Irlandii. Zespół Zaska z gościnnym udziałem wokalistki Meliny Malone i portugalskiego artysty Marte. No Right Time to propozycja od Tomka Smokowskiego. Nowość w naszym zestawieniu mogą Państwo do 12 jeszcze oddać na nią głos. A teraz coś, co dorzucimy po 12, ale chciałabym, żeby już Państwo się osłuchiwali. Odliczamy do nowego albumu Jungle.

Jungle i The Wave. To będzie nowość. Teraz wracamy do zestawienia i do tych nowości, które już tam są. A jest coś, na co jestem przekonana, że będą Państwo głosować licznie. Nowe YouTube.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać: Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto, czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń.
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Bardzo polecamy nasz dział podcastów, podcasty.radio357.pl. Tam jeszcze więcej skarbów, oprócz najnowszego podcastu Macieja Makselona, także i perełki z przeszłości. Muszę Państwu powiedzieć, że niesamowicie wciągnął mnie podcast tworzony wspólnie z Pismem, a właściwie taka opowieść reporterska o psychowashingu. Proszę zerknąć na stronę podcasty.radio357. Być może Państwo już tego słuchali, bo to jakiś czas już na stronie podcastów 357 jest. Wybitna sprawa. Zresztą więcej tam takich perełek. Bardzo, bardzo polecam. Minuta do godziny 10.
5: Wspieraj system.

51st State to również nowość, którą mogą Państwo zauważyć. Lista.radio357.pl. Bardzo polecamy. To będzie nasza piosenka, to była nasza piosenka dnia w miniony poniedziałek i tak trafiła do listy. 2 minuty po godzinie 10. Maciej Karolak i Marta Kula w zastępstwie Antka Grudniewskiego. Zachęcamy do głosowania. Lista.radio357.pl. Ten adres już podawałam. Marta.kula@radio357.pl. Tego adresu chyba jeszcze nie podawałam, więc nadrabiam zaległość. Mogą się Państwo kontaktować także przez tekstówki. Ale tych wiadomości już parę spłynęło. W tym dostałam kilka maili od słuchaczy, którzy wybierają się na spacer z panem Markiem Niedźwieckim jutro, który startuje w Szklarskiej Porębie. No właśnie, bo chcemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na te wyjazdowe zakamarki w najbliższą sobotę, 11 lipca o godzinie 10 przy dolnej stacji wyciągu na Szrenice w Szklarskiej Porębie. Będzie spotkanie z Markiem Niedźwieckim, zdjęcia, autografy oczywiście. No a później po zakamarkach o 13.30 w tym samym miejscu Mateusz Kuźniewski, który spotkał się z Państwem dziś rano, jutro również się spotka na żywo w ramach biegowego szlaku. Proszę śledzić te wydarzenia i przybywać. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Bardzo zachęcam. A my wracamy do listy. To kolejna nowość.

Co za to? Propozycja od Mateusza Fusiarza. The Dark i Chelsea Wolf. lista.radio357.pl. Jeżeli komuś się spodobała, to można na nią głosować, bo to nasza nowość. Podobnie nowością w zestawieniu jest Sombre. To będzie piosenka dnia jutro, ale już dziś zachęcamy do głosowania.

To nowość od amerykańskiego wokalisty Shayna Michaela Booza, znanego jako Somber, My Body Isn't Ready. Nowość, a zaczyna się zupełnie tak jak...

Coldplay i Yellow. Zaczęłam się zastanawiać, czy panowie z Coldplay napisali kiedykolwiek piosenkę do Bonda. I czytam tak. Coldplay nigdy nie napisali takiej piosenki, ale Chris Martin ponoć powiedział w jednym z wywiadów, że bardzo chcieli i wysyłali swoje propozycje do bodaj 5 filmów, ale żadna się nie przyjęła. To ciekawe, prawda? Jestem ciekawa, czy kiedykolwiek to się zmieni. Trzymam kciuki, bo wydaje mi się, że mogłoby być to ciekawe. A dlaczego o tym mówię? Bo Lana Del Rey napisała piosenkę do Bonda, co prawda nie do filmu, ale do gry komputerowej 007 First Light.

No, takiej wersji utworu Hey Ya, który jest zakodowany w mojej głowie jako bardzo rytmiczny i taneczny, się nie spodziewałam, ale przyznam szczerze, że Return to Dust zrobiło to świetnie. Hey Ya właśnie w tym wykonaniu. Gdyby mieli Państwo obstawiać redaktora, który polecił tę piosenkę do listy, to kogo by Państwo obstawili? Typy są dwa, prawda? Albo Cichy, albo Fusi. W tym wypadku to Fusi. To od niego propozycja. Proszę głosować, jeżeli mają Państwo tylko taką ochotę. Oczywiście lista.radio357.pl jeszcze tylko do 12. Ja mam tutaj pewien taki podgląd. Ja nie za bardzo mogę zdradzać, co tam widzę, ale teraz zrobię delikatny wyłom i powiem, że Return to Dust radzi sobie kiepsko, więc może Państwo jeszcze podreperujecie, podreperują Państwo sytuację. Bardzo proszę. No a teraz kolejna nowość z Polski.

Dobry i Pałac Kultury to propozycja od Tomka Smokowskiego. Kolejna nowość w naszym zestawieniu. Choć gdzieś już to słyszeliśmy, prawda?

Deserter i Pałac, czyli historia polskiej muzyki, to był 86 rok. Specjalnie dla Państwa przy okazji spotkania w audycji Wspieraj System sprawdziłam, jak wyglądało notowanie listy w 86 roku. Wtedy na pierwszym miejscu od 10 tygodni królowało Brothers in Arms zespołu Dire Straits. A co było na drugim miejscu?

0: Saxon i Broken Heroes. Wielki przebój, który w takim ogólnym podsumowaniu rocznika 86 na liście wypadł na miejscu drugim, zaraz po Brothers in Arms zespołu Dire Straits, którzy oczywiście wtedy królowali. To była wycieczka w przeszłość. Za moment wracamy do teraźniejszości. 10:36 już na zegarze.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I wspieramy system teraz po polsku.

Niesamowity niski głos ma Maja Kleszcz i za ten głos, i za teksty, i za muzykę bardzo ją cenię. Mam nadzieję, że Państwo też i że odzwierciedlenie tego pokaże się w Państwa głosach. lista.radio357.pl Eon również jest w zestawie. A tego, co przed nami w zestawie, jeszcze nie ma, ale tuż po 12 dorzucę, bo to świetna nowość od zespołu Współgłosy, do której to nowości zaprosili Błażeja Króla.

0: Usta, współgłosy Marcel Baliński i Błażej Król. Mam nadzieję, że zapamiętają Państwo ten utwór. Teraz jeszcze do 12 nie można na niego zagłosować, ale już w przyszłym tygodniu pojawi się w zestawieniu. W studiu pojawił się gość, a właściwie gościni, Mona Mędroch-Karbowska. Czekaj, dobrze cię zapowiedziałam.
1: Wszystko w punkt.
0: Bo tydzień temu, być może niektórzy z Państwa pamiętają, troszeczkę się zaplątałam, no ale to już przeszłość. Mona, ty dziś w Złodzieju Czasu od 14. Co przygotowałaś?
1: Ja dziś będę prowadzić w zastępstwie Marcina Cichońskiego, choć Marcina nie zabraknie. On jest w Poznaniu na męskim graniu. Zrymowało mi się, to był rym niezamierzony. Połączy się z nami, żeby opowiedzieć o literaturze. Tak może zaskoczę. Nie o muzyce, a o literaturze, bo w ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury będzie rozmawiał z artystami o ich fascynacjach literackich, o ich inspiracjach, także powie z kim i kiedy. Przeniesiemy się też do Lubiąża. Ja wiem, że niektórym z naszych słuchaczy nazwa tej niewielkiej miejscowości sporo mówi, bo tam odbywa się bardzo wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Slot Art Festival. I porozmawiam o tym wydarzeniu z Olą Zając, która jest dyrektorką programową. Festiwal już trwa. Nadal można się jeszcze wybrać. Do tego zachęcimy. Przeniesiemy się potem też do Gdańska, ponieważ tam odbędzie się festiwal szekspirowski. I to już będzie 30. odsłona tego festiwalu, 30. edycja. I
0: Wielkie
1: święto. I z tej okazji Paulina Kozion porozmawia z Justyną Limon, wdową po profesorze Jerzym Limonie, który był inicjatorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Także myślę, że rozmowa również warta uwagi. Nie tylko, mam nadzieję, zainteresuje tych z Państwa, którzy bywają w teatrze regularnie. I plus, mam nadzieję, będzie dużo takiej nieoczywistej muzyki, bo chciałam przemycić trochę swoich dźwięków do audycji.
0: A jakie to są Twoje dźwięki? Bardzo jestem ciekawa.
1: Moje dźwięki, na przykład, zdradzę jeden tytuł. Będzie piosenka, którą nagrał zespół The Spinners. Nosi tytuł Rubber Band Man. Pojawiła się w pewnym serialu. Tytuł serialu padnie oczywiście na antenie. Stwierdziłam, że skoro Złodziej Czasu jest bardzo taki filmowo-serialowy, to muszę też muzycznie nawiązać. Zachęcam do posłuchania.
0: Dziś od 14 do 16 w Złodzieju Czasu czeka na Państwa Mona Mędroch-Karbowska. Proszę przyjąć tę audycję bardzo ciepło i słuchać o tym, co kradnie nam czas, bo przecież nie ma to jak kultura. Teatr, filmy, muzyka, książki.
1: Zdecydowanie. Właśnie książki. Dobrze, że dodałaś, bo będę miała dla Państwa zagadkę książkową, w której będzie do wygrania pewna ciekawa pozycja, natomiast będzie to wymagało odrobiny wysiłku od słuchaczy. Łatwo nie oddam.
0: No właśnie, nie ma łatwo. A powiedz a propos Twoich muzycznych klimatów, czy fisze ma do tworzywo się zaliczają, czy niekoniecznie?
1: Jak najbardziej.
0: Jak najbardziej. No to posłuchamy teraz 6 minut mądrości.

tańcu się nie pierd... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

6 minut mądrości. Zdecydowanie Fisze Made Tworzywo już trochę w zestawie do głosowania, ale wciąż mogą Państwo okazać trochę miłości temu utworowi. lista.radio357.pl. Tam można oddawać swoje głosy jeszcze do 12. I też mam do Państwa prośbę. marta.kula@radio357.pl lub tekstówki przez aplikację. To jest świetna i wygodna forma. Proszę dać mi znać, że Państwo głosują, bo na razie tych maili spływa mało i tak sobie myślę i zastanawiam się, czy ja dobrze do tego głosowania zachęcam. Jeżeli uważają Państwo, że źle, to też można mi napisać, ale proszę dać znać. Teraz nowość to propozycja od kogo? Gdzieś mi to zniknęło. No to znajdzie się póki co po prostu Jay Bernard. Here I-

0: To propozycja od gospodarza tej audycji, Antka Grudniewskiego. Four in the Morning, Jay Bernard. Powiedziałam nowość względnie tak, bo to utwór z czerwca, no ale w kontekście listy to słowa nowość używamy do tych utworów, które w tym tygodniu wpadły do zestawu. No to muszę się poprawić. Nie. Jay Bernard jest tam już od jakiegoś czasu, ale mogą Państwo jeszcze oczywiście na niego głosować. Natomiast teraz zbliża się godzina 11.
1: Wspieraj system.
0: I oprócz adresu lista.radio357 dodam.pl, dodam adres mailowy marta.kula@radio357.pl lub oczywiście tekstówki, które spływają. Napisał do mnie między innymi pan Bartosz, który melduje obecność ze swoim 2-letnim synem Jasiem w jego królestwie zabawek. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i trzymam kciuki za głosowanie razem z panem Janem 2-letnim, który mam nadzieję, że już na jakieś piosenki cieszy się bardziej i może to będzie jakiś sygnał, na które zagłosować. Pomylili mi się panowie o inicjale J. Teraz będzie ta nowość, czyli dodana w tym tygodniu przez Mateusza Fusiarza. Chociaż czy to do końca nowość? No niekoniecznie. J. Buchanan, Changes.

Jay Buchanan i Changes z bardzo powolnym krokiem. Weszliśmy w trzecią godzinę audycji, ale mam nadzieję, że zostali Państwo z nami. Jestem ciekawa, jaki Państwo mają stosunek do coverów na liście. Czy z chęcią oddają Państwo głosy na utwory napisane przecież przez innych artystów, ale zinterpretowane przez kolejnych? Ja mam tak 50 na 50, bo jeżeli cover, jak na przykład w przypadku Hey Ya, którego słuchaliśmy w wykonaniu Return to Dust, robi coś wywrotowego, wówczas z przyjemnością oddaję głos. Ale jeżeli, jak w przypadku Jaya Buchanana, jest to po prostu no, mało zmieniona piosenka, tylko zagrana w zupełnie innym tempie i klimacie, no to tutaj tak średnio, średnio. Ale każdy ma swoje głosowanie i może oddawać głosy na kogo tylko zechce. lista.radio357.pl to była propozycja Mateusza Fusiarza. Przepraszam, Fusi, że tak się wypowiedziałam. Teraz będzie propozycja ode mnie i trochę się obudzimy. Check, please.

0: Pani Anna napisała, że uwielbia covery, a jak państwo, czy głosują państwo na piosenki, które są coverami, czy na liście szukają przede wszystkim nowych dźwięków? Proszę dawać mi znać. Tekstówki z aplikacji lub marta.kula@radio357.pl bezpośrednio mailem. Za nami Kenny Hoopla, amerykański piosenkarz, który do współpracy zaprosił gitarzystę zespołu The Strokes. Wszyscy fani Strokesów oczywiście znają nazwisko Alberta Hammonda Juniora. I z tej współpracy nie mogło powstać nic innego, jak tylko naprawdę dobre rockowe granie, chociaż z takim popowym sznytem też. Świetna radiowa piosenka New America. Mam nadzieję, że pamiętają o niej państwo. Ja tu mam pewien podgląd na to, co się dzieje na liście i no nie mogę dużo zdradzać, bo to co się dzieje, to przede wszystkim zostanie ujawnione po 19. No ale powiem tak, Kenny Hoopla radzi sobie gorzej niż bym sobie tego życzyła, więc być może jeszcze państwo teraz na ten utwór zagłosują. lista.radio357.pl. A teraz płyta tygodnia.
1: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

One Step Away z nowej płyty Madonny, Confessions 2. Powrót Madonny. Jeszcze nie słuchałam całości tej płyty, więc ocena przede mną, no ale głosy zewsząd padają takie, że to bardzo udany powrót. Jeżeli Państwo też tak uważają, to Madonny również można znaleźć na liście, ale przede wszystkim można zdobyć tę płytę, pisząc do mnie na adres marta.kulamauparadio357.pl. To była płyta tygodnia, a teraz kolejna z propozycji do głosowania.

PJ Harvey i Viader, a wcześniej Kasabian i Superpowers. To dwa utwory, które znajdują się w liście do głosowania, w zestawie do głosowania na listę, o tak powinnam poprawnie powiedzieć, od 2 tygodni. I trochę za panem Adamem prezentuję je dziś w audycji, ponieważ wiem, że istnieje coś takiego jak syndrom drugiego tygodnia, o czym właśnie pisał do mnie pan Adam. I czasami głosują państwo na te utwory, które w zestawieniu znajdują się od 2 tygodni bardzo intensywnie po to, żeby uratować je przed wypadnięciem z listy. Jeżeli podobnie jak pan Adam mają państwo taką taktykę, to bardzo proszę oddać swoje głosy na PJ i na Kasabian. A przed nami coś, czego w zestawieniu jeszcze nie ma, bo to dzisiejsza premiera, choć tak naprawdę nie do końca dzisiejsza, tylko sprzed 20 lat. Kiedy to polska muzyka alternatywna miała naprawdę fantastyczny czas i współtworzyły te sceny m.in. Pustki. Zespół Pustki, który państwo doskonale pamiętają, w nim m.in. Radek Łukasiewicz. Fragment płyty Domino przed nami, która to płyta ukaże się w specjalnym jubileuszowym wydaniu 11 września tego roku ponownie, a przypomina o niej utwór Ty w górę, ja w dół.

Te plus minus 20 lat temu polska muzyka gitarowa, niezależna, alternatywna miała się świetnie, cudownie to sobie przypomnieć. Zespół Pustki zapowiada jubileuszową reedycję albumu Domino. Ten jubileuszowy, to jubileuszowe wydanie ukaże się 11 września tego roku. Odliczamy, a za nami dzisiejsza premiera, przypomniana piosenka Ty w górę, ja w dół. To rzucimy do listy. A propos polskiej muzyki alternatywnej, gitarowej i trochę rozmarzonej, Oyster Boy teraz.

To najnowszy singiel Oyster Boya, filmowy kadr. Dorzucimy do listy, natomiast w zestawie do głosowania jest poprzednia piosenka, którą wypuścił, która zapowiada jego kolejny album. Kwiaty w zestawie od 6 tygodni może dadzą Państwo jeszcze jej szansę. Podobnie od 6 tygodni w zestawie do głosowania znajdują się Bleachers. Ja temu zespołowi i ich nowej płycie bardzo kibicuję.

Bleachers i We Should Talk. W zestawie od 6 tygodni mogą Państwo na ten utwór głosować, choć przyznam, że na całej płycie moim zdaniem parę lepszych utworów. Zachęcam do sięgnięcia po nowy album Bleachers. Warto się zasłuchać i wybrać te swoje ulubione piosenki. A teraz coś po polsku. Nowa Natalia Grosiak. Płyta, którą ona zapowiada, chyba będzie przełomem. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa całości, póki co, gdyby ktoś pytał.

0: Gdyby ktoś pytał, tamtej dziewczyny już nie ma. Tak śpiewa Natalia Grosiak na swoim albumie, który ukaże się 9 października i tak właśnie jest zatytułowany. Tamtej dziewczyny już nie ma. Czekamy z zaciekawieniem oraz oczywiście wspieramy i głosujemy, prawda?
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Piszą do mnie państwo w sprawie Madonny, napisała i pani Beata, i pan Adam, troszkę mnie poprawiając, bo powiedziałam, że jeden z utworów z nowej płyty Madonny, która jest naszą płytą tygodnia, znajduje się w zestawieniu do głosowania, a okazuje się, że nie, że Madonna już wypadła. Bardzo państwa przepraszam za tę pomyłkę. Natomiast po liczbie wiadomości, które do mnie spłynęły, wnioskuję, że po pierwsze, nowa płyta Madonny, Confessions 2, bardzo się państwu podoba. Po drugie, chcieliby państwo na Madonnę zagłosować, więc myślę sobie, chociaż tutaj niech Helen się wypowiada, ale myślę sobie, że nic nie stoi na przeszkodzie, że jakiś inny utwór z tej nowej płyty dorzucimy. Ja natomiast w środowym Kieruj się na południe obiecałam państwu, że dorzucę utwór, który zaprezentowałam w czeskim kąciku. Mamy taki kącik w środę między 9 a 12. Ostatnio w tym kąciku wybrzmiał Daniel Žižka. I poprosili mnie państwo, żebym dodała go do zestawu do głosowania. Oczywiście mamy cykl tygodniowy, a zatem Daniel pojawi się w przyszłym tygodniu, ale proszę już go zapamiętać.

0: for the first time since we
1: Since We've Changed i Daniel Żiszka, młody 23-letni czeski wokalista o wielkiej wrażliwości i jeszcze większym głosie. Bardzo Państwu polecam tę piosenkę, pojawi się w zestawie do głosowania. Myślę, że po takiej pięknej balladzie to jest idealny moment, żeby przeczytać wiadomość od pani Malwiny, która poprosiła o przekazanie pozdrowień dla swojego męża Olka, który pierwszy raz słucha dziś Radia 357. Pierwszy raz, panie Olku, panie Aleksandrze, bardzo serdecznie witamy w gronie słuchaczy. Rozumiem, że dołączył pan do swojej małżonki i będą państwo teraz Radia 357 słuchać wspólnie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. A wracając do listy, na którą mam nadzieję, że państwo głosują, od 5 tygodni w zestawieniu jest on, Wielki Piotr.

Peter Gabriel, A Hard Lesson. Od 5 tygodni w zestawie do głosowania. Bardzo Państwa proszę, żeby pamiętali Państwo o Peterze Gabrielu. Tym bardziej, że to bardzo ciekawy utwór. Z dawnych czasów Peter Gabriel napisał tę piosenkę na przełomie lat 80. i 90., ale dopiero teraz ujrzy światło dzienne na płycie O.I., która ukaże się pod koniec tego roku. Pisał ten utwór w Senegalu, eksplorując najróżniejsze afrykańskie brzmienia i rytmy, i to bardzo ciekawy, połamany rytmicznie utwór, no ale przecież Peter Gabriel nie od dziś znany jest z tego, że fascynuje go muzyka z różnych stron i eksploruje i brzmienia, i rytmy, i najróżniejsze kierunki. Wielki, wielki artysta, dlatego bardzo proszę, żeby Państwo o nim pamiętali na liście do głosowania. Proszę o to, bo cichutko powiem, nikt nie słyszał, troszeczkę spada, więc może jeszcze przez te ostatnie 9 minut podratują Państwo sytuację Petera Gabriela. Po przeczytaniu pozdrowień dla męża pana Aleksandra spłynęło mnóstwo wiadomości z prośbą o przekazanie antenowych pozdrowień. Nie zdążę już ich wszystkich przeczytać, ale ostatnia, króciutka od mojej imienniczki, która pozdrawia swoją siostrę Milenę, która wczoraj urodziła syna. Jędrusia, całusy od dziadków, taty, Damiana i cioci Marty. To na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Takie piękne pozdrowienia. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Maciej Karolak audycję realizował. Ja się nazywam Marta Kula. Zaczęliśmy bluesem i bluesem skończymy. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: W Łowiczu Wałeckim minęła godzina 12:00. Czas rozpocząć podróż na dach świata.
2: Radio 357.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski, Łowicz Wałecki, czyli dzisiaj na dachu świata i wydanie specjalne, czyli ogród reporterów pod pięknym drzewem, drzewem poddanym renowacji, które kiedyś poległo pod naporem burzy, ale zostało przywrócone może nie do czasów świetności, ale jest na pewno symbolem tego festiwalu. Topola, albo jak to woli bambus, cokolwiek. To drzewo symbolizuje festiwal w Łowiczu Wałeckim. Festiwal reporterów i podróżników. Wspaniałe wydarzenie. Na dachu świata tutaj jest po raz piąty, ale sam festiwal ma już 6 lat. Przyjechali wszyscy świetni, wszyscy najlepsi, cudowni, jedyni w swojej dziedzinie, w swoich podróżach, w swoich opowieściach właśnie o świecie. Reporterzy i podróżnicy. 3 sceny. Wydarzeń niemiara, ale zaczynamy od dachu świata, od wydarzeń tego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia i nie tylko. Tego, to, co się wydarzyło, to, co wpływa na bieg wydarzeń, czyli tak toczy się ten świat. Już za chwilę porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Ankarze, czyli wielki szczyt NATO. No i właśnie, czy rzeczywiście był tak wielki, czy rzeczywiście tak mocno przyłożono wagę do tego, by bezpieczeństwo Europy się poprawiło. A dokładniej pytanie brzmi, czy Europa jest w stanie obronić się przed Rosją, gdyby doszło do jakiejkolwiek formy agresji? Czy rzeczywiście jest to NATO 3.0? Porozmawiamy też o tym, czy rzeczywiście to, co niedawno było wielką sensacją, czyli porozumienie i zakończenie wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czyli Memorandum of Misunderstanding bądź Understanding, czy rzeczywiście

Oczywiście ono ma rację bytu, ale to jest pytanie, mam wrażenie, retoryczne. Nie będziemy bardzo zajmować się retoryką właśnie prezydenta Donalda Trumpa podczas szczytu, bo jak zwykle zaczęło się ostro, a później tonowanie i jakieś tam przysłowie o kurczaku, chickenie, ale to myślę, że wyjaśnimy, na czym ono polega. Będą też tematy jak najbliższe nam i myślę, że też bardzo, bardzo poważne, mianowicie relacje i Polska i Ukraina. Co się wydarzy jutro? Czy rzeczywiście dojdzie do tego, do kulminacji tego sporu polsko-ukraińskiego? O tym mówił jeden z najważniejszych ludzi na Ukrainie, czyli Kirył Budanow, szef wywiadu, szef kancelarii prezydenta. Czy rzeczywiście my rozumiemy, w co gra prezydent Zełenski i czy prezydent Zełenski gra w to, co sam rozumie? To są pytania, które dzisiaj padną. Również porozmawiamy może o samej Turcji. Odrobinę się uda powiedzieć. Czy rzeczywiście tam szczyt oznacza, że Turcja wchodzi w nową erę bezpieczeństwa, nie tylko regionalnego, ale może światowego? I dlaczego prezydent Trump jako drugim przywódcą na świecie spotkał się z Ahmedem al-Sharon, czyli prezydentem Syrii, kiedyś dżihadystą. No naprawdę, czegoś takiego jeszcze nie było. A mam wrażenie, że te słowa wypowiadam co chwilę na dachu świata. Skoro tak, to żeby nam tak trochę się zrobiło blisko wschodnio turecko, to zaproponuję utwór wspaniałej artystki, wspaniałej wokalistki, czyli Neşe Karaboçek, kiedyś Neşan Gökütürk, urodzona w Stambule, tutaj w miksie Dunkelbaut. Proszę posłuchać Yali Yali.

0: Na dachu świata ogród reporterów Łowicz Wałecki, festiwal 7 stron świata, 7 ogrodów. Zapraszamy jeszcze, kto żyw, kto jest w okolicy, tutaj pod drzewo, bo słychać wszystko wspaniale. Radio 357 nadaje na żywo właśnie z tego miejsca i audycja na dachu świata również, ale przecież audycja na dachu świata po pierwsze nie istnieje bez słuchaczy, publiczności zgromadzonej, którą serdecznie witam. Dzień dobry Państwu! Te oklaski mieszają się z oklaskami, które są tutaj bardzo bliskie, bo przecież Państwo to po pierwsze ważny element audycji, no ale przecież jeszcze goście, jakże znamienici, jakże fantastyczni, jakże wakacyjni, ale też zdesperowani, troszeczkę, żeby mówić. Agnieszka Bryc, doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita.
2: Dzień dobry, dziękuję, że Państwo nas tu mają.
0: Tak jest, to jest thank you for having me here, tak? To chyba tak powinno być. Jan Mikruta, Telewizja Polsat News i to był dzień współprowadzący fantastyczny program Everyday.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry Państwu. No i Paweł Reszka, Tygodnik Polityka. Któż jak nie Paweł Reszka opisuje to, co się dzieje na Ukrainie?
4: Dzień dobry
0: Państwu oczywiście.
4: Państwu oczywiście.
0: Moi drodzy, bardzo się cieszę, że się widzimy po raz piąty na dachu świata, a po raz szósty na festiwalu. Chcielibyśmy porozmawiać, myślę, że ten najważniejszy temat, który jest dzisiaj w naszych sercach, umysłach, bo jest to temat nie tylko polityczny, ale dotyczący dwóch społeczeństw, dwóch narodów, mianowicie relacje polsko-ukraińskie, za chwilę nam się tutaj pojawią, ale zaczęlibyśmy może od tego, co się działo w Ankarze. Kolejny szczyt, kolejne zapewnienia, myślę, że również kolejne chwytliwe nazwy NATO 3.0. Na tym szczycie był Jan Mikruta i Jerzy Haszczyński. Chciałoby się powiedzieć, że specjalni wysłannicy festiwalowi, ale mają swoje macierzyste oczywiście, macierzyste firmy, także Jan, zacznijmy od ciebie. Czy ty masz wrażenie, że coś nowego powstało na tym szczycie i Europa może mówić, tak, budujemy NATO 3.0 i teraz Europa ma narzędzia do obrony przed na przykład Rosją?
3: Coś nowego na pewno zaczęło wreszcie powstawać na tym szczycie, czyli to NATO 3.0, chwytliwe hasło, chodzi o drugie piękne słowo, europeizację sojuszu, czyli o coś, na co bardzo naciska Donald Trump, ale przy całej mojej bardzo głębokiej krytyce wobec Donalda Trumpa, to akurat, żeby przymuszać Europę do tego, żeby wydawała więcej na wspólną obronę i na to do tego, żeby była bardziej niezależna, to jest bardzo rozsądne. To, że Europa nie miała własnego strategicznego lotnictwa transportowego, że jak przychodziło co do czego, to wiadomo było, że muszą przylecieć Amerykanie, muszą wylądować amerykańskie C-17 Galaxy i gdzieś przerzucać wojsko tam, gdzie jest potrzebne. No to nie było do końca zdrowe i pewnie z amerykańskiej perspektywy było jakimś wykorzystywaniem Stanów Zjednoczonych. Takie zakładanie, że my tutaj będziemy mieli swój dobrobyt, ale jak trzeba będzie się bić, jak trzeba będzie przysłać właśnie samoloty transportowe, jak będą potrzebne satelity, jak będzie potrzebny wywiad, jak trzeba będzie gdzieś wysłać lotniskowiec. To wszystko to zrobią Amerykanie, bo przecież po to są. To się rzeczywiście zaczęło w jakiś sposób dziać. Zobowiązały się Europa i Kanada w Ankarze do tego, że będą zdecydowanie więcej na zbrojenia wydawać i większą odpowiedzialność będą brały na siebie. Nie wiemy do końca, co z tego NATO 3.0 wyjdzie, bo wiemy, że ono oznacza przejmowanie
0: odpowiedzialności. No i tu mam wrażenie, że dotykasz punktu.
3: No więc właśnie, dlatego powiedziałem, że coś się zaczęło dziać, bo nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytanie. W jakim tempie i do jakiego poziomu Ameryka będzie się konwencjonalnie z Europy wycofywać?
0: Bo w samym konwencjonalnie, czyli co? Wojska lądowe na przykład, formacje pancerne.
3: Wszystko oprócz parasola nuklearnego. Bo Amerykanie mówią, parasol nuklearny amerykański nad Europą, nad sojuszem pozostanie. W samym Waszyngtonie jest bardzo wiele podziałów w tej sprawie. Są takie głosy, że powinni się w ogóle wynieść z Europy, bo po co tu amerykańscy żołnierze? Są też ci nieco rozsądniejsi, którzy mówią, hola, hola, zostajemy. O to między innymi chodziło w tym sporze niedawnym Pita Hegseta, czyli sekretarza, on nazywa się wojny, ale obrony, który ogłosił, że wycofuje niemalże wszystko, wstrzymuje rotację, zaraz tych wojsk nie będzie. Został powstrzymany przez Marco Rubio, czyli sekretarza stanu, i te frakcje bardziej zdroworozsądkowych, którzy...
0: No właśnie, ale nie jest to przypadkiem taki zły i dobry policjant, Jan. No zobacz, no, ja myślę, gramy w grę, no jednak jest to trochę, wiesz, NATO gra.
3: Wszyscy grają.
0: No, no
3: to jest oczywiste, że wszyscy grają, i myślę, że Trump też gra w dużym stopniu. To jego show Dr. Jekyll i Mr. Hyde, to co się odbyło w drugim dniu szczytu. Czyli
0: to, o czym nie będziemy się, na czym nie będziemy się skupiać.
3: Szczekła poranna tyrada przeciwko wszystkim, która zakończyła się oświadczeniem, że sala była pełna, wypełniona miłością i wzajemnym szacunkiem. To są słowa Donalda Trumpa. Tego samego dnia na konferencji kończącej dzień, główny dzień szczytu, który zaczął się, przypomnijmy, od tego, że Trump stwierdził, że to Ameryka powinna kontrolować Grenlandię, a nie Dania, że Hiszpania jest fatalna, okrada i zrywamy z nią w ogóle wszystkie kontakty, a całe NATO jest złe, wykorzystuje Stany Zjednoczone i jest skrajnie nielojalne, bo nie poszło na tę dziwną wojnę Trumpa z Iranem.
0: Jerzy Chaszczyński, rzeczywiście dzielisz ten umiarkowany optymizm Jana, czy według ciebie...
3: Umiarkowany optymizm? To wrócimy do tego.
0: Oczywiście.
3: Wierzę.
2: Najlepszy chyba jest umiarkowany realizm. Tak sądzę.
0: To już nie musimy wracać. Jerzy rozsądził.
3: Głos rozsądku.
0: W końcu dziekan. Dziekan.
2: Jeżeli jest mowa o NATO 3.0, no to wiadomo, że to musi być jakiś dosyć długi proces. No bo 1.0 to było od powstania NATO do upadku komunizmu, kilkadziesiąt lat. 2.0 to, co się teraz kończy, po drodze nas przyjęli, to dosyć dawno temu, było 27 lat temu. Także zapewne jest nieuniknione, żeby Ameryki było mniej w Europie. To wynika nie tylko z podejścia obecnej administracji do samego NATO, do szczytów NATO i tak dalej, ale w ogóle strategia bezpieczeństwa zarysowana w zeszłym roku mówi o tym, że Europa jest w najlepszym wypadku na trzecim miejscu, prawda? I raczej krytykowana była w tej strategii. Powiem tak, a propos tego pozytywnego wpływu Trumpa, jedno zdanie czy akapit powiem o tym.
0: Czyli, jedno zdanie czy akapit, no proszę bardzo.
3: Zdanie wielokrotnie złożone.
0: Na przykład.
2: Nie, postaram się krótkie zdania. Trump zmusił do większych wydatków. Zazwyczaj się myśli, że on zmusił do większych wydatków Niemcy czy państwa Europy Zachodniej, które za czasów NATO 1.0 i 2.0 jechały na tym bezpieczeństwie fundowanym przez Stany Zjednoczone. No i tak sobie myślałem, jak oglądałem te jankarze występujących tam na tak zwanych doorstepach różnych przywódców, no to zwrócili na mnie uwagę przywódcy z naszego regionu, bo oni się licytowali, kto już przekroczył to ten poziom wydatków 5% PKB przewidziany do 2035 roku na poprzednim szczycie. I się to chwalili,
1: były, tak?
2: Że oni chwalili się, przywódcy tych krajów, głównie państw bałtyckich, że oni już to 5% przekroczyli. Ale chciałem państwu zwrócić uwagę, na co nawet trzeba zwracać uwagę tym politykom litewskim, estońskim czy łotewskim, że w momencie bardzo trudnym, czyli na aneksji Krymu przez Rosję, te państwa wydawały 1% czy mniej. Czyli nawet ci, którzy wiedzieli, co to jest Rosja, woleli wydawać na coś innego i w razie czego liczyć na Amerykanów. I tu stawiam kropkę, to jest ten pierwszy akapit. Drugi akapit dotyczy tego, jakbym scharakteryzował obecną sytuację NATO. Co społeczeństwa europejskie myślą o NATO, Ameryce i swojej przyszłości? To wynika nie z tego, co mówią politycy podczas szczytów czy jakichś spotkań, bo zazwyczaj uspokajają, no ale jest dużo badań na ten temat, dosyć szczegółowych. I główna teza jest taka, że Europejczycy w większości nie wierzą, że Ameryka przyszłaby z pomocą, gdyby ktoś ich zaatakował. Czyli, że nie respektowałaby 5 artykułu traktatu to NATO, który tutaj...
0: Piękna konkluzja w momencie, kiedy rozmawiamy o nowym NATO 3.0.
2: Tak. No dlatego w pierwszym punkcie deklaracji tego szczytu jest zapewnienie o niezachwianym poparciu.
3: Ironclad.
2: Tak jest. I że oczywiście Ameryka się pod tym podpisuje. Druga teza jest taka, że to się po prostu może zmienić. To znaczy
0: mniej ion?
2: Bardzo... Nie, może się zmienić to, że Ameryka zmieni zdanie, bo zmieni kiedyś prezydenta. To po pierwsze. A trzecia teza jest najważniejsza. Mimo tych obaw, czyli uzależnienia od tego, jakie są humory w Waszyngtonie, to nie ma i tak żadnego pomysłu na jakąś inną organizację. Na jakieś NATO bis, czy europejskie NATO bez Stanów Zjednoczonych. Czyli nie mamy wyjścia i musimy wyciągnąć tyle, co się da z tej Ameryki, która jest taka, jaka jest.
0: Powiem ci, Jerzy, że jak na definicję umiarkowanego realizmu, to jesteśmy w ciężkim położeniu, żeby nie wyrazić się dosadnie.
3: Po stronie bardzo umiarkowanej.
0: Po stronie bardzo umiarkowanej.
2: Lepiej się na to jakoś przygotować i nie mydlić oczu.
0: Moi drodzy, tutaj małe zamieszanie na stole, ale bardzo pozytywne, dlatego że przybyła tradycyjnie kawa zrobiona przez dr Agnieszkę Bryc z kardamonem i jest tutaj ta na stole, będzie później jeszcze kawa dostępna, tutaj jest mistrz kawy, stoi, czeka i na państwa i będzie państwa raczył kawą, także jak najbardziej. Natomiast Agnieszka, no dla ciebie ten szczyt jeszcze tak bym jakby, tu są może nie dwa zdania odrębne, ale myślę, że to jest świetne na pokazanie, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo tu nie chodzi o to, by zastanawiać się nad sensem szczytu i kto na niego przybył i z jaką świtą i tak dalej, i tak dalej. Ja najbardziej się, tak jak powiedziałem, skoncentrowałem się, że spotkał się pan prezydent Trump z drugą osobą, jaką widział na szczycie, to był prezydent Syrii, a nie ktoś, na przykład sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, prawda? On się tam nie pojawił w pierwszej fazie. Dla ciebie ten szczyt, patrząc od strony Rosji, to się... Tak, tak było. Jan Mikruta nie wierzy.
3: Macham, bo widziałem, wiesz, spotkania z Rutem były chyba ze trzy w sumie. Spotkanie z Al-Szarą było drugiego dnia szczytu po spotkaniu z Zełenskim. Rzeczywiście te dwustronne spotkania miał dwa. Trump miał z Zełenskim i potem z Al-Szarą, ale z Rutem spędził bardzo dużo czasu.
0: Tak. Tak, ale później. Chodzi mi o...
3: Nie,
0: raczej wcześniej. Dobrze.
3: Wcześniej.
0: Dobrze. Będzie później bądź wcześniej. To może w ten sposób.
4: Porozmawiamy w domu.
0: Jeszcze
3: to sobie wyjaśnimy.
0: Po lekcjach. Słuchaj, Agnieszko, patrzysz na ten szczyt od strony Rosji i myślisz, że Rosja zrozumiała przekaz i zaczęła się zastanawiać, co stoi za tym akronimem NATO 3.0?
1: Tak, Rosja bardzo rozumie, obawia się i jak sam powiedział Dmitrij Pieskow, bardzo uważnie przygląda się temu, co się działo podczas szczytu.
0: A bez metafor?
1: A bez metafor przyglądają się i mają lekkie obawy, trochę też jakby...
0: Ale jakie obawy mają,
1: teraz
0: skoro...
1: Teraz powiem, nasączone nadzieją, że Trump pozostanie Trumpem i szczyt będzie tym, o czym rozmawialiśmy tuż przed wejściem na antenę, czyli szczytem TACO, czyli że Trump zawsze stchórzy, bo to... Co panowało przed szczytem i co było ważne dla Rosji, że państwa europejskie obawiały się tego, że Donald Trump może doprowadzić do, prawda, swoimi humorami, swoimi oczekiwaniami i zmianą nastrojów w stosunku do partnerów, doprowadzi do jakiegoś kryzysu, że trzeba będzie podczas tego szczytu trochę się wykłócać z Donaldem Trumpem. Pytanie, czy on by został na tym szczycie. Czy były obawy, jak ten szczyt przejdzie? Rosjanie liczyli na to, że napięcia między Waszyngtonem a państwami europejskimi czy partnerami europejskimi, one się tylko pogłębią. No i to wielkie uf po stronie europejskiej, które nastąpiło w trakcie szczytu, a w zasadzie tuż po szczycie, było wielkim och w Moskwie, która to ma po pierwsze zbliżające się wybory, to jest super ważne, Putin ma wielki problem z tym, że i 30 milionów albo nawet więcej, chyba to mnie może Paweł poprawić, albo 1/3 Rosjan, chyba 1/3 Rosjan, z tego co pamiętam, jest dotknięta kryzysem paliwowym, więc na razie ten wiatr nie wieje w żagle Putina i ten miał jednak nadzieję, że szczyt będzie potwierdzeniem tego wielkiego rowu, który powstał w relacjach transatlantyckich. Więc Dla Putina nie jest to najlepsza wiadomość, natomiast istotne jest to, że polityka, tak jak powiedziałeś i podkreśliłeś, jest ciągłą grą. Więc to, że ten szczyt nie wyszedł tak, jakby Putin sobie życzył, nie oznacza, że ta piłeczka nie będzie jeszcze...
0: Ale Agnieszko, czego się Putin tak, może nie wystraszył, ale czegoś, co mu tak zakłóciło bycie w tej bańce swojego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o niewydolność na przykład NATO, czy krajów NATO?
1: Nie, znaczy NATO jest ciągle nie tak bardzo wydolne, jak mogłoby być, ale my się ścigamy z czasem, to po pierwsze. Po drugie, mógł się zaniepokoić tym, że po szczycie albo w ogóle w trakcie szczytu Trump nie zadzwonił do Putina, a miał dzwonić, więc to jest powód do niepokoju. Rozmawiał z prezydentem Zełeńskim i co więcej, podczas tej rozmowy ewidentnie była między nimi po tej całej masie złej krwi w poprzednich latach. Tutaj powstała jakaś delikatna chemia. To jest ta słynna rozmowa, taka trochę przekomarzanie się. Nie wiem, czy państwo pamiętacie ten moment, w którym prezydent Trump pyta prezydenta Zełeńskiego, mówiąc o tym, że kiedyś rozmawiałem z Putinem, on jest gotowy do rozmów.
3: W Moskwie.
1: I na to Zełeński, nie wiem, kto mu to podpowiedział.
3: Nie, to Trump zapytał Zełeńskiego, czy poleciałbyś do Moskwy.
1: Tak jest.
3: I na to Zełeński.
0: Podczas wspólnej konferencji.
1: Na to Zełeński mówi, no ale tam niebezpiecznie.
3: Tam ostatnio wyjątkowo dużo dronów ukraińskich. Lata tam niebezpiecznie.
1: I to był ten moment, w którym Trump mógłby zachować się w sposób taki swój humorzasty, ale prawda, była ta chemia i widać, że to takie łobuzerstwo prezydenta Zełeńskiego mu ewidentnie odpowiada. Wszedł w wymianę zdań, tak jakby nie doprowadził do spacyfikowania Zełeńskiego i to już jest istotne. Czy po takich, to trochę brzmi jak kremlinologia, ale to jest istotne, bo widać, że jeżeli między tymi prezydentami, którzy mieli naprawdę zły czas kilka lat temu i Trump potrafił wystawić Zełeńskiego za drzwi Białego Domu, no tutaj już jakby, ja nie mówię, że oni będą przyjaciółmi, ale coś się pozytywnego tworzy i to jest niebezpieczne dla Kremla. Tylko cały czas, tak jak powiedziałam, gra się toczy, bo to, co obiecał także Trump podczas tego spotkania, czyli licencje na patrioty na Ukrainie, to są słowa. Pamiętajmy, to ciągle są słowa i pytanie, czy po pierwsze Donald Trump się nie rozmyśli, po drugie, nawet jak się nie rozmyśli, czy uda się to wszystko, prawda, zainstalować i pytanie, jak powiedzmy pełna i wartościowa będzie ta licencja na patrioty.
0: Licencja na patrioty.
1: Kiedy ewidentnie zostaną tam...
0: Króciusieńko, Jan Mikluta.
3: Według wojskowych to jest właściwie niewykonalne. To znaczy czasie wojny w takich warunkach, jakie są w tej chwili, stworzenie tam zaplecza przemysłowego, żeby te pociski do systemów Patriot produkować, jest właściwie niewykonalne.
0: To jest niesamowicie ważna, by była decyzja polityczna i decyzja militarna. To nie jest tak sobie, że to są pociski, bo żeby była waga tego, co mówimy, prawda? Waga obietnicy jest ogromna.
3: Jest gigantyczna, to w ogóle nie ma
0: uznania. Natomiast jedno zdanie, realizacja jest na niskim poziomie.
3: Jedno zdanie do tego, co powiedziała Agnieszka. Ja mam wrażenie, że to jest tak. Trump uważa się za największego zwycięzcę we wszystkich możliwych konkursach z piękności włącznie. W związku z czym on lubi wyłącznie zwycięzców. On nie lubi luzerów, nie lubi przegrywów. A ma wrażenie teraz szczęśliwie, że inicjatywa jest po stronie Ukrainy. Dlatego jemu się teraz bardziej podoba Zełeński, bo to Zełeński według niego jest tym, który wygrywa. Przestał być luzerem.
0: Jeszcze Jerzy Haszczyński, bo przecież Paweł Reszka też czeka na swoją możliwość powiedzenia czegokolwiek. Panowie.
2: Ja na pewno nic złego Pawłowi Reszce nie zrobię.
0: Dobrze.
5: Dziękuję ci, Jurku.
0: To po starej przyjaźni.
2: W momencie, gdy Agnieszka wspominała, że wiatr już nie wieje, czy teraz nie wieje w żagle Putina, to tu zawiał wiatr w Łowiczu Wałęskim i nasz prowadzący musiał aż przykrywać mikrofon.
0: A tak było. Zauważyłeś.
2: No, zauważyłem. I teraz tak, co do Rosji. Czy Rosji się ma obawiać, czy nie? Ponieważ Trump użyję tego nazwiska, chociaż mieliśmy nie mówić o jego cechach, no ale nie lubi, jak jest za dużo szczegółów i lubi, jak szczyty są krótkie. Ten był krótki, podobnie jak poprzedni i w deklaracji jest tylko kilka punktów. W zeszłym roku było 5, czyli...
0: Krok do przodu, a w końcu 3-0, nie?
2: Nie, ale do czego zmierzam? Kiedyś był szczyt w Warszawie. 10 lat temu. To tych punktów było 160 prawie. Na różnych czytach potem 60, 70. I wtedy mówiono o wszystkich sprawach na świecie. Kosowo, Korea Północna i tak dalej. Ale skoro jest tych punktów tylko 5 czy 6, no to one są bardzo ważne, prawda? A co jest w tych punktach? No między innymi jest ta Rosja, że jest długotrwałym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, sojuszu, regionu i tak dalej. I to, skoro zostało ze wszystkich spraw natowskich, ta Rosja jest, no to nie powinno to cieszyć Putina. Chyba, że on ma jakąś logikę, jakąś nieuklidesową, nie wiem, czy nie arystotelesowską, jakąś taką nowoczesną bardzo.
0: A czy szczyt cieszy Wołodymyra Załęskiego, Paweł Ryszka?
5: Dzień dobry, no nareszcie. Siedzę tu jak na szpilkach. O co tu chodzi?
0: Słuchaj, to jest tak jak na świecie. Najpierw Stany Zjednoczone wielcy, a później trochę ci mniejsi, więc Ukraina.
5: Już sobie pomyślałem, że mnie zaprosiłeś, bo jestem ładny.
0: To by było...
5: Albo radio.
0: No właśnie, to był... Ach, mów.
5: Wołodymyr Zełenski wrócił dumny jak paw. Słuchajcie, jeszcze przywiózł pieniądze. Pieniądze, chyba tam 160 miliardów miałby dostać, plus ta pożyczka z Unii Europejskiej 90 miliardów. Nareszcie zbilansował trochę budżet, więc ma pieniądze. Co Putina ewidentnie mogło zdenerwować. Te patrioty to mają bardzo dobry, bardzo ważne są na rynek wewnętrzny. Tych patriotów nie ma.
0: I nie muszą być.
5: No ale wiesz, dlatego, że ich nie ma, to przez obronę powietrzną dużych miast, na przykład Kijowa, przebijają się te rakiety balistyczne. Mm. Nie mają czym się bronić, więc taka zapowiedź, że może coś tutaj będzie, to fajnie wpływa na rynku wewnętrznym.
0: To, czyli, że on czyli jest to też takie koło polityczne rzucone w kierunku Załęskiego.
5: No na pewno on się ucieszył i nawet jeżeli tych patriotów nie będzie, to on może powiedzieć, słuchajcie, no zrobiłem wszystko, co mogłem. Załęski zaczynał ten rok fatalnie. Słuchajcie, w Kijowie w domach temperatura była po 2-3 stopnie, pękały kaloryfery, spadały ciągle pociski, afera korupcyjna, na froncie no kicha totalna. Za chwilę miała paść Konstantyniwka, na szczęście do tej pory nie padła. A teraz jakby wszystko się odwróciło, to co mówiła Agnieszka, że tam 30 milionów. Insider robi takie fajne mapy, które regiony są dotknięte. W zasadzie wszystkie są dotknięte kryzysem paliwowym. Myśmy robili...
0: Rosyjskie terytoria.
5: Tak, rosyjskie terytoria. To są drony dalekiego zasięgu. Plus ewidentnie na froncie jest tak, że Rosjanie mają potężny problem z logistyką ze względu na to, że drony tego średniego zasięgu odcinają żołnierzy rosyjskich od zaopatrzenia, od amunicji, od jedzenia, od lekarstw. Więc tu ma ewidentnie Putin problem. Ja rozmawiałem, udało się porozmawiać z ludźmi z lokalnych administracji. Dodzwoniliśmy się do jednej z republik kaukaskich i mówimy, no jak tam jest? No nie mogę powiedzieć do jakiej, ale tak trochę po starej znajomości. Facet jest tam urzędnikiem i on mówi, w naszej republice, słuchajcie, zawsze było tak, że był kłopot z drogami i bardzo często odcinaliśmy energię elektryczną. No i teraz, jak ci weterani wracają z wojny, to okazuje się, że drogi są w gorszym stanie, a energię elektryczną odcinamy znacznie częściej. No i jak im wytłumaczyć, że my tę wojnę wygrywamy? I to jest ewidentnie poważny kłopot, wobec czego Putin ma się czym denerwować, tym bardziej, że nadchodzą wybory. Ukraińcy też to czują. Rozmawiałem wczoraj z oficerem ukraińskim, on mówi, że od dowódcy kompanii wzwyż wszyscy siedzimy w okopach, tak, czekamy, aż Rosjanie coś wykonają, bo muszą odnieść jakiś sukces przed wyborami.
0: Bo Paweł, jeszcze odnosimy takie wrażenie, Walerii Załużny, obecnie ambasador w Londynie, generał, były dowódca wojsk, który jest legendarnym dowódcą, powiedział, że nie odtrambiajmy jeszcze sukcesu zwycięstwa nad Rosją. Czy w ogóle, że wygrywamy z Rosją tę wojnę. To są jego słowa, które ostatnio wygłosił.
5: Tak, bo...
0: A mielibyśmy takie wrażenie, że rzeczywiście Ukraina jest w tym natarciu poprzez te uderzenia dronów dalekiego zasięgu.
5: Nie, nie, w natarciu oczywiście nie są ciągle. Powoli się cofają, choć postępy rosyjskiej armii są nieznaczne. Bo Janek mi powiedział, że jak ty będziesz zadawał pytania, to mam mówić, co chcę. Wiesz, ale... to taka jest metoda. Dobrze, nie? To chciałem powiedzieć jeszcze, odpowiadając na twoje pytanie, którego nie zadałeś, a propos bezpieczeństwa,
1: a powinieneś
5: Europy. Zadałeś innym, a nie. No w ogóle na końcu stołu siedzę. Bo słuchajcie, a propos
0: bezpieczeństwa... Cały czas pokrzywdzony.
5: Tak.
0: Paweł Reszka.
5: Chcę powiedzieć, że tak źle z bezpieczeństwem Europy nie jest, no bo jeżeli... Słuchajcie, naszym głównym przeciwnikiem jest Rosja, a ta Rosja nie potrafi sobie poradzić z Ukrainą, która ma dobrą armię, ostrzelaną armię, no ale pamiętamy wszyscy, jak ta armia wyglądała w 2014 roku podczas aneksji Krymu, że no nie potrafili oddać ani jednego wystrzału, tak? No to być może bardzo dobrym pomysłem na bezpieczeństwo Europy jest nie pozwolić Ukraińcom przegrać tej wojny. Albo pozwolić im wygrać tę wojnę.
0: No dobrze, i według ciebie...
5: iść do nas.
0: Dobrze, i myślisz, że ten szczyt w Ankarze właśnie pozwala na takie myślenie, że Ukraina jest tym wybrańcem Europy, by toczyć wojnę z Rosją?
5: Nie, no nie pozwala na takie myślenie. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, że Zełenski zmienił bardzo retorkę. Poczuł się bardzo pewny, jak na poprzednich szczytach.
0: Bo dzisiaj jeszcze o Zełenskim porozmawiamy.
5: Jeszcze sobie porozmawiamy.
0: Tak
5: kiedy na poprzednich szczytach jak prosił, przyjmijcie, on mówi, no... mamy fajną armię, macie tutaj kłopot, no to może ponegocjujemy. Więc tutaj się też trochę zmieniło. To tak. Dziękuję bardzo.
0: Ale nie dziękuję, bo jeszcze będę miał do ciebie szereg pytań, słuchaj, na które będziesz mógł odpowiedzieć, jak będziesz chciał, zgodnie z instrukcją Jana Mikruty. Oczywiście.
3: Jak ja mogłem to na głos powiedzieć?
0: Mogłeś, widzisz? Dobrze, to konkludując, Jerzy Haszczyński, po jednym zdaniu chciałbym, byśmy powiedzieli, w związku z tym mamy teraz do czynienia z momentem, od którego zacznie się przełom w tej strukturze bezpieczeństwa i zaczną się na przykład takim elementem tego przełomu będzie teraz jakaś forma negocjacji z Rosją, że szczyt NATO pokazuje swoją potęgę, tak jak mówicie, czy swoją determinację. W związku z tym Rosja będzie ulegała tej presji płynącej z tego sojuszu północnoatlantyckiego 3-0. W związku z tym to ma doprowadzić do jakiejś formy rozmowy. Jerzy Haszczyński. Jan Mikruta już mówi, że nie, macha głową.
3: No ale ty, nieprawda.
2: Wyrzuciłeś,
3: ja bym chciał coś powiedzieć.
2: 10 pytań.
3: I dostałeś się jedno zdanie.
2: A chcesz uzyskać jedno zdanie. To zdanie
0: to będzie... dobrze, to z 10, 5.
2: Negocjacje chyba nie są w tej chwili możliwe, no bo Rosjanie czuje się jeszcze... odpowiednio do tego przymuszona. Po drugie, nie bardzo wiadomo, kto oprócz Ukrainy miałby w tym wszystkim uczestniczyć. Początkowo miało być to tylko Stany Zjednoczone jako ten pośrednik i chyba Trump cały czas tak uważa, że to wystarczy, ale dalej też sygnały, że zajmijcie się tym, skoro przekazuje wam, czyli Europejczykom tę odpowiedzialność, to w tym uczestniczcie. Natomiast kto ze strony europejskiej miałby w tym uczestniczyć, nie wiadomo. Co do tego są też wielkie spory, no bo dlaczego miałaby być wyróżniona Francja, Wielka Brytania i Niemcy na przykład, a nikt z naszego regionu, a jeżeli z naszego regionu, to dlaczego Polska, skoro Polska uważa, że jest niedoceniana przez Niemcy, to dlaczego Litwa czy Rumunia nie może się poczuć niedoceniana przez Polskę? I tak się możemy bawić. Czasami pojawia się, że to powinien te negocjacje ze strony europejskiej prowadzić, bądź też w nich uczestniczyć przewodniczący Rady Europejskiej, Portugalczyk Costa. No ale jego moc polityczna, nie mówiąc o militarnej, jest stosunkowo ograniczona. Tak bym.
0: Niewielka, bym powiedział jednak.
2: Jest zdecydowanie niewielka. Także myślę, że o negocjacjach w tej chwili na pewno nie możemy mówić. Że ja mogę jeszcze jedną tezę?
0: Tak.
2: No bo rzeczywiście jest teraz taki moment, że Zełenski jest pewny siebie i sprzyja sytuacja na froncie, tym na terenie Rosji sprzyja Ukrainie i tym na terenie Ukrainy okupowanej, jeżeli chodzi o Półwysep Krymski. Niekoniecznie sprzyja na front wschodni w Donbasie. No ale Paweł tu opowiadał o tych temperaturach minus 3 stopnie, czy tam ileś w mieszkaniach kijowskich kilka miesięcy temu. No i jeżeli ten Putin nie zmięknie do grudnia, no to temperatury się znowu pojawią w tych kijowskich mieszkaniach.
5: I Zełenski się tego ewidentnie boi. A zima będzie dla niego.
0: Stąd takie przyspieszenie w jego politycznych zagrywkach, nazwijmy to.
2: Także, żeby jedno zdanie. Nie mam pewności, czy te negocjacje nastąpią szybko. Kropka.
0: Agnieszka Bryc. Okno możliwości dla Ukrainy, które podobno teraz jest. Stąd między innymi to przyspieszenie Zełenskiego i poczucie mocy. Ale przecież niedługo wybory w Rosji. Tak. To przecież za chwilę.
1: Za chwilę.
0: Czyli wrzesień, tak?
1: 20 września. Między 18 a 20 września.
0: Trochę to pachnie rejsem 17 i tak dalej, ta fraza, o, ale tak, z filmu tak. Rejs. Ale nie, po 20 na
1: już
0: pewno.
1: Już mówię, okno możliwości dla Rosjan jest otwarte, może inaczej, deadline'em, czyli momentem przełomowym, do którego Rosjanie próbują dotrzeć bez większych strat, to są wybory wrześniowe, czyli 18-20. Dla nich jest to czas narastającego ryzyka, bo uważają, że to okno możliwości do 20 września jest otwarte w interesie Ukrainy. Ukrainy i Zachodu, który rzekomo napadł na Rosję, próbuje tę Rosję rozsadzić od środka. I ponieważ dla takiego reżimu jak putinowski reżim, wybory są zawsze tymczasem ogromnego niepokoju i wielkiego ryzyka, ponieważ tu nie chodzi o to, żeby któraś partia wygrała, bo my wiemy, kto wygra, wiemy, kto będzie na drugim miejscu.
0: Jak kto może wygrać?
1: Poczekaj, zastanówmy się. Ale dla Putina jest to o tyle problem, że z jednej strony musi 20 września potwierdzić dominację jednej Rosji i swoje uwielbienie większości Rosjan poprzez zwycięstwo jednej Rosji dla reżimu Putina, a z drugiej strony nie dać w tym czasie wybuchnąć niepokojom, na przykład w sprawie paliwa, wielkiej frustracji społecznej, nie dać się nazwać prezydentem, który nie dowozi zwycięstwa, tak? Więc 20 września dla niego, jeżeli wszystko pójdzie jak trzeba, będzie takim powodem do lekkiego uf.
0: I co wtedy?
1: I teraz po 20 września Rosjanie mówią, przetrwajmy do 20 września i wszystko wtedy zwiększy naszą szansę na, powiedzmy, postępy, ponieważ jesień to jest z kolei okno możliwości otwarte dla Rosjan, bo to zbliża się zima, generał mróz, te wszystkie historie ponownego atakowania Kijowa, zamęczania cywilów w Ukrainie może spowodować, że to problem będzie miał znowu Kijów, a nie Moskwa. To znaczy jesień i zima są tymczasem nadziei dla państwa agresora.
0: Czy Rosja planuje mobilizację na ten czas?
1: Już mówię, to są wielkie plotki na ten temat. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała kampania wyborcza. Na razie jest cicho, bo tak chce reżim. Im ciszej, tym lepiej. Z pełnym zwycięstwem jednej Rosji. Natomiast, ponieważ na froncie nie jest najlepiej, Rosjanie próbują czarować rzeczywistość i w tle pojawia się pewna plotka, że Putin, jeżeli będzie źle, a wcale nie jest dobrze, może ogłosić mobilizację, której bardzo boją się Rosjanie. Tylko pytanie, czy on ją ogłosi na pewno, a może będzie prowadził, tak jak to prowadził w 2022 roku, taką ukrytą mobilizację albo wprowadzić częściową mobilizację. Natomiast mobilizacja jest wielkim straszakiem na Rosjan, a jednocześnie z perspektywy reżimu, i to jest ostatnie zdanie, oddaję Pawłowi głos, jest tym, co, prawda, można wykorzystać w takiej presji przeciwko reżimowi, czyli można straszyć Rosjan tym, że jednak ta mobilizacja nastąpi. Bo to jest coś, co wywołuje wielkie emocje na poziomie społecznym. I to jest pod tym względem, mobilizacja jest pewną plotką, ale ważniejsze jest tutaj to, że budzi ogromne emocje wśród Rosjan.
0: Stolik z widokiem na Kreml, Paweł Reszka.
5: Ja tylko powiem jedno zdanie odnośnie mobilizacji, bo mam przesłuch z Ukrainy, z dowódcą wczoraj rozmawiałem ukraińskim i on mówi, że Rosjanie odnoszą tak duże straty, że z ich wyliczeń wynika, że po wyborach prawdopodobnie on będzie zmuszony nawet ogłosić mobilizację. On oczywiście tego nie chce.
0: Ukraińcy się chwalą, mówią, że 28 tysięcy strat rosyjskich w ciągu jednego miesiąca są w stanie zadać.
5: Słuchajcie, bo to jest, no, ten front wygląda, to pewnie jeszcze o tym będzie okazja porozmawiać, no, to jest coś potwornego, ta strefa niczyja i ci Rosjanie po prostu pełzną w grupach po dwóch, po trzech, nad tym wszystkim wiszą drony i ich
0: zabijają,
5: no, likwidują, rozrywają na strzępy, więc tam straty są gigantyczne. No, ta Konstantinówka, której już nie ma, ciągle nie jest wzięta, a za Konstantinówką mamy Oleksję Odruszkiwkę, która jest tam 3 czy 5 kilometrów dalej, do Aleksieju Druszkiwka dotyka się, potem zaraz jest Kramatorsk, potem zaraz Słowiańsk, no to można, kurczę, 50 lat brać. Oni chyba tylu ludzi w Rosji nie znajdą i chyba też kasy brakuje na te kontrakty, bo do tej pory po prostu oni kupowali tych żołnierzy.
0: Te nazwy, które mówisz, to są, ja tylko dojaśnię, to jest bastion, to jest forteca na wschodzie ukraińska, której absolutnie Ukraińcy nie chcą się wyrzec w żadnych układach, także żeby było...
5: To są takie miasta trochę przypominające, nie wiem, Trójmiasto, że one dotykają do siebie, leżą przy jednej głównej drodze, otoczone, tam są takie górki, wzgórza, na których są też umocnienia i to bardzo trudno zdobyć. I w Anchorage ciągle Putin, żeby zdobyć ten Donbas, mówi, żeby się oni stamtąd wycofali, a żołnierze mówią, no puknijcie się w głowę, tutaj się możemy bronić, to potem tam będziemy się w okopach bronić.
0: Ale już w Kijowie będziemy się bronić, niektórzy mówią, dopiero.
5: No nie, tam są umocnienia, ale rzeczywiście to będzie bardzo niewygodne. Tam się dobrze jest bronić.
1: Dobrze, ja muszę dodać jedną rzecz. My mamy takie wrażenie, że Rosjanie bardzo potrzebują ludzi, to prawda, bo jest taki obraz, że Rosjanie więcej tracą na froncie, niż są w stanie miesięcznie zmobilizować. To prawda. Tylko pamiętajmy, że rosyjska armia to jest jedno. Dwa razy do roku trwa pobór regularny. To w zależności od jakby planu, to jest czasem 150 tysięcy i więcej, więc mamy dwa razy do roku pobór regularny, planowy i to, o czym my mówimy, że Putin jest w stanie rekrutować ludzi na front, bo tych chętnych jest znacznie mniej niż, bo nie widzą, kto ginie natychmiast i w jakim czasie, to są kontraktowi żołnierze. To są ci, których się namawia, których się wyłapuje. To trochę tak, jak nie chcę powiedzieć, busizacja ukraińska, ale w Rosji wygląda to podobnie, tylko trochę jest bardziej ukryte. Wygląda to tak, że na przykład przedsiębiorstwa państwowe mają zlecone kwoty dostarczenia rekrutów chętnych, tych kontraktników do armii. Nie wywiązują się z tego, bo nikt nie chce się o zdrowym rozsądku zaciągnąć na front. Płacą z tego powodu wysokie także kary. Krótko mówiąc, Rosjanie mają paradoksalnie z kogo pobierać, mają w obwodzie jeszcze w planie B albo C, w razie czego mobilizację częściową albo pełną. Pełną, no w to średnio mi się chce wierzyć, ale zawsze mogą jakoś to biurokratycznie ograć. I problemem dla niego jest to, że będzie musiał zaciągać ludzi z tych wielkich opozycyjnych, bardziej liberalnych centrów, czyli z Moskwy i obwodu moskiewskiego albo z Sankt Petersburga, czyli leningradzkiego. Zawsze ma możliwość zrekrutowania zagranicznych kontraktorów, tak? Mamy Amerykę Łacińską, mamy Azję, mamy Afrykę. Zobaczymy, gdzie Rosjanie mają dobrą dyplomację i dobry PR. Jeszcze kilka opcji jest na stole, natomiast rzeczywistość jest naprawdę trudna, tylko tyle, że to jeszcze nie jest ten stryczek, który, prawda, Lenin miał sprzedać państwom zachodnim, na którym mieliśmy się powieścić.
5: Powiem tylko o tych zagranicznych najemnikach, jak trochę widziałem, bo Ukraińcy też ich werbują. Widziałem tam z Ameryki Łańcińskich, Kolumbijczyków czy kogoś pod Hulajpolem, to nie działa.
3: Tym bardziej, że pamiętajcie, było kilka dużych afer z tymi najemnikami po ukraińskiej stronie z Ameryki Łacińskiej, bo oni się, jak okazywało, przylatywali głównie po to, żeby się nauczyć, jak działają drony, a potem wracali do siebie, bo część wysyłały po prostu kartele po to, żeby przeszkolić ludzi odpowiednio w obsłudze dronów i takiej bardzo nowoczesnej walce. Do tego, co Agnieszka mówiła, dodam, że jeszcze są północni Koreańczycy. A zbliżenie rosyjsko-koreańskie kwitnie tak, jak nie kwitło jeszcze nigdy ku pewnemu niepokojowi Pekinu. Zresztą ja przy tym wszystkim, słuchajcie, zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo rozmawiamy o tym, co się dzieje na froncie wschodnim i o tym, czy już jest wystarczająco źle, żeby mobilizację większą Putin robił, czy nie. Pytanie... Czy w momencie, kiedy on nie poczuje się rzeczywiście zagrożony, nie zrobi kroku do przodu, na co bardzo wiele wskazuje? I to jest, myślę, to, na czym warto by się skupić, bo tych doniesień o tym...
0: To się zaraz skupimy.
3: Że on może szukować.
0: To jest za chwilę dokładnie o
3: tym
0: powiemy.
3: Czytam ci w myślach, widzisz? Uprzedzam twoje
0: myśli. To jest niesamowite po prostu.
3: Tylko nie czytaj wszystkiego.
0: Nie czytaj wszystkiego. I to jest
3: dokładnie.
0: Albo jak czytasz, to nie mów na głos. Jerzy Haszczyński.
2: Jest taka bardzo trudna dyscyplina, psychologia narodów. I my nie wiemy, ile Rosjanie są w stanie znieść. No, kilka lat temu wydawało się, że nie zniosą śmierci 20-30 tysięcy rosyjskich żołnierzy, bo w czasach wojny w Afganistanie, trwającej tam 9 lat, zginęło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy radzieckich, z tego pewnie tylko połowa to byli Rosjanie i to był jeden bunt przeciwko wysyłaniu tam naszych radzieckich chłopców, doprowadził, no, był jednym z elementów upadku Związku Radzieckiego i pojawienia się nowych graczy. No i okazało się, że kilkadziesiąt lat później ta psychologia się tak zmieniła, że tutaj przekroczyliśmy granicę 50 tysięcy, potem 100 tysięcy zabitych, nie wiem ilu teraz, 200 czy 300. I to jakoś jest elementem życia tych, którzy oczywiście pozostali przy tym życiu całkiem normalnym. Cmentarze się rozrastają, wdowy dostają rekompensaty, znajdują sobie jakiś inny sposób istnienia.
0: No i giną też Ukraińcy.
2: Ale ja mówię o psychologii teraz rosyjskiej, która może wpłynąć na to, że Putin nie będzie miał wyjścia i powie, siadam do negocjacji, zostawiam wszystko, czego nie zdobyłem, zapłacę jeszcze odszkodowania, no przecież takie były początkowe założenia uczciwego, sprawiedliwego pokoju i jeszcze coś tam robię, prawda? Godzę się na wykazywanie także z Donbasu, Krymu. No na razie ta nasza wiedza psychologiczna, mętna, no, nikt z nas nie skończył psychologii, a pewnie co
0: ci, psychologii co narodów nie.
2: Ci, co skończyli, też akurat w tej specjalizacji są kiepscy. No ale chciałem tylko pokazać, że no, nie jest takie pewne, że ci Rosjanie zaakceptują prawie wszystko, łącznie z totalną mobilizacją.
0: Słuchaj.
2: Ale wariant, o którym wspomniał Janek, że być może lepiej będzie zaatakować i jakieś już inne państwo, ale wiem, to jest późniejszy temat, teraz
0: nie.
2: Pewnie muzyczka jakaś przygotowała.
0: Muzyczka.
3: Zagrajmy
0: muzyczka.
3: Coś.
0: Przede wszystkim muzyka, a za chwilę porozmawiamy za chwilę o tym. Rzeczywiście są takie, no nie wiem czy plotki, pogłoski, tak się mówi w kuluarach o tym, że może być atak pod tak zwaną fałszywą flagą, może być jakaś prowokacja. Między innymi Rosjanie, używając dronów, które poskładali z części, które wylądowały na ich terytorium ukraińskich, mogą spróbować zrobić taką prowokację, atakując Królewiec, pokazując, że to zrobili Ukraińcy. Taka teoria też jest. O tym za chwilę porozmawiamy, ale skoro tak się domaga muzyki, muzyka prosto, proszę państwa, z Brazylii.
3: Dziękujemy, Jerzy.
0: psychodeliczna, ale dobrze oddająca tutejszą treść naszej rozmowy. Także za chwilę się słyszymy.

0: 70. Wspaniały, zapraszam do słuchania, ale też zapraszam do słuchania Na dachu świata Złowicza Wałeckiego. Specjalna audycja Ogród Reporterów, a w Ogrodzie Reporterów Agnieszka Bryc, Jerzy Haszczyński, Jan Mikruta i Paweł Reszka. A także publiczność zgromadzona bardzo szeroko, a jeżeli ktoś jeszcze jest w okolicach, zapraszam, przybywajcie na żywo Na dachu świata, słyszalne i widzialne. Także bardzo, bardzo się cieszę. Skończyliśmy na ewentualnej prowokacji, rozmowie, którą może wykonać Rosja w stosunku do na przykład Polski, albo do Ukrainy, albo do innego kraju, który jest w NATO, co może spowodować, no właśnie, czy wybuch konfliktu. Jan Mikruta, uważasz, że to jest scenariusz na wyrost, to jest taki political fiction, czy to jest scenariusz książki, czy rzeczywiście to nie jest wykluczone. Nasi politycy ostrzegają, że coś się może wydarzyć.
1: Nasi politycy ostrzegają, bo ich ostrzegają Amerykanie. Amerykanie ostrzegają też nie tylko Polaków, ale też kraje bałtyckie, że Rosjanie nad jakąś prowokacją pracują, przygotowują ją. To nie oznacza jeszcze oczywiście, że ją przeprowadzą. Natomiast przygotowują sobie takie scenariusze. Mówisz o książkach. Książek o takich prowokacjach już jest kilka. No jest. Profesor Carlo Massala napisał taką świetną książkę, co jeśli Rosja wygra. Tam jest dokładnie taki scenariusz. Tam chodzi chyba o Łotwę, jeśli dobrze pamiętam, czy o Estonię. Ja cały czas, wiesz, bo żeby odpowiedzieć, muszę wrócić do tego szczytu NATO, od którego zaczęliśmy, bo on się rzeczywiście skończył, jak mówiliśmy, pewnym takim głębokim oddechem ulgi krajów sojuszniczych, ale też uważam ogromnym niepokojem, bo przy tej schizofrenii Trumpa i tym, czy akurat coś się wydarzy rano, kiedy on jest bardziej bojowy i wszystkich ciężko obsobacza, czy się wydarzy po południu, kiedy ma nastrój nieco bardziej ugodowy, może niezwykle dużo zależeć. A Putinowi wystarczyłby drobiazg, który rozmontuje wiarę sojuszników w artykuł 5. Dlatego ja nie sądzę, żeby taka prowokacja miała być czymś dużoskalowym. Wystarczyłoby rzeczywiście ostrzeliwanie się w jakimś ratuszu gdzieś na rosyjskim pograniczu grupy dobrze opłaconych albo tylko odpowiednio przygotowanych do tego prowokatorów, którzy wywieszą rosyjską flagę i powiedzą, że oni chcą być częścią Federacji Rosyjskiej, a nie Łotwy czy Estonii. I pytanie wtedy brzmi, czy sojusz uznaje to za agresję, czy nie, bo obawiam się, że zdecydowana większość powie, słuchajcie, no nie wygłupiajmy się, nie odpalajmy opcji atomowej, nie idźmy na wojnę z Rosjanami, tu chodzi o coś maleńkiego, ale jeżeli odpuścimy nawet coś takiego maleńkiego, to na Kremlu wybuchną szampany, bo to będzie oznaczało, że nie ma tego, co jest podstawą NATO. Czyli Agnieszka nie ma tej umowy, która mówi nam, jeżeli zostaniemy zaatakowani, to wszyscy będziemy się bronić. Jeszcze dosłownie jedno
0: szczerze,
1: zdanie.
0: Ja nie mogę znaleźć tego optymizmu za cały czas.
1: Jedno zdanie jeszcze krótkie, bo my wszyscy sobie troszkę fetyszyzujemy artykuł 5, bo artykuł 5 już wcale nie mówi o obowiązku wojskowej reakcji na agresję na jednego z członków sojuszu. Mówi o tym, że w przypadku agresji wszyscy członkowie zobowiązani są do reakcji, także reakcji wojskowej. Ale taka reakcja to równie dobrze może być powiedzenie, że jest nam niezwykle bardzo przykro i absolutnie protestujemy.
2: Ten optymizm, o który pytasz, to czasem warto porozmawiać z kolegami wojskowymi, bo wtedy, kiedy my, zajmując się bardziej polityką, popadamy częściej w stany frustracji, pesymizmu i takiego rozedrgania, to wojskowi nam mówią spokojnie. Jesteśmy przygotowani.
3: Tego się boję.
0: No i słuchaj, powiem ci, że nie zrobiło mi się jakoś lżej na sercu.
1: Absolutnie nie.
2: Ale
0: Jerzy Haszczyński na wszelki wypadek założył okulary.
1: Ciemne okulary,
0: więc...
2: Nie, zaufajmy.
0: Powiem ci tak, stolik nasz jest nieoptymistyczny w tej
2: dobrze,
0: części.
2: Dobrze, to trochę trzeba wlać optymizmu takiego, że wojskowi mówią, że są przygotowani na różne scenariusze. Te scenariusze mają...
0: Loża szyderców się śmieje.
2: Tak jest.
0: Jan
2: to
0: ona
2: ja to pierwnie zniosę.
0: No a poważnie.
1: Ale Agnieszka, my nie z ciebie, my z Michała.
0: Dlaczego?

0: Tak z założenia.
1: Z założenia, dobrze. Z założenia Sojusz, reszka Mikluta śmieje się z Żakowskiego, ale Agnieszka Bryc mówi o...
2: Obronić.
1: Broń mnie i optymistycznie.
2: Optymistycznie, więc ja nie mówię, że będzie na pewno wspaniale, ale według mnie jesteśmy, pomimo wielkich trudności, jeżeli obserwować bardzo poważnie i dogłębnie to, co robią wojskowi, no to widać, że oni mają bardzo, i to nie tylko na flance wschodniej, ale też jak porozmawiamy z oficerami zachodnioeuropejskimi, to ich podejście do Rosji jest bardzo klarowne. Że Rosja jest wrogiem, tego wroga należy powstrzymać, nie należy z nim rozmawiać, bo rozmowa tylko zachęca go do dalszej agresji. Wojskowi wiedzą, jak to wszystko czytać. Dwa, są przygotowani pod względem procedur, pod względem tego, jak można zadziałać, pod względem różnych scenariuszy. I tylko tutaj tym elementem wątpliwym są politycy. Bo politycy, prawda, to są ci, którzy odpowiadają za reakcję państw.
1: Wydają decyzje o tym, co dalej robić.
2: Więc tutaj jest element faktycznie podejmują zaniepokojenia. Decyzje. I na przykład, jeżeli nas pytają koledzy ze Stanów Zjednoczonych, bo my ich najpierw pytamy, a co zrobicie, jak nam, prawda, Rosjanie na przykład...
1: Włodawie będzie to, o czym mówił Jan Mikruta. Grupa uzbrojonych, no, albo kogoś...
2: Albo w Łowiczu, nie, no, Wałęckim, czy nie, no, w Wałczu.
0: Za daleko, proszę się nie przejmować.
1: Ale tak, poważnie, nie, we Włodawie nikogo to nie będzie obchodziło na szczeblu politycznym. Stawiam taką twardą tezę.
2: Dobrze.
1: Przepraszam.
0: Nikogo w sojuszu.
1: W sojuszu, tak? Nie.
2: Ale poczekaj.
0: Za ostro, ale wywołałoby to bardzo, bardzo głębokie...
1: zaniepokojenie.
0: Dyskusje przede wszystkim, wiesz? Ale to jest kluczowe właśnie, tu się zgadzamy. To jest kluczowe. Wystarczyłoby, że nie zapadnie decyzja błyskawicznie, tylko będzie to wałkowane przez polityków.
1: A to już, konflikt będzie
0: to
1: trwał.
0: Już jest zwycięstwo Rosji i przegrana na...
1: Ale poczekaj, mieliśmy poczekać na optymizm Agnieszki. Tak.
2: Pamiętajcie państwo, te drony, które wleciały na terytorium Polski, zostały zestrzelone pociskami wystrzelonymi przez, to chyba były holenderskie
1: Holenderskie.
0: F-35.
2: Tak, i my się bardzo koncentrujemy na tym, że one zostały zestrzelone pociskami rakietowymi, że to wielokrotnie droższe od dronów. To prawda. Tylko wojskowi nam mówią w tej sytuacji, że w tym wszystkim najważniejsze było to, że z automatu zadziałała pomoc sojusznicza, że to ma znaczenie, że uruchomiono procedury, które w sytuacji zagrożenia terytorium państwa polskiego jako państwa natowskiego nie wymagają spotkania Rady Państw NATO. I to jest ten optymizm zaszyty w ćwiczenia wojskowe, w ustalenia i procedury wojskowe. Czyli my oczywiście wiemy, że poziom polityczny będzie tym, który będzie wałkował i będzie powiedzmy deprecjonował zagrożenie, to prawda, ale wojskowi mają swoje procedury w sytuacji, prawda, naruszenia integralności terytorialnej. I teraz jest pytanie, czy w momencie, kiedy Rosjanie przygotują swoją prowokację, jak zareaguje na to? Ja stawiam optymistycznie, nie mówię, że będzie to w 100% wielki sukces, ale zakładam bardziej optymistycznie, że NATO jednak udźwignie to i zareaguje bardziej automatycznie, niż zdecyduje się na jakieś takie rozmowy polityczne. I teraz poczekajmy chwilę, bo problem polega na tym, już oddaję głos.
1: Nie, mów.
2: Problem polega na tym, że jeżeli mielibyśmy jakby przeczekać i jednak zwyciężyłaby ta opcja polityczna, tak? Czyli że tutaj nie mamy z działania z automatów, czego ja nie zakładam, bo widzę, jak reagują wojskowi, zakładam, że to będzie jednak automat. Ale jeżeli nie, to problem mamy my i mają też Amerykanie. I wtedy, kiedy my Amerykanów pytamy o to, no dobrze, Rosjanie wygenerują nam jakąś prowokację, czy wy nam przyjdziecie z pomocą w ramach artykułu 5? I Amerykanie mówią, no my nie mamy problemu, ale my mamy problem z wami, bo czy wy przyjdziecie z pomocą Narwie i Estonii, tak? Bo Polska jest tym państwem, które jest spolaryzowane, rozpalone polityką wewnętrzną. Poczekaj, bo to ma istotne znaczenie. I oni nam mówią, tłumaczą, że w różnych symulacjach, które toczą się, są nie tylko po naszej stronie, ale także po stronie amerykańskiej, Polska jest państwem, które wobec którego nie zakłada się jednoznacznej odpowiedzi. krótko mówiąc, problemem także jesteśmy my. Więc rzecz polega na tym, że te procedury, które wypracowali wojskowi, one dają optymizm, że politycy nie zdążą tych, prawda, różnych kryzysów po prostu przeciągać.
0: Jedno dosłownie, rozumiejąc całkowicie optymizm Agnieszki Bryc, czym innym jest automatyzm zestrzelenia drona albo rakiety wlatującej w terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, czym innym jest podjęcie decyzji o tym, czy strzelać, czy nie strzelać do rosyjskich żołnierzy, czy do ludzi pod rosyjską flagą, którzy przeprowadzają jakiś rodzaj prowokacji na terytorium NATO. To są dwie zupełnie inne rzeczy, ponieważ ich skutki polityczne są absolutnie nieporównywalne. Zestrzelenie rakiety to jest wyłącznie obrona. Zastrzelenie czy zabicie rosyjskiego żołnierza to jest wejście przez Sojusz Północnoatlantycki do wojny z Federacją
2: Dobrze.
0: Rosyjską.
2: To Rosjanie, pamiętamy, nie weszliby pod flagą rosyjską i z rosyjskim hymnem na ustach.
0: Tak, ale to samo jest z zielonymi ludzikami.
2: Ale no więc właśnie, zielone ludziki, my wiemy, że one są, że to byłaby prowokacja rosyjska, natomiast nie byłoby powodu do tego, żeby traktować ich jak żołnierzy rosyjskich. To mogą być dywersanci, to mogą być...
0: Ale jeżeli oni wywieszą rosyjską flagę, tak jak mamy w całej masie scenariuszy tych prowokacji, mówiąc, my się czujemy Rosjanami, prześladowanymi przez Łotyszy czy przez Estończyków, to lądujemy w zupełnie innej sytuacji, bo Rosjanie wtedy mówią, chwila, moment, ale przecież nasza strategia mówi nam, że w obronie naszych obywateli możemy prowadzić wojnę. Jerzy, przepraszam. Tak, Jerzy.
3: Dziękuję za przeprosiny.
0: Jerzy, chcę powiedzieć.
3: Krótko mówiąc, co do artykułu 5, no, to, że byłaby reakcja, gdyby wjechały czołgi rosyjskie...
1: Ale nie czołgi.
3: Dobrze, ale to jest to, co jest pewne. Wtedy jest reakcja. Natomiast o jakiej wersji my tu mówimy? Ja powiem bardzo krótko. Chodzi o zupełnie nieprzetestowany wariant, że te drony rosyjskie nie po prostu wlatują, tylko mają konkretny cel. Nie wiem, szkołę, szpital. Jeszcze są skonstruowane z części, które używają Ukraińcy. W związku z tym giną dzieci, giną chorzy, a jednocześnie jest wątpliwość, kto to wysłał. Zwłaszcza, że były już zabłąkane ukraińskie, naprawdę ukraińskie drony nad państwami bałtyckimi, czy nad...
1: Włącznie z antyrakietą.
3: I do tego na przykład dochodzi atak cybernetyczny, odłączenie bankomatów, jakiejś informacji przesyłanej cyfrowo mieszkańcom. I wtedy zaczyna mówić jakiś ambasador Luksemburga przy NATO, no ale to przecież to nie jest wojna. Przecież my nie wypowiemy teraz wojny Putinowi z tego powodu, że być może nasi fachowcy sprawdzą, ukraiński dron upadł nieszczęśliwie na szpital.
1: I ja sobie taką sytuację wyobrażam, Agnieszko.
2: Tak, bo ona jest bardzo... Trzyma Michał. Muszę się poskarżyć. Michał trzyma mikrofon i nie chce go.
1: To się nazywa mikrofon na uwięzi.
2: Dobrze. Proszę. To ja powiem tak. Takie scenariusze, ten scenariusz jest wielce prawdopodobny. Co więcej, my się zastanawiamy, czy Rosjanie dokonają prowokacji. Pamiętajmy, że rosyjskie prowokacje trwają. To nie jest tak, że stanie się coś nowego, wybuchnie supernowa. Nie. Prowokacje trwają, nie chcę powiedzieć dzień w dzień, ale tydzień po tygodniu. Jeżeli mamy specjalnych ekspertów, którzy zajmują się badaniem rosyjskich incydentów, to one są w każdej domenie, czy to wojskowej, czy politycznej, czy informacyjnej, czy społecznej. I one są eskalowane, to znaczy Rosjanie saturują naszą przestrzeń polityczną, wojskową.
1: Saturują, czyli nadwyrężają.
2: Nasycają nowymi incydentami. Jeżeli specjaliści na to patrzą, to nie widzą, że one się zdarzają bardzo regularnie. Rosjanie podnoszą poziom
1: i polityk z Luksemburga, Agnieszko, tego nie wie o żadnej saturacji, o żadnych innych rzeczach. On tego nie bierze pod uwagę. Bierze pod uwagę interes polityczny swój i swojego kręgu, między innymi politycznego.
2: Dobrze, ale ten polityk z Luksemburga też jest, powiedzmy, częścią systemu
1: To się chyba tylko tak nam wydaje, że on jest częścią systemu.
2: Dobrze, jesteś bardzo pesymistyczny, bardzo. Ale zaufajmy profesjonalistom i ja wiem, że wojskowi są do tego przygotowani. Natomiast to, co Rosjanie, tu Jerzy ma 100% racji, mogą zrobić realnie i mogą wygenerować taką sytuację, w której my nie będziemy wiedzieli, kto strzela, na czym my będziemy
1: no właśnie
2: wiedzieć.
1: O to chodzi. I ten pan z Luksemburga nie wie o tym. On jest wtedy w kropce.
2: Nie. Problem polega na tym, że Rosjanie tak eskalują swoje prowokacje, żeby one dotykały artykułu 5, ale żeby go nie przekraczały. Krótko mówiąc, żeby próg nie
1: wojny.
2: Było... Tak jest, progu wojny. Żeby nie było podstawy prawnej do uruchomienia artykułu 5. Żeby nie wiadomo było, kto to przeprowadził. Co więcej, Rosjanie... Michał nienawidzi tego słowa. Tak,
1: uwaga,
2: będzie wojna kognitywna.
1: Zakładamy hełmy, tak wojna kognitywna.
2: Tak jest. Bum. I teraz to jest istotne.
1: Padło. Czyli
2: to...
1: propaganda oraz
2: nie
1: propaganda
2: tylko. Nie tylko.
1: Głównie.
2: Nie mylmy wojny kognitywnej tylko z propagandą. Rosjanie zawsze poprzedzają swoje działania kinetyczne, jeżeli one są prowokacją, to tak będzie. Poprzedzą to zawsze działaniami w infosferze także, operacją kognitywną. Krótko mówiąc, przypominam jeszcze raz drony wtedy, kiedy strzeliliśmy do nich z holenderskich F-ów. To się stało, rosyjski atak... Daj mi dokończyć, Michale. Rosyjski atak był na przełom, znaczy powiedzmy w okolicach północy. Rano Polacy się obudzili z przekonaniem, że te drony były prowokacją ukraińską, ponieważ w tym czasie, zanim wstaliśmy jako naród, infosfera była przepełniona rosyjskimi działaniami, botami, kampanią taką, która w zasadzie miała stworzyć 90% takiego ciężaru informacyjnego, że to nie wiadomo kto, a w zasadzie wszyscy wiemy, bo to strona ukraińska.
1: Tylko, że jednak ja bym się, widzisz, będę trochę spierał w tej sytuacji konkretnej tych dronów na naszej wschodniej ścianie, w bardzo dużym stopniu zawiodła strefa informacji polskiego rządu i Polska.
2: No tak.
1: I tu jest ogromny problem, ponieważ ludzie mieszkający tam, w Żukowie, Wyrykach, Włodawie, akurat znam ten region, doskonale wiedzieli, co się wydarzyło i że dron, który nie wybuchł, był dronem wystrzelonym z F-35 holenderskiego i tak dalej, i tak dalej. Później oglądali naszego polityka w ONZ-cie, który prezentował zdjęcie z Wyryk, pokazując, że to są rosyjskie drony, a to nie był rosyjski dron. W związku z tym myśmy tutaj bardzo mocno zawiedli i ja się trochę nie dziwię, że ludzie tam, wiedząc od uciekającego człowieka z pola, który był akurat w lesie i widział całą sytuację i opowiedział okolicznym, którzy zadzwonili do innych i całe Chełmskie wiedziało o tym, co się wydarzyło. W związku z tym tutaj widzisz, no w dalszym ciągu jednak nie jestem przekonany.
2: No nie
1: Paweł Ryszka patrzy na nas teraz. Twoje zdanie na temat prowokacji rosyjskiej.
4: Jakie było pytanie?
1: Pytanie brzmiało, czy...
0: To nie ma znaczenia. Ach,
1: to miałeś mówić to, co Iran. Chcesz. Miałeś mówić to, co chcesz. A tak poważnie.
3: A tak poważnie to ja myślę, że...
1: Bo my nie dworujemy oczywiście zagrożenia, nie dworujemy, już tutaj uprzedzam...
0: Ja tylko jedno, my się cieszymy, że się widzimy wszyscy.
1: Tak jest. I mów, Paweł, swoje zdanie na temat prowokacji rosyjskiej i możliwości.
3: Ja myślę, że to jest realne, bo ja nie jestem takim... ja nie uważam, że jesień będzie dobra dla Putina. Ona może być dla niego bardzo zła. A on przede wszystkim musi pokazać, że coś wygrał. A może nic nie wygrać, wobec czego ten krok do przodu uważam, że może być bardzo prawdopodobny. No i to realnie się dzieje, bo te cyberataki są ciągle, wybuchy są ciągle, wywiad tutaj pracuje, w sferze informacyjnej jesteśmy...
1: Rosyjski wywiad.
3: Tak, jesteśmy na wojnie w sferze informacyjnej. No, mamy już mordy polityczne nawet. Najprawdopodobniej Skripiecki jest jeszcze...
1: Kto to jest, powiedz?
3: To taki satyryk rosyjski, który mieszka w Białej Podlaskiej i nie wiadomo, kto go do końca zabił, ale my już troszeczkę wiemy. Nie mogę za dużo jeszcze zdradzać, ale te ślady prowadzą w wiadomym kierunku.
1: Więc czyli pracujesz nad tym.
3: Tak, mamy mordy takie no właśnie polityczne na zlecenie na naszym terenie. Wobec czego ja uważam, że to może być prawdopodobne. A jak, jeżeli chodzi o ten artykuł 5, ja myślę, że no wiecie, jak biegają wszyscy z plakietkami 5%, no to ja rozumiem, że te 5% na coś jest wydawane. To znaczy bezpieczeństwo zaczyna się
4: Bezpieczeństwo Polski zaczyna się w Polsce. Bezpieczeństwo Estonii w Estonii, Łotwie, na Łotwie się zaczyna, bo przecież zielone ludziki już były. Ja przypadkowo byłem pierwszego dnia na Krymie, kiedy te zielone ludziki, razem wylądowałem na Krymie razem z zielonymi ludzikami.
1: Poczekaj, słuchaj, nie szalej.
4: Nie, no powiem.
1: No dobra.
4: Wiedziałem. Wołodia zadzwonił, mówi, Pasza, jest temat.
1: Dawaj.
4: Ale realnie, rzeczywiście, byłem dokładnie tego samego dnia, kiedy oni przyszli. I to, te zielone ludziki, to była lekka piechota. I to było nawet śmiesznie na tym Krymie, bo bazy wojskowe ukraińskie, których miały jakiś tam czołg stał, transporter opancerzony, jakieś karabiny były, no normalne bazy wojskowe, były otoczone przez tą lekką piechotę. Czyli jakby ci żołnierze wyszli z tymi kałasznikowami albo wyjechali tym transporterem i powiedzieli, poszli won, to by oni poszli won, bo nie mieli czym się za bardzo bronić. Ale jakoś oni nie byli na to zdecydowani. No więc tak naprawdę najlepszą prowokacją i odpowiedzią na zielonych ludzików jest zastrzelenie zielonych ludzików własnymi środkami i potem można mówić, a pomóżcie nam w ramach artykułu 5, przyślijcie nowe magazynki, bo jeszcze tutaj
1: czyli
4: musimy
1: umowna
4: podziałać.
1: Prowokacja we Włodawie, o której też mówił Jan Mikruta, że jakieś komando się tam pojawia i broni, czy zajmuje, nie wiem, urząd burmistrza miasta, tak?
0: Ja tylko powtórzę, że cały czas bardziej myślę o Łotwie czy Estonii, a nie o Włodawie.
1: Ale ja myślę na podstawie dronów i różnych innych rzeczy oraz też, tak jak powiedziałem, pogłosek, że Polska też jest wliczana w tę kampanię prowokacji i chyba jednak daleko nie trzeba się zastanawiać, żeby jednak być przy tym, że jesteśmy na równi z Estonią, Łotwą i Litwą. Także...
2: Nie jesteśmy.
0: Jednak,
1: nie jesteśmy.
0: Nie mamy znaczącej rosyjskiej mniejszości, która może wezwać na
1: czyli
0: pomoc,
1: prowokacja u nas jest mniej możliwa niż w tych
0: nie krajach taka prowokacja,
1: bałtyckich.
0: Nie taki rodzaj prowokacji.
2: Tak, ja dopowiem. Rosjanie wchodzą na twardo albo przy pomocy zielonych ludzików, ale też na twardo, zwykle do państw przygotowanych. Państwa przygotowane do rosyjskiej agresji są takie, które mają, tak jak w przypadku Ukrainy, znaczną ilość ludności rosyjskojęzycznej, a jeżeli nie mają, czyli takiego Donbasu, to mają bardzo głęboko podzielone społeczeństwo i wielki kryzys polityczny wewnętrzny. Dlatego my z takim uporem maniakalnym zawsze mówimy, żeby naprawdę porzucić polaryzację, bo to rzutuje na nasze bezpieczeństwo. Rosjanie nigdy nie wchodzą do państw, które są skonsolidowane, które mają bardzo silne odruchy obronne, wchodzą tam, gdzie mamy spór wewnętrzny, gdzie mamy, jakby gdzie jest podłoże do takiego...
1: Mamy spór wewnętrzny.
2: Mamy.
4: Ja tylko powiem, że...
1: Ale nie mówię, że nie masz racji. To jest tylko mała moja prowokacja intelektualna, by się zastanowić nad tą architekturą bezpieczeństwa, możliwościami i zagrożeniami, które płyną. I ja bym, chodzi mi tylko o jedną rzecz, że tak bardzo Polski bym niestety z tego nie wykluczał. Bo ja odnoszę wrażenie, że w naszej debacie publicznej my zastanawiamy się w gronach różnych nad właśnie Łotwą, Litwą, Estonią, natomiast kompletnie zapominamy, że jednak tutaj coś się już wydarzyło do tej pory. Także jest też problem. Paweł Reszka.
4: Wydaje mi się, że tych odpowiedzi też się można nauczyć, wracając do Ukrainy. Krym, wszyscy widzieli, jak się skończył. Podobny scenariusz, przypomnę, był do zrealizowania w Charkowie w 22 roku, bo to nie jest tak, że tam się zaczęło od ataku i ostrzału. Tam zostało wysłane komando, które miało w centrum Charkowa wywiesić rosyjską flagę i powiedzieć, tu jest Charkowska Republika Ludowa. No i to wszystko się działo po 7 latach od Krymu, tak 8 latach pod Krymu i to już tam nie zadziałało, bo to komando po prostu okazało się, że Ukraińcy wiedzą, jak z tym komandem sobie poradzić, czyli zostali wszyscy wybici do nogi, nie było żadnej flagi i miasto się musiało bronić przed atakiem już artyleryjskim, jakichś wojsk pancernych i się obroniło. Ale początek miał właśnie być taki, że zielone ludziki BIS miały zajmować Charków.
1: Dobrze, to na to wszystko, o czym opowiedzieliśmy teraz, na to wszystko patrzy Rosja i patrzy również na to, jaki jest spór pomiędzy Polską a Ukrainą o historię tragiczną, dramatyczną, tragedię wołyńską, masakrę wołyńską, ludobójstwo na Wołyniu. Tu jest oczywiście, specjalnie używam tej gradacji pojęć, bo tak są używane. Zaczęło się wszystko od deklaracji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu bardzo dobremu oddziałowi wojskowemu imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii. Odebranie Orła Białego. Znamy tę historię, co się dalej wydarzyło. Konferencja w Gdańsku. Nasze tarcia polityczne wewnętrzne. Zacznę od Pawła Reszki. W co gra Zełenski? Kirył Budyanow. Postać niezwykle ważna dla administracji ukraińskiej. Człowiek, który naprawdę zna się na wywiadzie. Mówi, eskalacja jest jutro, 11 lipca. Bo to jest rocznica tragedii wołyńskiej. W co gra Zełenski?
4: No właśnie są różne opinie. W Polsce jest taka narracja, wczoraj nawet tekst pisze dla Polityki dokładnie na ten sam temat, w co gra prezydent Zełenski. W Polsce jest to pokazywane jako taka finezyjna gra Zełenskiego w celu mobilizowania prawicowego elektoratu, w celu...
1: Na Ukrainie.
4: Na Ukrainie, tak, w celu zaskarbienia sobie przychylności wojskowych, bo Zełenski dość takie sobie miał notowania, szczególnie właśnie na początku roku, po tych aferach korupcyjnych, po tym jak było zimno w mieszkaniach. No więc nadanie jednostce nazwy UPA miało być właśnie taką prowokacją, w którą się Polacy dali wkręcić, odebrali order, Zełenski się ucieszył, zaczęli oddawać ordery, Ukraińcy wszyscy go poparli, hura, hura, fajnie, Wołodymyr ma większe notowania.
1: Wołodia trochę bardziej na wschód.
4: Tak. A no, chociaż on jest, Wołodymyr Zełenski jest z Krywego Rogu, był rosyjskojęzyczny i ma w tych swoich kręgach ksywkę Wowa, czyli tak jak Putin, tak? Mm-hmm. Dla kogo Wowa, dlatego Wowa. Natomiast ja rozmawiałem też, przygotowując się do tego tekstu z Kijowa, z kimś z kręgu ludzi, którzy wiedzą mnie więcej, o co może chodzić Zełenskiemu, i on powiedział, nie, to świetna jest teoria, doskonały komplement, ale tak nie było. To wszystko było zrobione absolutnie częściowo przypadkiem. Dopiero kiedy zaczęło się rozkręcać, Zełenski jako człowiek, który ma niesamowite czucie publiczności, pomyślał, że można na tym super pojechać, że można na tym zarobić parę punktów, tak?
1: Jerzy Haszczyński, czy ty się zgadzasz z tym?
3: Ja powiem tak. W otoczeniu Zełenskiego jest co najmniej kilka ważnych osób, jak była wicepremier, a teraz była wiceszefowa administracji Wereszczuk, tak? Jak Taras Kaczka. To są ludzie, którzy spędzili w Polsce, nie wiem, 10-15 lat, studiowali, robili doktoraty. No i oni doskonale wiedzą, czym jak dla Polski jest UPA. I doskonale rozumieją, że Polska nie może zaakceptować tego, żeby państwo ukraińskie, suwerenne, które wyłoni się po tej wojnie, będzie oparte na ideologii skrajnie nacjonalistycznej i ich bohaterami tej nowej Ukrainy będą, no, z naszego punktu widzenia, mordercy. I teraz się ugryzłem w język. To nie jest nasz punkt widzenia. Bo Michał prowadzący mówił, że mówimy tragedia.
1: Innego wojska. Michała nie ma. Tak.
3: Misza, ty nie podskakuj. Że jest może...
4: Jurek chce się pokłócić.
3: Tak, wojna o mikrofony, część druga. 2.0. Że używane są różne nazwy, tragedia, rzeź czy ludobójstwo. No ale to jest po prostu ludobójstwo. Czyli nie z naszego punktu widzenia, tylko to jest krystaliczne, definicyjne ludobójstwo. I trudno dyskutować na temat tego, czy to było ludobójstwo, czy to nie było, skoro definicyjnie jest. I zadziwiająca jest w tym wszystkim jedna rzecz, że przez tyle lat, bo Polska po raz pierwszy oficjalnie nazwała to ludobójstwem w roku 2003, Aleksander Kwaśniewski, polski prezydent, tego określenia użył i wytłumaczył dokładnie dlaczego, i że badania na ten temat są doskonale zrobione. Nie znamy wszystkich nazwisk, ale jednak skala i okrucieństwo są znane. No jak to jest możliwe, że przez tyle lat elity ukraińskie, z których spora część mówi po polsku, była w Polsce, kulturalny rynek ma w Polsce, że te elity nigdy, może jakieś pojedyncze osobne, ale elity, tak jak w Polsce, elity w różnych sprawach zabierały głos, co się sporej części społeczeństwa nie podobało w odniesieniu do różnych ciemnych kart historii. Jak to jest możliwe, że na Ukrainie do tego nie doszło? Druga rzecz, czy to paradoksalnie krwawa wojna najeźdźcza przeciwko Ukrainie, trwająca od lutego 2022 roku, nie jest właściwym terminem, czasem do rozważania o zbrodniach wojennych nacjonalistów ukraińskich. Zazwyczaj jest taka teza, nie przeszkadzajmy, oni mają ważniejsze rzeczy do załatwienia. Ja tak nie uważam. Zwłaszcza, że w zeszłym roku, półtora roku temu, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła rezolucję w sprawie ludobójstwa Czerkiesów w Imperium Rosyjskim i jeszcze wezwała Moskwę, żeby przeprosiła, zrekompensowała, czyli można mówić w czasie wojny o ludobójstwie Czerkiesów z dawnych czasów, natomiast podnoszenie tematu ludobójstwa Polaków, no to nie, to nie mają na to czasu. Nie ma na to czasu Zełenski, no bo tam musi rozwiązywać kwestie tych korupcyjnych afer w otoczeniu, no to już na wołaj mu nie starczy czasu.
1: Czyli nie do końca zgadzasz się z Pawłem, że to jest...
3: Znaczy, w czym się nie zgadzasz?
1: Nie zgadzasz się z Pawłem z tym, że to samo z siebie było nieprzygotowywane i dopiero później...
3: Nie wiem, czy Zełenski zdawał...
1: Nabierając samo z siebie dynamiki i zostało wykorzystane przez Zełenskiego.
3: Nie wiem, czy on zdawał sobie sprawę z reakcji, ale ma podstawę, żeby się przewidzieć to, bo mam te osoby w swoim otoczeniu. Ale ważniejsze jest to pytanie, jak to jest możliwe, że i te ukraińskie nie uwzględniają definicyjnego opisu tego, co się wydarzyło w Wołyniu i dlaczego nie hamują tej ideologii, która będzie dominowała prawdopodobnie w przyszłym ukraińskim państwie, stawiając Polskę w bardzo trudnej sytuacji, bo można sobie taką ideologię uprawiać u siebie, natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby w wspólnocie, do której dąży prawdopodobnie Ukraina, można było z tą ideologią...
1: Jan Mikruta, to samo pytanie, w co gra Zełenski, ale chciałbym jeszcze je uzupełnić. Czy polska polityka umie radzić sobie z takimi kryzysowymi zagraniami, nazwijmy to, ukraińskimi? Czy w ogóle Polska ma wyraźną politykę wobec Ukrainy i między innymi może ta polityka być skuteczna w trakcie takich kryzysów?
0: To od początku. Po pierwsze, ja uważam, że jest rzeczą dosyć drugorzędną, czy to był przypadek, to o czym mówi Paweł, czy to była zaplanowana zagrywka Zełenskiego, bo już to wszystko, co się wydarzyło po, czyli to jak Ukraińcy to nadal rozgrywają, pokazuje, że idą absolutnie na zwarcie. Jurek, użyłeś słowa chyba prawdopodobnie dąży, tak? Powiedziałeś, że prawdopodobnie dąży Ukraina do Unii. To jest właśnie kolejne pytanie, bo ja nie mam absolutnej pewności, czy rzeczywiście perspektywa, czy droga do Unii jest w tej chwili dla Ukraińców najważniejsza. Tym bardziej, że po tym, co się wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, czyli po rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Wołynia, już widać, że to może być poważny problem. Zresztą to samo się przecież działo na Bałkanach. No nie ma mowy o wejściu do Unii Europejskiej, dopóki się nie naprostuje wszystkich sporów historycznych z sąsiadami, więc albo popełniają jakiś karygodny i absolutnie niezrozumiały błąd politycy w Kijowie, albo po prostu wiedzą, że z wielu innych powodów na razie o wejściu do Unii mowy nie będzie, a będą mogli na wewnętrzny rynek tłumaczyć to, że to dlatego, że się tu z Polakami nie jesteśmy w stanie w sprawach historycznych dogadać, bo Polacy nie rozumieją, że my toczymy wojnę, mamy swoich bohaterów i nikt nie będzie nam, jak mówi Budanow, stawiać żadnych ultimatów i mówić to z kolei.
1: To te słowa Budanowa dość kontrowersyjne.
0: To, co mówi Zełenski, nikt nie będzie nam mówił, jakich mamy bohaterów czcić i w jaki sposób. Powiedział to przecież w Dniu Konstytucji, ogłaszając, że utworzy ten narodowy panteon, więc nie ma wątpliwości, że oni idą absolutnie na twardo i nie mam wrażenia, żeby mieli ochotę zrobić jakikolwiek krok w tył. Pytałeś, czy my mamy politykę, która pozwala nam na to reagować. Wiesz, Amerykanie mówią, że każda polityka jest polityką wewnętrzną i mam wrażenie, że to będzie w Polsce szło w bardzo złą stronę, bo te nastroje antyukraińskie z wielu powodów, z wielu przyczyn, także ekonomicznych, także tych bardzo wydumanych i nieprawdziwych, czyli przez Ukraińców mamy problemy, bo nie mamy dostępu do służby zdrowia i tak dalej.
1: Tak, ale to są...
0: Mimo już z twardych liczb wynika, że
1: mówię
0: wkładają do systemu niż wyjmują, więc myślę, że do tego dążę, że polska polityka będzie wyłącznie coraz radykalniejsza wobec Ukrainy, bo nasi politycy myślą, tak jak wszyscy inni, perspektywą swoich kolejnych wyborów, a widzą sondaże, widzą ten ostatni, kiedy Polakom zadano pytanie, czy wystarczająco dużo, czy może za dużo pomocy wojskowej Polska Ukrainie udzieliła i prawie 50% mówi, że zdecydowanie za dużo pomogliśmy wojskowo Ukraińcom. Politycy niezależnie od partii, bo to samo robi PiS, to samo robi Koalicja Obywatelska, reagują na sondaże i jeżeli widzą, że sondaże mówią, gramy z Ukraińcami twardo, to będą grali z Ukraińcami
1: tak,
0: twardo.
1: Tak, tylko pytanie jak, Agnieszko?
0: Do tyłu, przy czym jeszcze tylko zamknę tę myśl. Całkowita, pełna zgoda z Jurkiem. To było ludobójstwo i nie możemy pozwolić na to, żeby Zełenski i jego ludzie udawali, że tego nie było i że nie mają czasu na to, żeby się tym problemem zajmować. Tu uważam, że twardo trzeba im mówić, słuchajcie, no nie ma takiej możliwości. My się na to nie zgodzimy po prostu.
1: Agnieszka Bryc.
2: Nie wiem, co mam do tego jeszcze dopowiedzieć.
1: Nie, no czy rzeczywiście mamy narzędzia, by spełniać to, o czym mówi Jan? Bo na razie Jan powiedział o tym, że założenia, natomiast narzędzia.
2: Dobrze.
1: Są, czy ich nie ma?
2: Są.
1: My wiemy,
2: są.
1: Z kim gra. No to usłyszmy. Mówię, o tych narzędziach.
2: Każde narzędzie, które będziemy mieli do dyspozycji, będzie skuteczne pod warunkiem, że nie będziemy sprawy wołyńskiej instrumentalizować na rzecz polityki partyjnej.
1: Czyli, no to jest niemożliwe.
0: Ale to jest bardzo duże jeżeli.
2: To tak, ale ja nie mówię, że to nie będzie w 100% skuteczne. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy podchodzić do sprawy Wołynia poważnie, to politycy powinni porzucić to, co robią do tej pory, czyli wykorzystywanie sprawy do tej wielkiej, prawda, wojny w kisielu partyjnym polskim. Bo w ten oto sposób traci sprawa na znaczeniu, jest osłabiana takim zarzutem, że to i tak jest wygenerowane przez politykę krajową wewnętrzną w Polsce, więc w zasadzie to nie ma takiego ciężaru, jak wam się wydaje. Prawda? To jest po pierwsze. Po drugie, czyli narzędzia, tak jak powiedziałam, są pod warunkiem. I teraz tak, mamy narzędzia konkretne, czyli jakby pierwsza sprawa, to jest przede wszystkim możliwość dialogu, który trwał, zanim prezydent Zełenski oświadczył najpierw o tym, że ta brygada, czy oddział, czy jednostka zostanie nazwana imieniem bohaterów UPA. Przed tym faktem miała miejsce taka olbrzymia konferencja w Baranowie Sandomierskim historyków ukraińskich i polskich, przyjechali naprawdę wszyscy spece od sprawy wołyńskiej.
1: To było też poruszane, że to był podobno jakiś fragment kamyka Milowego. Tak, no właśnie, nie wszyscy tak mówili. To też jest nie do końca, to było aż tak świetna konferencja.
2: Byłam na niej, obserwowałam, ja nie jestem historyczką.
1: No, ja słuchałem głosów z tej konferencji. No nie wszyscy też byli tak bardzo zachwyceni. Natomiast...
2: Był niezachwycony? No, dyskusje były...
1: Kilku historyków stamtąd.
2: Ale chodzi o to, że dyskusje były bardzo trudne.
1: Ale mówię o narzędziach, nie o dyskusjach historyków.
2: Dobrze, ale narzędzia to też dyskusje historyków. Chodzi o to, że jeżeli uzgadniamy obopólną zgodę co do faktów, to już jest jedno narzędzie. Mhm. Ale historycy nie mogą być jedyną ścieżką rozwiązywania sprawy wołyńskiej. No. Inne ścieżki to także ścieżki polityczne. I teraz w ścieżce politycznej możemy podejmować działania na miękko i na twardo. To znaczy próbować się porozumieć, ustalić to, że nie wiem, prezydent Zełenski odstąpi od polityki radykalizacji historycznej. I teraz tak jest. I teraz jest pytanie, czy, i teraz odpowiedź jest taka, czy prezydent Zełenski na to pójdzie? I jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło na Bankowej, to widać, że polityka już dawno wróciła do Kijowa. Prezydent Zełenski szykuje się raczej na przyszłość, a nie myśli o przeszłości. I historia jest dla niego też narzędziem. I teraz to narzędzie powoduje, że jeżeli prezydent Zełenski ma w swoim otoczeniu zamiast Jermaka dzisiaj Budanowa, który w mojej ocenie może jest mniej sprawny tak personalnie i administracyjnie, to jest bardzo sprawny w łączeniu kropek politycznych, tak, jako były szef chóru. I w mojej ocenie koszt popsucia relacji z Polską był w 100% akceptowalny po to, żeby poprawić swoją pozycję przed tak czy inaczej zbliżającymi się prędzej czy później wyborami. Bo partia tak zwanych weteranów to jest partia, która jest szalenie sfrustrowana na decyzję wcześniej i rządu, tego co się działo na froncie. Ja nie mówię, że Zełenski sobie tym wygrał, tak, ich serce i umysły, ale poprawił swoją pozycję, pozwalając, czy w ogóle scalając wokół siebie te środowiska, które jeszcze wcześniej z wielkim wstrętem mówiło o prezydencie Ukrainy. Tak? Znaczy to byli ci wszyscy sfrustrowani i mamy poparcie dla tej decyzji na poziomie 90 kilku%. I teraz tak, jeżeli my mamy u nas spolaryzowaną politykę, no to raczej na miękko nie będziemy iść, bo emocje w społeczeństwie polskim są takie, że prawda, mamy radykalizację antyukraińską i nie mamy polityków odważnych, którzy by powiedzieli, dobrze, porozmawiajmy, może jakoś, prawda, ustalimy jakby podstawę naszego dialogu. Więc jeżeli opcja na miękko odpada, zostaje nam coraz bardziej opcja na twardo i tutaj już widać podejście takie, że tym twardym narzędziem będzie gra zgodą na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. I to już zapowiadają politycy w sposób jednoznaczny.
1: Dobrze.
2: Tak? I to jest ten twardy, prawda, ten wielki kij, który mamy zamiar użyć. Tylko ja przestrzegam, że to może się wydawać, że to będzie wielki kij. I tylko pytanie, czy Ukraina... Przestraszy się tego kija, bo zawsze opcją jest tak zwane częściowe członkostwo, czy de facto członkostwo w poszczególnych wymiarach, które nie będzie wymagało ratyfikacji i zgody wszystkich państw członkowskich. Krótko mówiąc, Ukraina może być częścią, czyli wpięta w systemy współpracy Unii Europejskiej bez wymaganego, sformalizowanego członkostwa, a więc także naszej zgody. Więc to się da obejść. Więc ja bym tutaj nie uważała, że sprawa integracji Ukrainy z Unią Europejską jest dla nas takim, prawda, narzędziem w stylu broni jądrowej.
1: Dobrze, skrzynka z narzędziami, szczerze mówiąc, nie wygląda na bogatą, ale jeszcze do Pawła Reszki pytanie. Czy ty uważasz, że polityka Zełenskiego i jego bliskich współpracowników będzie prowadziła też do dalszej eskalacji, czy będzie wykorzystywała zamieszanie, które się wytwarza w Polsce?
4: Na tyle, ile będzie mu wygodne. To znaczy, ja nie bardzo widzę ten sukces jakby.
1: Sukces u Zełenskiego, tak?
4: Nie, nasz sukces w tym wszystkim. Szanując to wszystko, co powiedział Jurek, to że ludobójstwo wołyńskie, bo to faktycznie jest ludobójstwo, co Ukraińcy nazywają to tragedią, tak, więc to... Mhm. To jest bardzo ważna sprawa historycznie. Wiadomo było, że teraz nie da się tego przeprowadzić. Dlaczego? To, po pierwsze, to nie pierwszy raz, kiedy Ukraińcy nazywają, przyznają bohatera, tytuły bohaterów postaciom historycznym, które nie są akceptowalne dla Polski. Tak? Mieliśmy to w wielu ważnych momentach. Polscy politycy musieli to znosić. Była jakaś reakcja i była to reakcja, powiedzmy, nie tak burzliwa jak teraz. Teraz sytuacja jest o tyle zmieniona, że nastroje na Ukrainie są podporządkowane wojnie, tak? Czyli nie ma trochę miejsca na racjonalną, historyczną dyskusję, bo zawsze jest to, że na nas lecą bomby, więc o czym my tutaj rozmawiamy. Polityka Zełenskiego jest taka, że on po prostu nie mógł się cofnąć. Jeżeli świadomie czy nieświadomie, prowokacyjnie czy nieprowokacyjnie podpisał ten dekret, nie mógł się po prostu z tego wycofać. Ja rozumiem, że w Polsce też trudno było zejść z tego tematu, ponieważ są dwa ośrodki, które walczą o głosy, tak? Plus jeszcze radykalni prawicowcy Brauna, tak? Mamy ośrodek prezydencki, mamy ośrodek rządowy, wobec czego wszystko się w Polsce dzieje
1: kalendarium polityczne również.
4: Nawet pod badania opinii społecznej. Czyli tak. Jak czujemy, że nie lubimy, że społeczeństwo nie lubi Ukraińców, no to jedziemy na tej antyukraińskości.
1: Ale to też widzą w Kijowie i też widzi to Zełenski i współpracownicy, którzy do tego dobierają później jakąś politykę, jakieś kroki. No tak rozumiem przynajmniej ich działania, czy nie?
4: No, rozumiem, że jakby wiedzieli, co się stanie, tak?
1: No właśnie. No,
4: wiedzieli, co się stanie, widzieli tą polaryzację. No, Załęski się chwalił, że rozmawiał z prezydentem, prezydent Załęski chwalił się, że rozmawiał z prezydentem Nawrockim, który mu się żalił, że nie został zaproszony na wielką konferencję w Gdańsku. I mówi, no, i Załęski mówi, to ja zrozumiałem, że chyba on nie chce, żebym ja tam przyjeżdżał na tą konferencję w Gdańsku, więc widać, że oni oczywiście to czują i potrafią to i chcą to rozgrywać. Natomiast wydaje mi się, że no, rzeczywiście zgadzam się z tym, że trzeba dobierać instrumenty do tego, co możemy wygrać. Nie wiem, co myśmy na tej sytuacji wygrali. Może coś wygraliśmy, ale ja tego jakby nie dostrzegam. A wracając jeszcze do tej Unii Europejskiej, do której możemy Ukrainę przyjąć, czy nie. My jeździmy do tych Ukraińców i im mówimy, słuchajcie, na pewno nie wyjdziecie. Oni chyba zaczęli w to trochę wierzyć i nawet jeżeli się nie dostosują do tej Unii Europejskiej, to rzeczywiście będą szukali kogoś, na kogo będzie można zwalić. Polska się sama do tego... sami się do tego zgłaszamy.
1: Patrząc na Turcję, mają ku temu prawo, by tak sądzić, że ta Unia Europejska to daleki projekt, jeżeli chodzi o członkostwo.
2: Mogę jedno zdanie?
1: Jedno, dwa, trzy.
2: Dobrze, jedno. Powiedziałeś o tym, że Polska może stracić albo my nie mamy narzędzi, ale pamiętajmy, że dla Ukrainy, która jest jakby przyklejona do imperialnej Rosji, jedyną ucieczką, znaczy jest ścieżka ucieczki w postaci zbliżenia z Zachodem, zakotwiczenia na Zachodzie, czyli Unii i NATO, i jednak trzeba będzie dorównywać w sposób nawet bolesny do standardów zachodnioeuropejskich, natowskich. I teraz klucz sprawy. Ukraina, która chce uruchomić i ożywić system sprawiedliwości międzynarodowej, oskarżając słusznie Rosję o zbrodnie w Buczy, oskarżając Putina o agresję na suwerenne państwo, oskarżając Rosję o działalność terrorystyczną wobec ludności cywilnej Ukrainy, nie będzie miała wyjścia, jak naprawdę na poważnie rozliczyć się z kwestią wołyńską, ponieważ wiarygodność oskarżeń ukraińskich w stosunku do Rosji będzie podważana tym, nawet nie tylko przez Polskę, ale też przez państwa zachodnioeuropejskie, takie jak Niemcy, że nie rozliczyła się także ze swojej trudnej przeszłości. Krótko mówiąc, jakkolwiek problem jest, już nie ma powrotu do zamiatania go pod dywan. Będzie to bolesne rozliczenie, ale Ukraina będzie musiała to zrobić, bo w przeciwnym razie jej, prawda, starania o to, żeby zadziałał MTK, żeby zadziałał bardziej skutecznie MTS, bez uwiarygodnienia się tym, tak, że sami potrafią się rozliczać ze swojej trudnej przeszłości, znaczy to także jest warunek tego, żeby Ukraina pod tym względem była w stanie pociągnąć agresora rosyjskiego.
4: Chyba, że przegrają.
2: Tak jest.
4: Wtedy przyjdzie Janukowicz, przeprosi nas za wszystko. Bo już przepraszam.
1: To ironia oczywiście. Dobrze. Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Bryc.
4: To już?
1: Paweł Reszka.
0: Paweł się rozgrzewa.
1: Iranu nie ma. Jan Mikruta, Jerzy Haszczyński. I ja tylko powiem, że Jan Mikruta poprowadzi debatę z Jerzym Haszczyńskim i Pawłem Reszką dzisiaj wieczorem. I te pytania, które jeszcze nie padły, padną. Odpowiedzi również szerzej, więcej, lepiej. Jan Mikruta, Paweł Reszka i Jerzy Haszczyński dzisiaj wieczorem na festiwalu tutaj 7 stron świata. Jeszcze Jerzy Haszczyński jakąś ma myśl na koniec.
3: Nie, bo nie omówiliśmy wielu tematów.
0: Gdzie Iran? Gdzie Turcja, my pytamy?
1: Gdzie Syria i gdzie Niemcy?
0: Gdzie AfD?
3: O właśnie, AfD. Ja mam taki długopis.
0: My go widzimy.
1: To jest alternatywa dla Niemiec.
3: Tak jest. To jest, bo są różne landowe wybory. Taka karuzela w Niemczech. I ciąży się obawa, że przy kolejnych wyborach w jakimś landzie AfD zwycięży na tyle, że będzie mogła rządzić. To jest z poprzednich takich wyborów. To jest długopis, czyli Kugelschreiber, jest napisane Schreiben wir Geschichte. Znaczy napiszmy historię, stwórzmy nową historię, zróbmy renesans Niemiec, w których taka partia jak AfD...
2: I nowe granice z Polską.
3: Być może też, ale teraz połączę to z NATO, żebyś uznał, że to wszystko nie jest takie... Czcze, co ja tutaj tej
1: ale sprawiam. Ale cały czas uznaję.
3: Bo w sprawie tego NATO 3.0 jedna z istotniejszych rzeczy jest to, że Amerykanie, nie sam Trump, ale na poziomie tych specjalistów z Ministerstwa Obrony, zwanego też wojny, uważają, że odpowiedzialność europejska za NATO to musi być pod czymś przewodnictwem. Pod przewodnictwem Niemiec, to wyraźnie jest powiedziane. A z drugiej strony ta sama administracja amerykańska stawia w tych różnych wyborach w Niemczech na AfD. Czyli odpowiedzialność za NATO ma powiedzieć kanclerz jakiś, powiedzmy, z AfD, a jest to partia prorosyjska, oficjalnie pokojowa, ale wzywająca do tworzenia ducha, starego ducha niemieckiej armii.
0: Ale czy skoro Jerzy wrócił do NATO 3.0, to drugie okrążenie robi?
1: Nie robimy drugiego okrążenia. Ja uważam...
3: Nie bijcie się już więcej o mikrofon, bo to nam pogarsza wizerunek.
1: I nie będzie geschichte, nie będzie dobrej historii. Bardzo dziękuję, Jerzy Haszczyński. Agnieszka Bryc, Jan Mikruta, Paweł Reszka, wspaniała publiczność, festiwal 7 stron świata, Łowisz Wałecki. Jeszcze dzisiaj o Rosji, o Ukrainie, a o tym wszystkim będzie. I nie tylko o tym, proszę zajrzeć do programu. Za chwilę zapraszam na scenę młodych, przyszłych, ewentualnych adeptów dziennikarstwa Centrum Mieroszewskiego, które tutaj pięknie wspiera tą inicjatywę i jest bardzo ważnym elementem, a oni opowiedzą krótko, nad czym pracują na tym festiwalu. Ale chwila muzyki i wracamy na festiwal. Dziękuję pięknie.

0: Festiwal 7 stron świata w Łowiczu-Wałeckim to także możliwość spotkania, jak słyszeliśmy, z Jerzym Haszczyńskim, chociażby z Janem Mikrutą, Pawłem Leszką, z Agnieszką Bryc, z Wojtkiem Ganczarkiem. Tu są wszyscy i nie tylko, że wymieniłem tylko tych, których widzę w zasięgu wzroku, ale nasi kochani warsztatowicze, czyli przyszli może kiedyś dziennikarze. I zaczynam. Julia Lekki. Dzień dobry, Julio. Powiedz, nad czym ty tutaj pracujesz?
1: Dzień dobry.
0: W telegraficznym skrócie. Wiem. Skrócie. Trochę się denerwujemy. Tak to jest w dziennikarstwie informacyjnym.
1: Tak jest. Nasz reportaż skupiony jest wokół odpowiedzi na pytanie, czy realnie mamy wpływ na to, jaka jest trajektoria naszego życia, co kieruje...
0: Zmiana mikrofonu, proszę bardzo, mów
1: tak
0: dalej.
1: Jest, co kieruje naszymi wyborami życiowymi? Może trochę górnolotnie brzmiące pytanie, być czy mieć, doprowadziło nas do pięknej historii, wspaniałej rodziny trzypokoleniowej, 17-letniej Marysi, jej taty i jej babci. Pięknej historii o wsparciu międzypokoleniowym, o dorastaniu w gronie osób tworzących sztukę, artystów. Piękna historia miłości też do Kalisza Pomorskiego i do tych regionów.
0: Proszę bardzo, Julia jest zainteresowana Azją.
1: Tak jest.
0: Azja, prawda? To jest tak, to, tak czym jest. Chciałabyś się zajmować w przyszłości?
1: Już się zajmuję, już tak. W mojej redakcji już zajmuję się
0: jesteś,
1: Azją.
0: Tak, jesteś adeptką w jednej z redakcji. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo.
0: Hubert Maciejewski.
2: Dzień dobry.
0: Prosto z Libanu i Syrii, proszę bardzo. Aż byłem zaskoczony, widząc koszulkę Wolna Syria, co oznacza, że widział Syrię tuż po wyzwoleniu i po upadku reżimu Bashara al-Assada, tak?
2: Widział Syrię, ale co do tej wolnej Syrii, dla kogo jest wolna, mam pewne wątpliwości.
0: Dobrze, ale to sobie porozmawiamy w kuluarach. Ale powiedz, nad czym pracujecie, twój zespół?
2: Nasz zespół pracuje nad tematem trudnym, ale pracujemy nad tym tematem nieprzypadkowo. Pracujemy w przeddzień rocznicy tragedii wołyńskiej, no właśnie tragedii ludobójstwa, to jest ten temat, o którym rozmawialiście przed nami. Rozmawiamy z żywym świadkiem tej historii, z panem Bronkiem, który tę tragedię widział, był wtedy tam, gdzie to wszystko się działo, ale więcej zdradzać nie będę. Zapraszamy do słuchania.
0: Tak jest i będzie z tego, myślę, że bardzo ciekawa opowieść. Proszę bardzo, Nikola Michalczak.
3: Cześć, dzień dobry.
0: I powiedz, nad czym pracuje twój zespół?
3: Mój zespół przeprowadził rozmowę z moją najserdeczniejszą nauczycielką historii i uznaliśmy, że skupimy się na tym, że jak ludzie mają cele i chęci, bo myślę, że one są również bardzo istotne, to mimo wszelkich przeciwności losu i kłód, jakie się rzucają pod nogami przez życie, są w stanie dojść do szczęścia.
0: No proszę, o szczęściu. Kolejna część, gdzie szczęście jest w tle. Powiedz jeszcze, czym się zajmujesz, o czym marzysz?
3: Ja na co dzień zajmuję się muzyką. Wszystko, co związane z muzyką i dźwiękiem, to jest moja specjalizacja.
0: I pasja. Patryk Szynkowski, króciusieńko.
4: My tworzymy historię...
0: No, tworzymy historię. Proszę państwa, to jest poważne zadanie.
4: Będziemy zbijali, powiedzmy, oczekiwania rzeczywistością, bo nasz ter uważa, że prowincja to jest przede wszystkim nudne, nic nie dzieje, a samego bohatera po Kaliszu Pomorskim oprowadzi 17-letnia Masza, która twierdzi, że Kalisz jest pełen atrakcji. Czy bohater zostanie z tego błędu
0: wyprowadzony?
4: No to trzeba posłuchać, żeby się przekonać.
0: Patryk, czym się zajmujesz? Czym się fascynujesz?
4: Ja zajmuję się aktywizmem lokatorskim i pracowniczym i generalnie robieniem afer w moim Poznaniu, gdzie studiuję informatykę.
0: Twórca historii, aferzysta, można powiedzieć, Patryk Szynkowski, ale powodzenia wam życzę. Bardzo dziękuję, że wystąpiliście na ten krótki moment na dachu świata. Dla mnie to wielki zaszczyt i życzę wam dużo, dużo powodzenia. Wszystkiego dobrego. I to wszystko, co państwo słyszą, ta praca tych młodych ludzi, to Centrum Mieroszewskiego i wsparcie, ale także festiwal to również scena jedna z trzech, Oliwienie Świata. Tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym przedsięwzięciem. No właśnie, przedsięwzięcie dobrej fabryki i dzisiaj możemy przybijać piątkę, czyli podczas tego festiwalu przybijemy piątkę, zyskamy szansę na wyjazd na przykład ze mną na grecką wyspę Lesbos, miejsce, w którym powstaje jedyna w swoim rodzaju oliwa, którą tutaj możemy spróbować. To nie jest reklama wbrew pozorom, no ale dobrze, przybijanie piątki to też wpłacanie regularnie przez rok. Dobra fabryka to wszystko tutaj wyjaśnia, możemy przychodzić, próbować. Za chwilę na scenie pojawi się Sebastian Połujański i Patryk Kugiel, czyli twórcy. twórcy, współtwórcy tego fantastycznego festiwalu. Patrzą już na mnie, ta broda Sebastiana jest znana ze zdjęć. Zadumane spojrzenie i uśmiech, jakże piękny, Patryka Kugiela również. Także oni czekają na zapowiedź i bomba w górę. Festiwal 7 stron świata, 6 edycja na dachu świata. Zapraszam, otwarcie, za chwilę oficjalne. Ja pozwoliłem sobie to ogłosić w audycji na dachu świata i w Radiu 357, także bardzo, bardzo dziękuję. Ale jeszcze na koniec pozdrowienia dla Jędrka z Recife z Brazylii. Śledzi losy faweli, ale to jest osoba związana z festiwalem. Przyjeżdża, jest wolontariuszem, patrzy na to. Także bardzo go serdecznie stąd pozdrawiamy. Dziękuję Państwu bardzo. Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: Minęła godzina 14.
1: Złodziej czasu.
0: Tomek Matlingiewicz, Natalia Fidler i w zastępstwie Marcina Cichońskiego Monika Mędroch-Karbowska. Witamy i zapraszamy na 2 godziny, podczas których będziemy Państwu kradli czas na różne sposoby. Proszę się nie martwić, gospodarza programu nie zabraknie. Połączymy się z Cichym jeszcze w tej godzinie i sprawdzimy, gdzie przebywa. Odwiedzi nas też oczywiście Ania Tatarska, która dzielnie śledzi filmowe nowości. Przeniesiemy się również do Lubiąża. W tej niewielkiej miejscowości pod Wrocławiem od 25 lat odbywa się wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Slot Art Festival. Porozmawiamy o nim z dyrektorką programową Olą Zając. Będzie też coś dla wielbicieli teatru. Paulina Kozion przygotowała dla nas szczególną rozmowę z Justyną Limon, wdową po profesorze Jerzym Limonie. Będę miała również dla Państwa książkę, ale uwaga, zdobycie jej będzie wymagać odrobiny wysiłku. A zaczynamy od piosenki dnia Skubas i Życie jest piękne.

0: To był Skubas w piosence dnia Życie jest piękne, jak autor napisał w swoich mediach społecznościowych. Piosenka jest o tym, że czasem trudno jest ujrzeć promyk nadziei. Jest o tym, że ulgę daje natura. Jest o tym, że życie jest piękne. Natura, o której wspomina Skubas, jest bardzo mocno obecna w teledysku do tej piosenki. Powstał on w Augustowie, który jest otoczony lasami i jeziorami.
1: Złodziej czasu.
0: Na początku obiecałam Państwu książkę. Zdobycie jej wymaga jednak odgadnięcia tytułu i autora. Podpowiedzi będą trzy i teraz czas na pierwszą. Autorka tej książki jako jedyna pojawiła się w moim złodziejowym cyklu książkowym dwukrotnie. Mówiłam, że nie będzie łatwo, ale jeśli coś Państwu świta w głowie, proszę pisać na adres monika.karbowska@radio357.pl. Można również pisać w innych sprawach.

0: Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Anna Tatarska w studiu. Powitałam cię piosenką grupy The Spinners. Ta piosenka znalazła się w jednym z odcinków serialu Suits, czyli po polsku W garniturach. Oglądałaś może?
1: Oglądałam, ale tak zastanawiam się, dlaczego wybrałaś dla mnie piosenkę o tytule Mężczyzna z gumy.
0: Czy to jest jakieś przesłanie? To nie było celowe, absolutnie nie. Ja po prostu uwielbiam tę piosenkę i pamiętam, jak odkryłam ją w tym serialu. To było tylko i wyłącznie nawiązanie do tego, że opowiadasz czasami o serialach. Bez
1: ja
0: drugiego
1: chciałam
0: dna
1: nadmienić, że czasy mojej wybitnej elastyczności są już niestety za mną. Dziś wyłącznie elastyczność intelektualna.
0: Jesteśmy to samo pokolenie tutaj, tak mogę ci przybić piątkę. Anno, na co chcesz nas dzisiaj zaprosić?
1: Na co ja was chcę dzisiaj zaprosić? No chcę was zaprosić na zaproszenie, drodzy słuchacze, bośmy w zeszłym tygodniu przegapili tę premierę. Tak się zdarza, że no, człowiek jeden tatarski nie jest w stanie po prostu w jeden piątek obejrzeć wszystkich premier. I czasami chodzi do kina jak normalny widz. Po prostu do kina z ludźmi, kupuje bilet jak chce. To się zdarza rzadko, muszę przyznać. Ale tym razem chciał i dobrze, że chciał, bo efekt jest, muszę ci powiedzieć, bardzo ciekawe.
0: No właśnie, ja filmu nie widziałam, natomiast obejrzałam trailer i przyznam, że przez cały czas trwania trailera czułam taki ścisk w żołądku. Użyję tutaj takiego staropolskiego słowa, takie cringe'owe sytuacje tam występują i zastanawiam się, czy to trwa przez cały film i to uczucie człowieka widza nie opuszcza, czy to jednak mija, bo to jest bardzo trudne doświadczenie, takie poczucie zażenowania praktycznie.
1: Żeby użyć innego staropolskiego terminu, to uczucie fluktuuje w trakcie seansu filmu, ponieważ zaproszenie, czyli kolejna propozycja Olivia Wilde, którą znamy pewnie głównie jako aktorkę, ale ona od dość dawna już nie gra, tylko reżyseruje i to jest jej właśnie trzeci pełnometrażowy film aktorski. To jest sytuacja narastającego kryzysu związkowego zamknięta w czterech ścianach. Mamy dwójkę głównych bohaterów w tej roli, właśnie Olivia Wilde, reżyserka, i Seth Rogen jako para z 15-letnim stażem, która no... jakby to dyplomatycznie określić. Myślę, że najłagodniej byłoby powiedzieć, że już w ogóle się nie zauważa. Oni są dla siebie jak meble. Tam się co prawda dużo dzieje w tym związku. Oczywiście jakieś, wiesz, jakieś remonty, kolejne zadania, ale między nimi właściwie już nic nie ma. I gdzieś w geście desperacji ona zaprasza sąsiadów, żeby poudawać, że jednak są normalni, że mogą się spotykać z ludźmi, wydać kolację, porozmawiać w cywilizowany sposób. No i tutaj akcja nabiera tempa, bo ci sąsiedzi w tych rolach z kolei fantastyczni, tacy bardziej komediowi, Edward Norton i Penelope Cruz, okazuje się, że nie tylko są związkiem o skrajnie odmiennym temperamencie i emocjonalnym, i seksualnym, co ważne w kontekście tego filmu, ale też związkiem nieco świeższym stażem, związkiem takim z odzysku, bo oboje tam partnerzy są po rozstaniach, po traumach z poprzednich związków i całkiem inaczej w ten związek weszli, i związkiem, który ceni sobie szczerość. Więc dość szybko przy tej kolacji, zamiast takiej gadki, szmatki i wymieniania sobie, nie wiem, opowieści o swoich kuzynach, a co w pracy, robi się, no zresztą nieprzypadkowo, bo Pina grana przez Penelope Cruz jest terapeutką, robi się taka sesja grupowej psychoterapii, a słowo grupowy powróci tutaj jako słowo ważne, bo również pojawia się tam propozycja swingingu, orgii, jak zwał, tak zwał, bo okazuje się, że sąsiedzi lubią tak.
0: Są otwarci.
1: Są bardzo otwarci na wszelkie konfiguracje. No wyjdą z tego różne scenariusze i śmieszne, i straszne, i smutne, bo to jest taki film właśnie, który a propos tonu emocjonalnego bardzo się zmienia i przemienia na oczach widza, ale też przemienia się w sercu widza właśnie i w jego emocjach, bo mam wrażenie, że czasami patrzysz na tych ludzi i czujesz, jest ci w ogóle wstyd za nich, czasami czujesz do nich ogromną empatię, kiedy indziej naprawdę jest to przezabawne, świetnie też napisane, bardzo dobre tempo, świetna aktorska chemia, więc masz przyjemność i jako człowiek, ale też jako osoba na przykład oceniająca jakość filmu. Nie wiem, czy słuchacze tak mają, ale ja czasami potrafię oglądać filmy wielotorowo. Po prostu tak jeden do jeden, czy mi to sprawia przyjemność, czy to jest fajne, czy to jest zabawne, czy to jest satysfakcjonujące, ale jednocześnie mam tak, o, ale to jest dobrze napisane, ale pomysł na zwrot akcji. Więc jakby doceniam też jakość wykonania, powiedziałabym, jakość realizacji, i tutaj według mnie jest ona wysoka. To jest taki film z gatunku mały, kameralny, no bo wszystko właśnie dzieje się w tym mieszkaniu, oni nigdzie nie wychodzą. Zresztą to ograniczenie przestrzenne jest bardzo dobrze wykorzystane. Ale powiedziałabym, że on dość dobrze oddaje ducha czasów. Zastanawialiśmy się ze znajomymi, czy to jest film na randkę.
0: I myślę... Właśnie chciałam spytać, z kim ten film można obejrzeć, żeby to poczucie zażenowania jeszcze nie narosło?
1: Widzę wiele konfiguracji na moim seansie i właśnie dlatego też lubię czasami po prostu pójść do kina, a nie te pokazy prasowe, które są w ogóle oderwane, wiesz, od rzeczywistości. Na moim seansie w warszawskim kinie Muranów było dużo takich par typu przyjaciółki 50-60. Świetnie się bawiły. Było dużo osób na randce i myślę, że tutaj tylko taka gwiazdka, jeśli masz na przykład 17 lat i to jest twoja pierwsza randka, to to może nie być najlepszy pomysł, no bo wtedy twoja wizja tego, jak może wyglądać związek, będzie gorzka właściwie od samego początku.
0: Zwłaszcza taki związek już z konkretnym stażem, prawda?
1: No, kto trochę przeżył, jest w stanie ten film przepuścić przez swoje doświadczenia, emocje, wie, co wziąć z pewnym filtrem, troszkę z przymrużeniem oka, ale też wie, co go dotknie, tak poruszy to miejsce, gdzie myślisz sobie, o, znam to, też tak miałam, wiem, jak to jest. Więc ten film ma wiele wcieleń, wiele twarzy. Pomysł prosty, ale wykonanie myślę, że ambitne i naprawdę wyróżniające się. Nic dziwnego, że po premierze na festiwalu Sundance w styczniu Zaproszenie było jednym z tych filmów, które wywołało tak zwaną bidding war, czyli wojnę na oferty. I warunkiem Olivia Wilde było, że musi ten film trafić do kin, że nie może trafić prosto na platformę. W związku z tym najbardziej lukratywne oferty odpadły, bo ona się nie zgodziła. To musiała być dystrybucja kinowa. No i tak się stało. W Polsce on też trafia do kin. A ja jeszcze bonusowo polecę... No bo żyjemy w takich czasach, gdzie promocja to już nie są tylko trailery, plakaty, prawda, nasze rozmowy, tylko jest bardzo dużo takich wiralowych materiałów, które przygotowuje ekipa. Tutaj absolutnie genialną osobą w tej promocji jest Penelope Cruz, która bardzo dużo o sobie przy okazji tego filmu powiedziała. Dowiedzieliśmy się na przykład, że jest fanką tekstów medycznych i że od 8 lat, zdaje się, powiedziała, z pasją czyta całkiem poważne książki, takie naukowe, medyczne, na przykład do snu. Więc pewne zainteresowania i kinki, powiedziałabym, jej bohaterki nagle nabierają sensu. Ale też o dziwo promocji tego filmu towarzyszy fantastyczna publiczna dyskusja o perimenopauzie. Ktoś powie, mało seksowny temat. Niespecjalnie mnie interesuje, czy ten temat jest seksowny, ale jest ważny i skrajnie niedoreprezentowany w mediach. I masz dwie babki. No, Penelope Cruz jest już po 50, wydaje mi się. Olivia Wilde po 40, które w absolutnie takiej bezpiecznej, przyjaznej atmosferze dyskutują o filmie, jednocześnie mówią też o perimenopauzie. I jest to absolutnie fantastyczne. Polecam poszukać tych materiałów jako taki właśnie dodatek do filmu, który tak czy siak obejrzeć warto.
0: Świetnie, że ten temat trafia na duży ekran, bo rzeczywiście jest gdzieś takim niszowym tematem, a przecież jest codziennością wielu kobiet, prawda? I nie da się tego tematu uniknąć. Zaraz przejdziemy do drugiego tytułu, który jest zupełnie czymś innym. To za chwilkę.

0: nie trafiłam z grupą The Spinners, to pytanie, czy trafiłam z The Grassroots i czołówką do serialu Pacinko?
1: Kocham ten serial, aczkolwiek ja bym jednak chciała, żeby ten moment nadszedł, żeby na antenie naszego radia, teraz mogłoby, bo to byłaby taka zapowiedź, poleciała piosenka Papaja. Ale nie, ale wiesz, nie Urszula Dudziak, tylko wiesz, która Papaja.
0: Zaplanuję to i
1: w
0: przyszłym tygodniu będzie Papaja Umca.
1: Możemy, bo będziemy sprawdzać wtedy, jaki wynik mają w kinach Minionki, które no... to jest coś
0: tak, wracamy do Minionków, tak, o których Ania opowiadała tydzień temu, ale to jest tak wielki temat, że nie da się go pominąć także dzisiaj.
1: No nie, to jest... ja naprawdę wiem, jak to jest, nie rozumieć, dlaczego my o tym mówimy, bo ja... Późno weszłam w ten temat, dopiero rzeczywiście z moim dzieckiem. Minionki są z nami już od 20 lat i ja wcześniej naprawdę myślałam, że to jest takie no takie wiesz, jak są te wszystkie okropne, głośne po prostu siekanki filmowe, adaptacje, nie wiem, gier na telefon, jakiś Candy Crush czy tam Angry Birds. No nie. I ten ostatni film minionkowy jest najbardziej ambitny, zdecydowanie i w ogóle taki filmowo bogaty, ale mówimy o tym, mimo że od premiery już, no już tydzień.
2: Tydzień?
1: Tydzień minął od premiery, ponad, no bo ten film chyba wszedł w środę do polskich kin, ponieważ Minionki osiągnęły po pierwszym tygodniu, czyli teraz pewnie jest jeszcze lepiej, wynik, który w ogóle jest, mam wrażenie, marzeniem filmowców po pół roku pokazywania, czyli ponad 515 tysięcy widzów w kinach.
0: Co wpływa na taki wynik?
1: Na pewno fama, sława formatu, ale też, wiesz, rozmawiałam właśnie z twórcami podczas festiwalu w Annecy i oni powiedzieli bardzo ciekawą rzecz, bo zwróć uwagę, że animacje często, te familijne, są dla rodzica kompromisem. I ty wiesz, że pójdziesz z dzieckiem na fajny film, ale że trochę się jednak wynudzisz, że to jest dla tego dziecka, tam będą dla ciebie pojedyncze smaczki, ale ogólnie to jest dla młodszych. Minionki według mnie takie nie są. I teraz jak już znam tę sagę dobrze, bo nie mówimy franczyza, tylko saga, co świadczy o podejściu do tego tworzywa, jego twórców, to naprawdę no, ja uważam, że można w głupawych żartach, których tam też jest cała masa, zaszyć coś ambitnego i wizualnie i treściowo. Na poziomie nawiązań, na przykład ta ostatnia część, to tam masz wszystko, wiesz, od antyku po początki kina, po właśnie tytułowe Straszydła, czyli filmy o potworach z lat 30. No, intertekstualność tej produkcji jest niesamowita, ale statystyki pokazują, że to nie jest film, który się pozycjonuje jako kino familijne, ponieważ rodziny z dziećmi to jest tylko połowa widzów, a druga połowa widzów to są osoby po, zdaje się, 13 roku życia, czyli nastolatki i dorośli, którzy chodzą na ten film też sami albo ze swoimi znajomymi. I kochają wynajdywać cytaty i właśnie i nawiązania. I okazuje się, że ta cała idea Pierre'a Coffina, czyli twórcy, ojca, reżysera, współscenarzysty, działa, no. Więc trzeba doceniać.
0: Ja jestem jeszcze przed seansem, ale po twoim wprowadzeniu będę uważniej na pewno śledzić.
3: Złodziej czasu.
0: Zaproszenie i Minionki to nie są jedyne tytuły, o których dzisiaj porozmawiamy. Kolejnym, o którym opowiesz, jest to jest taki powrót klasyki. Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli ponownie w kinach. I tutaj zdradzę trochę z kuchni radiowej. Wczoraj dzieliłam się informacją na kolegium o tym, co będzie dzisiaj w programie w Złodzieju. I ten tytuł wywołał spore poruszenie. Moi koledzy i koleżanki zaczęli wspominać swoje pierwsze spotkanie z tytułem, czy z książką, czy z filmem. Okazuje się, że współczesne nastolatki sięgają po ten tytuł.
1: No w ogóle mnie to nie dziwi. Przypomnijmy, że mówimy o filmie z 99 roku, który oparty jest na książce, zdaje się, że książka 93 albo 94, na pewno wcześniejsza, książka Jeffreya Eugenidesa i film fabularny debiut wtedy Sofii Coppoli. Zresztą film, który wywołał pewien skandal, ponieważ on był pokazywany premierowo na festiwalu w Cannes, no i wtedy jeszcze uważano, że jest to po prostu gest skrajnego nepotyzmu, bo Sofia Coppola była znana głównie jako córka, kuzynka i też aspirująca aktorka, której zbytnio aktorstwo nie wyszło, więc nikt nie rozumiał dlaczego. Oczywiście po premierze, po pokazie już wszyscy rozumieli, dlaczego. I ten film rzeczywiście stał się wtedy i do dziś jest, mam wrażenie, kultowy. Ponieważ Coppola, która chyba dodaje trochę pasteli jednak do tej opowieści Eugenidesa, który też w ogóle strukturalnie zaczyna od innego momentu, więc takiej tajemnicy i nadziei, która jest w filmie, w książce nie ma właściwie. Coppola uchwyciła bardzo charakterystyczny, bardzo unikalny moment dziewczyńskiego dorastania. Taki moment, który często w narracjach filmowych i literackich się wymyka, bo mamy albo dziecko, albo kobietę, a to jest moment pomiędzy, ale one nie są uprzedmiotawiane, one nie są seksualizowane, mimo że o bohaterkach, czyli pięciu siostrach Lisbon opowiada się przez pryzmat spojrzeń innych ludzi, to jednocześnie mam wrażenie, że tam naprawdę jest zachowana ta taka czułość i podmiotowość dla tych bohaterek.
0: Bo to jest bardzo trudny moment do opowiedzenia w ogóle, prawda? To przejście właśnie od dziecięctwa do dorosłości.
1: Ten film zaczyna się od takiego cytatu: to oczywiste, panie doktorze, że pan nigdy nie był trzynastolatką, tak? Trzynastoletnią dziewczyną. No i właściwie co więcej można powiedzieć? To jest ten moment, w którym my chcemy naszym dzieciom mówić, ale przestań, przecież to minie, co ty wiesz o życiu, dorośniesz i zobaczysz, że to w ogóle nie miało znaczenia. No ale rodzice nastolatków wiedzą, że wtedy wszystko ma znaczenie i wtedy wszystko jest kwestią życia i śmierci, dosłownie, tak? I rzeczy, które nam się wydają błahe, bo jesteśmy dorośli, doświadczeni i mamy dystans, dla naszych dzieci i dla tych bohaterek błahe nie są. Więc ta historia o dziewczynkach, które no bardzo właśnie chciały wejść w to życie i gdzieś do końca nie wiadomo, dlaczego to się też nie udaje, bo to nie jest przecież jakiś patologiczny dom. Tak, rodzice są konserwatywni, ale ewidentnie je kochają. No, wielu rzeczy im zabraniają, ale też tam na coś pozwalają. Nie jest to sekta. No i właśnie ta taka nieuchwytność młodzieńczej nostalgii, myślę, że to jest jedno. Ale drugą składową na pewno wielkiego sukcesu tego filmu jest też to, jak on jest zrobiony, co się stało z czasem, znakiem rozpoznawczym Sofii Coppoli, która myślę przy niektórych projektach nawet pozwalała się tej wadze osunąć bardziej w jedną stronę i ta estetyka przejmowała w ogóle funkcję innych elementów filmu, stając się no wszystkim. To też nie jest dobrze, ale to nie jest przypadek tego filmu, on jest bardzo zbalansowany, jeśli chodzi właśnie o te akcenty, o te elementy. Natomiast to, jak on wygląda, że to jest taka pastelowa estetyka z jednej strony wynikająca z lat 70., z wyglądu jakby estetyki lat 70., kiedy akcja tego filmu się rozgrywa, kiedy jest osadzona, ale też to nawiązuje do tak zwanych estetyk takich pinterestowych i w ogóle internetowych, z których często nastolatki czerpią, robiąc sobie takie swoje internetowe moodboardy. Ale też to bardzo ciekawie opowiadała mi o tym niedawno Olga Drenda, z którą rozmawiałam o tym filmie. Olga Drenda, czyli ducholożka. Tak. Też jest to trochę film o takim prototypie tak zwanej sad girl, czyli jednej z wersji potencjalnych takich nastoletnich idolek, tak? Jak myślimy często o takich wzorcach, jakie mogą mieć dorastające dziewczyny, to one często są bardzo ekstremalne, tak? Albo wiesz, jakaś taka ofowa, grunge'owa, coś głośnego, albo taka królowa pop trochę w typie Britney. A tu jest coś po środku, tak? Ktoś, kto z jednej strony lubi pastele i róż, ale z drugiej strony nie jest wesoły, nie jest otwarty. Myślę, że w pewnym sensie to jest taka duchowa prekursorka Billie Eilish, czy coś w tym stylu. No a skoro Billie Eilish, to jeszcze oczywiście muszę dodać, że ścieżka dźwiękowa zespołu Air do tego filmu, no to jest po prostu majstersztyk i myślę, że z wielu osób, które nie widziały tego filmu, które znają te utwory i może będą miały kiedyś przyjemność odkryć, z czego to jest.
0: I film wraca, tak? Teraz będzie na dużym ekranie, więc można...
1: Tak, tak, mamy...
0: obejrzeć ponownie albo pierwszy raz się z nim spotkać.
1: Mamy kilku dystrybutorów w Polsce, polecam, zawsze to mówię, żeby zwracać na to uwagę, którzy wprowadzają filmy, które albo w ogóle w naszych kinach nie były, starsze ze względów na przykład politycznych, albo były, przemknęły, albo były w brzydkiej kopii i to są teraz filmy odrestaurowane, niedawno na przykład Milczenie owiec, a teraz właśnie Przekleństwa niewinności w 4K, czyli będzie wyglądało pięknie, ale podejrzewam, że będzie bolało wciąż tak samo bardzo.
0: Otóż to Anna Tatarska, do usłyszenia za tydzień, a ja teraz Państwa zachęcam do tego, żeby podgłośnić radio i na chwilę zamknąć oczy.

0: Zasłuchałam się. Grupa Heaven, która zagra 20 września w Krakowie. Sprawdziłam. Bilety niestety są już wyprzedane. I wcale się nie dziwię. Za to nie w Krakowie, a w Poznaniu jest Marcin Cichoński. Halo wóz, halo wóz. Słyszymy się?
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy.
0: Słyszymy się bardzo dobrze. Powiedz proszę, co cię do tego Poznania zagnało?
1: Dzisiaj jest drugi odcinek, drugi etap męskiego grania tegorocznej trasy w Parku Cytadela. Na trzech scenach rozgrywać się będą wydarzenia, które mają charakter muzyczny, ale nie tylko, bo my bardzo gorąco zachęcamy Państwa do tego, żeby odwiedzić naszą scenę, gdzie jak Państwo są już przyzwyczajeni od lat, oprócz akcentów muzycznych są także akcenty słowne, rozmowy. Od ubiegłego roku współpracujemy z Narodowym Centrum Kultury nad taką bardzo, bardzo, bardzo ciekawą akcją pod tytułem Dobre Strony. Wspieramy czytelnictwo i rozmawiamy o tym, w jaki sposób czytamy, czy czytamy, co czytamy, że nie lubimy lektur szkolnych, albo że kochamy komiksy i się tego nie wstydzimy. Te spotkania miały niezwykły charakter w ubiegłym roku i teraz wiem, że też w tym roku dzieją się rzeczy fantastyczne, przychodzą ludzie i słuchają. Ja bardzo gorąco, nie wiem, czy wiesz, kto dzisiaj się pojawi na naszej scenie.
0: Wiem, ale chętnie usłyszę od ciebie.
1: Poznanianka. Artystka, która gra bardzo różne oblicza muzyki, chociaż przede wszystkim jest kojarzona z muzyką świata, Daga Gregorowicz, a także aktor młodego pokolenia, który w tym roku bardzo, bardzo mocno pojawi się, będą go Państwo mogli obserwować w spektaklach Telewizji Polskiej, Teatru Telewizji Polskiej, bo ten teatr cały czas sobie dobrze radzi, Michał Królikowski. Natomiast jutro będzie bardzo ciekawe zderzenie światów muzycznych i słownych, ponieważ z jednej strony już niebawem będzie nowa płyta duetu Linia Nocna. Tego duetu, który Państwo też znają z Radia 357, Monika Mimi Wydrzyńska będzie jutro na tej scenie siedziała naprzeciwko mnie i naprzeciwko Piotra Roguckiego, czyli aktora, ale także wokalisty zarówno solowego, jak i zespołu Koma. Zespół Koma też jutro się pojawi w Poznaniu i te wszystkie spotkania na naszej scenie są dokładnie o godzinie 18:55. Nasz namiot Państwo doskonale znajdą. Ale to nie wszystko, bo na przykład dzisiaj tam będą też spotkania z artystami. Ja będę miał przyjemność porozmawiać z Sebastianem Karpielem-Bułecką, a Marcin Klimkowski, który dzisiaj będzie sobie radził z Dagą Gregorowicz i Michałem Królikowskim, jutro z kolei siądzie naprzeciwko Kasi Linz i też zadaje jej wiele pytań. Takie spotkania u nas są o godzinie 20:20. Zapraszamy bardzo gorąco.
0: Zapraszamy Państwa, tak sobie słucham tych nazwisk artystów, o których mówisz i tak sobie myślę, że to są ludzie z bardzo różnych światów muzycznych i to jest fantastyczne, że oni wszyscy mogą mówić o książkach. Poprzednie męskie granie 2 tygodnie temu gościło m.in. Adama Nowaka i Marcychę. I tam padło takie zdanie z ust Marcychy, bardzo młodej wokalistki, że ona by sobie życzyła, żeby ludzie media społecznościowe, przeglądanie, scrollowanie mediów społecznościowych zamienili na czytanie książek, więc tego sobie wszyscy życzmy.
1: Dokładnie tak. A jeżeli już korzystamy, to wykorzystujmy też te media społecznościowe do polecania sobie książek, albo bardzo to lubię, kiedy na przykład przeglądam wszystkie tak zwane storiesy i nagle zamiast zdjęcia potrawy, hotelu, wakacji, trafiamy na przykład na wiersz. I to jest bardzo ciekawe. Tak.
0: Człowiek się od razu zatrzymuje, pani prawda? Bo to jest tak nietypowe. No. Że od razu
1: oczywiście
0: zwraca
1: pani
0: uwagę.
1: Pani gospodyni programu, jak tak sobie pani dzisiaj się czuje w tamtym fotelu?
0: Czuję się bardzo osamotniona bez pana gospodarza.
1: Nie, no Natalia Fidler jest
0: mam fantastyczną, wydawczynią. Tak, ja mam fantastyczne wsparcie. Natalia trzyma mnie za rękę. Tomek mnie prowadzi przez audycję. Myślę, że nie ma wstydu.
1: Słychać doskonale.
0: Dzięki. Dodam jeszcze, że działania, o których rozmawiamy, podtrzymują efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i promują czytelnictwo do czasu uruchomienia nowej edycji programu wieloletniego, a dofinansowano je ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marcin Cichoński, dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: A naszą rozmowę zakończę takim retorycznym pytaniem. A kto to wczoraj nie zagrał w Warszawie?

0: Tak sobie myślę w odniesieniu do tytułu tej piosenki, że ciekawe, czy pan Morrissey wie, jak się czują ludzie, którzy kupili bilety na jego koncert i niestety nie mogli go zobaczyć. Odnoszę w ogóle wrażenie, że kupowanie biletów na koncerty Morrisseya staje się powoli swego rodzaju dyscypliną sportową. Taka adrenalina, zagra, nie zagra, a jeśli zagra, to po ilu piosenkach przerwie koncert. Chętnie się dowiem, jak to widzą poszkodowani. Chyba, że państwo poszkodowani się nie czują i odbierają to po prostu jako taki ciekawy eksperyment społeczny.
1: Patronat Radia 357.
0: Mam dla państwa zaproszenie na plenerowy cykl Halo Tęcza. Radio 357 we współpracy z Kinem Tęcza organizuje filmowe pokazy w plenerze, a dokładnie na dziedzińcu Teatru Komedia, czyli tu po sąsiedzku. Najbliższe pokazy odbędą się 14 i 16 lipca. Ten pierwszy jest organizowany we współpracy z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. A będzie można na nim zobaczyć głośny film Pan Nikt kontra Putin. Drugi pokaz odbędzie się 16 lipca i wtedy w ramach roku Andrzeja Wajdy wyświetlone zostanie Wesele. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny, a początek seansów o godzinie 21.00.

Teraz poproszę o uwagę wszystkich zainteresowanych książką. Pierwsza podpowiedź już za nami. Druga brzmi: tytułowymi bohaterami książki są zwierzęta domowe. Jeśli mają już Państwo w głowie jakąś odpowiedź, proszę pisać na adres monika.karbowska@radio357.pl i proszę pamiętać, że odpowiedź musi zawierać autora, no już wiemy, że autorkę, i tytuł książki. A dokładnie 26 lat temu ukazała się płyta, na której znalazł się ten utwór.

0: Płyta Parachutes, czyli debiutancki album grupy Coldplay, ukazała się 10 lipca 2000 roku, czyli dzisiaj obchodzi 26 lat. Ciekawe, czy wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto urodził się dokładnie tego samego dnia. Ja należę do tej grupy odbiorców, która bardzo ceni pierwsze płyty zespołu Coldplay. Takie trochę bardziej melancholijne, w odcieniach szarości, z odrobiną żółtego, z odczuwalnym smutkiem. Potem w piosenkach panów zrobiło się trochę zbyt kolorowo, choć wiem, że zespół po wydaniu kolejnych płyt zapełniał stadiony, więc najwyraźniej dzisiaj ludzie potrzebują tych neonowych barw.
1: Radio 357.
0: Mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. Festiwal Kameralne Lato, czyli tygodniowe święto kina w Radomiu. Mówiliśmy o nim na naszej antenie. 2 tygodnie temu złodzieja odwiedziła Anna Mucha, żeby zachęcić do udziału w tym wydarzeniu. W ramach festiwalu odbywają się konkursy filmowe, pokazy specjalne czy kino plenerowe. Jutro odbędą się pokazy specjalne filmów Ostatni dzwonek i Panna Nikt. Nasze radio ma patronat nad tym wydarzeniem, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie kameralnelato.pl. Rozmowę z Anną Muchą znajdą Państwo z kolei w naszych podcastach. Zachęcam, żeby odsłuchać. Na koniec tej godziny zagramy coś nowszego. Młody amerykański piosenkarz Noah Kahan, którego znają Państwo z naszej anteny, wydał w tym roku album The Great Divide. I na tym albumie znajduje się pewna perełka, która nie może się ode mnie odkleić. A może to ja nie mogę odkleić się od niej? Ciekawe, czy do Państwa też tak przylgnie.

0: Noah Kahan wprowadził nas w drugą godzinę Złodzieja Czasu.
1: Złodziej Czasu.
0: Tomek Martinkiewicz, Natalia Fidler i Monika Mędroch-Karbowska. Witamy Państwa w drugiej godzinie. A na początek wyjątkowa piosenka od Leny Piękniewskiej.
2: Czy ja mogę wyjść już na scenę?
3: Tak.
2: Dobrze.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj. Spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Przepiękna, poruszająca piosenka Dobranoc Magdo, czyli tak naprawdę Dobranoc, już czas na sen. To utwór, który Lena Piękniewska i Michał Pepol stworzyli z tęsknoty i jakiegoś rodzaju wyrażenia szacunku do Magdy Umer. Na żywo będzie można usłyszeć tę piosenkę podczas premiery recitalu Ta podróż wciąż trwa, najpiękniejsze piosenki Magdy Umer, w Teatrze Polonia w dniu urodzin i Magdy, i Agnieszki Osieckiej, czyli 9 października. A ja już teraz zapraszam na audycję za tydzień, w której porozmawiam z Leną Piękniewską między innymi o tym recitalu. Teraz przeniesiemy się na Dolny Śląsk, a dokładnie do Lubiąża. Trwa tam właśnie Slot Art Festival. Dlaczego slot jest wyjątkowy? Tego, mam nadzieję, dowiedzą się Państwo z rozmowy z dyrektorką programową Olą Zając, a wstępem do rozmowy będzie piosenka wrocławskiej grupy Me, Myself and I, grupy, która kilkanaście lat temu zagrała na slocie i zrobiła na uczestnikach oszałamiające wrażenie, między innymi dlatego, że ich jedynym instrumentem jest głos.

0: W Złodzieju Czasu jest miejsce na film, na muzykę, ale też na wydarzenia, które łączą w sobie różne formy artystyczne. Takim wydarzeniem jest Slot Art Festival, który odbywa się w Lubiążu na Dolnym Śląsku. A porozmawiam o nim z Olą Zając, dyrektorką programową Slot Art Festivalu. Cześć, Olu.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie.
0: Lato to bardzo bogata oferta festiwalowa. Co zatem wyróżnia Slot na tle innych festiwali? Ja tutaj pozwolę sobie zacząć i powiem miejsce, bo Slot odbywa się na terenie dawnego klasztoru cystersów w Lubiążu i to robi ogromne wrażenie. Ale co jeszcze?
1: Tak, rzeczywiście warto wspomnieć o tym miejscu uratowanym przez Fundację Lubiąż. Kiedyś było to największe na świecie opactwo cystersów, 3 razy większe od Wawelu. No i w tych barokowych i gotyckich portalach spotykamy się dokładnie 25 rok w tym roku. I w sumie gościmy około 500 różnorodnych wydarzeń. Za chwilę może pomożemy trochę przebić się przez ten gąszcz.
0: Koniecznie.
1: Ale też jesteśmy nad Odrą, więc nurzamy się w zieleni, chodzimy tutaj po tych dzikich terenach i przyglądamy się wiosce, która jest tuż obok. Więc oprócz kilku tysięcy slotowiczów, którzy się tutaj zjechali, bardzo ważna jest właśnie scenografia i aura, którą tworzy zabytkowa architektura i przyroda.
0: Przed naszą rozmową zagrałam utwór zespołu Me, Myself and I, zespołu, który kilkanaście lat temu wystąpił na Slocie i zgromadził na dziedzińcu tłumy ludzi. Mówię o tym, bo pamiętam, byłam, przeżyłam ten koncert i zagrałam go celowo ze świadomością, że w tym roku Slot wygląda nieco inaczej. W tym roku postawiliście na zmianę formuły. Od lat festiwal przyciągał ludzi świetnymi koncertami, wielkimi muzycznymi nazwiskami i nazwami, a ten rok przynosi zmianę, czyli brak tak zwanej dużej sceny. Skąd taka decyzja i co oferujecie w zamian?
1: Tak, rzeczywiście ta ponad 30-letnia historia Slotu jest pisana co roku przez tysiące ochotników, którzy tworzą ten Slot. Ja jako dyrektorka programowa nie wymyślam go przy kuratorskim biurku, tylko tak koordynujemy inicjatywy, zgłoszenia i pomysły, że powstają warsztaty, których jest ponad setka, powstają pokazy sceniczne, przeróżne, ale też muzyka, która no właśnie nie jest muzyką gwiazd na dużej scenie, ale ciekawostkami ukrytymi w zakamarkach klasztoru. Dlatego dużej sceny w tym roku nie ma, ale są te poukrywane koncerty, między innymi właśnie w tej gotyckiej katedrze nocą słuchamy Przebiśniegów, w Starej Wozowni słuchamy Renaty Ślesickiej, na folkowej scenie zagra, i tutaj uśmiecham się do tego wspomnienia z Me, Myself and I, bo zagra Jacek Sienkiewicz, którego znamy z Kwiatu Jabłoni, ale właśnie na teraz szuka nowej życiowej ścieżki, co jest typowym slotowym przypadkiem, i zagra jako DJ Hyacynt u nas na festiwalu. No a w miejscu dużej sceny to marzenie, żeby się spotykać i przeżywać coś razem, wypełnia nam kino plenerowe. I obejrzeliśmy już kultowy Blues Brothers, Samych Swoich, a przed nami Ruchomy Zamek Hauru i jutro film Ingilis Bałtyk.
0: Same fantastyczne i nazwiska, i tytuły. Mówiąc o tym, gdzie ten festiwal się znajduje, gdzie się mieści, gdzie się odbywa, wspomniałaś o portalach. I do tego chciałabym nawiązać, bo hasłem tegorocznego festiwalu jest słowo portal. Do czego ten portal prowadzi albo ma prowadzić uczestników?
1: Rzeczywiście co roku obok hasła Sztuka Życia, w której chcemy się ćwiczyć, jest jakiś dopisek. Portal to jest takie słowo bardzo pojemne, bo z jednej strony no właśnie te gotyckie i barokowe portale, z drugiej strony portale do różnych fantastycznych światów, innych, trochę marzenie o jakimś lepszym świecie, który możemy sobie tutaj zaprototypować i potrenować na Slocie. No ale też oczywiście na co dzień jesteśmy zanurzeni w te portale społecznościowe, informacyjne, cyfrowe. I tu sobie chcemy zbudować taki portal informacyjny na żywo. Są z nami wykładowcy znakomici, jest Łukasz Lamża, Tomasz Stawiszyński, Dawid Myśliwiec jutro, którzy nam objaśniają świat. Ale też w tym portalu społecznościowym rozmawiamy o higienie cyfrowej. Jest z nami Sylwia Czubkowska i Magda Bigaj, dziś ekspertki od higieny cyfrowej. No i liczymy na to, że ten pięciodniowy detoks tutaj w zieleni zostanie z nami, zostawi jakieś nawyki na dłużej.
0: Czyli slot porusza też bardzo takie aktualne tematy, bo o tej higienie cyfrowej jest teraz bardzo, bardzo głośno i o tym się mówi i jest potrzeba mówienia o tym.
1: Tak, i rzeczywiście fakt, że slot tworzy te 2000 wolontariuszy, że my tutaj nie tylko bawimy się, odpoczywamy, ale też wspólnie pracujemy, to jest trochę taka odtrutka na to właśnie cyfrowy świat. My możemy coś zrobić rękami, możemy coś zrobić z innymi ludźmi właśnie w przyrodzie, w jakimś pięknym świecie. No i chcielibyśmy, żeby ta uważność na innych, na swoje potrzeby, na świat dookoła została z nami na co dzień.
0: Festiwal trwa. Dzisiaj jest trzeci dzień festiwalu i nadal można wziąć w nim udział. Gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał, czy warto teraz wskoczyć w pociąg lub w samochód i do was przyjechać, to jak byś go zachęciła?
1: Przede wszystkim tym, że jeżeli ktoś zna slot, to w tym roku gramy przez cały weekend. Jesteśmy aż do niedzieli włącznie, właściwie do poniedziałku nad ranem. Także można właśnie teraz przyjechać, kupić bilet weekendowy i doświadczać z nami przez ten cały weekend. Przed nami właśnie spotkania z naukowym bełkotem i na zakończenie też rozmowa o tym miejscu, w którym się spotkamy, o ziemiach zachodnich. Będzie z nami Miłosz Szymański z podcastu Za Rubieżą i Marcin Żuła, który koordynuje całą strefę reportażu. No i to jest tylko takie 5 dni i nocy w całym roku, że to miasteczko Slot się pojawia na mapie. Ten portal się otwiera. No i warto nie przegapić tej niezwykłej okazji. Klasztor Lubiąż jest miejscem, które warto zobaczyć. A to jest taki moment, kiedy jest tutaj dojazd transportem publicznym, co jest wyjątkiem niestety w ciągu roku. No i oprócz klasztoru jest tutaj mnóstwo kultury i dużo takiego dobrego bycia z ludźmi i w przyrodzie.
0: To podaj jeszcze proszę stronę internetową, na której można znaleźć te wszystkie informacje.
1: Zapraszamy na www.slotart.pl. Jeżeli wpiszecie gdziekolwiek Slot Art Festival, to mam nadzieję, że wam się pojawi. Bilety można kupić na miejscu, na stronie. No i śledźcie też nasze media społecznościowe, gdzie zachęcamy, żeby się wylogować i przyjechać do nas.
0: Zachęcamy zatem do udziału w Slot Art Festiwalu. Jeśli nie w tym roku, to koniecznie proszę sobie zaplanować to wydarzenie na rok przyszły. Warto. A naszą gościnią była Ola Zając, dyrektorka programowa Slot Art Festiwalu. Dziękuję ci, Olu, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w Lubiążu.
0: Do zobaczenia. Ola wspomniała, że jedną z artystek, które zagrają na slocie, jest Renata Ślesicka. Z tego, co widziałam w programie, Renata zagra jutro, zatem posłuchajmy. Jestem

0: Nie mogłam sobie odmówić zagrania The National, choć tutaj wyjątkowo w łagodnej wersji, bo w duecie z Bon Iverem. Dostałam maila odnośnie do piosenki Trouble zespołu Coldplay. Autor tego maila pisze: pamiętam, jak lata temu od nauczycielek z Anglii otrzymałem kasetę debiutującego wówczas zespołu Coldplay z informacją, że jest to bardzo dobry zespół. I było to o tyle dziwne, że dziewczyny na moje pytanie o najlepszy zespół angielski nie odpowiedziały Queen. No faktycznie ta płyta wtedy narobiła niezłego szumu. Mam dla Państwa ostatnią podpowiedź konkursową. Wiemy już, że autorka książki, której tytułu szukamy, gościła już w moich literackich opowieściach dwukrotnie. Wiemy, że bohaterami tej konkretnej książki są tytułowe zwierzęta. Jeżeli jeszcze Państwo nie zgadli, to teraz musi się udać. Podaję wytyczne. Proszę słuchać uważnie, bo nie będę powtarzać. Fujaczo w górę, Rokkaku na zachód, Tomikoi w dół, Takoyakushi na wschód, Nakagyoku, Kyoto, czwarte piętro. Czekam na odpowiedzi pod adresem monika.karbowska@radio357.pl. A teraz zapraszam na sanki.
1: Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi.
2: Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył. Ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie. Ale Józek jechał prosto, jak miłe życie.

0: Józek i dziewczyna młoda żyli potem długo, wiedząc lepiej niż niejeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie.
1: To ja się może wytłumaczę z tej piosenki. W Tatrach spadł śnieg, więc myślę, że piosenka jest uzasadniona, choć wydaje mi się, że przyda się ona również wtedy, gdy wrócą upały i znowu będziemy szukali sposobu na schłodzenie. Jerzy Igor to zespół, który założyli Jerzy Rogiewicz i Igor Nikiforow, muzycy znani ze sceny alternatywnej. Jerzy Igor powstał z potrzeby tworzenia ambitnej muzyki dla dzieci. I tak, dzieci nie muszą słuchać wyłącznie piosenek składających się z dwóch akordów i prostych rymów. Można z nimi rozmawiać w sposób muzycznie bardziej wyrafinowany. Zespół nagrał 3 płyty, a każda kolejna jest w odbiorze ciut trudniejsza od poprzedniej. Jerzy Igor dorastał muzycznie razem z dziećmi Jerzego Rogiewicza. Fantastyczny sposób na towarzyszenie młodemu pokoleniu. Bardzo Państwu ich twórczość polecam. A za chwilę zajrzymy do Gdańska.

0: Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, który w tym roku odbędzie się już po raz 30. Jego inicjatorem i pomysłodawcą był zmarły w 2021 roku profesor Jerzy Limon. O historii festiwalu i teatru szekspirowskiego z żoną profesora Limona, Justyną Limon, wiceprezeską Fundacji Teatrum Gdańskie, rozmawiała Paulina Kozion.
1: W tym roku 30. edycja Festiwalu Szekspirowskiego. Minęła też 5. rocznica śmierci profesora Limona. Hasło tegorocznego festiwalu nawiązuje do tego szaleństwa, które miał w sobie profesor Limon. Jak to się wszystko zaczęło? Bo to historia niezwykła, że jeden człowiek mógł pociągnąć taki projekt, zespół, ale jednak.
2: Wszystko się zaczęło od tego, kiedy mój mąż jeszcze na studiach odkrył, że w Gdańsku w XVII wieku istniał taki drewniany teatr, który był zwany Szkołą Fechtunku, ponieważ tam również ćwiczyli szermierze, i odkrył, że podczas Jarmarku Dominikańskiego co roku do tego teatru w Gdańsku przyjeżdżali aktorzy angielscy, najlepsi aktorzy angielscy, i oni tam przedstawiali sztuki. On to odkrył i ta historia go absolutnie zafascynowała. Odkrył, że ten teatr był wzorowany na jednym z londyńskich teatrów epoki Szekspira, który się nazywał Fortune, czyli Fortuna. Był na planie kwadratu, nie okrągły, tak jak The Globe, najsłynniejszy, tylko właśnie na planie kwadratu. No i też odkrył, że to była pierwsza publiczna scena Rzeczpospolitej, bo wtedy w Polsce jeszcze nie było publicznych teatrów, były na dworach książąt, magnatów. Napisał o tym pracę doktorską, wydał książkę w języku angielskim, która została opublikowana przez Cambridge University Press w połowie lat 80. i wywołała niesamowite poruszenie w kręgach szekspirologów na całym świecie. To była absolutnie zapomniana historia. Oni w ogóle o tym nie wiedzieli. No, ale to była połowa lat 80. i mój mąż już wtedy zaczął marzyć, inspirowany również tym, że w Londynie odbudowuje się londyński teatr The Globe, już wtedy zaczął marzyć, żeby taki teatr przywrócić Gdańskowi, żeby przywrócić tą tradycję teatralną dla Gdańska. Bo ten teatr gdański, ta Szkoła Fechtunku, istniał przez 200 lat. No i kiedy w Polsce ustrój się zmienił, upadł komunizm, zaczęła się nowa demokratyczna Polska, on od razu przystąpił do dzieła, to znaczy założył fundację Teatrum Gdańskie, która miała za cel właśnie odbudowę tego teatru. To było jego marzenie od początku, żeby przywrócić tą właśnie pamięć naszego miasta i przywrócić Gdańskowi ten teatr.
1: I niewątpliwie festiwal i Teatr Szekspirowski jest wizytówką światową Gdańska obecnie, ale właśnie ta historia odbudowy zaczęła się w 1993 podczas pierwszych jeszcze wtedy dni szekspirowskich. Tak z pani perspektywy to była ciężka praca i trudność ogromna, żeby ten festiwal zorganizować w Gdańsku, i sprowadzić aktorów brytyjskich do odradzającej się Polski.
2: Kiedyś też mojego męża zapytał, i jak tam? I on na to odpowiedział takim cytatem angielskim z piosenki: Blood, sweat and tears, czyli krew, pot i łzy. To trwało ćwierć wieku, ale po drodze do budowania tego teatru zdarzały się absolutnie niesamowite historie. Mój mąż miał niezwykły dar zjednywania sobie i przekonywania osób, znanych osób bardzo, do tej idei. Taką pierwszą osobą, którą on przekonał już na samym początku, na początku lat 90., jak tylko fundacja powstała, był książę Karol, czyli obecny król Anglii. Mój mąż wpadł na taki pomysł, że napisze do niego list i poprosi go o bycie patronem Fundacji Teatrum Gdańskie. Fundacja Teatrum Gdańskie dopiero co została zarejestrowana, jeszcze nie miała nic kompletnie, ani biura, ani ludzi, ani pieniędzy, nic nie było. On napisał ten list, wysłał zwykłą pocztą. Ja pamiętam, jak on ten list pisał, i pytałam się, do kogo pisze, że on do księcia Karola. Ja się bardzo śmiałam, ja należałam do sceptyków. No ale on poszedł na tą pocztę, wysłał ten list, na zły adres, bo na Buckingham Palace. Ten list jednak trafił w końcu do księcia, bo w Buckingham Palace książę nie mieszka, tylko królowa mieszka, a on tego nie wiedział jeszcze wtedy. I proszę sobie wyobrazić, że po paru miesiącach przyszedł list z pałacu od sekretarza księcia, że książę będzie zaszczycony byciem patronem Fundacji Teatru Gdańskiego. No, byliśmy szczęśliwi, ale też zdumieni. To był wiatr w nasze skrzydła po prostu, skrzydła fundacji, bo zawsze się pobłażliwie uśmiechano i mówiono, no tak, piękny pomysł zbudować teatr, no ale taki szalony. I książę był pierwszą osobą, która w to uwierzyła. Potem następną taką osobą bardzo znaną był Andrzej Wajda. Wyreżyserował takie słynne widowisko na uroczystość murowania kamienia węgielnego pod teatr pod tytułem Aktorzy przyjechali. No, cytat oczywiście z Hamleta. Wtedy 100 najlepszych polskich aktorów i aktorek przyjechało do Gdańska i występowało na przedprożach Gdańska recytując Szekspira. Kolejną taką osobą, którą przekonał, była Jolanta Kwaśniewska, ówczesna prezydentowa. To była połowa lat 90. I ona z kolei zgodziła się być przewodniczącą Rady Sponsorów Fundacji, więc po prostu taki miał niezwykły dar przekonywania, zdobywania takich wielkich sojuszników. Tak to się działo przez ćwierć wieku.
1: Przez ćwierć wieku, a dzisiaj 30. edycja festiwalu. Teatr stoi z sukcesem już od kilku lat. No już nie ma między nami profesora Limona, ale podczas tej gorocznej edycji niejako będzie.
2: No niejako będzie, tak. No bo przede wszystkim festiwal przyjął za motto pochwałę szaleństwa. Pochwała szaleństwa oczywiście nawiązuje do tego szalonego pomysłu profesora Limona, żeby budować teatr szekspirowski, ale również nawiązuje do samej idei teatru. Mój mąż tutaj w Warszawie na zamku wygłosił takie przemówienie pod tytułem Teatr strażnikiem naszej wolności pamiętania. I ten nasz spektakl inauguracyjny będzie również do tego nawiązywał. Jak Jerzy Limon, jak my rozumiemy ideę teatru, po co nam jest teatr, po co nam jest w ogóle sztuka. No i ta inauguracja jest takim symbolicznym rejsem. Rejsem statku, statkiem jest teatr, płynie przez te zburzone morza chaosu, kryzysu, wojny. Ma swojego przewodnika, tym przewodnikiem jest figura Prospera z burzy i Jerzego Limona. Jest to kapitan statku. No i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że w tej roli wystąpi Andrzej Seweryn.
0: A inauguracyjny spektakl Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku pod tytułem Pochwała szaleństwa w reżyserii Mariusza Babickiego odbędzie się 23 lipca. Z Justyną Limon rozmawiała Paulina Kozion, która o szczegółach programu Festiwalu Szekspirowskiego będzie opowiadała również w najbliższym cyklu Kurtyna w górę w środę o 9.45.

To już prawie wszystko w dzisiejszym Złodzieju. Mam oczywiście rozwiązanie zagadki literackiej. Książka, której szukaliśmy, nosi tytuł Kod pierwszego kontaktu, a napisała ją Sho Ishida. To jest najnowsza powieść tej autorki. Jako pierwsza odpowiedziała pani Monika z Torunia. Gratuluję, książka niedługo do pani trafi. Zostawiam państwa z Nickiem Cave'em, który zagrał podobno fenomenalny koncert na tegorocznym openerze. Łączę się ze wszystkimi, którym nie było dane tego zjawiska zobaczyć. Tomek Matlingiewicz, Natalia Fiedler, Monika Mędroch-Karbowska. Dziękujemy za te 2 godziny i prosimy o pozostanie z Radiem 357, bo już za kilka minut do akcji wkroczy ekipa popołudniówki.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Dzień dobry Państwu. Od razu uspokoję, mamy piątek. Minęła 16. I zaczynamy nasz popołudniowy program. Zaczynamy serwisem informacyjnym, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
2: A serwis zaczynamy od ataku na policjanta na warszawskich Kabatach. Po starciu z 29-latkiem uzbrojonym m.in. w kastety i maczety poszkodowanych zostało 3 funkcjonariuszy, którzy go zatrzymali. Relacjonowała na antenie Polsat News Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed budynkiem, którego doszło do ataku.
3: Mężczyzna zaatakował wchodzącego do biura naszego funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna został zatrzymany przez naszych policjantów. Policjant, który został napadnięty, doznał niewielkich obrażeń. Są to zadrapania szyi, pleców, dłoni. Natomiast w wyniku zatrzymania 3 policjantów doznał obrażeń w wyniku szarpaniny i próby obezwładnienia tego napastnika.
2: Mężczyzna twierdził, że jest prześladowany i podsłuchiwany przez funkcjonariuszy biura. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 osób zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, mówił dziś premier Donald Tusk.
4: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
2: Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć. Kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Mówił z kolei naczelny rabin polski Michael Szudrich. Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy, która neguje udział Polaków w zbrodni, odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. A jutro przypada 83. rocznica tzw. krwawej niedzieli, najtragiczniejszego dnia zbrodni wołyńskiej, fali mordów na polskich cywilach dokonanych przez ukraińską powstańczą armię. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował o kolejnych ekshumacjach ofiar zbrodni. 13 lipca, czyli w poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne, a później ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. O relacjach polsko-ukraińskich w przeddzień rocznicy usłyszą Państwo w raporcie 357 w popołudniówce. W serwisie pozostałe tematy. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim pracę na zewnątrz trzeba będzie czasowo wstrzymać. Jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie, praca wewnątrz pomieszczeń będzie wstrzymywana przy temperaturze powyżej 35 stopni. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po przekroczeniu których pracodawca będzie musiał zacząć działać, na przykład wprowadzając dodatkowe przerwy. Przepisy wejdą w życie za pół roku, tymczasem upały wrócą do nas niebawem. W weekend pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód, ale po weekendzie to się zmieni, zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
2: Więcej o pogodzie na najbliższe godziny za chwilę od Krzysztofa Tubilewicza i o 18.30 od Agnieszki Prasek, rzeczniczki IMGW. A w serwisie na koniec Barbórka latem. Tarnowskie Góry świętują 500. urodziny. Jedną z imprez jest właśnie Barbórka w środku lata, która odwołuje się do tradycji i upamiętnia odkrycia jednego ze złóż srebra i ołowiu w szybie Rudolfina.
6: Większość wydarzeń zaplanowano na rynku. Na początku multimedialne przedstawienie, czyli Tarnogórskie Dzieje, Mariusz Jarząbek z Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
7: Ten spektakl będzie pokazywał 500 lat miasta, ale w oparciu o coś, co, uwaga, jest tylko troszeczkę tarnogórskie. 4 pory roku Vivaldiego.
6: Nie zabraknie oczywiście nawiązań do górnictwa, tak ważnego w historii miasta.
7: Koncert na 100 perlików, skok

0: przez skórę, czyli to jest znowu widowisko, od którego zaczynały się kiedyś tarnogórskie gwarki. Zapalimy pochodnie, czyli będziemy się starali odtworzyć te berkwesty takie, jak to pierwej w Tarnowskich Górach przez wiele lat bywało.
1: A srebro zaczęto wydobywać w tym rejonie już w 1490 roku. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
2: Główne urodziny miasta to tradycyjnie gwarki organizowane zawsze we wrześniu. Kolejny serwis o 17.
3: Znów się dzieje na mundialu. Wieści ze świata sportu ma dla Państwa Tomek Gorazdowski.
4: Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów.
5: Dobry serwis. Rosa Maria, mamy piłkę po swojej stronie. Paulina Damaskę. Nie skończyła, jeszcze Brazylijki. Jeszcze mamy jedną szansę. Brazylijki, jeszcze się bronimy. Koniec spotkania. Rosa Maria kończy piłkę przechodzącą. To jest 28 punkt dla Brazylii. 28-26.
4: To czwarta porażka zespołu Stefano Lavariniego. W niedzielę o 12.20 na zakończenie turnieju Polki zagrają z Japonkami i by awansować do finałowych zawodów w Chinach, z Japonkami trzeba wygrać. Transmisja w Polsacie Sport. Kolarze w Tour de France jadą do mety, dziś po płaskim raczej. Niedawno pokonali właśnie 1000 kilometr tegorocznego wyścigu. Na mecie będą mieli prawie 2,5 tysiąca kilometrów w nogach. A tenisiści w Wimbledonie walczą w półfinale. W pierwszym Brytyjczyk Arthur Ferry gra z Aleksandrem Zwieriewem. Pierwszego seta wygrał Niemiec. W drugim dzisiejszym meczu o finał spotkają się Novak Djokovic i Jannik Sinner. A co tam w mundialu? Więcej w mundialowym studiu oczywiście o 17.30, ale przypomnę, trzeba przypomnieć, że wczoraj poznaliśmy pierwszego półfinalistę i to reprezentacja Francji, która 2-0 pokonała Maroko. Dziś o 21.00 Hiszpania spotka się z Belgią. Faworytami oczywiście są Hiszpanie, którzy w mistrzostwach nie stracili nawet gola jeszcze, ale Belgowie nic sobie z tych statystyk nie robią. Jeżeli będą mieli dziś swój dzień, jest szansa, że zobaczymy świetny mecz. Mundialowe studio o 17.30.
3: Będzie tam również sporo francuskich akcentów, a jaka pogoda szykuje nam się dziś wieczorem. Na zachodzie mniej chmur, tam maksymalnie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego i słaby przelotny deszcz. Natomiast na wschodzie dużo chmur, dużo przelotnego deszczu, miejscami nawet burze z drobnym gradem. Suma opadów do 25 mm. Od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 stopni na zachodzie kraju. Jeszcze ciut chłodniej, a w górach również będzie silnie. Nie wiatr.
6: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Tubilewicz.
3: Proszę nie regulować radioodbiorników. Antek Pyzel wydaje program Tomek Matlinkiewicz za konsoletą. Nigdy nie miałem wcześniej okazji, drodzy Państwo, przymierzyć na siebie i nosić przez 3 godziny tej ciężkiej zbroi, więc mam nadzieję, że Państwo nawet jeśli oburzeni, to wyrażą po prostu to poprzez aktywny kontakt z nami, ze mną do godziny 19, ale też ten kontakt będzie taki jak choćby w poniedziałki przy popołudniówkach, czyli po prostu bardzo intensywny. Polecamy się oczywiście. 510-357-357, głosówki jak najbardziej mile widziane, również tekstówki można do mnie bezpośrednio napisać albo zrobić to za pomocą maila popołudniówka@radio357.pl. No to oburzenie związane z tym, że oczywiście nie ma przed mikrofonem Jacka Nicholsona polskiej radiofonii. My słyszymy się do godziny 19, a za chwilę szczegóły.

0: 11 minut po godzinie 16, to jest popołudniówka w piątek w Radiu 357, już za chwilę raport 357. Była co prawda godzinna rozmowa i zdjęcie prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego na szczycie w Ankarze, ale już jutro rocznica, która, takie są obawy, może wyjątkowo zagęstnić już gęstą atmosferę między Warszawą a Kijowem.
1: Ja mogę w przeddzień rocznicy tragedii wołyńskiej jeszcze raz zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania.
0: Potem wybierzemy oczywiście kierunkowy plus 33 i zapytamy Marka Brzezińskiego o Marine Le Pen, o pożary we Francji i o huśtawkę nastrojów, którą zafundował francuskim kibicom Kylian Mbappé. Czas mamy już zdecydowanie urlopowy. Nie podglądamy państwa, ale czy zastaliśmy kogoś może z wałkiem, szpachlą, wiertarką w dłoni?
2: Zamiast odpoczywać, malowanie, remontowanie, odświeżanie.
3: Tak to u mnie wygląda. Wziąłem tydzień urlopu.
4: No malowałem zazwyczaj.
5: Remont, porządki.
0: Skala takiej formy, chciałem powiedzieć, wypoczynku, spędzania czasu nie w pracy jest całkiem konkretna. Ale w popołudniówce porozmawiamy też z ekspertem o tym, że stricte wypoczynkowe aktywności u nas ulegają zmianom i to całkiem sporym. Uciekamy od gorąca, szukamy na przykład chłodniejszych krajów, ale po prostu organizujemy sobie wakacje sami, coraz częściej chętniej. No i generalnie poza krajem. Sporo mówi się o grasujących i stwarzających problemy niedźwiedziach, na przykład w Bieszczadach i w innych polskich górach. Tymczasem mieszkańcy gminy Polanów w zachodniopomorskim, ich zaaferowało inne zwierzę.
6: Halo, bam! Idź stąd powiedziałem.
7: Na zdjęciach, które były udostępnione, widać młodego osobnika pumy.
6: Do wody!
8: Jeżeli zobaczy się takie zwierzę, dobrze zawiadomić służby ze względu na własne dobro, ale też ze względu na dobro tego zwierzęcia.
0: Wspomniałem o niedźwiedziach. Jeden taki grasował dzisiaj w Górach Izerskich. Na szczęście otoczony grupą chyba 50 patronów Radia 357. Łączenie z samym zainteresowanym. Także planujemy do godziny 19. To ja państwu chociaż muzycznie uspokoję, bo tutaj wór przepastny utworów zostawił gospodarz pasma.

0: No nie, tak futurystycznego remiksu pan Kuba by w życiu państwu nie zaproponował. To pierwsza plansza z przeprosinami z mojej strony. Wracamy, drodzy państwo, do spraw poważnych.
1: To jest raport 357.
0: 16 minut po godzinie 16. Jutro, o czym wspominaliśmy, rocznica krwawej niedzieli, dzień przed rocznicowymi uroczystościami. Napięcia z obu stron niebezpiecznie rosną. W studiu Michał Trentał.
2: Dzień dobry. Zidentyfikowano 8 osób zamordowanych przez UPA w czasie rzezi wołyńskiej. Mówiliśmy o tym w serwisie. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. To dorośli i dzieci z Późnik w obwodzie tarnopolskim. W 1945 roku Ukraińcy nacjonaliści zamordowali tam około 80 osób. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje we wsi Ostrówek i Wola Ostrowiec.
3: Ja mogę w przeddzień rocznicy tragedii wołyńskiej jeszcze raz zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania.
2: Sugerował premier Donald Tusk. 11 lipca 1943 roku tylko jednego dnia zamordowano nawet 12 tysięcy Polaków. Łącznie 100 tysięcy. Jutro prezydent będzie na Podkarpaciu. Premier zapowiedział przemówienie.
4: Ludobójstwo nie podlega przedawnieniu, a szczególnie ludobójstwo nierozliczone, czy też ludobójstwo, z którego strona zabijająca w sposób okrutny, bo przecież to było ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem, nie rozliczyła się, wręcz idzie w kierunku odwrotnym, buduje kult bohaterów, o których mówi właśnie prezydent Ukrainy, bohaterów w cudzysłowie.
2: Mówił w wywiadzie na kanale Radio 357 TOK Zbigniew Parafianowicz z Wirtualnej Polski. Nic nie wniosło spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy podczas szczytu NATO w Ankarze. Karol Nawrocki przyznał, że nie udało się przekonać Wołodymyra Zełenskiego do zmiany zdania w sprawie gloryfikacji UPA.
5: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
6: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
2: Tyle, że szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow mówi wprost o przygotowaniach do eskalacji i prowokacji ze strony polskiej. Radni Lwowa chcą ogłosić 2027 rokiem dowódcy UPA Romana Szuchewycza. Ukraińska organizacja Myrotworec wpisała szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego na listę wrogów Ukrainy. W internecie pojawiło się nagranie z pogróżkami wobec polskiej organizacji działającej na Ukrainie. Nie można niestety zacytować całego tłumaczenia nagrania, bo przepełnione jest, jak państwo słyszą, wulgaryzmami. Nieznajomy dzwoniący mówi, że Polska utrudnia Ukrainie wejście do Unii, padają homofobiczne określenia wobec prezydenta i szefa MON, jest mowa o zniszczeniu Polski i przypomnienie o mordzie na Wołyniu. Ale jest ważna adnotacja również, autentyczność nagrania jest badana.
3: Oczekuję oczywiście od władz Ukrainy, aby przeciwdziałały antypolskim ekscesom, jeśli takie się pojawią w Ukrainie. Na razie nie mamy do czynienia z jakimiś fizycznymi akcjami. Niestety takie zdarzają się w Polsce i tutaj będziemy też działać bezwzględnie.
2: W Poznaniu zwolennicy Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego próbowali bez żadnych podstaw prawnych skontrolować ukraińską firmę. Pretekstem było rzekome wspieranie Stefana Bandery. Jeden z mężczyzn to były żołnierz WOT podejrzewany o szpiegostwo. Informację potwierdził rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
2: Kilka miesięcy temu usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. W tym tygodniu Jarosław K. usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Mężczyźnie grozi do roku więzienia. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
8: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
2: Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się na przykład pod instytucje, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą.
0: Michał Trentał zbierał dla państwa te wypowiedzi i komentarze. Dziękujemy. To był raport 357. Coś mi mówi, że w poniedziałek o podobnej porze spotkamy się...
2: Myślę, że o podobnej porze z podobnym tematem.
0: Z podobnym tematem. Dziękujemy.

0: To popołudniowy program w Radiu 357, 25 minut po godzinie 16. To ten moment w ciągu dnia i tygodnia, drodzy Państwo. Z nami na łączach Marek Brzeziński. Witam cię serdecznie.
1: Ja również kłaniam się nisko, chociaż tego nie widać, i serdecznie oczywiście.
0: No i mamy takie trzy tematy skrajnie różne. Zacznijmy od stricte politycznego. To jest już kolejna batalia Marine Le Pen z wymiarem sprawiedliwości. No i takie starcie, którego wynik będzie nieoczywisty, bo we wtorek sąd apelacyjny utrzymał wyrok, który ją skazywał za defraudację funduszy z Europarlamentu. Rok aresztu domowego. Ale ona będzie mogła ubiegać się o prezydenturę.
1: Tak, tylko że z bransoletką elektroniczną będzie musiała występować w kampanii wyborczej, którą już rozpoczęła. I teraz chodzi o to, że jeżeli tego sądu kasacyjnego, tak zwanego, to jest najwyższa instancja sądowa, jeżeli ten sąd rozpatrzy sprawę dosyć szybko, co no Festina Lente, śpiesz się powoli, to jest chyba jej główna zasada, co się nie stanie, no to w tym momencie ta bransoletka nie jest obowiązująca. Także kampanię wyborczą już rozpoczęła wczoraj. Chciałem tylko dodać jedną rzecz, że oprócz Marine Le Pen, przywódczyni skrajnie nacjonalistycznego Frontu Narodowego, antyeuropejskiego, a jednocześnie zwolenniczką Europy w sensie pieniędzy, to 26 innych członków byłego Frontu Narodowego, na którego czele ona stoi w sensie liderki, nie jako przywódczyni tego frontu, no to zostało również oskarżonych o to, że wynajmowali, właściwie opłacali z pieniędzy publicznych, czyli naszych, Parlamentu Europejskiego, asystentów w latach, proszę sobie wyobrazić, 12 lat to trwało, 2004-2016, po to, żeby ci asystenci nie pracowali na rzecz Parlamentu Europejskiego, czyli Europy, tylko ich politycznej partii, a zatem te pieniądze publiczne europejskie szły na dotowanie wydatków partii na cele domowe, krajowe, że tak powiem. No i tutaj na tej liście jest to jest bardzo długa lista osób oskarżonych, a Marine Le Pen mimo wszystko, ponieważ ona zastosowała ten trik prawny polegający na tym, że wiedzą, że to tak długo będzie trwało, no to ona może spokojnie kandydować.
0: A czy ona jest twoim zdaniem, ona jest się w stanie na tym zbudować właśnie na tej batalii, że jest taka zwalczana przez system?
1: O tak, dlatego że zwolennicy Frontu Narodowego nie patrzą na to, czy ktoś kradnie, czy nie. Nie patrzą na to, czy ktoś, bo tak to nazwano, to nie są moje słowa, tak to nazwano w oficjalnym komunikacie Parlamentu Europejskiego, że to była kradzież i że ktoś kradnie pieniądze publiczne, tylko patrzą na ideologię, a zatem patrzą na to, co jest ukryte pod tym płaszczykiem ideologicznym.
0: Marku, mamy...
1: W związku z tym jeszcze jedno słowo i dlatego ona ma ogromne poparcie i w tej chwili się pokazały sondaże, no dosłownie wczoraj był taki sondaż, który wskazywał na to, że aż 30%, 1/3 społeczeństwa francuskiego, to jest przerażające, chce głosować na kobietę, która jest w pewnym sensie pod względem jurysdykcyjnym skompromitowana.
0: Po spektakularnej fali upałów przyszedł niestety czas na szalejące pożary. W całej Francji 8 tysięcy hektarów spłonęło, poniósł śmierć 22-letni ochotnik strażak. Gdzie jest najgorzej? Jak ta sytuacja wygląda?
1: W całym kraju jest strasznie. W Cher, w departamencie Cher ogarnięto to jakoś. Tam zastosowano dosyć taką, powiedziałbym, śmieszną metodę. Śmieszną w cudzysłowie oczywiście. Bo nienormalne wozy strażackie, bo to ogólnie nie wiadomo jak to pęka i tak dalej. Tylko coś w rodzaju samochodów pancernych strażackich. I one tam jeżdżą i skutecznie działają. I to jakoś miało ręce i nogi. A druga metoda może zabrzmieć paradoksalnie, ale strażacy sami podpalają krzewy i trawy, które rosną na skraju lasu bądź pól, bo pola też płoną. To nie tylko 8 tysięcy hektarów, to jest lasów. Z kraju na rowach, w rowach i po prostu stwarzają taką barierę, taką strefę, która jest ziemią niczyją, ziemią wypaloną. No, Eliot się kłania. Ziemią wypaloną i w tym momencie po prostu ten pożar będzie zatrzymany. Natomiast najgorsza sytuacja, to jest odpowiedź na twoje pytanie, jest we wschodnich Pirenejach. Tam ten ogień jest po prostu, no, szaleje w dalszym ciągu. Tam działają nie tylko strażacy francuscy, ale również z innych krajów europejskich.
0: Zerkam teraz też na ekran telewizora, apokaliptyczne obrazki także z Hiszpanii w sprawie pożarów, ale jesteśmy cały czas, tak, jesteśmy cały czas we Francji, która co, szaleje po zwycięstwie nad Marokiem. Mbappe dostarczył tyle skrajnych emocji, no bo był karny, który chyba zostawił niesmak, potem piękna bramka, potem ta kontuzja i niepewność. Co tam się dzieje, jeżeli chodzi o te emocje mundialowe?
1: Wiesz, Francja żyje dwoma zjawiskami sportowymi. Tour de France, który właśnie się w tej chwili toczy, kolejny etap, siódmy etap, oni są w Landach, jadą, przepiękna kraina. Są 31 kilometrów od mety, czyli już tuż będzie finisz. Natomiast drugi to rzeczywiście szaleństwo ogarnęło wczoraj Francję i wbrew temu, czego wcześniej oczekiwano, nie było żadnych burt po meczu Francji z Marokiem 2-0 wygrany przez Francję. Mało tego, Francuzi i Marokańczycy, bo jest mnóstwo przecież oczywiście, no tak, Marokańczyków we Francji, no bratali się, szli razem na jakieś niekoniecznie małe alkoholowe napoje. Na małe co nieco. I rzeczywiście były tańce, śpiewy. Tak, głośno było niesamowicie, to prawda. Ale nie było żadnych burt, nie było żadnych zamieszek, czego się bardzo władze francuskie obawiały i zmobilizowały dodatkowe siły policji. Także naprawdę atmosfera była wielkiego święta. Co Mbappe? Mbappe powiedział, że był kompletnie zdezorientowany i nie mógł się skoncentrować na wykonaniu tego rzutu karnego, dlatego wykonał go w taki, no, w sposób podwórkowy, nazwijmy to w ten sposób.
0: Marku, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem tę powtórkę, nie chcę tu szkalować futbolu, chociaż może ktoś tak to zinterpretować, czy wielkich polskich piłkarzy, ale ten podbieg do piłki trochę był taki ala Robert Lewandowski. I Robert Lewandowski też nie był chwalony za to.
1: Ale oczywiście, że wielu w tej chwili piłkarzy, wykonując rzuty karne, stosuje
0: jakiś taki
1: model Lewandowskiego.
0: Dwutakt w ogóle, tak.
1: Tak. I to jest chęć zmylenia bramkarza po to, żeby on pokazał, w którą stronę się rzuci.
0: Pośrednio się to udało.
1: Tutaj akurat się nie udało, natomiast Mbappe zrównał się, jeśli chodzi o ilość strzelonych goli z Messim. Mają obydwaj po 8, także no to idą łeb w łeb. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o Mbappe, bo ty powiedziałeś o tych różnych kontrowersjach dotyczących jego osoby i tak dalej, co do sportowych. Natomiast po meczu Paragwaju, który był absolutnym skandalem, w ogóle sędziowanie to jest skandaliczne, w ogóle ustawianie tych meczów to jest skandaliczny problem. Ten trampologia futbolowa to jest w ogóle obłęd,
0: o, to ładne,
1: jakiś, który zabija piłkę nożną. Natomiast tutaj rzeczywiście była taka afera z jedną panią minister z Paragwaju, która nie zostawiła suchej nitki na Mbappe. I powiedziała tam, no, bardzo przykre rasistowskie słowa padły pod jego adresem. Akurat tak się zdarzyło, że to jest mój sąsiad. No i jest fantastycznym facetem.
0: Mówisz o Mbappe?
1: Ojciec chciał, tak, który chciał uczyć swojego syna, jak był jeszcze młodszy, nie tylko piłki nożnej, ale lekcje muzyki, lekcje gra na flecie, na skrzypcach, rysunki. A Mbappe w pewnym momencie powiedział, nie, wiesz co, ja jednak będę piłkarzem.
0: Kurczę, to jest fantastyczna sprawa. Marku, bardzo dziękuję, bo usłyszymy się jeszcze z tobą za jakąś godzinę w ramach atrakcji, których dostarcza Tour de France. No a przecież sportowych, mundialowych opowieści też będzie sporo na naszej antenie. To pozdrów proszę w wolnej chwili Kliana. Powiedz mu o Radiu 357.
1: Jego tutaj nie ma, tylko mama i tata mieszkają.
0: Ach, no ale to może przekażę w takim razie. Najlepsze,
1: po świecie.
0: Najlepsze życzenia cały czas rozwijającej się spektakularnej kariery. Marek Brzeziński był z nami. Zostawiam ci taką piosenkę. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz taką. Tam jest troszkę po francusku. Mnie po prostu trzymają emocje jeszcze pofestiwalowe. Widziałem tego pana na żywo, słyszałem to na żywo, więc mam nadzieję, że tutaj ty i państwo nam to zaliczą. Do usłyszenia.

0: Już prawie 20 minut pozostało do godziny 17. Chętnie dowiem się, jak to u Państwa wygląda, jak na froncie robót domowych i remontów wszelakich i czy Państwo w trakcie urlopu się tym trudnią. No bo właśnie tego dotyczy teraz materiał Tomka Jelańskiego. Trochę kosztuje, prawda, remont, na przykład pomalowanie pokoju, który ma 20 metrów, to nawet ponad 2000 zł, to jest za samą robociznę. Ceny tych usług poszły w górę, trochę też trzeba na nie czekać, dlatego właśnie po pracy, a czasem nawet na urlopie, remontujemy mieszkania we własnym zakresie.
1: Tak to u mnie wygląda. Wziąłem tydzień urlopu.
2: Odpoczynek razem z pracą.
1: Tak, zdarza mi się. No malowałem zazwyczaj.
3: Remont, porządki, tak.
4: Tak, zgadza się.
5: Grzegorz Plezia, psycholog społeczny.
4: Wtedy zamiast odpoczywać, poświęca ten czas na malowanie, remontowanie, odświeżanie podłóg czy wystrój wnętrza.
6: Żona mówi, że nie nadajesz się do niczego, więc zrób coś w domu, pomaluj.
7: Sąsiad usiłował pomalować futryny w oknach. No wyszło mu tak, że oczywiście po 2-3 centymetry były szyby pomalowane też.
8: To już taka nasza polska mentalność.
9: Ponad 45% pytanych planuje takie prace.
5: Michał Kowalczyk, dyrektor do spraw badań, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.
9: Można powiedzieć, że to duży odsetek. Jednak remonty te będą raczej ograniczone. Ponad połowa zamierza zmieścić się w kwocie do 10 tysięcy złotych. Przekroczyć ją planuje 35% zapytanych przez nas respondentów. Będzie to ograniczało się do odświeżenia lub przemeblowania mieszkania.
8: Jak się bierze 2 tygodnie, to tak właśnie jeden tydzień chce się poświęcić na takie gospodarcze rzeczy, a drugi na wypoczynek.
2: A pani poświęca na jakieś gospodarcze rzeczy?
8: Też. Coś będziemy malować, albo płot, albo pokój.
9: Ciekawe są deklaracje respondentów wobec ewentualnego przekroczenia kosztów planowanych remontów. Najczęściej wskazywaną strategią prawie 4 na 10 chcących się remontować jest ograniczenie zakresu remontu. Po prostu jeśli zabraknie im pieniędzy, starają się zrezygnować z dalszych prac. Ale inną też popularną jest samodzielne wykonywanie prac remontowych, żeby zaoszczędzić na ekipie budowlanej.
7: Jak jest ktoś fachowcem, to jest po prostu. Jak ktoś coś ma zrobić przyzwoicie, no to lepiej niech to zrobi, zamiast robić 2 czy 3 razy i poprawiać.
8: Dopiero wylewka.
2: To jeszcze dużo tej roboty?
6: No, dopiero się zaczyna zabawa, więc zobaczymy, jak będą kolejne wakacje.
2: I to tak urlop na to idzie?
6: No, na pewno. Trzeba przypilnować, podoglądać, pomóc samemu trochę.
8: Budujemy się, zdecydowanie budujemy się, więc aktywny.
2: W ramach urlopu?
8: Tak, no niestety, no trzeba jakoś wykorzystać czas.
10: Różne rzeczy, od układania płytek na tarasie, po równanie, nie wiem, ogródka.
2: A nie lepiej byłoby na przykład wynająć sobie firmę, fachowców?
10: Pewnie tak, ale to dla mnie osobiście sprawia to wiele większą satysfakcję, mam radość z tego, że mogę sam coś zrobić.
2: To też są względy ekonomiczne, bo dzisiaj usługi są bardzo drogie.
10: To też, ale ja mam taką pracę, że akurat stać mnie, żeby wynająć firmę, ale mi sprawia to ogromną przyjemność, jeżeli ja wykonam coś sam.
11: Ja akurat pracuję jako nauczycielka i dlatego wszystko odkładam na wakacje i wtedy sobie robię remont, ale moim zdaniem człowiek musi też żyć w dobrych warunkach. Jeżeli potrzebuje tego remontu dla dobrej psychiki, dla dobrostanu swojego, to musi ten remont zrobić, bo po prostu pewnie się dusi w swoim mieszkaniu czy tam w domu. I bałagan nie, jest niekorzystny dla nas. Nie każdy urlop musi być tylko jakimś wyjazdem. Możemy spędzić czas również remontując coś i ulepszając nasze życie.
0: Jak to wygląda u Państwa? Pan Kacper pyta, skąd wiecie, jaki mam plan na urlop? Czyli chyba coś jednak będzie. Panie Kacperze, proszę jakieś szczegóły, czy będzie malowanie, czy będą jakieś większe sytuacje. Z kolei pan Michał pyta retorycznie w drugą stronę. Czy ktoś na urlopie nie remontuje? To parę takich dźwięków budowlanych teraz ode mnie.

0: Segment muzyczno-budowlany już za nami. Oczywiście zachęcam Państwa do dzielenia się takimi właśnie planami wakacyjnymi. W studiu Paweł Sołtys, witam Cię.
1: Dzień dobry.
0: Zostańmy z pewnym dekorum i pewne sprawy, pewnych segmentów nie zmieniajmy, bo to chyba jest taka pora, której już poganiasz prowadzącego, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ściemnia się powoli.
0: Aha. Czy Piotr Kuczyński już w swoim gamerskim fotelu zasiada i czeka?
1: Zaraz się przekonamy.
2: Dobre notowania.
1: Halo, halo. Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Czy jest pan z nami?
3: Tak, jest. Dzień dobry państwu.
1: Czy siedzi pan wygodnie w swoim fotelu, o którym mówił Krzysztof?
3: Leżę wygodnie.
1: No i to jest idealna pozycja do tego, żeby skomentować, co działo się w tym tygodniu na rynkach finansowych. Ale ja zacznę trochę inaczej, panie Piotrze, bo ostatnio spacerowałem po Warszawie, szedłem ulicą Świętokrzyską i wie pan co, tak się składało, że im bliżej byłem placu... No właśnie, im bliżej byłem Placu Powstańców, tam właśnie, gdzie Narodowy Bank Polski mniej więcej, tym więcej było gołębi. No. Wie pan, tak jakoś więcej widziałem tych gołębi w okolicy. I nie wiem, czy pan ma też takie wrażenie, że się zrobiło ich więcej w tym kwartale.
3: O jednego. Za to bardzo dużego. I do
1: złotego
3: tego,
1: wręcz.
3: Nazywa siebie ultra gołębiem. No, można nawet powiedzieć, że złotego gołębia.
1: Złoty gołąb, tak.
3: Czyli panującego na miłościwie pana prezesa, który rządzi NBP, prawda? No to taka jest prawda. No bo rzeczywiście pan prezes absolutnie jest przekonany. Mnie naprawdę muszę panu powiedzieć, że on bardzo, ale to bardzo mnie zdziwił. No bo oczywiście słuchałem jej konferencji, również komentowałem później przed kamerami jednej z telewizji. I pan prezes raczył powiedzieć, że on właśnie jest ultragołębiem, że on jest tym wyjątkowym, że on oczekuje właściwie obniżki stóp procentowych, że o 25 punktów bazowych nawet rzucił. Strasznie mnie to zdziwiło, wie pan.
1: No nie zwykł pan prezes mówić tak otwarcie, a oczywiście to była konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego stopy pozostały bez zmian, no ale potem dyskusja na konferencji prasowej z dziennikarzami potoczyła się w nieoczekiwanym kierunku, no bo prezes sam nawet zapowiadał, że złoży taki wniosek o obniżkę 25 punktów, ale nie wie jak tam z poparciem. I co pan na to?
3: No, mówię panu, że jestem co najmniej zdziwiony, bo proszę zauważyć, nowy szef Fed, Kevin Walsh, mówi, nie będę mówił o przyszłości, zapomnijcie o tym. Na swoją drogę ciekaw jestem, co on powie w przyszłym tygodniu, kiedy ma te zeznania przed komisjami z Senatu i Izby Reprezentantów. Co pół roku takie coś ma wygłosić. Chyba tylko będzie mówił o przeszłości. Zanim poszła Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, prezes Banku Kanady, a nasz prezes odwrotnie. Nie mówi wait and see, czyli poczekamy, zobaczymy. Nie mówi zobaczymy, jakie będą dane makro, jaka będzie inflacja, jakie będą nasze zarobki. Tylko mówi, a on będzie chciał mieć obniżkę stóp procentowych.
1: I wie pan, to jest o tyle zaskakujące, że po pierwsze projekcja inflacyjna, która pojawiła się tuż po tych wydarzeniach, no raczej pokazuje, że oczekiwana ścieżka inflacji przesuwa się troszeczkę w górę. Nadal jest w tym zakresie, w którym powinien być, ale no jednak ten ruch idzie w przeciwnym kierunku niż taki, który by uzasadniał obniżkę stóp. Z drugiej strony no te wydarzenia na Bliskim Wschodzie, czy właściwie w Iranie, no nie przesądzają o tym, że czynnik taki proinflacyjny w postaci wyższych cen energii nam nagle miałby zniknąć.
3: No więc mówi pan to, co ja bym też mógł powiedzieć, no bo to jest po prostu zadziwiające. No to absolutnie tak. No. Ja się z panem w 100% zgadzam, dlatego to jest zadziwiające, co prezes mówi i ja nie wiem, czy to chodzi o to, żeby lepiej rząd go polubił, żeby Marta Keitel została zaakceptowana jako zastępczyni. No nie wiem, no szukam jakichś takich zupełnie pobocznych wątków, bo te merytoryczne się, tak jak pan powiedział,
1: ja miałem jeden spiskowy, ale taki na pograniczu żartu, że pan prezes po prostu chciał tych urlopowiczów, którzy rozważali wyjazd zagraniczny urlopowy, no żeby jednak spędzili go w Polsce, no bo kursy walut natychmiast poszły w górę, rynek uwierzył w troszkę zapowiedzi. Euro najdroższe od no, kilku lat, no więc no, 4,35 było dzisiaj nawet.
3: To jest w ogóle, to co się dzieje dzisiaj na rynku jest w ogóle zadziwiające, bo to, że rynek walutowy uwierzył wypowiedzi prezesa, okej. Okay. Trochę to dziwne, bo zazwyczaj traktował je sobie od tak, ale tym razem rzeczywiście widać jakiś wpływ, czyli osłabienie złotego. Ale widzi pan, co dzisiaj robią banki na giełdzie?
1: A nie patrzyłem.
3: Jeszcze 10 minut temu. No, rekord wszechczasów na indeksie bankowym.
1: No to dziwne, patrząc na sektor, ponad 3%. Który zarabia na odsetkach.
3: No właśnie, widzi pan, że wszystko odwrotnie?
1: No cóż, to jest to rzeczywiście co najmniej osobliwe. Panie Piotrze, to przejdźmy do tych wydarzeń rzeczywiście bliskowschodnich, bo one mają wpływ chociażby na notowania ropy naftowej. W zeszłym tygodniu komentowaliśmy, że gdzieś tam ta cena ulokowała się poniżej 70 dolarów, no to już pieśń przeszłości, no ale znowuż w środę mieliśmy ten wyskok do 70 prawie 6 dolarów, a teraz ropa znowu w dół. W co tak naprawdę tutaj wierzy rynek?
3: Wie pan, rynek chyba wierzy w taco. Nie wiem, pamięta pan to z
1: Trump
3: wielu
1: always
3: miesięcy,
1: chickens pan? Out, oczywiście.
3: A tak, dokładnie tak, że Trump zawsze w końcu wymięka, że on rzuca takimi strasznymi słowami, rzuca, potem wsiada do Air Force One i mówi, że Iran właśnie dzwonił, że chce bardzo rozmawiać i w ogóle to oni bardzo chcą rozmawiać. Nie wiem, kto tu bardziej chce rozmawiać, ale rynek ciągle wierzy, że nie będzie z tego powrotu do tej wojny sprzed paru miesięcy, czyli powiedzmy sobie z marca, o tak. Że to tak, postrzelają sobie jedni, postrzelają sobie drudzy i pójdą, będą gadali. No ale to jest bardzo cienka linia, po której to się porusza. Naprawdę to może w każdej chwili się przechylić w którąś stronę i się wywrócić. Ja się dziwię, że rynki są tak bardzo spokojne, a prezes Glapiński wydaje się wręcz wierzyć, że ta cena ropy musi być niższa od tych 70 dolarów, na razie 72-73, prawda? Mówimy o ropie WTI, bo Brent jest parę dolarów droższa. Więc no, znowu i z pana głosu, i z mojego przebija zdumienie, zdziwienie, że wszyscy są tacy, no wszystko będzie bardzo dobrze. No nie wiem. Wie pan, niech pan zauważy. Imieniny Trumpa, urodziny Trumpa minęły 14 czerwca, prawda? Mhm. Mundial kończy się za tydzień. Okej, okay, fajnie. 250 lat USA uroczystości minęły. To wszystko powodowało, ja mówiłem miesiąc temu, że to wszystko będzie powodowało, że będą chcieli zawrzeć jakieś porozumienie. Zawarli. No ale teraz to już tylko zostają wybory w listopadzie do kongresu, a to jest 4 miesiące, więc równie dobrze można przez miesiąc zrównać Iran z ziemią i później powiedzieć, no widzicie kochani, Amerykanie, wygrałem. No może tak ma to wyglądać, nie wiem, naprawdę nie wiem.
1: No w każdym razie obserwujemy to, co się dzieje na rynkach z nieukrywanym zdziwieniem w tym tygodniu. No i jedna rzecz, która również, no już mniej zdziwienia, ale więcej niepokoju wywołuje, to jest to, jak cena kakao reaguje na pogodę i zjawiska El Niño.
3: Ile? Szóstka już?
1: No, proszę pana, było i pod 6,5. Natomiast no, bardzo, bardzo mocno zdrożało kakao w ostatnich dniach.
3: No to trudno. No, ci zwolennicy kakao będą mieli trudno. Będą nie mieli słodkiego kakao. Jeżeli piją słodkie.
1: Oczywiście.
3: Pije się zawsze słodkie. Nie wiem. Tak, nie, zawsze słodkie.
1: No, nie zawsze, ale jednak by się coś tam przydało. Przynajmniej ja tak mówię. Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Bardzo dziękuję. To były dobre notowania w Radiu 357.
0: Paweł Sołtys, dziękuję. Wnoszę o udział pana Piotra Kuczyńskiego w dalekim zasięgu, bo było kilka takich naprawdę apetycznych też przemyśleń dotyczących polityki Stanów Zjednoczonych. Dałoby radę, myślę. Drodzy Państwo, musimy pędzić dalej. Pędzić i to będzie kącik dla kierowców. Już za chwilę Robert Zembrzycki z wieściami z dróg. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że mamy wiadomość choćby z Finlandii, w której to sklepy budowlane w ciągu lata też są oblegane. Pisze pani Magda, że remonty w czasie urlopu to nie jest tylko polska mentalność. Natomiast pan Piotr z Legnicy mówi, że nigdy nie remontuje w czasie urlopu, bo po prostu robi to zawodowo przez resztę roku.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Komu w drogę?
2: Dzień dobry Państwu. Upały odpuściły, kierownica nie parzy już w dłonie, ale drogowcy wciąż nie zwalniają tempa. W województwie opolskim na A4 na wysokości węzła Opole w kierunku na Wrocław trwają roboty drogowe i obowiązuje ograniczenie do 100 km na godzinę. W województwie łódzkim na drodze krajowej 42 na odcinku Trębacze w Pajęczno remont nawierzchni i ruch wahadłowy. W województwie podkarpackim na A4 na węźle Rzeszów Północ utrudnienia po wypadku podczas transportu turbiny wiatrowej. Tam zwalniamy i zachowujemy szczególną ostrożność. W województwie śląskim na A1 na blisko 20-kilometrowym odcinku w okolicach Częstochowy trwają roboty drogowe. Obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę, więc to dobry moment, by przypomnieć sobie, że autostrada nie zawsze oznacza pełny gaz. W województwie dolnośląskim na DK46 na odcinku Kłodzko-Złoty

0: dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
1: Tu Radio 357, minęła 17. Czas więc na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
2: Ministerstwo Zdrowia jest w trakcie przygotowywania apelacji w sprawie Pfizera, poinformowała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Ponieważ pozwano państwo polskie, resort współpracuje z Prokuratorią Generalną i Ministerstwem Finansów. Chodzi o nieodebranie przez Polskę w 2022 roku szczepionek przeciwko COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W związku z wyrokiem zostało zajęte konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Premier Donald Tusk zapewnia, że PAŻP nie zostanie bez pomocy, a rząd będzie szukał rozwiązania. Spór toczy się przed sądem w Brukseli, bo to tam została zawarta umowa między Komisją Europejską a Pfizerem. Mężczyzna, który zaatakował policjantów na warszawskim Ursynowie, prawdopodobnie usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia funkcjonariusza i gruźb karalnych. Przypomnijmy, 29-latek uzbrojony w kastety i maczetę zaatakował funkcjonariusza, który wchodził do budynku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna twierdzi, że jest przez policjantów z tego biura podsłuchiwany i prześladowany. W trakcie zatrzymania napastnika doszło do szarpaniny. Lekko rannych zostało 3 policjantów. Jeden z nich, uderzony w nogę kastetem, trafił do szpitala. Jarosław K., czyli jeden z 2 mężczyzn, którzy przeprowadzali tzw. obywatelską kontrolę w biurze ukraińskiej firmy w Poznaniu, to były żołnierz WOT podejrzewany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
2: 43-latek usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12. Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia, i tym razem grozi mu do roku więzienia. Coraz więcej pracowników z odległych krajów w polskich firmach. 18% firm w Polsce planuje zatrudniać nowych pracowników. Co czwarta z nich rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. I coraz częściej są to pracownicy z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personnel Service.
4: Jeżeli wejdziemy w szczegóły badania, to okazuje się, że gotowość do zatrudniania cudzoziemców rośnie wraz ze skalą przedsiębiorstwa. Kiedy spojrzymy na branżę, to najbardziej otwarte na pracowników zagranicznych są te, w których mamy do czynienia od lat z deficytem kadrowym. Chodzi o sektor transportowo-logistyczny, gdzie praktycznie co drugie przedsiębiorstwo planuje rekrutację zagraniczną, ale mamy tutaj też produkcję, budownictwo czy handel.
2: Mówiła Monika Banyś-Bator z Personnel Service. Rekrutacja z bardziej odległych kierunków oznacza jednak nowe wyzwania. Przede wszystkim bariery językowe i różnice kulturowe. W efekcie pracodawcy chętnie korzystają ze wsparcia agencji zatrudnienia. Na koniec w serwisie foch zamiast fosza. W autobusach komunikacji miejskiej w Poznaniu trzeba było na nowo nagrać komunikat głosowy, który zapowiada przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało omyłkowo odczytane literalnie w języku polskim, mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski.
5: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
2: Nazwa przystanku została zmieniona niedawno. Wcześniej odnosiła się do pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego. Ferdynand Foch był dowódcą i teoretykiem wojskowości, bohaterem I wojny światowej, marszałkiem Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, honorowym obywatelem Warszawy od 19 kwietnia 1923 roku. Powtórka z historii kończy ten serwis, kolejny o 18.
1: Fantastyczna ulewa na Żoliborzu. Właściwie można się przewietrzyć, nie wychodząc ze studia. A jaka pogoda czeka nas w nocy? Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i zanikające burze. Najchłodniej w górach od 8 do 10 stopni. Ogólnie od 10 na wschodzie do 15 stopni na zachodzie kraju. Wiatr słaby, ale w czasie burz porywisty. Do 60 km na godzinę.
6: Popołudniówka 357.
1: Dziękuję za wiadomości dotychczasowe z całej Europy płynące. Polecamy się do kontaktu 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl. Głosówki albo...

Chodzi na to, że to jest najnowsza opcja, jak Państwa od razu ulubiona, tekstówki. Czyli można w aplikacji kliknąć magiczny przycisk i napisać bezpośrednio do mnie. Ja z chęcią się we wszystko wczytam. To jest nasza piosenka dnia.

Kuba właśnie z taką afirmacją, życie jest piękne, to jest nasza piosenka dnia. To już za chwilę, ciąg dalszy analizy tego, co robimy i jak i gdzie, mając możliwość spędzenia czasu urlopowo. Dziękuję za te sygnały dotyczące remontów i oczywiście proszę o kolejne, jeśli państwo mają jakieś ambitne plany, albo jeśli państwo potwierdzą lub zaprzeczą trendom wakacyjnym, o których z ekspertem będziemy niebawem rozmawiać. Jeszcze teraz przez dwie minutki taki muzyczny ukłon w stronę twardego elektoratu. Kierow, kierow.

0: Oby już państwo odpoczywali albo byli w ostatniej fazie planów wakacyjnych. Czy coś się u was zmieniło na przestrzeni lat? No bo statystyki, które mamy, są, myślę, że dosyć ciekawe. Z nami na oczach Eugeniusz Triasun z Travelist.pl. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: No więc właśnie, czy to są jakieś przełomowe zmiany, o czym te wszystkie trendy świadczą? Na przykład jeżeli chodzi o nasze wyszukiwanie urlopowych celów w wyszukiwarce Google. Okazuje się, że łączne zainteresowanie najpopularniejszymi polskimi regionami, Mazurami, Tatrami, Bałtykiem, Bieszczadami, spadło rok do roku o ponad 30%. Wzrasta, no może nie o aż tyle, ale znacząco liczba wyszukiwań dotyczących wyjazdów zagranicznych. A w ogóle taka fraza wakacje za granicą, to jest ponad dwukrotny wzrost zainteresowania. Czy jest pan takim trendem zaskoczony i czy to, no nie wiem, może tylko przybierać na sile?
1: To znaczy, czy jestem zaskoczony? Prawdopodobnie nie, ponieważ akurat aktualnie patrzę przez okno i w Warszawie pada deszcz, więc myślę, że to jest jeden z powodów, czyli wątek, ta kwestia pogody i tej niestety niepewności pogodowej i strefy klimatycznej też, w której Polska się znajduje, że wakacje w Polsce są obarczone takim ryzykiem, że niestety tej gwarancji słońca nie mamy. Oczywiście są na to też inne wyjścia, które branża turystyczna stosuje, mianowicie infrastruktura hotelowa rozwija się w taki sposób, żeby klientowi zapewniać komfort wypoczynku na przykład wewnątrz obiektu, rozbudowując na przykład strefę akwaparków, jakichś basenów, saun, tak żeby jak już się zdecydujemy na wypoczynek w Polsce, to jednak się od pogody uniezależnić. Natomiast myślę, że warto tu wspomnieć o pewnym też takim zjawisku, z jednej strony takim, że Polska mimo wszystko nadal jest kierunkiem najchętniej i najczęściej wybieranym na wypoczynek letni, co też między innymi badanie Polskiej Organizacji Turystycznej pokazało niecałe kilka tygodni temu, ale z drugiej strony udział wyjazdów zagranicznych wśród Polaków z roku na rok. Nie. Więc nie jest to statystyka zaskakująca, że akurat poszukujemy wakacji zagranicznych najchętniej, ale wciąż ten kraj jednak w rezerwacjach takich, jeżeli chodzi o hotele, czy też inne usługi turystyczne. Nie.
0: No tutaj umknęło kluczowe słowo, ale domyślam się, że tam chodziło o to, że rośnie ta liczba wyszukiwań zagranicznych. No i właściwie odwiedzając rozmaite kraje europejskie w ramach urlopów, możemy bawić się w taką grę, że co jest tańsze, co jest droższe niż w Polsce. No i wychodzi na to, o czym się już mówi od dawna, że może to nie jest tak, że za granicą potaniały rozmaite usługi, rozmaite produkty, tylko po prostu w Polsce dość znacząco podrożały i te różnice są niewielkie. A czy obserwujecie również w ramach Travelist na przykład taki trend jak, czy ja to dobrze przeczytam, coolcation, czyli wakacje w chłodniejszych regionach świata? No to, co zaserwował nam niedawny weekend i poniedziałek, czyli temperatury około 40 stopni, obserwowało się ludzi, którzy choćby nad polskie morze z wielkich miast w głębi lądu położonych uciekali. Też wybieramy coraz chętniej po prostu na wakacje jakieś kraje północne, gdzie po prostu odpoczniemy spacerując sobie w kurtce deszczowej i to będzie główny cel naszych wakacyjnych tras?
1: No patrząc na to, jak ta dynamika wzrostu temperatur rok do roku też się zmienia, właściwie takie fale upałów stają się coraz częstsze i jak widać są przeplatane też właśnie z pogodą taką, jaką tu przynajmniej w Warszawie obserwujemy dzisiaj, czyli właśnie deszczową i niecałe 20 stopni na zewnątrz, powoduje, że zainteresowanie rządzi się też pewną sezonowością, jeżeli chodzi o kierunki wyjazdu. Więc jak tylko mamy do czynienia z falą właśnie ekstremalnych upałów, blisko 40 stopni, kiedy słupki termometra dobijają, no to wtedy i linie lotnicze na przykład też, ale też portale rezerwacyjne, co zresztą też pokazał właśnie tutaj ostatni przypadek, pokazują właśnie te wzrosty chociażby właśnie do Estonii, tak, do Finlandii, Norwegii, na Islandię też między innymi, ponieważ poszukujemy z jednej strony ucieczki, może nie akurat w tym konkretnie dniu, w którym tej oferty szukamy, no ale przewidując też to, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy może się to jeszcze zdarzyć, te fale upałów jeszcze mogą nadejść, w związku z czym no przynajmniej w ten sposób próbujemy się tutaj ochłodzić.
0: Żeby tak przez parę dni się wyspać, zamiast po prostu męczyć się z tropikalną nocą. A jakie pan ma teorie dotyczące tego, że masowo rezygnujemy z pakietów All Inclusive i wolimy samodzielnie organizować swoje wyjazdy? To jest badanie barometru Providenta, że po prostu tak sobie wolimy samemu stanowić, mimo że to na pewno zajmuje więcej czasu, prawda? Usiądnięcie przed komputerem i rozplanowanie, pozamawianie wszystkiego.
1: Z jednej strony ten raport pokazuje, właśnie wskazuje na bardzo ważny trend, myślę, że w turystyce i w ogóle o polskim turyście jako takim, właśnie turystów europejskich, a mianowicie to, że świadomość Polaków związana z możliwościami tego, jak można podróżować, dokąd, że właśnie niekoniecznie zawsze wyjazd powinien odbywać się właśnie w sposób zorganizowany właśnie z biurem podróży, połączeniem czarterowym, to jest dobry sygnał, ponieważ no właśnie świadczy o tym, że jesteśmy jako społeczeństwo, przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o kwestie turystyki, coraz dojrzalsi i porównujemy właśnie te oferty. Ja myślę, że na to też nakłada się bardzo istotny czynnik taki, że o ile powiedzmy w okresie po pandemii w mniejszym stopniu zwracaliśmy uwagę na kwestie właśnie ceny takiej wycieczki, ponieważ wtedy z racji zamkniętych granic, odwołanych połączeń, zamkniętej przestrzeni powietrznej nie mogliśmy powiedzmy do niektórych kierunków podróżować, albo właśnie te podróże były bardzo mocno ograniczone, albo też obarczone restrykcjami, no to w pierwszym takim, w pierwszym etapie, kiedy restrykcje były zniesione, zależało nam na podróżowaniu i w mniejszym stopniu patrzyliśmy na cenę. No ale teraz już jak powoli ten rynek turystyczny się stabilizuje, jeżeli chodzi o możliwości podróżowania po świecie, no to tutaj cena jest jednak czynnikiem coraz bardziej istotnym. No a takie porównywanie możliwości podróży, właśnie składanie sobie takiego pakietu turystycznego samodzielnie w postaci połączenia rejsowego samolotem, czy też dojazdu samochodem i znalezienia noclegu na własną rękę, no jednak z jednej strony rzeczywiście pochłania więcej czasu, no ale też daje dużo więcej swobody w takim planowaniu i nie ograniczamy się wtedy do planu.
0: Do tego, że ktoś nas tak usadza nad basenem na 2 tygodnie albo przegania z miejsca na miejsce, niezależnie od tego, jaką formę preferujemy wypoczynku, to dane są takie, że co czwarte z nas ma doświadczenie związane z tym, że oferta okazała się niezgodna z rzeczywistością. Ale mam wrażenie, że to na szczęście jest jakiś taki malejący trend, bo bardzo zwracamy uwagę na oceny w sieci. Na to, że wszystko już podlega tej ocenie. Od najmniejszej knajpki po największe hotele. I to jest dobre dla nas wszystkich konsumentów, którzy chcą dobrze zjeść i dobrze się wyspać i tak dalej. Czy zgodzi się pan ze mną, że po prostu wpływa coraz lepiej na to, że zobaczymy, że coś jest nie tak i dany hotel tego, dana knajpa tego nie ukryje?
1: Absolutnie. Kwestia opinii w świecie tak bardzo dużej konkurencji na rynku turystycznym właśnie, w ogóle w całym sektorze usług, jest o tyle istotna, że no bardzo często jest właśnie czynnikiem decydującym o tym, jaką ofertę wybierzemy, właśnie do której restauracji pójdziemy zjeść, czy właśnie z których usług, czy właśnie muzeów czy innych atrakcji skorzystamy. I nie dotyczy to tutaj tak naprawdę właśnie tylko kwestii też miejsc, które turystycznie właśnie zwiedzamy, albo które w pewien sposób turystom na miejscu się przydają właśnie w postaci właśnie restauracji, tych muzeów, różnych atrakcji, ale też no właśnie biur podróży, różnych portali, ponieważ no tu jest i tak naprawdę jeszcze większa odpowiedzialność jest po stronie organizatora i powinien budować tą swoją wiarygodność w oczach turysty, a widać też, że często firmy, które ten aspekt zaniedbują, po prostu tracą, tak tracą klienta, który wie, że ma inne opcje wyboru, nie musi się ograniczać do tych powiedzmy kilku firm mniej lub bardziej znanych, tylko ma wybór szeroki i może skorzystać tak naprawdę z wielu innych opcji.
0: Wszystko w naszym interesie, w zasadzie jednych i drugich. Musimy kończyć. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Mam nadzieję, że państwo tak spektakularnych niezgodności oferty z rzeczywistością nie mieli, ale jeśli macie jakieś przykłady, to proszę napisać, zadzwonić albo wysłać głosówkę, być może ku przestrodze, albo po prostu będziemy współczuć komisyjnie. Eugeniusz Triasnus, travelist.pl, był naszym rozmówcą w Radiu 357. Dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ten artysta gości w piątki po południu, a on chyba gościł w... To było Twin Peaks? Jakiś film Davida Lyncha na pewno. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.

0: Była to oczywiście dzikość serca, po prostu czasem potrzeba dwie minuty na to, jak wszystko nam tam pozaskakuje w głowie. Pani profesor Kosińska w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo mi miło. I mamy jak zwykle korespondencję od słuchaczy. Język polski dostarcza nam wciąż wielu zagwozdek. List od pani Małgorzaty. Nawiązujący do tego, co się dzieje, co nas emocjonuje najbardziej, czyli mecze mundialowe, pani Małgorzata oglądała i stwierdziła, że zawodnicy ruszają się jak muchy w smole, a jej syn dodał, że są niemrawi. No i zaczęło się przemyślenia nad słowem niemrawy. Skąd ono się wzięło? No bo nie ma tego słowa funkcjonującego bez... Nie, jest, nie ma mrawego.
1: Nie ma mrawego, tak, rzeczywiście nie ma mrawego i w języku polskim tego mrawego nie było. A niemrawy jest. Bo, i to muszę powiedzieć, to słowo się pojawiło dosyć późno, ten niemrawy, bo tak na przełomie XIX i XX wieku. I to było za sprawą Kazimierza Kaszewskiego. To był krytyk teatralny, też tłumacz. I on w czeskich tekstach znalazł słowo niemrawa. To rzeczownik był, znaczy nemrawa po czesku, natomiast oczywiście po polsku byłaby to niemrawa. I to po prostu osoba w języku czeskim, taka, którą cechuje brak moralności, jest rozpustna, taka rozwiązła, czyli jakiś taki rozpustnik, bo w języku czeskim mrawny to jest po prostu moralny, czyli nemrawa, ta czeska, to była osoba niemoralna. No i właśnie tę niemrawę tenże Kaszewski do naszego języka przyniósł z tego czeskiego. Czyli od razu z nie, już bez tej cząstki, prawda, znaczy tę cząstkę, tą formę niemrawy, no oczywiście na polski to sobie przetłumaczył jako niemrawy, natomiast nie przyniósł mrawego.
0: Okej, okay. Ale to nie jest to skojarzenie, od którego się zaczęło to skojarzenie futbolowe. To jeszcze
1: tak,
0: nie
1: dlatego,
0: jest.
1: Tak, dlatego, że tam państwo w domu pani Małgorzaty mówili, że zawodnicy ruszają się jak much w smole,

0: ta niemrawość, czyli taka powolność, ospałość, też człowiek taki, taka niezaradność. Natomiast na początku było trochę takie taka niezaradność, natomiast na początku było trochę tak jak w języku czeskim, czyli taki brak moralności, ale jednocześnie połączony z takim brakiem ogłady towarzyskiej. Może nie tyle brak moralności, co brak takiej ogłady towarzyskiej, którą się odbierało jako coś naruszającego normy społeczne. I na przykład takie znalazłam tutaj mniej więcej sprzed 100 lat zdania. Niepowodzenia miłosne, na jakiego brzydota i niemrawość towarzyska naraża, prawda? Czyli brzydota i niemrawość towarzyska naraża kogoś na niepowodzenia miłosne. Albo jak śmie taki człowiek niemrawy sięgać po jego hanusie, prawda? Człowiek niemrawy, czyli tutaj bardziej ten taki niemoralny. No więc właśnie w języku polskim to było taki człowiek, który się niewłaściwie zachowuje, ale to się trochę miało to związek z moralnością, czy ten łącznik z czeskim językiem tutaj. Potem po prostu prostak, a potem widocznie uznano, że jest jakiś związek między taką osobą trochę niekulturalną, a niezdarną, powolną, gdzieś ta łączność
1: była. I to znaczenie była. Chyba jest najczęściej.
0: To znaczy, to jest jedyne znaczenie dzisiaj w języku polskim.
1: Za chwilę, bo przypomniało mi się jeszcze takie jedno słowo, podobnie funkcjonujące, czyli niefunkcjonujące bez tego nie, ale właśnie mecze futbolowe, czy pani profesor ogląda i na przykład zwraca uwagę na komentatorów, na ich czystość, poprawność języka?
0: To ja przede wszystkim oglądam siatkówkę, co po niektórzy wiedzą i redaktorzy, i słuchacze. Tutaj niektóre mecze akurat, jeżeli mam okazję i nie jest to jakaś środek nocy, no to tak jednym okiem. Chociaż niektóre są tak dobre, że rzeczywiście można dwojgiem oczu oglądać. Wie pan, jak na żywo jest relacjonowany mecz i jest tam bardzo dużo emocji, no to zdarzają się różne wpadki potem.
1: Nieraz legendarne, tak?
0: Tak, nieraz właśnie legendarne. Natomiast jeśli chodzi o komentatorów siatkówki, to powiedziałabym tylko jedno, że niektórzy nie tyle zdarza się, co regularnie mówią boisko zamiast boisko i to...
1: Też są tacy piłkarscy. A czy powiedziałaby pani o takim komentarzu niedbałym sportowym, że jest niechlujny? Czy to się tyczy wyłącznie wyglądu? Bo to jest to kolejne słowo,
0: Niechlujny. No tak, może być taki niechlujny język, chociaż na ogół niechlujny człowiek jest, ale no niestaranny, tak. No właśnie, tutaj rzeczywiście, bo to niechlujny taki, który nie dba o wygląd, jest taki mało estetyczny. Można jakąś tam na zasadzie jakiejś metafory, przeniesienia powiedzieć o bardziej, jeśli chodzi to wtedy o fonetykę, prawda, że jest jakaś tam niechlujna. I rzeczywiście to jest dobre skojarzenie z niemrawym, ponieważ mamy słowo niechlujne, a nie ma chlujnego. Ale tutaj już mamy jakiś tam związek ze słowami, które istniały w polszczyźnie. Dlatego, że dawniej mieliśmy czasownik chludzić. I on znaczył tyle, co dbać o czystość i też była forma dokonana, czyli schludzić, czyli jakby zadbać o czystość. I stąd się wziął na przykład schludny, prawda? Schludny to jest taki zadbany pod względem takim higienicznym, jeśli można powiedzieć. I on się właśnie wziął z tego schludzić. I od tego schludnego powstał niechludźny. Ale znowu, już samo chludźny nie istniało, prawda? Czyli był schludny i od razu niechludźny, ale chludźny nie było. No i potem w tym niechludźnym zamieniliśmy pod wpływem gwar dzi na i, no i powstał niechlujny, ale znowu chlujnego nie było. Więc tutaj było tak i warto jeszcze powiedzieć, że w ogóle bardzo dużo jest tych wyrazów, znaczy bardzo, sporo jest tych wyrazów z niechlujstwem, bo to jest niechlujstwo, niechlujność, niechluj, niechluja, dawniej też niechlujnica i to i też niechlujka i to w słowniku sprzed 100 lat było zdefiniowane tak: kobieta niechlujna, bruda, z flejtu, chflądra, plugawiec, plucha. A jeszcze na koniec dodam, że to niechlujstwo raczej w rozumieniu takiego właśnie nieschludnego wyglądu niż braku czystości przypisywano artystom i nawet pisano to w XVIII wieku: niechlujstwo ma być literatów znamią.
1: O proszę.
0: No ale mam nadzieję, że to jednak jakiś

0: Stereotyp.
1: Tak, teza z epoki. Bardzo dziękuję pani profesor Kusińska i czekamy na państwa zapytania kolejne, nie tylko te wątpliwości, których dostarczą mecze, aż to ciekawe, że to może być również, również okazja do kolejnych takich pytań. A już za chwilę, no samo gęste, jeżeli chodzi o wieści z mundialu.

0: Przepraszam, że przerwę w pół tego talentycznego kroku, ale właśnie studio mundialowe czeka.
1: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: Ponownie Tomek Gorazdowski.
2: Podobno, a jak podobno, to nie na pewno, ale historia to potwierdza. Ćwierćfinały w piłkarskich mundialach są najlepsze, bo potem waga meczu często pęta piłkarzom nogi, więc najlepsze w zasadzie ciągle przed nami. Wczorajszy ćwierćfinał z butów nie wyrywał, tym bardziej jest szansa, że dziś będzie fantastycznie. O 21 polskiego czasu, czyli tam, po prostu w południe, piłkarsko beznadziejnie, na boisko wybiegną Hiszpanie i Belgowie, albo jak mówił kiedyś znany komentator, Belgzy. Przypomnę, że Holendrowie już odpadli. Hiszpania jeszcze w tym turnieju gola nie straciła i Hiszpanie nie mają ochoty nucić po meczu pod nosem jak niegdyś Julio Iglesias.

A Julio śpiewał, że w zasadzie poświęcił wszystko, by coś zdobyć, nie udało się i teraz żałuje. Nie po to Hiszpanie biegać będą na boisku. No i dziś to rewanż za bolesną porażkę z reprezentacją Belgii sprzed 40 lat. W sporcie pamięć jakoś się wyostrza i sięga się czasami głębiej i dalej niż te marne 40 lat. Trener piłkarskiej reprezentacji Belgii, Rudy Garcia, ubolewa, że jego drużyna jest skazywana na porażkę. Wszyscy już uważają nas za wyeliminowanych, ale mamy atuty, którymi możemy się pochwalić, zapewnił. Wszystkie ręce, nogi na pokład. Bo król Belgów, Filip, przyleciał do Los Angeles, spotkał się z reprezentacją i zaapelował do piłkarzy, by wygrali dzisiejszy mecz. No, zobaczymy. Początek o 21:00 polskiego czasu. Kolejny trener powiedział adieu, goodbye. To trener piłkarskiej reprezentacji Republiki Południowej Afryki, Hugo Broos, nie mylić z Hugo Bossem. 74-letni notabene Belg przechodzi chyba na emeryturę. No bo właśnie, co z tymi trenerami czasami robić, nie wiadomo. Wyrzucić, krzyczy były napastnik Romario. Wezwał do zwolnienia selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego, nazywając odpadnięcie z piłkarskich mistrzostw świata hańbą. Kontrakt Ancelottiego obowiązuje do 2030 roku. Odszkodowanie pewnie byłoby wysokie, bo Ancelotti zarabia 11 milionów dolarów rocznie. A propos pieniędzy, Mundial przyniósł Meksykowi nawet w przeliczeniu na złotówki ponad 10 miliardów. 10 miliardów dodatkowych wpływów. Obłożenie hoteli sięgało 90% w dniach meczowych, a turyści wydawali średnio o 20% więcej niż w typowym sezonie wakacyjnym. Ale Mundialu w Meksyku już nie ma. Przypomnijmy, że w ostatnim meczu tam Anglia w 1/8 finału wyeliminowała Meksyk z gry. No a poza boiskami Mundialu, dzikie tłumy pojawiły się dziś na lotnisku w Kairze, by przywitać egipskich piłkarzy. Po tym jak zakończyli udział w Mistrzostwach Świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku w 1/8 finału po porażce 2-3 z Argentyną. W zasadzie można powiedzieć, że Egipcjanie zostali z tych mistrzostw wykolegowani. Kibice traktują ich jak zwycięzców. Mają się czym pochwalić, bohaterstwem. No właśnie, bohaterem niełatwo jest zostać, ale już jak się uda, jak los się przez chwilę uśmiechnie, niejaki Wozinia i Republika Zielonego Przylądka coś na ten temat mogą powiedzieć. Kaboverdańczycy zyskali sympatię kibiców na całym świecie, a ich bramkarz, który wielokrotnie świetnie interweniował, ma blisko 30 milionów obserwujących na Instagramie. Przed mistrzostwami nie miał w ogóle obserwujących. A teraz ma więcej niż Kevin De Bruyne, który ma 26 milionów, czy Harry Kane, który ledwo sięga 20 milionów obserwujących. Co za historia! Wozinia, prawie 30 milionów fanów. No i na koniec znowu muzyka. Furorę robi na stadionach w Ameryce Północnej nowy hymn kibiców Argentyny, La Cuarta Estrella. Piosenkę śpiewali reprezentanci Argentyny, polubił ją Lionel Messi, polubili jego koledzy z drużyny.

0: A co poza mundialem jeszcze słowo? Aleksander Zwieriew zameldował się w finale Wimbledonu po wygraniu z Ferrym 3-0, a zaraz mecz Djokovic-Sinner. A na kołach...
1: Siódmy etap Tour de France. Padł Pembelga Tima Melliera. 175 km przez zalesione sosnami landy w południowo-zachodniej Francji. Start Aguetmou, liczące niecałe 5000 miasteczko, mające bardzo bogatą przeszłość w dziedzinie rzemiosła. Przede wszystkim ze względu na wyrabiane tutaj krzesła i fotele. Zwane z perłą regionu Chalosse w Gaskonii. Właśnie z języka muszkietera D'Artagnana z gaskońskiego ma się wywodzić nazwa miasteczka Złe Dęby. Mimo niewielkich rozmiarów w miasteczku możemy trafić na wiele zabytków, stare opactwo czy wiekowe kościoły. Poza jednym wzniesieniem czwartej kategorii trasa niemal płaska, meta w Bordeaux, stolicy francuskich win, imponujący architekturą gmach Muzeum Wina, super nowoczesny. Majestatyczny plac nad Garonną, pełen uroku most obsadzony romantycznymi latarniami. Na czele dwójka, Francuz i Czech, jego zielona koszulka częściej jest na przedzie, czerwona Francuza wiezie mu się na kole, chyba że chodzi o lotną premię. Ich przewaga nad peletonem zmniejsza się do 40 sekund, to wtedy, gdy peleton mocniej naciska na pedały, albo zwiększa się do 1,5 minuty, to wtedy, gdy kolarze jadą jak na majówce, śmieją się, rozmawiają, żartują z siebie, a ta dwójka pedałuje dzielnie, droga prosta jak strzała, jakby wytyczona pod linijkę, jadą przez lasy, to obok cudownych wydm, znakomitego wina i zabytkowych pałaców skarb tego regionu. Mieją ruiny średniowiecznych zamczysk, oczodoły ogromnych okien patrzą wzrokiem wieków na pędzących u stóp poszarpanych czasem murów kolarzy. Przemknęli przez most Cadillac. Stąd pochodzi nazwa luksusowego samochodu amerykańskiego. 17 km i koniec przygody. Ucieczka Francuza i Czecha zlikwidowane. 4 km do mety, ostre wiraże, most, buropiaskowa tafla rzeki. Wszyscy razem, wężykiem, wzdłuż Garonny. Sprinterzy szykują się do skoku. Giermkowie ich rozprowadzają. Kilometr, nogi jak tłoki na parostatku. Pochylone plecy, szalony finisz. Belk najszybszy. A w sobotę kolejny ósmy etap z Périgueux, słynącego z trufli, wspaniałych grot i zachwycających krajobrazów do Bergerac, skąd pochodzą przednie wina. 180 km po drodze lekko falującej jak tafla jeziora głaskanego bryzą. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
2: Radio 357.
3: Dziękujemy ponownie, Marku. 20 minut pozostało do godziny 18. To druga plansza z przeprosinami ode mnie, bo państwo bombardują tekstówkami i słusznie. Blue Velvet to był oczywiście ten film, w którym to utwór Raya Orbisona wybrzmiał, podobnie jak na naszej antenie.

0: Już prawie kwadrans do godziny 18, to jest Radio 357, nasz popołudniowy program.
1: To się nie wydarzyło.
0: Violetta Myszkowska z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zarobki lekarzy. No to jest coś, co nas bardzo elektryzuje i o tym właśnie chciałabyś powiedzieć i zwrócić Państwa uwagę, wyostrzyć tę uwagę, no bo część informacji jest niesprawdzona, a jest z tym trochę problem. Cała ta afera nas zaskakuje i te kwoty są ogromne, więc łatwo się w tym zgubić.
2: Łatwo się w tym zgubić, a jeszcze do tego dochodzi pytanie, no właśnie, ile lekarze zarabiają tak naprawdę? Jaka jest tutaj prawidłowa odpowiedź? No i jeśli ktoś chce sobie tę odpowiedź znaleźć, to sobie ją znajdzie w internecie, jak się domyślam. No i pojawia się tutaj wiele informacji na temat tego właśnie, ile rzekomo zarabiają lekarze w Polsce i jak te zarobki prezentują się na tle Europy. I fakt, checkerzy z serwisu Demagog sprawdzili na przykład wypowiedź Radosława Lubczyka z Centrum dla Polski i powiedział, że, tutaj cytat, jesteśmy już trzecim krajem w Europie, jeśli chodzi o zarobki dla lekarzy. No i serwis ocenił tę wypowiedź jako nieweryfikowalną. Dlaczego? Opowie o tym Piotr Jańczyk z Demagoga.
3: O ile istnieje zestawienie, które mówi coś podobnego, chodzi tu o raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jeżeli porównamy to, ile zarabiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej względem średniej krajowej, to rzeczywiście Polacy są w takim zestawieniu trzeci.
2: Trzeci wśród krajów OECD. W Europie jesteśmy drudzy, ex aequo z Hiszpanią. No to co, może czepiają się ci fact checkerzy w takiej sytuacji? No właśnie. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że na szczegóły, jeśli chodzi o obliczanie, no i żeby namalować jakiś krajobraz tych zarobków lekarzy, jeśli chcemy mieć bardziej precyzyjny obraz sytuacji, bo na przykład lekarze specjaliści w Europie według tego raportu są na miejscu piątym. Na miejscu ósmym są w krajach OECD. Inaczej jeszcze sprawa wygląda, jeśli pokażemy zarobki lekarzy w dolarach według parytetu siły nabywczej, a i to jeszcze nie jest koniec.
3: To zestawienie pokazuje zarobki lekarzy na etatach. Polscy lekarze zamiast etatu wybierają kontrakty. Oczywiście dane o wysokości kontraktów ma Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ale tylko częściowe. Oni nie wiedzą, ile zarabiają ci lekarze, którzy pracują w kilku różnych placówkach, na kilku różnych umowach B2B. I tu znowu oczywiście nadzieję na to, że poznamy rzeczywistość, dała nowa ustawa, która ma pozwolić, aby kontrakty wiązać z PESEL-em. Tylko już teraz też wiadomo, że ona nie przedstawi nam pełnego obrazu, przynajmniej w obecnym kształcie, ponieważ nie obejmie spółek, które tworzą lekarze, tak jak ta ostatnia, którą opisał Michał Janczura, gdzie lekarze wystawiali rachunki z cennikiem 26 tysięcy za godzinę, ponieważ umowę ze szpitalem podpisała spółka, a nie bezpośrednio lekarz. I tutaj znowu mamy zapowiedzi pewnych zmian, ale zobaczymy, czy one się wydarzą teraz, ile lekarze średnio w Polsce zarabiają. Nie wiem.
2: Dodam jeszcze, że praca na kontraktach według danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wybiera 73% specjalistów, więc no tutaj jeśli dodamy te dane, to trochę się to miejsce w Europie zmieni pewnie. Ale informacja o tym, że nie wiemy czegoś, jest w fact-checkingu bardzo ważna, bo kiedy wiemy, że nie wiemy, to tutaj nie ma już miejsca na wymyślanie i można tylko czekać na dane. O ile wiem, to taki raport pojawi się w październiku, szerszy, który powie nam więcej na ten temat. A jak nie wiemy, że nie wiemy, no to można nam różne wymyślone rzeczy podsunąć i takim materiałem było zestawienie, które w różnych zakątkach internetu się pojawiło i miało przedstawiać maksymalne zarobki netto lekarza w krajach Unii Europejskiej. Ma dotyczyć lekarzy specjalistów prowadzących działalność, kontrakty B2B, własne praktyki lub wysokodochodowych specjalizacji i Polska miała być na pierwszym miejscu.
3: Niby całe zestawienie wygląda porządnie, ale nic się w nim nie zgadza. Ma pokazywać maksymalne zarobki, a pokazuje zakresy i to dosyć szerokie. Z tego zestawienia miałoby wynikać, że płaca minimalna w Luksemburgu jest na przykład mniejsza niż w Polsce, co wiemy, że jest nieprawdą. Gdy przeliczymy sobie dalej na przykład wielokrotności płacy minimalnej, no to znowu te liczby się nie zgadzają, pokazują się tam matematyczne nieścisłości. treści.
2: Także ja uważam, że jeśli mamy jakieś pytanie, to odpowiedź na pewno znajdziemy w internecie, ale czy to będzie odpowiedź prawidłowa, to jest zupełnie inna kwestia. Warto przypomnieć sobie matematykę, to na pewno. Też zwrócić uwagę na źródła, bo tam było wspomniane pod tym wykresem, że są oparte o wspomniany już raport OECD, czy też dane z Eurostatu, ale tutaj demagog zwraca uwagę, że nie znaleziono takich raportów Eurostatu, które by potwierdzały dane z tej tabeli. No i też jest mało o metodologii tych wyliczeń, tak więc uważajmy, zestawienia, grafy, wykresy. Wykresy są bardzo wdzięczne do manipulacji.
0: Oczywiście. No i czekać do października na jakieś raporty, jak można, jak coś nam wyskoczy na Facebooku kolorowego i przekonującego. No niestety trzeba na to bardzo uważać. Bardzo ci dziękuję. Wioletta Mrzkowska w cyklu To się nie wydarzyło.
2: Dziękuję.

0: To nie Kult, to nie Bracia Goles, to Morfin w popołudniówce w Radiu 357, a teraz do brzegu, do Pumy, drodzy państwo, o nietypowym spotkaniu w gminie Polanów w zachodniopomorskim, bo jeden z myśliwych w trakcie polowania zauważył i nagrał w lesie to egzotyczne zwierzę. Samorząd apeluje o niewchodzenie do lasu, trwa akcja poszukiwania i odłowienia drapieżnika. O szczegółach Michał Piwko.
1: Gmina Polanów zaapelowała do mieszkańców o ostrożność w związku z pojawieniem się w okolicy egzotycznego drapieżnika. Zwierzę zauważono w lesie, w okolicach miejscowości Karasinka i Rekowo. Poinformowały w rozmowie z Polską Agencją Prasową władze gminy.
2: Otrzymaliśmy informację, zgłoszenie od myśliwego, że na terenie gminy Polanów zlokalizował zwierzę, najprawdopodobniej z gatunku puma. To zgłoszenie było poparte takim krótkim filmikiem, który myśliwy nagrał.
1: Myśliwy nagrał zwierzę dwukrotnie. Na pierwszym filmie widać, jak zwierzę podchodzi do mężczyzny mimo próby przepłoszenia.
3: Ty, halo, idź stąd powiedziałem. Do budy.
1: Zwierzę nie reagowało na okrzyki i zdecydowało się odejść dopiero po oddaniu ostrzegawczego strzału. Jednak nie na długo. Na drugim filmie widać, jak zwierzę znowu podchodzi do mężczyzny. Tym razem, gdy ten siedzi na ambonie.
3: Na przygięcie po prostu. Jak ja mam zejść z tej ambony? Do rana będę siedział.
2: Film przekazaliśmy do profesora Rafała Kowalczyka z Polskiej Akademii Nauk. Tutaj pan profesor potwierdził, że jest to rzeczywiście puma, młody osobnik.
4: Oczywiście to nie jest nasz krajowy gatunek.
1: Kierownik lecznicy w warszawskim ZOO, dr Agnieszka Czujkowska.
4: To jest zwierzę z hodowli. To zwierzę na pewno miało kontakt z człowiekiem i tutaj jest dodatkowe niebezpieczeństwo, ponieważ ten dystans do człowieka może być o wiele mniejszy, a ciężko jest stwierdzić, jak to zwierzę się będzie zachowywało.
1: Dlatego władze gminy apelują, by nie wchodzić do okolicznych lasów. A jeśli ktoś zauważy drapieżnika, powinien zachować szczególną ostrożność. Tłumaczy działacz na rzecz ochrony przyrody Adam Wajrak.
5: Przede wszystkim nie podchodzić, przede wszystkim nie karmić, bo też podejrzewam, że mogą być takie pomysły. Trzymać dystans i zawiadomić służby.
4: Nie ufajmy temu, że zwierzę wydaje się, że chciałoby z nami nawiązać kontakt, że nie ucieka, że patrzy się na nas. To nie jest zdecydowanie sposób postępowania, jaki ja bym polecała jako lekarz, który pracuje z dzikimi zwierzętami już kilkanaście lat. Nawet zwykłe zadrapanie przez zwierzę, które nam się wydaje, że ma dobre zamiary, a potem ucieknie, może się skończyć chorobami typu między innymi wścieklizna, pamiętajmy o tym.
1: Zwierzę najprawdopodobniej pochodzi z prywatnej hodowli.
5: Niestety w Polsce my mamy wciąż, pomimo że to jest regulowane przez prawo jednak, mamy wciąż problem z ludźmi, którzy takie zwierzęta przetrzymują i przetrzymują w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli zobaczy się takie zwierzę, dobrze zawiadomić służby, to znaczy ze względu na własne dobro, ale też przede wszystkim ze względu na dobro tego zwierzęcia.
1: Odłowienie pumy zwiększa szanse na jej przeżycie.
5: Taki zwierzak nie ma dużych szans na przeżycie w naturze, chociażby z tego powodu, że no kotowate bardzo długo, bardzo intensywnie uczą się od matki polować, uczą się terenu. Jeżeli tego nie ma, a takie oswojone zwierzę zapewne tego nie ma, to ona po prostu będzie coraz głodniejsza. Wtedy może podchodzić do ludzi, ale to jest szansa na jej odłowienie.
1: A to nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. W styczniu gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, którego uchwyciła fotopułapka. Wtedy drapieżnika nie udało się odłowić.
0: Życzymy państwu bezpiecznych, owocnych wejść do lasu, no bo czasami naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać. To jeszcze korespondencja od słuchaczki pani Nataszy, która była na wakacjach All Inclusive z mamą na Krecie. To była wycieczka fakultatywna. Przewodnik oprowadzał po pałacu. Później miał być kolejny przystanek, ale czytam moje poczucie czasu, jak to w Grecji zniknęło kompletnie i podczas przerwy na kawkę ekipa pojechała bez nas. Mimo, że była lista obecności, no i trzeba było bardzo logistycznie tutaj wspiąć się na wyżyny, ogarnąć tę sytuację, odległości spore. Greccy kierowcy mieli w nosie dwie zagubione Polki. Koniec końców była awantura, muzeum zwiedziłyśmy, ale jak nas zobaczył ten sam przewodnik na kolejnej wycieczce, to prawie zzieleniał. No właśnie, czyli była kolejna wycieczka. I od tego czasu na All Inclusive, owszem, ale tylko na wywczas i leżenie przy basenie. No właśnie, czyli nie do końca panią tu zniechęciły te przygody, dość niespodziewane i chyba niepożądane, ale chyba, jak wspomina pani Natasza, nastąpił zwrot pieniędzy. To ja się państwu pochwalę, bo wczoraj nastąpił zwrot pieniędzy za koncert, który miał się odbyć wczoraj, więc chociaż tyle. I tytuł tego utworu to chyba o samym autorze, tak myślę, bo do teraz się nie dowiedzieliśmy, dlaczego się wczoraj nie zobaczyliśmy z panem Morrisseyem.

0: Serwis informacyjny w Radiu 357. Serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Rzaczek.
1: To historyczny dzień dla polskiej energetyki, zgodnie mówią przedstawiciele rządu i organizacji ekologicznych. Na ląd dotarł prąd z polskiej farmy wiatrowej na Wybrzeżu Bałtyku, dokładniej z należącej do Orlenu, budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Prąd odebrała w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia.
2: Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
1: Mówił dziś premier Donald Tusk, każdy wiatrak, panel fotowoltaiczny i magazyn energii nie tylko daje nam tanią i czystą energię, ale też wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, komentuje Marek Józefiak, rzecznik i ekspert do spraw polityki ekologicznej Greenpeace Polska.
3: Pierwsza inwestycja będzie produkować 4 terawattogodziny energii elektrycznej rocznie. To można porównać do łącznego zużycia prądu przez na przykład Łódź i Poznań. To też o 1/3 więcej niż wyprodukowała w ubiegłym roku elektrociepłownia Siekierki w Warszawie. Pamiętajmy, to jest dopiero początek, bo to pierwsza inwestycja, więc takich inwestycji będzie na Bałtyku więcej i to już niebawem.
1: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Donald Trump informuje, zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło. Dziękuję za uwagę, napisał amerykański prezydent w mediach społecznościowych. Nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. Po dwudniowej serii w połowie tygodnia wczoraj nie doszło do kolejnych amerykańskich uderzeń odwetowych za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormuz oraz na siły USA na Bliskim Wschodzie. Jak podają media, wczoraj w koordynacji z amerykańskimi negocjatorami mediatorzy z Kataru wyruszyli do Iranu na rozmowy dotyczące złagodzenia sporu. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ropa na światowych rynkach zaczęła drożeć, choć nie drastycznie. W przyszłym tygodniu minimalnie drożej będzie również na polskich stacjach paliw, przewidują analitycy epetrol.pl.
4: Nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN. Takie jest nasze wrażenie. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, przewidujemy ceny z przedziału między 6,78 a 6,92. Dla diesla natomiast 6,94, 7,05 to będzie ten poziom, który obejmie większość stacji. W przypadku natomiast autogazu oczekujemy cen na poziomie 3,16, 3,22 za litr.
1: Mówił Jakub Bogucki z epetrol.pl. Dodajmy, że euro jest najdroższe od 2 lat. Dolar od roku, złoty osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Ważna informacja dla podróżnych w Warszawie. Pociągi nie dojeżdżają do lotniska Chopina. Stacja jest wyłączona z ruchu z przyczyn niezależnych od przewoźnika, podaje Szybka Kolej Miejska. Utrudnienia dotyczą także pociągów kolei mazowieckich. Zmieniamy środek transportu, nadmierna prędkość, jazda po alkoholu i przewożenie pasażerów to najczęstsze grzechy użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policja alarmuje, liczba wypadków z ich udziałem rośnie z każdym letnim tygodniem. Jak to wygląda na przykładzie Lubelszczyzny, opowie Piotr Olejarz.
5: Tylko w ostatnich dniach doszło do 5 groźnych zdarzeń, między innymi w Zamościu i Lubartowie. Funkcjonariusze przyznają, że wraz z nadejściem wakacji liczba hulajnóg na drogach gwałtownie rośnie, a wraz z nią liczba niebezpiecznych sytuacji, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
6: Jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, to najczęściej spotykamy się z tym, że osoby przekraczają dopuszczalną prędkość, bądź też przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, gdzie należy tą hulajnogę przeprowadzić. Często też zdarza się, że przewozimy pasażerów, co jest zabronione zarówno jeśli chodzi o kodeks wykroczeń, jak i o prawo o ruchu drogowym.
5: Policja zapowiada wzmożone kontrole. Za jazdę po alkoholu grozi mandat do 2,5 tysiąca złotych, za przewożenie pasażera 300 zł, a za jazdę z telefonem w ręku 500 zł. Funkcjonariusze przypominają też o obowiązku noszenia kasku przez osoby do 16 roku życia oraz o minimalnym wieku 13 lat dla kierujących hulajnogą elektryczną. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Ta relacja kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Dziękujemy za uwagę i spokojnego weekendu.
0: A co czeka nas pogodowo w sobotę? Przelotny deszcz, lokalnie burze z drobnym gradem, to we wschodniej połowie kraju. Najchłodniej będzie w Karpatach około 17 stopni, a ogólnie od 18 stopni na północnym wschodzie kraju, około 22 stopni w centrum do 25 na zachodzie. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach w górach do 60 km na godzinę.
7: Radio 357.
0: I nasz popołudniowy program jeszcze przez godzinę.

0: Hot Together, chociaż tyle z tej letniej pogody, przynajmniej w tej części Polski. Mamy, drodzy Państwo, sygnał od słuchacza, który trochę łączy te informacje dla kierowców z informacjami z Tour de France.
1: Niezapomniane wrażenia, szczególnie dziś w Bordeaux. Przejechać to miasto od południa na północ, to naprawdę szybciej byłoby rowerem. Masa dróg i ulic jest pozamykanych. Masakra, jest jeden wielki korek. 36 stopni, zero słońca. Kłaniam się z Bordeaux.
0: No nie do pozazdroszczenia, tak myślę. A ciekawe, jak dzisiaj, jakie wrażenia mają niezmotoryzowani po jakimś dłuższym spacerze na przykład?
2: Partnerem spaceru z Markiem Niedźwieckim jest marka Lee Cooper.
0: A z nami na oczach sam zainteresowany pan Marek Niedźwiecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Słońce piękne.
0: O!
3: Około 20 stopni było w czasie tego spaceru. Wystartowaliśmy o 10 rano, czyli taka tradycja, bo zawsze startujemy z Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. No, wystartowaliśmy o 10 i no niestety wybrałem taką trochę dłuższą trasę tym razem i zajęło nam to dokładnie 5 godzin marszu. W zależności od długości kroku i telefonu, podejrzewam, niektórzy mają, że 12 kilometrów, u mnie wyszło 19,8, czyli 20 kilometrów.
0: Jak to, ten sam dystans?
3: Tak, 25 400 kroków. Cudowna pogoda, bo to niewiarygodne, że właściwie mówiłeś o tym, że dzisiaj tam u nas deszcz, a tutaj piękne słońce. Może trochę więcej ludzi niż normalnie, dlatego że też bike maraton się odbywa tutaj. Jutro o tym będzie pewnie więcej, bo jutro jesteśmy spod wyciągu na szynice. Będą zakamarki. No ale na razie cieszymy się tym, co się zdarzyło. Nogi bolą, nie będę ukrywał, no bo to jest jednak 25 tysięcy kroków, to jest 11 tysięcy więcej niż ja robię codziennie.
0: No jest to hektar, tak, tak.
3: Jest to hektar, ale bardzo sympatyczni ludzie, patroni. Miliard albo nawet tryliard zdjęć i autografów w międzyczasie. Każdy mógł też podejść i porozmawiać, więc no,
0: będzie, panie Marku, co wrzucać do tych zdjęć ilustrujących audycję, prawda? Właśnie miałem zapytać, czy jutrzejsza będzie ozdobiona jakąś fotką z dzisiaj.
3: Tak, na pewno tak. No Marzenka tam już rzuciła 1000 pewnie różnych rolek na te strony. Ja nie jestem kumaty w te rzeczy, więc nie będę tutaj reklamował. Ale jest to przyjemne, bo robimy to piąty i ostatni raz. No i cieszy się to sporą popularnością.
0: Ale to zawsze pan jest przekonany wieczorem po spacerze, że to będzie ostatni raz i potem daje się namawiać na kolejne?
3: Nie, tak naprawdę to myślę, że zrobiliśmy już tę robotę i że te miejsca zostały rozreklamowane na tyle, że ci, którzy byli tu, dzisiaj pani podeszła i powiedziała, jestem pierwszy raz tutaj w tym miejscu, to właśnie o to chodzi, żeby ich zarazić tym miejscem, żeby sobie potem już przyjeżdżali i chodzili sami. No ja już tu jestem zbędny.
0: No panie Marku, właśnie chciałem zapytać z perspektywy człowieka, który w Bieszczadach był jakieś 5 razy w ciągu ostatnich 7 lat. No co tam jest w tych Izerskich takiego, że pan tam lubi wracać?
3: Są to góry bardzo przyjazne. To nawet trudno powiedzieć góry. No, tutaj jest tak, że nawet jak się idzie troszkę pod górę, to zaraz potem jest w dół. I ponieważ ja jestem piechurem, no to mam tutaj kilka swoich tras ulubionych. A poza tym mam miejsca ulubione. DCS należy do nich. Biathlon naprzeciwko też. No bo to jest tak, że wychodzisz z takiego miejsca i jesteś na trasie. Nikt nie musi cię podwozić, nie musisz czekać, nie musisz... Po prostu jesteś na trasie i czasami jak już jestem zmęczony i nie chce mi się, ale pomyślę sobie, a może jeszcze 3000 kroków w kierunku Orla i z powrotem. No i tak robię. No to jest to.
0: A jak to wygląda w grupie? Bo ja też lubię samodzielne takie wypady. To jest tak, że jest czas na marszowanie i potem czas na rozmowy, czy cały czas sobie tam ekipka rozmawia?
3: Cały czas jest czas na rozmowy. To nie wiem, tu nie ma luzu żadnego. Ja uwielbiam też chodzić się sam. To nie jest problem dla mnie, a właściwie lubię, tak jak mówię, to robić. Ale tutaj no, ten spacer jest okej. Okay. No, wiadomo, coś za coś. No, jestem tutaj dlatego, żeby spotkać się z tymi patronami, żeby być dla nich tutaj przez te 3, a akurat dzisiaj 5 godzin. No więc pytaniom nie było końca.
0: No ale całe szczęście było, nie było jakichś nieplanowanych przygód i ta pogoda też dopisała, a dopowiem tylko jeszcze, bo tak, jutro właśnie, jak się rzekło, wyjazdowe zakamarki od 10 do 13 przy dolnej stacji wyciągu na Szalinicę w Szklarskiej Porębie, a potem będzie ciąg dalszy spotkań z ludźmi z Radia 357, bo o 13.30 w tym samym miejscu zapraszamy na spotkanie Mateusza Kuźniewskiego na biegowym szlaku, a gościem Mateusza będzie znakomity biegacz górski Andrzej Witek. Te syreny to chyba u pana.
3: Nie, to u ciebie.
0: Albo u nas? Okay.
3: Nie, to tak, tak.
0: Wrócę zatem jeszcze do, do zaproszenia.
3: Bo to bardzo ciekawe spotkanie i to są zupełnie inni ludzie, ci, którzy biegają po górach. Ja tutaj czasami ich spotykam. Nawet jeden taki kolega był dzisiaj na tym spotkaniu, ale to dlatego, że złamał sobie coś i zszedł z ręką na temblaku, ale iść mógł.
0: No to chociaż w jego wydaniu taka opcja minimum. Biegacz górski, tak wspomniany Andrzej Witek, to jest świeżo upieczony mistrz Polski w konkurencji ultra. No to już w ogóle jakieś dystanse muszą być z kosmosu. A na przykład w przeszłości on miał trzecie miejsce na imprezie Ultra Trail du Mont Blanc, więc myślę, że będzie o czym porozmawiać Mateusza Kuźniewskiego. Także mogą państwo jutro spotkać o 13.30 w tym samym miejscu. Zapraszamy wszystkich, którzy będą na audycję i na spotkanie. Panie Marku, bardzo dziękuję. Z Markiem Niedźwieckim usłyszą się państwo jutro o 10.00. Do usłyszenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam, cześć.
4: Partnerem spaceru z niedźwiedziem jest Treko. Naturalnie w paczce.
0: No i drodzy państwo, ciut później, ale płyta tygodnia.

0: Material Lover, to z płyty tygodnia w Radiu 357. Drodzy Państwo, no to jeszcze zakręćmy tym globusem Polski i połączmy się tym razem z Poznaniem. Tam są ludzie od nas, tam są nasi sprawdzeni. Marcin Cichoński, Marcin Klimkowski, witajcie.
1: Witaj, dzień dobry.
2: Dwa Marciny. Święty Marcin to główna ulica Poznania. Marcin Cichoński, Marcin Klimkowski. Zgadza się wszystko.
1: No to nie ma przypadków, są tylko znaki.
0: Oby Poznań i nasza antena wytrzymały to stężenie Marcinów. Drodzy, powiedzcie proszę, bo to jest... Klimek, to jest chyba już któreś twoje męskie granie w tym sezonie, prawda?
2: W tym sezonie to jest drugie, no bo tylko tyle mogło być, Żywiec i teraz Poznań. Natomiast w zeszłym roku Kraków, Wrocław, też Warszawa, więc no już mam taki ogląd sytuacji.
0: To ile jeszcze planujesz w tym sezonie? Czy to już będzie drugie
2: Wrocław
0: ostatnie?
2: Wrocław i Warszawa.
0: To powinieneś być w ogóle tam na line-upie chyba wymieniany, prawda?
2: Walczę o to, powiem ci, że na backstage'u walczę o to dumnie. To znaczy tutaj są ludzie, którzy znają Krzysztofa Jarzynę ze Szczecina i ja z nimi rozmawiam.
1: Mało osób wie, że tak naprawdę problem to jest Marcin Klimkowski.
0: Pytanie, czy gdyby Klimek znalazł się na line-upie, być może bilety sprzedawałyby się jeszcze gorzej. Natomiast wiem z dobrze tutaj poinformowanych źródeł, że spotkaliście w Poznaniu naszą antenową znajomą, która pomogła wam zachwycić się, jeżeli chodzi o stolicę Wielkopolski, tym, co tam można zobaczyć.
1: Wiesz co, bo to jest tak, że pytałeś ile razy. Ja jestem w Poznaniu w Parku Cytadela po raz czwarty albo piąty na męskim graniu i jestem za każdym razem maksymalnie zachwycony atmosferą tego miejsca. Nawet wtedy, kiedy przyjeżdżamy jeszcze długo wcześniej przed rozpoczęciem festiwalu i ludzi jeszcze nie ma. I Dagę Gregorowicz, właśnie naszą poznaniankę, koleżankę redakcyjną, która przygotowywała kapitalne audycje, zapytaliśmy o to, czym dla poznaniaków jest Cytadela, jak oni do niej podchodzą i w jaki sposób ta Cytadela mieści się w ich codziennym życiu.
3: Cytadela to dziś ponad 100 hektarów przepięknego parku, który znajduje się w obrębie starych XIX-wiecznych fortyfikacji, po których zbyt wiele już nie pozostało, ale te echa historii widać w wielu miejscach. Cytadela to także cudowne rozarium z jednym z najpiękniejszych zapachów róż w Polsce, w mojej opinii. To także miejsce spacerów i randek. Uwielbiam tam chodzić na randki. Cytadela to także miejsce, w którym Magdalena Abakanowicz stworzyła bardzo przejmującą wystawę Nierozpoznani ze słynnymi Abakanami bez głów. Bardzo symboliczna i nawiązująca do tych, którzy tam polegli. Cytadela to także moje wspomnienia ze szkoły Weyery, do której uczęszczałam latem wiele lat temu i przygotowywałam się do szkoły teatralnej, uczestnicząc w takich zajęciach prowadzonych przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu, z myślą o szkole, także o szkole musicalu. Wiele wspaniałych wspomnień, a dziś można spotkać i biegających, i cieszących się z wolności poznaniaków.
1: To mówiła Daga Gregorowicz i tak ona przedstawiała to miejsce, które jest po prostu magiczne. Tutaj jest, kapitalnie się spędza czas. Klimek, brakuje ciebie. Kiedy ty, w którym miejscu będziesz na mapie Polski na męskim graniu? Powiedz wszystkim, bo cała Polska czeka.
2: Jak, gdzie będę?
1: Tak.
2: A ja będę we Wrocławiu.
1: A Tubiś, kiedy będzie? Krzysiek, kiedy ty będziesz? W którym miejscu?
0: Planujemy południe, moi drodzy, i początek sierpnia. Takie są wstępne ustalenia, że będzie to Kraków i będę miał pierwszy raz tę dziką przyjemność. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo w ogóle nie mam doświadczenia w takich sytuacjach scenicznych. O waszą scenę chciałem, znaczy o naszą scenę chciałem zapytać, czy was łatwo można, panowie, zlokalizować?
2: Scena mieści się w samym centrum, czyli no nie da się na nią nie wejść, to jest wspaniałe, nie trzeba nigdzie iść, tylko ona po prostu jest, jest też zadaszona, dzięki temu można sobie spocząć, a ja będę miał no wkrótce, za minut 20, przyjemność rozmawiać z Dagą Gregorowicz i z Michałem Królikowskim na temat książek, na temat czytania, na temat różnic pokoleniowych w podejściu do tego wszystkiego i to takie będzie wytchnienie między muzyką, a dzisiaj Problem, Kult, Sisters, Kacperczyk, Daria ze Śląska, no dużo się dzieje.
1: Bardzo jutro proszę też zajrzeć na naszą scenę. To spotkanie o książkach jutro będzie Mimi Wydrzeńska i Piotr Rogucki, twój ulubiony.
0: Bardzo Państwu polecam. Również intrygujący jest dla mnie ten segment Tribute to Stanisław Sojka. To będzie Natalia Przybysz i to będzie ta scena główna w sobotę. Marcin Klimkowski, Marcin Cichoński. Polecam Państwu również ten duet do spotkania na miejscu. Tak jak sami mówili, odgrażali się, że trudno tam na nich nie wpaść. Panowie drodzy, to ja mam dla Was pewien utwór, ponieważ mamy dzisiaj pewne urodziny i tak mi się wydaje, że ten pewien artysta jest Wam nieobcy. Bawcie się dobrze, do usłyszenia, do zobaczenia na Żoliborzu.
1: Pa, pa.
2: Dziękuję.

Earl James Dio. To jest ta muzyczna rocznica, która trochę mnie dzisiaj od rana swędziała. Myślę, że obu panom Marcinom się spodobało. Mamy, drodzy państwo, potwierdzenie z drugiej strony. Mamy wersję zdarzeń, która się pokrywa z tym, co mówił pan Marek. To znaczy słuchaczka pani Kasia z Gdańska. Mówi, że to był fantastyczny spacer, rzeczywiście. I to była jej pierwsza wizyta w Izerach. Pani Kasia cytuje dalej. Górki uwielbia i do tej pory w okolicy była w Karkonoszach. Pozdrawia też całą ekipę spacerową. Jak wiemy, nie małą, bo tam 50 słuchaczy patronów uczestniczyło. No to skoro już przygrzaliśmy tak trochę solidnie i teraz taki kubulek rok.

0: Alan Price, klawiszowiec The Animals, usłyszał to, co się przed chwilą działo, no i zawstydził się, prawda, że tak też można. To jeszcze, drodzy Państwo, na chwilę segment pogodowy, standardowo. Przemysław Makarewicz z IMGW jest z nami na łączach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, czy ten weekend to będzie przedłużenie takiego takiej ciepłej, sympatycznej jesieni? Tak trochę popada, gdzieś tam mocniej zawieje. To będzie raczej to?
1: No, niestety będzie to taka kontynuacja tej pogody, którą już od kilku dni obserwujemy, a która nam tak dosyć wyraźnie dzieli Polskę na dwie części. Na krańcach zachodnich jest w miarę ładnie, w miarę małe, umiarkowane zachmurzenie i tam jest najcieplej, 24, miejscami nawet 25 stopni. No i ta dużo chłodniejsza, bardziej wilgotna część wschodnia, centralna. Szczególnie na wschodzie Polski te przelotne opady deszczu i burze, te opady są miejscami dosyć intensywne. W nocy troszeczkę ta intensywność tych opadów się zmniejszy, będzie ich mniej, a jutro powtórka. Czyli można powiedzieć, że sobota będzie trochę taką kopią piątku. We wschodniej części kraju burze, przelotne opady deszczu, te opady miejscami będą intensywne. Lokalnie możliwy drobny grad, porywy wiatru podczas burz do 60-65 km na godzinę. No i cały czas kontrast termiczny. We wschodniej części kraju temperatura około 20, nieco powyżej, a na zachodzie 24-25. I podobnie w niedzielę, chociaż w niedzielę tych opadów będzie znacznie mniej, to jednak cały czas największa skłonność do ich pojawiania się w centrum i na wschodzie. Na zachodzie bardzo ciepło, wręcz gorąco, około 28 stopni na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, a we wschodniej części kraju miejscami takie będą obszary, gdzie ta temperatura maksymalna nawet nie przekroczy 20 stopni, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju.
0: Widziałem takie niepokojące mapy, czerwieniejące, purpurowiejące wręcz i ostrzeżenia przed takim atakiem upałów, jaki już mieliśmy, w jakiejś perspektywie kilkudniowej czy kilkutygodniowej? Czy coś panu wiadomo na ten temat?
1: Zmierzamy zdecydowanie w stronę napływu cieplejszych mas powietrza i będzie to proces taki stopniowy. No on się już, można powiedzieć, w niedzielę zaznacza na zachodzie, bo to jest temperatura około 28, nawet może 29 lokalnie, więc już bardzo ciepło, prawie upalnie, ale w przyszłym tygodniu, tak można powiedzieć, że takim przełomowym dniem będzie prawdopodobnie środa, bo wtedy już na przeważającym obszarze kraju ta temperatura przekroczy 25 stopni, a im bliżej będzie tego przyszłego weekendu, można powiedzieć, że aktualne prognozy przewidują, że za tydzień w piątek na zachodzie Polski będziemy mieli 32-33 stopnie.
0: To będzie to, czyli takie bardziej czerwieniejące niż purpura na tych mapach, może całe szczęście.
1: Tylko na to, że będzie gorąco, tak.
0: Po prostu. Przemysław Makarewicz, IMGW, bardzo serdecznie dziękuję. Spokojnego weekendu.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wzajemnie.
2: Radio 357.
0: A skoro wspomniany projekt Tribute to Stanisław Sojka, no to skorzystajmy z oryginałów w naszej barze.

0: Stanisław Sojka, Tribute to Stanisław Sojka, to będzie jeden z segmentów jutrzejszego poznańskiego męskiego grania. Przyjmę, drodzy Państwo, gratulacje mailowe, kwiaty, wyrazy uznania, jeżeli jakiś segment piątkowej popołudniówki uda mi się punktualnie Państwu zaproponować. Nie uda się również tym razem, ale Marta Kula z nami w studiu 35.
1: Jak to?
0: Jest, no jesteśmy już dwie minuty po czasie tam. Jest jakieś takie lekkie przesunięcie w aplikacji.
1: To ja się właśnie dowiedziałam, że mój segment jest o 18:35, bo zazwyczaj wchodzę o tej godzinie.
0: Dlatego się ciągle spóźniasz. Dobrze, okej, to mamy wyjaśnione.
1: To są pomówienia.
0: To są, słuchaj, też, ale tam jakieś ziarnko. No nieważne, drodzy Państwo, wielka płyta, z wielkiej płyty to będzie oczywiście ta opowieść. Co tym razem?
1: Tacy to koledzy w tym radiu, proszę Państwa. Co tym razem?
0: Jeszcze słuchawki, prawda, podbierają, co ustaliliśmy.
1: No właśnie.
0: Zaraz ci oddam.
1: Krzysztof mi dzisiaj podebrał słuchawki i jeszcze publicznie tutaj jakieś zarzuty. Krzysiu, który okres w polskiej muzyce jest twoim ulubionym? Jakie lata?
0: Wiesz co, są to wory przepastne, kolejne dekady oczywiście, w każdej jakiejś znakomitości, ale chyba najbardziej to są takie rzeczy, które przychodzą już od sezonu majówkowego, ogniskowego, w polarze gitarowego i wtedy, prawda? Czyli lata 90., 2000 po prostu.
1: To trafiłam z płytą, dlatego że wczesne lata 2000, czyli ta pierwsza dekada XXI wieku, to jest naprawdę, to był znakomity okres w polskiej muzyce. Świetnie rozwijała się wówczas muzyka gitarowa i alternatywna, a jednym z zespołów, które święciły triumfy i grały naprawdę na bardzo wysokim poziomie, był zespół Pustki, proszę Państwa. Zespół, w którego skład wchodzili artyści dobrze dziś Państwu znani z imienia i nazwiska, bo to między innymi Barbara Wrońska, bardzo lubiana przez słuchaczy Radia 357, czy Radosław Łukasiewicz.
0: Kojarzymy też.
1: Dokładnie, Matylda Łukasiewicz, prawda, sprawa nam doskonale znana. Zresztą Pustki również są doskonale znane słuchaczom, bo przecież nie odkrywamy tutaj Ameryki. Jan Piętka, Filip Zawada, Grzegorz Ślus, także w zespole Pustki się pojawiali. Teraz także ich Szymon Tarkowski, więc troszeczkę zmienny skład. O tym też jest historia zespołu Pustki, który został założony w 1999 roku. Debiutowali w 2001 roku płytą Studio Pustki, bo stąd w ogóle też wzięła się nazwa tego zespołu od miejsca, w którym próbowali. W 2002 roku doszło do pierwszych zmian w składzie. Wtedy właśnie między innymi dołączył Filip Zawada i Barbara Wrońska. Nagrali drugą płytę, ale dziś w cyklu z wielkiej płyty powiem o tej trzeciej, przełomowej, która osiągnęła sukces nie tylko artystyczny, ale też i komercyjny. Zespół dojrzał, zespół wspaniale razem grał. To zazwyczaj tak jest, prawda, że ta druga, trzecia płyta jest momentem, kiedy zespołowi już wiadomo, o co chodzi i członkowie grupy rozumieją się jak nikt. W przypadku zespołu Pustki to była płyta Domino. Ukazała się w roku 2006, mija 20 lat od jej wydania i z tej okazji nadchodzi specjalna jubileuszowa reedycja. Ta reedycja ukaże się 11 września, natomiast dziś miała miejsce taka ponowna premiera jednego z utworów z tej płyty, przypomniany, zremasterowany utwór Ty w górę, ja w dół, którego dziś posłuchamy.
0: Zapraszamy.

0: pustki, ty w górę, ja w dół z wielkiej płyty, Marta Kula tuż przed chwilą. Państwo cały czas zasypują mnie wiadomościami, jeżeli chodzi o front robót, no i o malowanie w pełni. Tutaj pani Kasia nie precyzuje, czy to jest urlop. Myślę, że tak. Słuchamy i malujemy korytarz całą ekipą. Katarzyna, Piotr i Wojtek, czyli absolutnie to, o czym rozmawiamy sobie od początku. Łączą państwo to, no nie wiem, czy to jest łączenie przyjemnego z pożytecznym. W każdym razie urlop i remonty to idzie za sobą w parze jak najbardziej. Słuchacz pan Wojtas sugeruje, że Morrissey przypomniał sobie, że są wakacje i że trzeba pomalować płot i że to jest ten powód, dla którego wczorajszy koncert się nie odbył. Byłby to jeden z bardziej zrozumiałych powodów, dla którego jego koncert się nie odbył, powiem szczerze. Natomiast pora na taki drugą część takiego muzycznego segmentu, kiedy sobie o muzyczce nieco porozmawiamy. Rolling Stonesi wydali nową płytę. Ile razy w życiu można wypowiedzieć takie zdanie? Na pewno nie codziennie. No wypowiadamy je dziś, bo ukazało się Foreign Tongues. To jest 25. studyjny album Mika Keitha i spółki i nasz korespondent Adam Dąbrowski szukał w Londynie śladów stonesowej przeszłości i teraźniejszości. Zaczął na jednej z najbardziej rock'n'rollowych ulic miasta.
1: Zachodnie Soho. Późny poranek, pełen słońca i dźwięków. Dźwięki dochodzą z oficjalnego sklepu Stonesów, a przed sklepem niewielka kolejka.
2: Kupiłem wersję limitowaną albumu. Od początku te właśnie chciałem. Jestem z Niemiec, przyjechałem na festiwal Iron Maiden, więc to dobry zbieg okoliczności. Niesamowite, kiedy przychodziłem na świat, Stonesi grali już od 12 lat.
1: Dokładnie 6 dekad temu Piri Halasz przechadzała się po okolicy, by napisać potem legendarny artykuł w magazynie Time. W jej tekście Londyn stał się Swinging London, rozkołysanym Londynem. Przemykali się tu Mick i Keith, Kings, John i Paul. Zaglądał Dylan. Tom Jones promował jeden z butików, wyprowadzając na smyczy Geparda. A na wystawie sklepu o nazwie Lady Jane występowały żywe modelki. Król Carnaby, John Steven, miał tu sieć butików, które sprawiły, że po raz pierwszy od lat 40. młodzi ludzie przestali się ubierać jak rodzice czy nawet dziadkowie. Dziennikarz konserwatywnego Daily Telegraph opisywał ulicę tak.
3: Każdego dnia, gdy kończy się dzień pracy, Carnaby pulsuje dzięki szczupłym młodzieńcom w czarnych, obcisłych spodniach i przypominającym tulipany dziewczynom. Oglądają burgundowe kurtki z zamszu ze skośnymi, plisowanymi kieszeniami wystawione w krzykliwie oświetlonych witrynach.
1: Długi cień II wojny na Carnaby wreszcie jakby się rozwiał. To dobre miejsce, by kupić 25. album studyjny Stonesów.
2: Podobały mi się single z tej płyty. To starze Stonesi, a jednak nowocześnie.
1: Płyniemy teraz na zachód, do niewielkiej wysepki na Tamizie. Eel Pie Island, wyspa paszczocików z węgorzem. W XVIII wieku istniała tu gospoda serwująca ten specjał. W XX natomiast serwowano tu rhythm and bluesa. A w 1963 roku Stonesi mieli tu niemal półroczną rezydencję obok Yardbirds czy Blues Breakers Johna Mayera. Pete Watt oprowadza mnie po niewielkim muzeum, pokazując skarby z czasów, gdy rock and roll był jeszcze młodziutki.
3: Mamy tu na ścianie cytat z szefa klubu. Gdzieś tu jest. W dniu ostatniego koncertu Stonesów cała wyspa była pełna ludzi. Nie tylko klub. Cała cholerna wyspa tonęła. Mick Jagger ogłosił, dobra, wyruszamy w turnę. Jak nie wypali, znowu was tu zobaczymy. Nigdy już nie wrócili. To tutaj mnóstwo tej muzyki się zaczęło. Wspaniale jest mieć tę świadomość.
1: wiele się zmieniło.
3: Mam 61 lat, ale pierwszy raz widziałem Stonesów na żywo w 1981 roku. Poszedłem ich zobaczyć, bo naprawdę zakładałem, że więcej już nie będzie okazji. Myślałem sobie, że są tak starzy, że zaraz się rozpadną.
2: Mówi Radiu 357 Mark Blake, dziennikarz muzyczny piszący m.in. dla magazynu Mojo.
3: Do pokolenia ludzi w moim wieku, którzy nie mieli szansy na zobaczenie ich z Mickiem Taylorem w składzie, Stonesi przyszli właśnie przez te stadionowe występy w latach 80.
2: Teraz przychodzą znowu.
3: Osobiście czuję, że zbliżamy się do końca Stonesów i możliwe, że będzie nim ten właśnie album. Nie jestem do końca przekonany, że będzie jeszcze kolejny, ale z drugiej strony mówiłem już coś podobnego w latach 80.
2: Na razie jest nowa płyta, ciągnące się bluesy i soczyste rock'n'rolle. No i zalana słońcem Carnaby, na której ktoś jakby cofnął czas. Z Londynu Adam Dąbrowski.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje. Rolling Stones i wcześniej wielka płyta. No to kusi mnie bardzo jeszcze, państwo wybaczą, taki segment weselny.

0: albo weselne takie klimaty, albo dla najpiękniejszego turnusu, takie to brzmienia. Pomału dobiega końca nasze popołudniowe spotkanie, drodzy państwo. Marcin Łukawski z nami w studiu, dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Jakąś tam masz taką grę pokreśloną, bingo.
1: Zrobiłeś wszystko? Wszystkie wypełniłeś te?
0: A wiesz co, to w międzyczasie niektórzy przychodzą na telewizję, inni sobie coś tam lubią pozakreślać, aż 3 godziny. Ja jestem zaskoczony tym, że jesteś tu na miejscu, bo sezon wakacyjny i lista to bardzo często, częściej niż rzadziej właściwie, wasze jakieś wyjazdowe okoliczności.
1: Oj, patyczkiem po prętach przejechałeś.
0: Nie, dlaczego?
1: Bo zaraz się wydarzy. No tak, teraz po 19 jesteśmy w studiu, za tydzień o 19 będziemy w studiu, a potem to się zacznie.
0: Popłyniecie.
1: Trochę popłyniemy na początek, a potem już popłyniemy, a potem jeszcze popłyniemy, a potem pojedziemy.
0: O, taki triatlon trochę. Pan Marek, słuchacz Starnowskich Gór, pyta o to, czy z okazji 500-lecia miasta jakaś lista wyjazdowa, gdzie się, jak to się załatwia, który druczek to się wypełnia?
1: No normalnie ten WX łamane na 4 a. B i tam jest paragraf.
0: Trzeba odkserować jeszcze.
1: Tak, ja mam ksero.
0: Z czarnym długopisem.
1: Dobrze.
0: Stacjonarnie myślę, że będzie jak zwykle rozkosznie. Z chęcią zamienię tutaj strony.
1: Dobra, to a mogę odhaczyć jeszcze jeden punkt w swoim bingo.
0: Tego w środku tam skreśl, myślę. To już powinno nastąpić po 16. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Antek Ozel, Tomasz Kofinkiewicz. Ten wybitny artysta to rzadki przywilej. Już drugi raz pojawia się w naszej popołudniówce, bo Tomek Gorazdowski też nie mógł sobie odmówić. Ja tym bardziej nie mogę. Julio Iglesias, Maha, razem ze mną. Pa, pa. Do usłyszenia.

0: proszę nie udawać, że państwo nie znali słów. Wszyscy śpiewali, nikt się nie przyzna. Oczywiście, że tak, 19.
1: Radio 357.
0: Na zegarku znaczy jest 19. Dobry wieczór. Zaczniemy tak.

Tak to się kończy. To jest nasza poniedziałkowa piosenka dnia. Nosowska, Sos Chaosu. Cztery single się pojawiły dziś od Nosowskiej. No i to jest zapowiedź nowej płyty, takiej jubileuszowej. Kto ogląda media społecznościowe pani Katarzyny, ten wszystko wie.

A skoro to poniedziałkowa piosenka dnia, to oczywiście po 22 w zestawie do głosowania utwór pojawi się ten. Dobry wieczór. Właściwie nie wiem, czy mogę powiedzieć dobry wieczór, gdyż piękne słońce za oknem. Pojawiają się kropelki deszczu, ale są one opatrzone słoneczkiem, co oznacza, że gdzieś w którymś miejscu powinna być tęcza. No niestety aż tak bardzo główki nie wychylę, żeby zobaczyć, w którą stronę patrzeć. Chyba tam, nie? Gęsty? Tam by trzeba było. Tam? To ty patrzaj tam, ja będę patrzał tam. I potem ustalimy zeznania. Dobra?

Myślę, że się Państwo zorientowali, że audycję realizuje kolega Gęsty. Kolega Gęsty ma odzienie w kolorze. Teraz będziemy ustalali pewnie przez 3 godziny, jaki to kolor, bo ja mam bardzo w podobie, ale troszkę inny. Ty masz brzoskwiniowy? A, to gratuluję. Nie, to przepraszam, nie było to. Nie, w ogóle nic. Brzoskwiniowy, no co ty opowiadasz? Gęsty realizuje, Halinka Wachowicz nad wszystkim czuwa, Marcin Łukewski. Serdecznie Państwa zapraszam na okrąglutkie 246 notowanie listy piosenek Radia 357.

Ty się weź zdecyduj, gęsty, czy morelowy, czy jaki był poprzedni? Brzoskwiniowy. Bo to są dwa różne kolory, zupełnie. Są zupełnie różne kolory. Naprawdę, uwierz mi na słowo. Lista @radio357.pl. Można pisać, ale też zapraszamy serdecznie drogich patronów do...

aplikacji. Tam tekstówki, tam głosówki, głosówki. A można tak zrobić przez głosówkę. Głosówki bardzo mile widziane, zapraszamy serdecznie, polecamy, zapraszamy, uwaga.

Spacer z niedźwiedziem dzisiaj był. W Izerach, kto zagląda na facebookowe profile, na instagramowy profil Radia 357, ten wszystko widział, bo filmiki się pojawiły. Może ktoś słucha nas, kto był. Proszę nagrać głosówkę, jak tam było. Jak tam było? Żyjecie? Niedźwiedź was trochę przeczołgał. No bo rzeczywiście spacer intensywny, ale zapraszamy serdecznie. Jutro Zakamarki, przypominam, od 10:00 dolna stacja wyciągu na Szrenice. Tam Niedźwiedź serdecznie zaprasza. Po Zakamarkach Mateusz Kuźniewski ze swoim gościem także. Także można się spotkać z niedźwiedziem. My będziemy zachęcali do tego, żeby się zapisać na pływającą listę, ale to około 19:30 zadzwonimy nad Zalew Koronowski i sprawdzić jak tam, czy wszystko już gotowe, czy jeszcze przygotowania. Ale to wszystko w swoim czasie. Dotrąbią i zaczynamy kolejne nadawanie. Osiem minut po 19:00, mamy piątek. Zapraszamy serdecznie do słuchania. No i proszę też dawać znaki, sygnały. Jak tam tydzień się skończył? Może wakacje, może gdzieś już słuchacz wyjechany, a może jeszcze nie i oczekuje na wyjazdy. To polecamy się. Życzliwej uwadze. Na 50. z 42. To będzie pan Dawid Tyszkowski.

Lucy, to jest Dawid Tyszkowski, 50. miejsce, minus 8. Taka sytuacja nam się przytrafiła. Oj. 49. miejsce, tu się akurat nic nie zmieniło. Chyba nie muszę nic mówić, kto to i co to, bo słychać.

Że już uciekamy, bo się zrobiło spokojniej? Dobrze, to uciekajmy. Anthrax, to jest 49. miejsce, 8. tydzień. No, na razie wygląda na to, że po prostu zostaną w sekcji Mały Głos, bo tu właśnie jesteśmy. Aha, jeszcze w ogóle nie powiedziałem, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowości w sekcji Mały Głos. Jeszcze poczekamy na pierwszą z nich. Na razie 49. za nami, 48. za nami. Będzie trochę spokojniej? A gdzie tam?

0: na gitarowo Rage Against the Machine, no ale trudno się dziwić. Tom Morello z synem Romanem, no a śpiewa Serge Tankian. To jest 48 miejsce, spadek o 3 pozycje. Tak, następne będzie trochę spokojniejsze. Tak, następne będzie trochę bardziej spokojne, bo będzie bardziej jazzowo. Wojciech Myrczek, to jest pierwsza z nowości w sekcji Mały Głos na 47 miejscu. No i pan Wojciech napisał muzykę, zaśpiewa, a tekst Artura Andrusa. Tydzień temu się państwu podobało. No to posłuchajmy.
1: Ja się w zabawie nie zatracę, chociaż się bawię nawet chętnie. Taki przeciętny ze mnie facet, ale przeciętny nieprzeciętnie. Włóczę się czasem po teatrach, mówią, że jestem nie dzisiejszy. Garnitur mam jak Frank Sinatra, tylko ten mój jest sporo lżejszy.

nie zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

Bardzo dobre pytanie. Faceci z wczoraj, no właśnie, jak Sinatra, Faceci z wczoraj, to taki podtytuł do tego utworu, Wojciech Myrczek. 47 miejsce, no, polecamy życzliwej uwadze przy głosowaniu, przypominam, po 22 dzisiaj odświeżony zestaw do głosowania. Będzie całkiem przyjemna, spora porcja nowości, chyba z 16 wpadnie, a różne różności. Nie powiedziałem w ogóle, co nam wpadnie po 22, to powiem, ale nie teraz.

The Cure. Olivia Rodrigo, 46. miejsce. Nie zmieniło się nic, ale to, że tydzień temu Olivia Rodrigo z Robertem Smithem wypadli po pierwszym tygodniu, to naprawdę przecieram oczodoły do tej pory. Jak to się mogło stać? Jak myśmy to zrobili? No bo wspólnie, wespół i w porozumieniu głosowaliśmy i coś nie pykło. Pamiętajmy o tym pierwszym, drugim, trzecim, czwartym tygodniu, żeby trochę się nacieszyć takimi utworami, no bo był zacny, nie ma co ukrywać. Co tam u Państwa? No otóż u słuchacza i słuchaczki wesele córki Karoliny jutro. Kochani słuchacze, pochwalimy się jutro. Nasza Karolinka wychodzi za mąż za Szymona. Czy jest stres? U mnie nie. To ja, tata, Bastek. A u mamy Asi? Niby luz, ale będzie pochlipywane chyba jutro. Kochamy was i odprężamy się przed jutrzejszą nocką. Asia, Bastek, patroni Stychów. Wszystkiego dobrego. Proszę się tam trzymać dzielnie na bank. Wszyscy będą pochlipywać, więc nie ma się czego wstydzić. Trzeba tak robić. No i serdeczne ukłony i życzenia dla młodej pary. To też proszę przekazać od Radia 357. 46. miejsce za nami. Na 45. proszę posłuchać. To jest Jeremi Sikorski. Tylko my. Kto z Państwa kojarzy Jeremiego? Zaraz podpowiem, będzie łatwiej.

Jeremi Sikorski, Tylko My, 45. miejsce, to jest druga z nowości w sekcji O Mały Głos. To Niedźwiedź dołożył do zestawu do głosowania tydzień temu. Jeremi Sikorski, no to tak, teraz muszą sobie państwo wyobrazić grupę Mozarta, jak siedzą od lewej Filip, a obok Michał, to jest właśnie syn Michała Sikorskiego. Jeremi, proszę sobie też wrzucić jeszcze grupę Mozarciątka, to tam Jeremiego widać, a teraz jest dorosłym facetem, świetnym artystą i proszę też wziąć pod uwagę przy głosowaniu na kolejną listę. Jeremi Sikorski, Tylko My, to jest miejsce 45, 44, spadek o 4 pozycje, Blauka.

Nie, no nie ma za co. Blałka, Everest. 44. miejsce, spadek o 4 pozycje. Dokładnie taki sam spadek notuje PJ Harvey. To jest 43. miejsce. No i słuchamy sobie. Jest bardzo spokojne takie nagranie, ale ładne.

0: PJ Harvey. Voyager minus 4 to jest 43 miejsce, to jest 246 notowanie, za tydzień będzie 247 notowanie, a potem będzie 248. Tak, bardzo dobrze Państwo zgadli. I to 248 będzie wyjątkowo wyjątkowe. Takie bardzo, bardzo wyjątkowe, ponieważ to będzie pływająca lista piosenek i zachęcamy Państwa do tego, żeby przede wszystkim wybrać się nad Zalew Koronowski. Zresztą, co ja będę? Sam tak będę opowiadał. Połączmy się, sprawdźmy, jak sytuacja wygląda. Dodzwoniliśmy się. Rodzinny port Tazbirowo. Pani Hanna Tazbir z nami. Dobry wieczór.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Dzień dobry, serdecznie. Dobry wieczór. A jasno, jeszcze to dzień dobry możemy, oczywiście, że tak. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo dziękujemy, że znowu możemy. To już po raz czwarty pływająca lista z tego właśnie portu, z wielką przyjemnością. No i zapowiada się znowu fantastyczny wieczór, fantastyczne spotkanie przede wszystkim. Ja muszę zacząć od tego, tak z perspektywy osoby, która się zastanawia, wybrać się, nie wybrać, dać sygnał, zapisać się. Nie łobuzujemy za bardzo, jak przyjeżdżamy?
1: Oczywiście, że nie. Klimat jest fantastyczny. Jest mnóstwo pozytywnej energii, wspólne śpiewanie, świetna zabawa. Rodzinnie, można powiedzieć, jest radośnie. No oczywiście bardzo muzycznie, a całość dopełnia wyjątkowy klimat Zalewu Koronowskiego. No to, jest to, mi się wydaje, że to jest wydarzenie, które łączy ludzi w każdym wieku i tworzy niezapomniane wspomnienia. Także zapraszam serdecznie.
0: No też takie mam wrażenie, że tam się nowe przyjaźnie zawiązują podczas tych spotkań znajomości. Fajne jest to, że ci prowadzący poznają poprzednich prowadzących i się też zaprzyjaźniają. Naprawdę fajnie jest tam być po prostu, ale też opowiedzmy trochę o samym miejscu. Dokąd my się wybieramy? To tak, żeby też słuchacze mieli obraz.
1: Pływająca lista piosenek będzie po raz czwarty w rodzinnym porcie jachtowym Tazbirowo, które mieści się nad Zalewem Koronowskim. Sam Zalew Koronowski tworzy wspaniały klimat do tego wydarzenia. To jest przyroda, to są cudowne widoki, woda, fantastyczni goście, no i słuchacze, a przede wszystkim muzyka. Czego chcieć więcej?
0: Ognisko jeszcze do tego jest i kiełbaski na ognisku, co nie?
1: Tak, to są atrakcje. Jest też rejs drewnianym retrostatkiem po Zalewie Koronowskim z przyrodnikiem Adamem Zbyrytem na pokładzie. Wspólne obserwowanie przyrody, ptaków. Tak jak pan wspomniał, jest ognisko z kiełbaskami, grochówka. Będzie również teatrzyk dla dzieci. Oczywiście jak zwykle wspólne zdjęcie i integracja patronów, a także niespodzianki.
0: A właśnie, niespodzianki też będą. Teraz państwu podpowiem konkursy.radio357.pl. Tam, drodzy patroni, proszę dać sygnał, że ktoś chciałby się wybrać. No, liczba miejsc oczywiście ograniczona, więc nie wszystkim się uda, ale zapraszamy serdecznie. konkursy.radio357.pl. Gości nas także Fundacja PVE Dobra Energia. To jest ten czynnik sprawczy, który wpadł na pomysł i oczywiście bardzo im serdecznie dziękujemy. I to jest tak. Czwarte urodziny Fundacji PVE Dobra Energia. 30 lat portu Tazbirowo? 30?
1: Tak, 30 lat działalności portu Tazbirowo. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co stworzył. Najpierw mój teść, a następnie rozwinął i cały czas rozwija mój mąż. To jest, mi się wydaje, kawał naszej historii rodzinnej.
0: Tak to wygląda i taka tam jest atmosfera rodzinna. To kto był, może ktoś ze słuchaczy, którzy byli poprzednimi razami, dadzą sygnały głosówkami, to proszę zachęcić innych, żeby wziąć udział. Naprawdę warto się tam wybrać. Za dwa tygodnie to jest rodzinny port Tazbirowo nad Zalewem Koronowskim.
1: Jachtowy.
0: Port jachtowy, oczywiście, że taki. Tam są te żaglówki, stoją dookoła, wszystko tak jak trzeba. Jeszcze troszkę o tej przyrodzie bym chciał posłuchać, bo to rzeczywiście robi wrażenie. Jest taki spokój. Jak człowiek siada przed tą listą, jest tak spokojnie.
1: Tak, jest tak spokojnie. Można, oczywiście w tle pływają żaglówki, a cały klimat tworzy przy pływającej liście zachód słońca w tle. To po prostu sprawia niesamowity klimat tego wydarzenia.
0: Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Zapraszam wszystkich.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszamy.
0: I do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. I do zobaczenia.
0: Tak jest. I bardzo serdecznie dziękujemy za to, że będziemy tam goszczeni. Drodzy patroni, proszę dawać znaki, sygnały. konkursy.radio357.pl. Tam wpisujemy.
2: Dzięki dobrej energii zmieniamy świat na lepsze. Partnerem audycji jest Fundacja PVE Dobra Energia.
0: I wszystko się odbywa na wodzie. Jesteśmy... Tak, tak... Proszę głosówkowo potwierdzić, kto był, dawać znaki. Mamy 27 minut do 20, wyrobimy się spokojnie. Aha, propozycje od patronów, bo oczywiście pan Adam pytał.

Nie bój się, to Misia Wurtek, a także Nosowska. Tam głos słychać, przypomnę, Nosowska. W poniedziałek to piosenka dnia i jeden utwór dodamy po 22 do zestawu do głosowania. Tylko jeszcze przypomnę, że w sprawie tej czwartej pływającej listy piosenek i z lotu patronów to do poniedziałku. Do poniedziałku konkurs otwarty, konkursy.radio357.pl. Listy, co tam słychać. No i tutaj mocne wsparcie i mocne trzymanie kciuków się przyda. To od pani Magdaleny. List od poniedziałku, córka osobista w szpitalu, 17-letnia. Gdyby redaktor cudownie zechciał Bianeczkę pozdrowić jakąś piosenkę, to byłaby dozgonnie wdzięczna słuchaczka. Oczywiście, że tak. Duże wsparcie, duże słowa. Niech tam te wszystkie podejrzenia znikają i trzymajmy się ciepło. Supermoce. To jest tytuł następnego utworu. Droga Bianko, na pewno je masz.

Kasabian na miejscu 41, spadek o 5 pozycji. I teraz chłopak z gitarą na 40 będzie dla nich parą Jack White. To się dobrze zaczyna, a potem jest tylko lepiej.

Madonna, Madonna. A, przepraszam, to odpowiadam na pytanie pana Adama, bo się przypomniał jeszcze raz. Nadal pyta, co jest propozycją patronów. Madonna. Tak państwo zdecydowali, drodzy patroni, bo proszę pamiętać, że po głosowaniu oczywiście można dodać, zaproponować coś do dodania do zestawu do głosowania. Nosowska w poniedziałek, we wtorek Jungle, potem w środę Beyoncé, potem w czwartek Ezra Collective. To są nasze piosenki nie w piątek, a może na razie nie powiem, taka mała niespodzianka. Alabama Shakes to także będzie dodane do zestawu do głosowania. Niedźwiedź proponuje państwu w nowym zestawie Tori Amos i Petera Gabriela. Kolejne utwory. Kaleo to Mateusz Fusiarz. Co tu jeszcze takiego? No, Daniel Ziszka to od Marty Kuli. I różne inne różności. Proszę się częstować. Po 22.

Snow Patrol i także Kylie Minogue. To jest kolejna nowość, trzecia na 39. miejscu. Pani Izo, tak właśnie, bo pani Izo dopytuje, jak się zapisać na pływającą listę. Proszę po prostu dać znak, że są państwo zainteresowani, ale liczba miejsc tam jest ograniczona, więc no nie damy rady pomieścić wszystkich. Ale, proszę próbować. konkursy.radio357.pl. Tam jest ten adres najważniejszy w tej chwili, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Myślę, że są zainteresowane osoby. Na 38. będziemy mieli malutki spadek o jedną pozycję. Bond.

0: No jest, Bond jak nic. Lana Del Rey, First Light. Gra komputerowa z Bondem, no ale to właśnie z tej gry utwór. 38. miejsce. No i teraz też będzie Bond. No nie, Marek. Niedźwiecki Marek.
1: Jak było na marszu z niedźwiedziem? 20 tysięcy kroków zrobione, prawie 13 kilometrów. Wszyscy zadowoleni. Pogoda super, słońce świeciło. Nie było za gorąco, nie było za zimno. Na koniec pyszne jedzonko. Także wszystko się udało. Już nie możemy się doczekać następnego marszu.
0: Znaczy zadowolenie. Mam nadzieję, że elektrolity uzupełnione i co? Życie jest piękne. Skubas. Właśnie to taki tytuł tego nagrania. Piękne.

Życie jest piękne. Skubas na 37. miejscu i to jest czwarta z nowości. W sekcji Mojego Głosa na 36. też będzie jeszcze jedna nowość. To będzie Dobry i Pałac Kultury.

Dobry. Pałac Kultury, 36 miejsce. Był taki moment w tym tygodniu, że Dobry i Pałac Kultury byli powyżej 35 miejsca, no ale się na razie nie udało. Może za tydzień zapraszamy. Lista piosenek to co? 36, o mały głos za nami. Podsumujmy.

0: Na 50. miejscu Dawid Tyszkowski, na 49. Antrax, było groźnie. Na 48. Tom Morello, też było siarczyście. 47. miejsce Nowość, Wojciech Merczek. Na 46. Olivia Rodrigo, potem Jeremy Sikorski. 45. miejsce, też była Nowość, potem Blauka, PJ Harvey, Misia Furtak, Kasabian, Jack White, Snow Patrol, Kylie Minogue, Lana Del Rey. Na 38. Skubas, 37. miejsce, no i 36. jak słyszeliśmy przed chwilą, Dobrej Pałac Kultury. Tak to było w sekcji Mały Głos. Tim. Bardzo dziękujemy. No i za chwilę powiem Państwu, ile do góry, ile w dół, ile nie zmieniło pozycji, ile nowości, ale wcześniej robimy i przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Jesteśmy w Poznaniu teraz, uwaga, uwaga. Dobry wieczór Panom.
1: Dobry wieczór Panom, panie Marcelu.
2: Dobry wieczór. Cześć Marce.
0: Cześć Klimku. Klimek Cichy, Męskie Granie, to Państwo bardzo dobrze wiedzą, to jest ten weekend z Męskim Graniem w Poznaniu. Zresztą dostałem przed chwilą zdjęcie od pani Kamili. Jak się panowie dobrze rozejrzą, to dziś państwo zobaczą panią Kamilę, ponieważ pani Kamila w tle była Daria ze Śląska, a pani była przed sceną i obserwowała twoją rozmowę, Klimku, z gośćmi. Co to była za rozmowa?
2: A to była rozmowa o książkach w ramach Dobrych Stron na Męskim Graniu i to była ciekawa, bo nawiązałem do audycji Marcina Cichońskiego, czyli do pokoleń 357, bo były trzy pokolenia. Ja najstarszy, wcale się tego nie wstydzę, Daga Gregorowicz, zdecydowanie młodsza, i najmłodszy Michał Królikowski, który był przedstawicielem aktorskiego młodego pokolenia. Wspaniała rozmowa z młodszymi ode mnie ludźmi.
0: To możemy powiedzieć, że te rozmowy będą potem do odsłuchania. Nieprawdaż?
1: Zdecydowanie tak rejestrujemy i one potem trafią zarówno jako podcasty na Narodowe Centrum Kultury, a także w Radiu 357. Ale Marcelu, muszę ci powiedzieć, że słuchając listy, powiem, że to jest takie miejsce dobrych przyjaciół. Przed chwilą siedziała z nami na ławce Daria ze Śląska. Na scenie są Kacperczykowie, w tym momencie dokładnie. 4 metry od nas siedzi cała rodzina, czyli Fisze Made. Kapitalne miejsce, gdzie się spotykamy, a jeszcze przed chwilą krążył tutaj Miłosz. Więc dobrze wiesz, jak to wygląda, jak familijna atmosfera jest tutaj gdzieś podczas Męskiego Grania.
0: Panowie, opowiedzcie jeszcze chwilkę o tych aktywnościach naszych, bo mamy swoją strefę na Męskim Graniu i tam się rzeczy naprawdę bardzo interesujące dzieją. Jest ta rozmowa dotycząca czytania, oczywiście też spotkania z artystami. Co będzie jeszcze?
2: Dzisiaj będzie koncert. O 22:00 wystąpi Marcycha, która zresztą 2 tygodnie temu w Żywcu rozmawiała o książkach ze mną i można to też odsłuchać w podcastach Radia 357, ale też będzie spotykał się Marcin Cichoński z...
1: O godzinie 20:20 zapraszamy wszystkich na spotkanie z Sebastianem Karpielem Bułecką, a jeżeli ktoś się wybiera na jutro albo tylko właśnie na jutro, to zapraszamy gorąco od godziny 17:40. Marcin Klimkowski rozmawia z młodym artystą ze sceny Spotify, Hugo Torresem. Potem jest ciekawe spotkanie w ramach NCK-u, w ramach tych Dobrych Stron o książkach. Mimi Wydrzyńska, czyli połowa duetu Linia Nocna, i Piotr Rogucki, czyli głos i aktor, dobrze znany Radio 357. Potem Marcin Klimkowski będzie miał niezwykłą przyjemność porozmawiania z Kasią Lis, a na koniec zespół Perlasze. Tak to jutro się będzie przedstawiać na naszej scenie.
2: A ja się cieszę, że będę rozmawiał jutro z koleżanką z pracy, bo Kasia Lins od niedawna ma u nas audycję.
0: Polecamy, zresztą chyba to jest ten tydzień z audycją. Tak, w środę Kasia była i grała i opowiadała Państwu, więc też warto zerknąć do podcastów. Tak, jeszcze słuchałem o tym, kto będzie na scenie naszej. Hugo, ale też Piotr Rogucki. To jest takich dwóch Hancymonów, którzy no, są aktorami i śpiewają. O Hugo to będzie głośno, takie mam wrażenie. Bardzo, bardzo głośno niedługo.
1: Myślę, że tak, i to wiesz, to tylko kwestia czasu, żeby tak się stało. Natomiast bardzo jestem ciekawy takiego innego oblicza jutro Piotra Roguckiego, który nie będzie ani aktorem, ani piosenkarzem. Te rozmowy są bardzo intymne. Ja pamiętam w ubiegłym roku na przykład pan Grzegorz Turnał przyznał się do tego, że wącha książki i gazety i rozróżnia po zapachu, jaka to jest gazeta, bo rozróżnia farbę drukarską. Tak intymne są te opowieści. Jutro w takiej roli zobaczymy tego samego Piotra Roguckiego, który jest niezwykle ekspresyjnym wokalistą, czarującym ze sceny.
0: Dzięki wielkie. To otrzymajcie. Ciepło jest, czy nie?
2: Dziękujemy. Jest bardzo, bardzo, bardzo ciepło.
0: Dobrze. Klimek Cichy, Męskie Granie. Tak, to jest ten weekend. Jesteśmy w Poznaniu. 5 minut do 20:00. Wracamy do listy. To już Państwo wiedzą, że to Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. 13 pozycji w dół. 13 pozycji na 35.

Nie ma miejsca jak dom. Musimy się troszeczkę pospieszyć. Mrozu, 35. miejsce z 22. 13 pozycji w dół. Takich solidnych spadków będziemy mieli dzisiaj kilka w tym notowaniu. 4 utwory do góry, 5 nie zmieniło swojej pozycji. 20 spadków mamy. I przyznam się szczerze, że 20 minut przed 12, jak zajrzałem do systemu, to wyglądało na to, że będzie śpiewana lambada. Nawet próbowałem się nauczyć na cymbałkach, ale zupełnie niepotrzebnie, bo o 12 się okazało, że mamy 6 nowości. Tym razem się upiekło. To będzie akurat awans o jedną pozycję na 34, wymienieni przed chwilą, bo będą dzisiaj na męskim.

0: Ocierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch.
2: Duchy. Fischer Made.
0: Cisza jest bezmierna.
2: 34. miejsce. Z 35. i to jest 15. tydzień. Uznajmy, że jest 20. Minutkę temu była.

0: Ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Zawsze warto posłuchać Magdy Gacyk. Polecam. Dzika Bonanza. O, mówią Państwo Dzika Bonanza. Ja mówię Stumilowy Las.

0: będę czekał.
1: I go będzie czekał, bo to 100-milowy las minus 10. To nie jest największy spadek, bo już mieliśmy 13, 10. Jeszcze będą większe spadki. 20 utworów dzisiaj spada. 100-milowy las to miejsce 33, a propos las.
2: Właśnie wracamy ze spaceru z panem Markiem Niedźwieckim w Górach Izerskich. Byliśmy pierwszy raz. Ze smutkiem teraz usłyszeliśmy od pana Marka, że to był ostatni taki spacer organizowany. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się tam być. Była piękna pogoda, piękna trasa, bardzo sympatyczni słuchacze i właśnie wracamy bardzo zmęczeni.
1: Ale zadowoleni. Ostatni spacer z niedźwiedziem. To już nie pierwszy ostatni, także spokojnie bym podchodził do sprawy.
3: Krzysztof z Gliwic. Miałem dzisiaj ogromną przyjemność wziąć udział w spacerze z panem Markiem Niedźwieckim. Cudowny, rewelacyjny, świetny dzień. Jestem przeszczęśliwy, że mogłem wziąć udział w tym spacerze. Przesympatyczni, uśmiechnięci ludzie zarówno z Radia 357, jak i patroni biorący udział w tym spacerze. 5 godzin w pięknych okolicznościach przyrody, w cudownych Górach Izerskich, w których byłem po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni.
1: Koniecznie proszę tam wracać, koniecznie. Zapraszamy do głosówek. Głosówka, taki guziczek w aplikacji, zresztą tekstówka też, można i tak, a właśnie, tak, Krzysztof Zalewski, minus 16.

0: Tak, tak. To jest tytuł tego nagrania. Krzysztof Zalewski, 32 miejsce. A pan Łukasz fajną podpowiedź przysłał. W zeszłym tygodniu zasugerowałem, że Superpowers Kasabian to podobne troszkę do Without Me Eminema. Moim skromnym zdaniem, pisze słuchacz, większe podobieństwo jest do Bongo Bong Manu Chao. Dobra, może tak być. To sprawdzimy sobie. Umówmy się, że w przyszłym tygodniu w porankach. Tak, zestawimy jedno z drugim. Zobaczymy. Na 31 miejscu. Aha, tak, Krzysztof Zalewski, minus 16. Nie największy spadek, przed nami spadek o 17 pozycji. Matylda i Łukasiewicz, 100 lat. I to też nie jest największy spadek jeszcze.
1: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

Niech. 100 lat Matylda Łukasiewicz minus 17. Czwarty tydzień z 14 na 31 miejsce. Tutaj będzie taki delikatny, jak na dzisiejsze możliwości to delikatny, bo tylko czteropozycyjny spadek z 26 na 30. Ale to już 48 raz, to za chwilę będzie rok. Rok jak nic.

0: Child in Time, Deep Purple. To jest 30. miejsce w takiej specjalnej serialowej wersji, to Państwo dobrze wiedzą. Pan Kuba melduje się, że już jest po drugiej stronie 40. I widoki piękne są również tutaj. No pewka, będzie Pan zadowolony. Czy mógłbym poprosić o pozdrowienie dla mojej wspaniałej żony Beaty, która zorganizowała nam z tej okazji pierwszy wyjazd na Inside Seaside? No koniecznie. Jak Państwo będą na Inside Seaside, to proszę podbić do nas. Polecamy się w świetlicy z Krystianem zwykle. A i dzieci też można pozdrowić. Michał, Janka i także Filip, który cieszy się, że nie ma już tych starych utworów. No jeszcze tam trochę mamy do dyspozycji, ale spokojnie. Panie Kubo, wszystkiego dobrego z okazji urodzin, no i do zobaczenia na Inside Seaside. Drodzy patroni, pamiętajcie, zapraszamy, zapraszamy. No i karnety tańsze dla patronów. 29. miejsce, może przejdźmy od razu. Matylda i Łukasiewicz.
1: Kochana córeczko, jeszcze

Kochana córeczko, złącz nogi, Matylda Łukasiewicz, minus 5 z 24 na 29 miejsce, a z 29 na 28, czyli plus 1, zaraz, to już Państwo rozpoznają, jedna pozycja do góry, 67 tydzień. No i oczywiście wesolutko machamy do kolegi Balonika, jak zwykle.

zaawansował jedną pozycję na 28 miejscu. Głosówki, to wiadomo, w aplikacji. Tekstówki, to wiadomo, w aplikacji. Tam jest taki guziczek, ale także mailowo lista małpa@radio357.pl. Ktoś prosi, żeby żonę Ligię pozdrowić, bo pakuje przed wyjazdem nad Bałtyk. Też ze Zduńskiej Woli pozdrowienia z deski do prasowania. Spod sterty ubrań jeszcze nieogarniętych. Też przed wyjazdem na wakacje.

0: Vito Bambino Americano, 50. tydzień. O, się Vito za 2 tygodnie z roczkiem przywita. 27, czyli całkiem bez zmian. A co tam słychać?
1: Dziś miałem przyjemność uczestniczyć w spacerze z niedźwiedziem. Z innymi patronami fajnie spędziliśmy czas, za co bardzo dziękuję. Po tym spacerze pięknym udałem się do schroniska na Szerenicy, gdzie spędzam noc. Ale najpierw jeszcze słucham listy, uzupełniam oczywiście izotoniki. To mówiłem ja, Grzegorz, biegacz ze złamaną ręką. Pozdrawiam.
0: Kłaniamy się, bardzo dziękujemy za relację. Proszę relacjonować, jak tam było z niedźwiedziem w Izerach. Głosówka, bardzo prosty guziczek w aplikacji. Zapraszamy serdecznie. Proszę uzupełniać płyny i elektrolity po takim spacerze. Mówiłem, że dzisiaj sporo spadków. 20 utworów poniżej tego, co tydzień temu. Mieliśmy o 13 w dół, o 16, o 17, ale to nie były największe spadki. Teraz będzie ten największy. 20 pozycji. Z 6 na 26. Gdybym ja ciebie nie zobaczył.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

0: ciebie tam.
1: Gdybym ja ciebie nie zobaczył. Basia Stępniak, Wilki, także Wiku Karacza. 20 pozycji, no ale drugi tydzień, to wiadomo. Czasem się przytrafiają takie historie. Syndrom tygodnia drugiego, no, objawił się właśnie 20-pozycyjnym spadkiem. Z 6 na 26. Proszę pamiętać o tym utworze. Tak trochę dłużej pograliśmy, żeby nie przepadło. Na 25 z 25. Aha, aha.

Aha. Szósty tydzień i tu się nic nie zmieniło. Z 25 na 25. Panie Mikołaju, dobrze, że pan dodał to ostatnie zdanie, bo już chciałem nakrzyczeć na pana troszkę. Pozdrowienia z motocykla od pana Mikołaja dostaliśmy. Po zamontowaniu interkomu mogę robić dwie najulubieńsze rzeczy naraz. Słuchać 357 jadąc na motocyklu. No. I teraz ostatnie zdanie napisane z postoju na szlabanie. Dobra, bo w trakcie nie piszemy, prawda? Jedziemy, słuchamy, ale nie piszemy. To była tekstówka do aplikacji. Bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz przed nami miejsce 24. Proszę posłuchać.

0: dlaczego, czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze. Pytanie tylko jedno mam. Kiedy za tobą w górę patrzę,
2: jak ci tam?

sobie może, że jakieś tam, gdzieś tam istnieje i że ci nie najgorzej.

0: że tam jakoś lżej na duszy.
1: I że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
2: A tutaj się przegląda zdjęcia,

0: Marysia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
2: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
3: Umówmy się, że w des.
4: Pierwsza zima. Hrabi i Artur Andrus. I taka mała prośba do Państwa. W tym tygodniu proszę życzliwym okiem spojrzeć na ten utwór przy głosowaniu. Za tydzień mnie rok.
5: Radio 357.
4: Miejsce 23.

Podobało się to nagranie. 20 tydzień, 20 pozycja tydzień temu, teraz 23, spadek o 3 pozycje, pan Rick. A jeśli chodzi o sprawy, które zajmują państwa w piątkowy wieczór, no to świętowanie na przykład, świętowanie nowego magistra sztuki. No to pana Jarka informacja, syn po Akademii Muzycznej w Katowicach, kierunek jazz. I dodatkowy bonus, posłuchamy go na męskim graniu w Warszawie z Natalią Marczuk na scenie 357. Proszę pozdrowić Mateusza. Drogi Mateuszu, gratulacje, gratulacje magistrze sztuki, no i czekamy na występ na scenie 357. Lista 246 notowania okrąglutkie, 10 lipca. Mówiłem o tym, że będzie 6 nowości. Mamy 23 miejsce, przed nami 22. Jeszcze żadnej nie było, więc stąd te spadki to takie całkiem solidne. No to zaczynamy. Pierwsza nowość na 22.

Gdyby ktoś pytał, Natalia Grosiak, 22 miejsce, pierwsza z 6 nowości. Tylko też proszę pamiętać, żeby nie było tak, że zniknie za tydzień ten utwór. Pamiętamy, to z drugim tygodniem ważne, żeby nie wyleciały. Bo i taki przypadek w tym tygodniu mamy. A na 21 pan Peter.

0: never, never, never stays the same. Peter Gabriel, A Hard Lesson. 21. pozycja. Przypominam, że nie jedź dokłada po 22. Jeszcze jeden utwór pana Petera, no bo tak to się poukładało. Głosówka? Proszę bardzo.
1: Bardzo żałuję, ale w tym roku niestety nie mogę być na pływającej liście piosenek, ale chciałem tylko przekazać, że jest to naprawdę niesamowite spotkanie. Otóż połączenie tej energii pracowników Radia 357, patronów Radia 357, właścicieli i opiekunów rodzinnego portu Tazbirowo oraz fundacji PVE Dobra Energia tworzy takie połączenie, tyle wspomnień, tyle radości, że to jest po prostu nie do opisania. Naprawdę wszystkim polecam, którzy jeszcze tam nie byli.
0: Koniecznie proszę się wybrać. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie. Konkursy.radio357.pl. Proszę dać znać, gdyby ktoś miał taki imperatyw, żeby się wybrać z nami. Będziemy procedować w tej sprawie. Pozdrawiamy wszystkich prowadzących, tych, którzy już prowadzili tę pływającą listę, bo to była przecież licytacja przedświąteczna. W zeszłym roku pani Nina z Agatą. No i teraz pani Nina wylicytowała tę listę, tak? Że za 2 tygodnie synowa poprowadzi z wnuczką. No mówiłem, że to rodzinne przedsięwzięcie i że tak to rodzinnie się wszystko układa i super. I to jest naprawdę fajne spotkanie także patronów. Wielkie dzięki. Fundacja PVE Dobra Energia zaprasza także. A my wracamy do listy na 20.

Mam nadzieję, Maja Kleszcz i Cortez minus 7, szósty tydzień z 13 pozycji na 20. Tak to Państwo poukładali. I tutaj jaka się sytuacja wydarzyła? Otóż z 19 na 19. Żadnych zmian, bez zmian. Ale 23 tydzień. Taki mam. 5 utworów nie zmieniło pozycji, oto jeden z nich. Proszę bardzo. Archive.

19. Jeszcze? Nie. Panie Janie, ja w ogóle nie chciałem mówić o tym, bo myślałem, że się państwo nie kapną, bo pan Janek dopytuje, czy dzisiaj o 21 wdrażamy protokół, co innego widzisz, co innego słyszysz. Mecz jest. Chciałem w ogóle wywoływać wilka, żeby nie było, że zaraz będzie. No, więc właśnie, ale gdyby ktoś się kapnął, to proszę pamiętać, że radia trzeba słuchać dalej, bo tam na przykład na 18 takie rzeczy.

Tańczę męskie granie orkiestra 2026. Igor Herburt, Zalia Vito Bambino. Z 9 na 18, minus 9, no ale taki dzień trochę większych spadków nam się przytrafił w tym 246. okrąglutkim notowaniu listy piosenek. Męskie granie, tak, to jest ten weekend w Poznaniu. Dziś, jutro, orkiestra oczywiście. A na 17 i teraz, uwaga, kto już słyszał cały nowy album Stonesów? Ręka do góry. Jeszcze nie słuchaj, gęsty. Ja tam sam począteczek. Mówią, że jest dobrze.

Czechosłowak. The Rolling Stones, minus 10. Drugi tydzień, minus 10 to właściwie jak nic. Z 7 na 17. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. lista.radio357.pl. Przypominam, że po 22, czyli za godzinę i 2 minuty. Nowiutki, odświeżony, przewietrzony zestaw do głosowania pojawi się i będzie służył Państwu przez cały tydzień do piątku do 12. Panie Kamilu, a przepraszam, źle odpowiadam. Beckenbauer. Tak powinienem odpowiedzieć. Kto oglądał Winczego, wie, o co chodzi. To do zobaczenia, kierowniku w Koronowie. Lista pływająca. No i dobrze, że pan weźmie scyzoryk, bo się przyda, bo te patysie trzeba zaostrzyć.

0: Dead Can Dance na 16. Jedna pozycja w dół, to jest 15 tydzień. No i pytanie na dziś dla tych wszystkich, do tych wszystkich, którzy byli na spacerze, nóżki bolą.
1: Jarek z Anią z tej strony. Wracamy do Drwęsy pod Poznaniem ze wspaniałego spaceru z Markiem Niedźwieckim. No, naprawdę było cudownie. Pogoda wspaniała, no i to wrażenie, że idąc przez dobre 5 godzin, słuchając pana Marka, miałem się poczucie, że cały czas ma się włączone radio. Było wspaniale, wspaniali ludzie i radiowi, i pozaradiowi, czyli raczej patroni. Wspaniała atmosfera, polecamy serdecznie. A zmęczenie? Absolutnie nie ma żadnego zmęczenia. Są same mega pozytywne emocje.
0: I o to chodzi, o to chodzi. I takie właśnie są spotkania i z Niedźwiedziem. I generalnie tak myślę sobie, że z patronami Radia 357, bo to oni robią atmosferę. Zapraszamy na takie spotkania. I jeszcze jedno malutkie zaproszenie teraz.
2: No, dawaj.
3: Szybciej. No dalej. Podaj.
4: Będzie bramka.
3: Jest tak.
4: Gol!
5: Ojej, spalona?
6: Nie, kawa 357 jest odpowiednio wypalona. Znajdziesz ją na stronie kawa.radio357.pl.
0: Spalona? Idealnie wypalona. Oczywiście polecamy, proszę zaglądać. Kawa radio357.pl, polecamy, bo pyszna. Tak delikatnie znowu nie trafiliśmy w 21, ale kto nam zabroni? Wyrobimy się do 22 jak nic. Najprawdopodobniej.

Mały, gruby Artur Rojek. Minus 7, 9 tydzień z 8 na 15. Tak to Państwo poukładali w tym tygodniu. Jak będzie w następnym, to proszę oczywiście podejmować decyzję. Na 14 też będzie spadek. 22 tydzień, 3 pozycje w dół, zapalenie przedrostka. Spięty.

Zapalenie przedrostka spięty, trzy pozycje w dół, to miejsce 14, a na 13 będziemy mieli awans. Po 88 tygodniach awans o 4 pozycje, Shade Adu.

13 miejsce z 17, 4 do góry i Young Lion, Shade Adu. Tekstówki. Bardzo lubimy takie informacje. Otóż pani Agnieszka i pan Paweł informują, że właśnie słuchają z 8-dniową córeczką Anią listy. Bardzo się cieszymy. Zawsze się cieszymy z takich informacji od państwa, więc proszę podsyłać. No i uwaga, uwaga, niech nam będzie wolno. Także się pochwali, że ekipa Radia 357 się dzisiaj powiększyła o jedną osobę. Niedawno informowaliśmy, że Michał Foltak został tatą Kazika, a dziś Krzysiek Zimoch został tatą Marty Anny Zimoch. Jest nas więcej. Serdeczne gratulacje. Droga mamo, drogi tato, droga Marto, wszystkiego dobrego. Gęsty, a ten tu młody, co był tutaj, to ile lat? 20. No, wąs się sypnął już, widać.

Kaśka Zawadzka, oczywiście Komary, po raz 86. Tak się poukładało, to było miejsce 12. Zostało nam 11 pozycji, raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowości. No to teraz będzie taka seria. Na 11.

Street of Dreams to jest taka wersja albumowa, trochę dłuższa, bo to taka radiowa, co tam do radia wysyłają, to taka krótsza jest troszeczkę. Nowe YouTube, ale tylko od wtorku, więc do 11 się dodrapali, a jak będzie za tydzień, proszę sprawdzać i przede wszystkim proszę głosować. To było miejsce 11, druga z nowości, jeszcze 4. Na 10.

Diablo. Parple. Zawartość parpli w parplach ile mniej więcej? 90 czy więcej? No tak, może być, że i 100. To jest kolejna nowość. Na 10, tak państwo zdecydowali. A na 9...

Tak, pojedynek Anioły, pojedynek Mrozu, Julia Pietrucha, jedna pozycja do góry z 10 na 9. Tekstówka przyszła od pana Michała. Czy wy tam nie macie numeru do pana Infantino? Wczoraj mecz mógł być o 22, a dziś? Czy on nie wie, do której lista trwa? Nie no, wie, no ale tak poustawiał to tam wszystko przecież. Numer telefonu miałem, ale skasowałem, bo to państwo wiedzą.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Cześć, z tej strony Magda. Pozdrowienia z Madery dla całej ekipy Radia 357. Nadajemy prosto z trekkingowego szlaku. Świętujemy z mężem 15 lat małżeństwa i moje 40 urodziny. Serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół Darię i Tomka, z którymi już w listopadzie wybieramy się na Inside Seaside. A póki co zamieniamy szum Atlantyku na Radio 357. Do usłyszenia.
2: Proszę się tam bawić. Dobrze. Nareszcie Męski Granie Orkiestra 2026. Dwie pozycje w dół, 12 tydzień z 5 na 7, a tu, a to już co Państwo słyszą, to też będzie spadek i 5 tydzień z 2 na 6 Yeti.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło. Z drugiego na szósta, piąty tydzień, a z czwartego na piąte, dziewiąty tydzień. Jedna pozycja w dół, E.ON.

tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja

0: No i rzeczywiście, 6 minut mądrości. Fisze Made, Tworzywo. To jest czwarte miejsce z pierwszego, piąty tydzień, 3 pozycje w dół. Fisze Made, dziś na męskim w Poznaniu. Tak, nie wiem czy już, czy jeszcze będą, ale na pewno. Teraz z trzeciego na trzecie, tu się nic nie zmienia. Bardzo proszę.
1: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Mesiarz, skranie! I teraz będzie on

Argentyna. Dobry Dariusz Szpakowski. Piąty tydzień, trzecie miejsce. Nic tu się nie zmieniło. Padło tam w tekście, że Maradona mija Anglików. Coś mi się wydaje, muszę sprawdzić do końca, ale wydaje mi się, że w poniedziałek mieliśmy 40. rocznicę tego gola. Zresztą jednego i drugiego w tym meczu. Bo oba były znaczące. No, ale jeśli chodzi o Mundial, to jeszcze będziemy pewnie wracali do tych różnych sytuacji. Kończy się pierwsza połowa. Ale proszę słuchać radia dalej. 1-1. Hiszpania z Belgią. Teraz tak. Zostały nam dwie pozycje i zostały nam dwie nowości. Więc mają państwo pełną świadomość, że będą nowości na pierwszym i na drugim miejscu, tylko która gdzie. No to na drugim będzie to.

0: Nie, no nie ma za co. Drugie miejsce i przedostatnia nowość. Céline Dion. Tak to Celina jest. Bonjour, pardon, merci. Dobry wieczór. Bonsoir.
1: Bonjour.
0: Witamy. Kasia Pasierbik dzisiaj po 22. Będzie w zastępstwie pana redaktora, który hasa. Myślę, że pląsa. Hasa i nie wiem, co on tam może jeszcze robić.
1: Dobry wieczór. Tak, zgadza się. Słyszymy się tutaj po raz kolejny o tak zacnej porze.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
1: I ja się bardzo z tego powodu cieszę, no bo jak kota nie ma, myszy harcują i wreszcie jest tutaj przestrzeń trochę.
0: Nikomu nie powiemy. Kotu nie powiemy. Harcujcie.
1: Nikt nie mówi.
0: Właśnie dobiegło mnie, że tam już jest całkiem spora grupa oczekujących na przyjęcie w gabinecie.
1: Panie kolego, tu się będą dziać rzeczy dzisiaj. Sama nie wiem jeszcze do końca, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Będzie wiele, wiele tutaj osób w studiu zgromadzonych i mam nadzieję, że się pomieścimy.
0: Może być... Czy Gęsty już wie, co go czekać?
1: Wie.
0: Właśnie widzę jego wyraz twarzy. Tak, on już wie. Gęsty, to trzymaj się cieplutko. Dasz sobie radę. To już jesteś. Dasz
1: sobie radę. On sobie nie da rady. No błagam.
0: To jak nie on. No dobrze. Będą pustki? Czy zdradziłem właśnie coś?
1: Nie. Znaczy, troszeczkę pan kolega zdradził, no bo to
0: co ja, wiadomo,
1: audycję.
0: W składzie porcelany.
1: Natomiast tą wielką ekipą, którą tutaj zapowiadam, chodzi o zespół Madame Affaire, który niedawno wydał swój debiutancki album post-funk, tak bardzo fantastycznie zatytułowany. I trochę sobie porozmawiamy o tym debiucie i co tutaj dobrego nam przygotowali.
0: Dobra. Kasia Pasierbik, zapraszam państwa serdecznie po 22. Do 22 mamy 5 minut. To jest ten moment, w którym mówimy do usłyszenia, ale zanim, to chciałem państwu przypomnieć, że drodzy patroni, głosujcie. Za 5 minut nowy zestaw do głosowania, a głosują patroni, a patronem zawsze warto zostać.
2: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Będą państwo zadowoleni z tej decyzji, więc zapraszamy i polecamy. Halinka Wachowicz, Marcin Łukawski, mówimy do usłyszenia. Kolega Gęsty jeszcze z państwem zostaje i będzie się gimnastykował za chwilę. Trzymaj się tam, chłopczyku. No a nam zostało jeszcze jedno nagranie, jeszcze jedna nowość i to jest miejsce pierwsze. Chyba tak od samego początku było wiadomo, że to się musi tak skończyć.

0: Zmiany na szczycie i bardzo, bardzo mnie to cieszy. A na zegarze widzę, że 22.
1: Głośni jak miłość.
0: Wszystko się zgadza. Katarzyna Pasierbik przy mikrofonie, za szybą Rafał Grzebalski i spędzimy sobie razem wspólnie tutaj najbliższe 2 godziny. No i kolega Marcel już zdradził, jaki zespół otworzy nasze dzisiejsze spotkanie. Pustki.

taki skok w dosyć niedaleką przeszłość, rok 2015, zespół Pustki i oczywiście album zatytułowany Wydawało się. No to co, najbliższe 2 godziny spędzimy sobie w tymże towarzystwie, no to oczywiście można się ze mną kontaktować, a dróg do kontaktu jest kilka. Polecam mojego Instagrama, profil k.pasierbik, tam mnie Państwo znajdą. Na mojej stronie facebookowej znajduje się post zapowiadający dzisiejszą audycję, tam oczywiście pewien substytut wirtualnej listy obecności możemy zrobić. Czekam na meldunki, gdzie nas słychać. Ale również mamy teraz takie fajne narzędzie w naszej aplikacji jak tekstówka. I kiedy wejdą Państwo sobie do naszej aplikacji Radia 357, tam znajdą Państwo taki magiczny guziczek i można wysłać mi wiadomość tekstową, która magicznie rachciachciach trafi na moją skrzynkę mailową, a adres to oczywiście katarzyna.pasierbik@radio357.pl. No to co, skoro głośni jak miłość, to i musi być utrzymana tradycja dawki podwójnej na początek.

Zespół Pustki razy dwa. Poprosiłam Państwa o przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem naszej aplikacji i widzę, że pierwsze już tutaj spływają. Tutaj pan Paweł jest zadziwiony, że kto by pomyślał, że wieczór z panią Katarzyną. No panie Pawle, no. Któż by się spodziewał, kto by pomyślał. Wszyscy, proszę pana, wszyscy. Zapowiadałam, że będą dzisiaj goście. Już mamy wielką ekipę w naszym studiu. Nie wiem, czy kiedykolwiek był tutaj tak liczny zespół, a będą to autorzy tego nagrania.

0: Bovaryzm zespołu Madame Affaire, a tak się składa, że dzisiaj cały tenże skład jest z nami w studio. Tak jak Państwu zapowiadałam przed 22, nie mam pojęcia, co tutaj się dzisiaj wydarzy, bo mamy naprawdę skład zacny. Mamy, żeby sobie to Państwo spróbowali wyobrazić, mamy 6 osób plus ja 7 w studio na 4 mikrofony. Były dostawiane krzesełka, ale proszę Państwa, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Więc po kolei Olga Kruszka, Arek Gaduce, Maurycy Grzybowski, Szymon Nowak, Kuba Grzechowiak i Marcin Łukasiewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Cześć. Trochę nas tutaj jest. Słuchajcie, spotykamy się, bo jakiś czas temu wydaliście swój debiutancki album, który dzierżę tutaj w dłoni. Album zatytułowany Post-Funk. Już wam tutaj wcześniej powiedziałam, no moim zdaniem świetnie wydany. Naprawdę jak na płytę debiutancką, to sama taka część designersko-graficzna bardzo mi się podoba, ale do tego mam nadzieję, że jeszcze przejdziemy. Ten debiutancki album pojawił się po 6 latach waszej działalności muzycznej. Ktoś mógłby rzec, że no trochę minęło, ale jak rozumiem, były ku temu powody.
1: Tak, naturalnie. Chociaż mimo wszystko wydaliśmy po drodze dwie epki. W 2022 pierwszą i 2 lata później drugą. No a powód tego, dlaczego ten album powstał tak późno, jest no, brutalnie prozaiczny. Po prostu nie było nas wcześniej stać na nagranie pełnoprawnego albumu. I gdzieś tam wyjeżdżaliśmy pracować najpierw na sprzęt, potem na studio, na produkcję, na mix, na master. I no tak, dlatego tyle to trwało. Ale koniec końców jesteśmy bardzo dumni, że to tyle zajęło, bo ten czas pozwolił nam dopieścić ten materiał tak, jakbyśmy chcieli. I chociaż ten krążek powstawał tak na dobrą sprawę przez cały rok 2025, to czuję, jakbyśmy w pewien sposób robili go od początku naszego działania jako zespół. Chociaż najstarszy utwór Dosyć Bodźców powstał no, prawie 3 lata temu.
0: Mhm. A, bo żebyśmy tak mogli to mniej więcej zobrazować naszym słuchaczom, którzy może nie do końca ogarniają swoim umysłem, jak w ogóle funkcjonuje rynek muzyczny, bo jednak ja nawet tego nie do końca, ja tego nie rozumiem za bardzo. Jakbyście mogli wytłumaczyć, dlaczego epkę jest łatwiej wydać niż album?
1: Jasne. Epkę jest łatwiej wydać, ponieważ po prostu jest to tańsze. Jest to mniej godzin w studiu, czyli mniej zapłaconych godzin. Studio to jest całkiem droga usługa, jeśli chce się nagrać płytę w dobrej jakości. No co prawda dzisiaj można ją nagrać w sypialni, wiele osób tak robi i tak też wychodzą super płyty, ale nam bardzo zależało, żeby nasze brzmienie było dopieszczone i no takie, jak sobie wymarzyliśmy. I dlatego stwierdziliśmy, że jednak do tego studia się udamy. A jest też druga sprawa, że poprzednich epek nie wydawaliśmy fizycznie, tylko na streamingach, a to też są dodatkowe, duże koszty.
0: Mhm. Obserwuję was już od kilku miesięcy i moją uwagę przykuwa wiele rzeczy, ale jedna szczególnie. Wydaliście swój debiut zatytułowany Post-Funk, który jednocześnie mam wrażenie jest takim stempelkiem, którym dajecie znać słuchaczom, że to jesteśmy my, to jest nasz gatunek. Wielu artystów mam wrażenie, że unika, czy wręcz boi się takiego zaszufladkowania, czy etykiet, a wy wręcz mówicie, że tej łatki potrzebowaliście. Dlaczego?
1: Ja właśnie nie rozumiem, dlaczego tak się nie lubi tych szufladek. Szufladki są super. Szufladki pozwalają nam się utożsamić z czymś i znaleźć swoje miejsce. To jest trochę tak, jak kiedyś mieliśmy subkultury, które tworzą uczucie przynależności do jakiejś grupy. A w naszym przypadku to było odwieczne marzenie, żeby znaleźć swoje brzmienie, bo no, trochę w ostatnich latach alternatywa się trochę ujednoliciła, jeśli chodzi o jej brzmienie, a nas ukształtowały płyty zespołów z lat 10. i zerowych, jak takich zespołów jak na przykład Falls, Alt J, Arcade Fire, The 1975, czy LCD Sound System, i czy MGMT na przykład. Te zespoły miały to do siebie, że to wszystko było alternatywne, ale jak już znasz ten zespół, to nigdy nie pomylisz tego z niczym innym. I nam to bardzo imponowało od początku i chcieliśmy do tego dążyć, żeby Madame Affaire nie dało się pomylić z żadnym innym zespołem, i do tego będziemy dążyć też na następnej płycie, żeby to brzmienie było tylko i wyłącznie nasze, i dlatego wymyśliliśmy sobie ten post-funk, który oczywiście nie jest nowym gatunkiem, bo to słowo funkcjonuje, ten termin funkcjonuje na przykład na portalach muzycznych i jest podpięte pod takie projekty jak właśnie LCD Sound System, o którym już wspominałem, czy Talking Heads, czyli chyba najważniejszy dla nas zespół. Także my cieszymy się, że jesteśmy polskimi spadkobiercami post-funku.
0: Mówisz, że połączyła was muzyka. No właśnie, jak wy na siebie trafiliście? I zwłaszcza patrzę tutaj teraz na drugą część stołu.
2: No to jest ciekawa historia, bo w sumie już 6 lat temu spotkaliśmy się, ja, Maurycy, Arek i Marcin, i my jesteśmy faktycznie razem od początku, a gdzieś 2 lata temu doszli do nas chłopacy, czyli Jakub na klawiszach i Szymon na drugą gitarę. No a poznaliśmy się gdzieś ze czasów liceum i na początku graliśmy właśnie w shopie u Maurycego w takim, powiedzmy, wsi blisko Chodzieży, i tam mieliśmy swoją próbownię i dosyć dużo czasu tam spędziliśmy, bo chyba z 3 lata faktycznie graliśmy tam w bardzo ciężkich warunkach, bo jeżeli chodzi o akustykę, no to nasze uszy na pewno cierpiały.
1: Tak, to była bardzo mała szopa.
2: Tak, bardzo mała.
0: Ale wtedy jeszcze byliście w 4 osoby, tak?
1: Tak.
2: Tak.
0: To łatwiej było się w takiej szopie pomieścić.
2: Tak,
0: nie?
2: Zdecydowanie. Ale nie było ogrzewania, więc zimą była tylko taka farelka, która i tak się psuła. No ale to było poświęcenie.
1: Okay. To był klimat przede wszystkim. Tak, to była klimat. Świetna zabawa.
0: Fantastycznie. Słuchajcie, wrócimy do rozmowy, a teraz utwór Orlando.

0: Cały skład Madame Affaire razem ze mną w studiu. Tutaj różne dźwięki się wydobywają, ale nie mogłoby być inaczej, kiedy mamy szóstkę gości przy naszym radiowym stole. Słuchajcie, ja bym chciała zacząć to wejście od cytatu z utworu, który właśnie usłyszeliśmy. Jak mam uwierzyć, jak się odważyć, gdy moja wartość to TikTokowy trend? Trochę już tutaj rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu, jak to jest z tym funkcjonowaniem młodych artystów debiutujących w dzisiejszych czasach. Powiedzcie mi, jak docierać do ludzi, którzy mają dość mediów społecznościowych w czasach, kiedy to właśnie te media społecznościowe mogą być tym najbardziej pomocnym narzędziem. Czy macie na to receptę?
1: Bardzo chciałbym to wiedzieć. Mamy tylko swoje domniemania. U nas to był bardzo złożony proces. Mamy bardzo trudną relację z social mediami, jak można się domyślić, słuchając naszych utworów. I przez kilka lat naszej działalności wczesnej odmawialiśmy wstawiania czegokolwiek w sieci, ponieważ myśleliśmy, że to jest nasz bunt, że jak nie będziemy wstawiać rolek, to nie będziemy przyczyniać się do tej machiny przebodźcowywania ludzi, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to nie jest droga, bo taki bunt jest bierny i żeby naprawdę bojkotować social media, no to nie ma lepszego miejsca niż social media właśnie. I wtedy zaczęliśmy wstawiać właśnie treści bojkotujące ten cały cyfrowy świat. Oczywiście były to po prostu treści oparte na naszych utworach. Jak w Twoich rękach jest takim flagowym przykładem, bo ten kawałek został napisany specjalnie pod format rolki, bo zwracamy się tam bezpośrednio do słuchacza. Tekst tego utworu jest w drugiej osobie i chcieliśmy, żeby ktoś, kto scrolluje tego, załóżmy, Instagrama, trafił na tę rolkę i zobaczył nas, jak i Olgę w teledysku, która zwraca się bezpośrednio do tego słuchacza i nawet tam pada taki wers: wybacz, że odbieram ci resztę skupionych sił, sama wiem, jak to wsiąka w mój rozchybotany mózg, jeśli wciąż jesteś tu, może lepiej idź. To był nasz przekaz, do których chcieliśmy zawrzeć właśnie w social mediach, no bo właśnie chcemy dotrzeć do ludzi, którzy są dotknięci tym problemem, bo myślę, że wciąż niedostatecznie mówi się o tym, że media społecznościowe uzależniają już nie tylko młodych ludzi. Kiedyś było tak, że nasi rodzice mówili nam: przestań siedzieć przed tym telefonem, odejdź od tego komputera, a dzisiaj widzimy, że te sidła uzależniające nie oszczędzają nikogo. I no, chcemy kłaść nacisk na to, że to jest bardzo silne uzależnienie, którego nie umiemy leczyć. I to nie jest tak, że my chcemy to robić cały czas i chcemy scrollować, chcemy tracić ten czas, a po prostu potężni ludzie stoją za tym, żeby trzymać nas przy tych aplikacjach.
0: I jak to wygląda z waszej perspektywy? Taki sposób działania, jaki obraliście, on działa?
2: Ja myślę, że generalnie docieramy do ludzi. To znaczy się widać to chociażby po liczbach, bo te liczby rosną i faktycznie dużo ludzi jest zainteresowana tym, co robimy i co tworzymy. Myślę, że też te rozmowy w kuluarach, one generalnie są, potwierdzają trochę nasze obawy i potwierdzają to, co uważamy o social mediach. Ludzie są tym faktycznie przemęczeni. Z innej beczki, inny sposób na dotarcie jest taki, że można rozmawiać z ludźmi. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w sklepie muzycznym, to jak był na przykład jakiś koncert nasz w Poznaniu, no to zapraszałem każdy klient, który podchodził do kasy coś kupić, kostkę zapytać, zawsze był zaproszony na koncert. Ludzie byli bardzo często zaskoczeni tym i tak jakby trochę nie zdawali sobie sprawy, że w ogóle tego typu wydarzenia się dzieją. To była trochę starsza publika, bardziej w wieku powyżej 30 lat, natomiast myślę, że zwykła rozmowa może też pomóc w dotarciu z muzyką. Mhm.
1: Tak, ja bym jeszcze dorzucił, że polecam zastanowić się, czy chcemy wstawiać śmieciowy content, bo prawda jest taka, że social media można też wykorzystywać w dobry sposób i można robić rzeczy jakościowe i nie trzeba koniecznie, że tak brzydko powiem, ryć ludziom bani. Mhm.
0: A tutaj wydaje mi się, że zgodzicie się ze mną, ale bo przed chwilą też o tym tutaj rozmawialiśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze rozwiniemy ten temat. Jak docierać do ludzi, wydawać single, a nie albumy?
3: To jest skomplikowane, ale myślę, że najlepiej wydawać albumy zawsze. Ja bym chciała, żeby świat był tak idealny, żebyśmy mogli wydawać tylko albumy, ale niestety no, mamy takie czasy, w których właśnie bardziej te single się przyjmują i też panuje coś takiego, że najlepiej jakbyśmy wydawali single co miesiąc i wtedy nasze platformy streamingowe najlepiej by to przyjmowały i promowały to do jak największej ilości osób. No ale to jest bardziej to, jak musi być, a nie jakbyśmy chcieli, żeby było.
1: Najgorsze w tym jest to, że obecne czasy faworyzują ilość, a nie jakość, zwłaszcza w tej branży i zwłaszcza platformy streamingowe, bo to jest utopijne podejście oczywiście, ale najlepiej jakby zespół mógł mieć 2 lata na przygotowanie albumu i wypuścić go z 3 singlami, niż wydawać co miesiąc single, bo po prostu nie da się wtedy utrzymać tej jakości cały czas i siłą rzeczy te single po prostu będą średnie, a wydanie całej płyty to bardzo długotrwały zabieg, gdzie trzeba wymyślić cały koncept, całą oprawę graficzną, całą oś tematyczną dla tej płyty i no to jest coś pięknego i coś dużo ważniejszego niż taki luźny single. Ja też nie jestem do końca fanem takich letniaczków, że wstawiamy po prostu piosenkę, a bo jest lato, to będzie taki letniaczek sobie.
0: Jeszcze z takim specjalnie letniaczkowym refrenem, żeby
1: tak,
0: był na
1: tak,
0: TikToka.
1: I tam się pobuja na playliście przez miesiąc, a potem do widzenia.
3: Tak, i nazywa się Lato na przykład. Wcale nie mamy takiego utworu.
0: Słuchajcie, to wybrzmiewa też z naszej rozmowy i to słychać w waszych utworach, które emitujemy, że te wasze teksty są przesiąknięte tym buntem przeciwko cyfrowej kulturze, w jakiej żyjemy, w jakiej przyszło nam dorastać, bądź co bądź. Jak radzicie sobie z przebodźcowaniem?
3: Chyba.
0: I czy radzicie sobie z przebodźcowaniem?
2: Mieszkam na wsi, bardzo polecam. Są lasy, są pola, są kury. Teraz kur nie ma już. Nie ma niestety kury, ale były kiedyś kury. No i jest przepięknie, można wyjść na spacer i podziwiać przyrodę, więc myślę, że przyroda, zdecydowanie kontakt z przyrodą pomaga.
3: Tak, myślę, że nawet cały nasz zespół podpisałby się pod tym, że spędzanie czasu na łonie natury jeszcze wspólnie i pożytkowanie go po prostu, nie wiem, napisanie muzyki, a nawet nie napisanie muzyki, a trwonienie tego czasu po prostu w swoim towarzystwie, to jest to, co na nas najlepiej działa.
1: Wszyscy też wywodzimy się z takich małomiasteczkowo-wiejskich terenów, więc jesteśmy bardzo mocno przywiązani do natury. Ale mogę też dać inny przykład. Dla mnie takim bardzo wielkim buntem przeciwko obecnym czasom jest czytanie książek, bo robiąc to i czytając, i to w ogóle załóżmy jakąś starą powieść, która jest, nie wiem, sprzed 200 lat, jest strasznie długa i nudna, w cudzysłowie. Zastanówmy się, jaki to jest w ogóle bunt przeciwko tym, co faworyzują social media i nie tylko trzeba na godzinę, załóżmy, nie przeglądać telefonu i skupić się, co jest w ogóle, co dla mnie graniczy z niemożliwością, żeby skupić się na książce przez godzinę. To jest zawsze taki workout dla mojego mózgu, bo jestem totalnie przebodźcowany. Ale to w końcu wynagradza, jak czytamy już tę książkę i już jesteśmy w połowie i już z tego korzystamy i wtedy jest pięknie. A trudne jest też to, że trzeba się wyłączyć z wyścigu szczurów na moment i no jakby nie było tracić czas z powieścią, która jest fikcją w dodatku. Po co komu w ogóle fikcja?
2: No i te stare filmy, nie?
0: Filmy. Słuchajcie, ja się z wami absolutnie zgadzam. Podpisuję się pod wszystkimi sposobami na przebodźcowanie, zwłaszcza książki. Ja też, jeżeli czuję, że po prostu przytłacza mnie to, co spływa do mnie przez ten mały ekran, to wiem, że wtedy trzeba sięgnąć po książkę. A teraz wspomniany wcześniej singiel W twoich rękach.

0: Madame Affaire, w twoich rękach, a w moich rękach jest wasz debiutancki album. I muszę wam powiedzieć, że jestem w ogóle zafascynowana całą tą estetyką, jaką zbudowaliście dookoła tego albumu. Mamy przede wszystkim czerwień, mamy czerń, błyszczące kule disco, które mogą zamienić się w broń. I nawet się doedukowałam i się dowiedziałam, że właśnie taka broń złożona z kuli pokrytej kolcami i zawieszona na łańcuchu nazywa się kiścień. Jeżeli wow. Państwo tego ja słowa nie znali, to już się to już znamy. To też znam to słowo.
1: Jeszcze ale jest Morningstern, czy coś takiego.
2: Po niemiecku, a po angielsku Morningstar.
0: Ale to już nie po polsku, więc to się nie liczy. Słuchajcie, pytanie brzmi, skąd to do was przyszło w ogóle?
1: To połączenie kuli disco z łańcuchem i kolcami chyba wywodzi się z tego, że jesteśmy zafascynowani tym, jak muzyka nudisco i muzyka funkowa daje świetne pole do łączenia muzyki tanecznej i walecznej, bo jednocześnie ta muzyka daje bardzo dużo frajdy, radości, tańca i afirmacji życia, ale u jej podstaw stoi walka o równość w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i to ta muzyka po prostu pięknie łączy te dwa aspekty i my chcieliśmy nawiązać do tej tradycji, ale zrobić to po swojemu, zrobić to właśnie post-funkowo, dodać do tego trochę indie rocka, trochę elektroniki, no i mówić o problemach, które dotyczą nas dzisiaj, tu i teraz. A jeszcze myśląc o tych kolorach, no to srebro jest dla nas bardzo ważne.
3: Tak, srebro jest dla nas bardzo ważne, ale też motyw samej kuli, który jest na okładce singla w twoich rękach, jest dla nas ważny, ponieważ no, kula disco składa się z wielu, powiedzmy, lusterek i każde odbija tak naprawdę inny obraz, ale żaden z nich nie jest obrazem takim faktycznym, który widzimy, to są tylko fragmenty i to tak bardzo pasowało nam do wizji social mediów jako przerysowanych i nieprawdziwych.
1: Wyciągniętych z kontekstu.
3: Tak, dlatego też postanowiliśmy, że to będzie właśnie okładka tego singla, no a to co powiedział Arek, to też jest prawda, więc tak właśnie wygląda ta okładka.
1: Tak. I staramy się też kłaść nacisk na to, żeby pokazywać naszą postać, czyli Madame Affaire, która jest podmiotem lirycznym wszystkich naszych piosenek, bo nie piszemy ich tak stricte o nas samych, a filtrujemy to, co faktycznie czujemy z tym, co obserwujemy u ludzi i staramy się szukać właśnie takich emocji i lęków, które odczuwa grupa i dlatego wcielamy to wszystko w tę postać, którą jest właśnie Madame Affaire.
0: Płyta wyszła jakiś czas temu, a teraz przed wami finał trasy. Jutro będzie można was usłyszeć w warszawskim klubie Chmury. No i to jest wasza pierwsza taka oficjalna, pełnoprawna trasa jako zespół Madame Affaire. Czy zdaliście egzamin trasy jako zespół? Bądź co bądź, to jest 6 osób.
4: Ja myślę, że zdaliśmy egzamin, nie pokłóciliśmy się przez te parę tygodni i było bardzo intensywnie, dobrze się bawiliśmy. Czasami problematyczna okazywała się logistyka, ale z wszystkiego wychodziliśmy obronną ręką i z każdym koncertem w sumie bawiliśmy się na scenie coraz lepiej, z czego myślę, że każdy z nas się cieszy.
1: Na każdym koncercie też była publika, więc to też sukces.
5: Myślę, że samo to, że udało nam się w te 6 osób zgrać czasowo, żeby każdy termin pasował pod kątem też jakiejś innej pracy, innych zajęć, czy tam właśnie studiów, czy po prostu pracy, też to było duże osiągnięcie, żeby kurczę, te 6 jednak różnych żyć.
3: Kalendarzy.
0: No właśnie, bo tak rozmawialiśmy tutaj wcześniej przed audycją, że idealnie się wstrzeliliście albumem i trasą w taki czas około sesyjny. Czego to studenci nie zrobią, żeby się nie uczyć do sesji? Kogo to dotyczy z was?
4: Mnie.
1: Mnie też.
2: Mnie.
1: Ja wybrałem priorytet.
0: I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, daliście mi znać, że macie kilka egzemplarzy do rozdania, także proszę państwa, mamy 3 płyty CD oraz 1 winyl, więc zrobimy taki szachermacher, że ja państwa poproszę o wysyłanie wiadomości na moją skrzynkę mailową katarzyna.pasierbik@radio357.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę pisać, którym nośnikiem są państwo zainteresowani i zobaczymy, do kogo nasze płyty polecą. A ja mam do was ostatnie pytanie, no bo tak, płyta wydana, postfunkowa trasa się kończy, no to co, teraz czas na jakieś wakacje?
1: Nie, absolutnie. Planujemy kolejne koncerty i chcemy pisać drugą płytę, na którą w sumie już kilka utworów jest w różnych etapach rozwoju, ale nie zatrzymujemy się.
3: Ale ja myślę, może jakiś city break wiedzie.
2: Ja myślę, że ten czas na komponowanie to jest coś, na co my długo czekaliśmy i brakowało nam tego. Ja przynajmniej wyczekuję to od dłuższego czasu, bo nie, że jest to jakieś zmęczenie materiałem, ale stworzyłoby się już coś nowego po prostu.
1: I dla nas też to komponowanie jest w sumie jak wakacje, bo to kochamy robić chyba najbardziej w tym wszystkim.
0: Czekam w takim razie na kolejne nowości od was. Olga Kruszka, Arek Gaducewicz, Maurycy Grzybowski, Szymon Nowak, Kuba Grzechowiak i Marcin Łukasiewicz, czyli zespół Madame Affaire. Dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy. Dzięki.

0: tylko żyj.
1: To był zespół Miód, a wcześniej rozmawialiśmy z zespołem Madame Affaire. Patrzę w moją skrzynkę mailową i widzę, że sporo chętnych na płyty. Niestety, no wszystkich nie damy rady obdarować. Wspomnieliśmy tutaj, że jutro zespół gra w warszawskim klubie Chmury. Widziałam, że bilety cały czas są dostępne, więc zachęcam, bo naprawdę warto się wybrać i jest mi bardzo szkoda, że mnie tam nie będzie, ale już się tutaj dogadaliśmy, że jak tylko będą kolejny raz w Warszawie, to tam się widzimy. Ale nie wspomnieliśmy też o tym, że oprócz zespołu Madame Affaire będzie też reprezentant Poznania, Jerzy Koczur, który tak się złożyło, że dzisiaj wydał nowy singiel.

Jerzy Koczur, który również wystąpi jutro wieczorem w warszawskim klubie Chmury razem z zespołem Madame Affaire, z którymi tutaj przed chwilą dłuższą sobie porozmawialiśmy. Jeżeli ktoś tę rozmowę przegapił, to oczywiście będzie ona dostępna w formie podcastu w naszej aplikacji, a w naszej aplikacji można również słać do mnie tekstówki. Wystarczy, że znajdą Państwo tam taki magiczny guziczek tekstówka i Państwa wiadomości trafią na moją skrzynkę mailową. To była premiera dzisiejsza, a przed nami teraz debiut na naszej antenie. Więcej gitar będzie teraz. Będą Państwo zadowoleni. Zespół Tabula Rasa.

0: I tak z zespołem Tabula Rasa wjechaliśmy w drugą godzinę naszego spotkania.
1: Głośni jak miłość.
0: Jeszcze do północy siedzimy sobie tutaj z Państwem. Ja przy mikrofonie, Katarzyna Pasierbik oraz Rafał Grzebalski za heblami za szybką. No to co? Przed nami kolejna premiera, a nawet premiery, bym powiedziała. Nie wiem, czy Państwo się już mieli okazję zapoznać, ale Katarzyna Nosowska dzisiaj nam zaserwowała 4 nowe single. 2 z nich przed nami.

No i jak Państwu brzmi Nowa Nosowska? Mi brzmi bardzo dobrze. To są dwa z czterech utworów, które dzisiaj ujrzały światło dzienne, także myślę, że w nadchodzącym tygodniu zwłaszcza będą nam tutaj towarzyszyć. Patrzę sobie na Państwa komentarze pod moim postem na Facebooku, więc mamy tak, warszawski Marcelin, Wrocław, Czewka, Pawłowice, grecka wyspa, jakaś niezidentyfikowana, częściowo śląskie, częściowo morawskie miasto słucha. Bardzo dobrze, Wschowa tutaj deklaruje, że będzie słuchać do samego końca, a tutaj jeszcze z Danii. Bardzo dobrze, bardzo proszę się tam meldować, czy to w poście facebookowym, czy to u mnie na Instagramie k.pasierbik, czy to mailowo, a przede wszystkim w tekstówkach, które mogą Państwo do mnie wysyłać za pośrednictwem naszej aplikacji i one magicznie trafią na moją skrzynkę mailową. A czy ten duet, a w zasadzie trochę supergrupę już Państwo słyszeli? Ewa Koc.

Ewa Koc, czyli grupa, na której froncie stoją Błażej Król i Dawid Tyszkowski, ale powiedziałam też, że to trochę taka super grupa, bo oprócz wspomnianych dwóch panów mamy jeszcze Kamila Patera, Kubę Staruszkiewicza oraz Wawrzyńca Topę. No powiem Państwu, że jak usłyszałam ten singiel, a ukazał się on całkiem niedawno, dokładnie 26 czerwca, to czekam zdecydowanie na więcej od tego zespołu, bo brzmi to po prostu dobrze. A że mamy dzisiaj piątek, dzień muzycznych premier od jakiegoś czasu, no to kolejna przed nami.

Dwie fantastyczne wokalistki, Magda Bereda oraz Natalia Mujanga, taki nowy singiel dzisiaj nam zaproponowały. Dzień dobry, to ja. Też mam nadzieję, że nie jest to pierwszy i ostatni raz tego singla u nas na naszej antenie. W tym tygodniu trafiłam na bardzo ciekawy post z Nuance'a, gdzie jest taki bardzo odważny statement, że tak użyję takiego niepolskiego słowa. Czytam. Polska muzyka alternatywna z lat 2000 była najpiękniejsza. No, jako że ja jestem osobą urodzoną we wczesnych latach 2000, no to sami państwo doskonale rozumieją, że ja to gdzieś tam tę polską alternatywę tak bardziej świadomie to przyswajałam dopiero w latach późniejszych, więc z wielkim zainteresowaniem do tego posta zajrzałam i sobie tam poskakałam troszeczkę, więc no przyznam, że dla mnie to jest odkrycie, ale zakładam, że dla państwa wcale nie. A cofniemy się do roku 2006 i do albumu Lake and Flames od zespołu The Car Is On Fire.

Takie moje nowe, stare odkrycie. A kto mi zabroni? A co? A teraz przed nami taki segmencik, bym powiedziała, dla tych z Państwa, jak i również dla mnie, dla tych z Państwa, których zabrakło dzisiaj na koncertach męskiego grania w Poznaniu, bo dzisiaj tam przystanek ma miejsce. Dlatego też my się tutaj dzisiaj słyszymy. Gospodarz tego pasma tam pewnie fika po scenie i zapowiada artystów przezdolnych. A na naszej scenie Radia 357 występowała dzisiaj wyjątkowa artystka Marcycha.

Marcycha. Artystka naprawdę bardzo wyjątkowa i to słychać w jej głosie, tę jej niezwykłą wrażliwość. Mam nadzieję, że tutaj od niej też coraz więcej dobrych rzeczy będziemy dostawać. Ja przypomnę, że 12 czerwca też się spotkaliśmy tutaj w Głośnych jak Miłość i moim gościem był Olaf Sośnicki, Konor, który jest współodpowiedzialny za produkcję tego utworu Marcychy, ale Konor współpracuje również z innymi artystami. Oni tworzą fantastyczną taką paczkę przyjaciół. Wszyscy pochodzą z Koszalina i wspaniale razem się trzymają i razem tworzą muzykę. I tworzą muzykę między innymi z Feliksem Maderą, który dzisiaj wydał nowy singiel.

Serdecznie zachęcam Państwa jeszcze raz do odsłuchania, do ewentualnego nadrobienia naszej rozmowy z Olafem Sośnickim, Conorem, czyli producentem odpowiedzialnym za trzy ostatnie utwory, które nam tutaj na naszej antenie wybrzmiały, czyli dwa utwory Feliksa Madery, a także utwór Marcychy. Padły tam pewne deklaracje, to znaczy, że gdzieś w wakacje możemy się spodziewać pełnego albumu od Feliksa Madery i to jest jeden z tych krążków, na które naprawdę czekam, bo jest to bardzo ciekawe brzmienie. Takie niepolskie, można by było powiedzieć. Jakoś tak, jak usłyszałam po raz pierwszy wokal Feliksa, to byłam zdziwiona, że to Polak. Nie wiem, co Państwo na to, czekam na Państwa głosy. Oczywiście na mój mail mogą Państwo pisać katarzyna.pasierbik@radio357.pl. A propos albumów, na które czekam, to w ubiegłym tygodniu miałam wielką przyjemność być na koncercie premierowym albumu, który co prawda jeszcze w streamingach się nie ukazał. Rozmawiałam z artystą, to będzie dopiero gdzieś pod koniec lipca. I kiedy ten album się ukaże, to mam nadzieję, że Kini, bo o nim mówię, Kini tutaj wpadnie do nas do studia i trochę z nim porozmawiamy, bo to będzie kolejny raz, kiedy proponuję Państwu jego utwory. Jest to, no właśnie, czy można to nazwać rapem alternatywnym, hip-hopem alternatywnym? Jest to na pewno jeden wielki eksperyment, który niezwykle mnie oczarował. Mam nadzieję, że Państwu również gdzieś to coś to Państwu robi.

0: Bikini. Tu jeszcze z ubiegłorocznego pierwszego albumu zatytułowanego Pudło, natomiast gdzieś pod koniec lipca ma się ukazać jego drugi album zatytułowany Trawa. Powiem Państwu, że słyszałam na żywo i no naprawdę jest na co czekać. Także mam nadzieję, że tutaj prędzej czy później z Kacprem się spotkamy.
1: Radio 357.
0: Ostatnie 15 minut naszego spotkania zostało, także jeżeli coś jeszcze Państwo mają mi do przekazania, to jest ostatni dzwonek. A przed nami jeszcze dwie premiery tego tygodnia. Na początek Zieliński.

To był Zieliński i jego najnowszy utwór zatytułowany Co z tego? No, Zieliński to jest taka bardzo ciekawa postać, którą bardzo lubię sobie tam czasami poobserwować. To jest śpiewający komentator sportowy i bardzo mi się podoba, że trochę jest... Nie wiem, czy to będzie dobre porównanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby wiekowo zbliżone do mnie. Taka męska wersja Hanny Montany? No nie wiem. Best of both worlds. Fantastyczne. A przed nami ostatnia premiera dzisiaj, bo zespół Mlecze wydał swój drugi album. Przed nami dwa utwory.

zespół Mlecze razy dwa z wydanego dzisiaj albumu zatytułowanego Album Niebieski. Polecam również sprawdzić. No i tak dobiegamy, proszę Państwa, do końca naszego piątkowego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie meldunki, za wszystkie wiadomości, za wszystkie tekstówki. Widzę, że chyba powoli Państwo się przyzwyczajają do tego nowego narzędzia. Rafał Grzybalski, Katarzyna Pasierbik, my dziękujemy, a już za moment przywita się z Państwem Natalia Fidler, aby z Państwem miękko wylądować.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Natalia Fidler. If I Let You to kolejny singiel od sióstr Umek. W sierpniu czeka nas ich debiutancki album, a my słyszymy się w miękkim lądowaniu. Do godziny drugiej podejmiemy próbę regulacji naszych układów nerwowych dźwiękami. Dziś pojawiła się m.in. Baby Rose z debiutanckim materiałem, z całym albumem, którego fragmentami będziemy się delektować. Dziś planowanych jest więcej zapowiedzi niż premier. Wszystko oczywiście w tempie spacerowym, jednym zalecanym o tej porze. If I Let You to była zapowiedź albumu The Womack Sisters, albumu od bratanic Bobiego Womacka i wnuczek Sama Cooka.

You Send Me, legendarny Sam Cooke. Zazwyczaj w kontekście sióstr Womack mówi się o soulowej rodzinie królewskiej i ja też z tej metafory korzystam, bo w żyłach dziewczyn płynie najprawdziwsza soulowa krew, ale tak sobie myślę, że za tą metaforą monarchii nie przepadam i muszę poszukać innej. Ale jeśli już do takich zabiegów miałabym się uciekać, to Kelly Finnegan jest zdecydowanie głową któregoś królestwa. Nieco młodszego, ale niezbyt odległego od tych klasycznych. A The Hurting Truth to jest zapowiedź albumu, na którym znajdzie się materiał dotąd niepublikowany. I tak jak w przypadku płyty od sióstr Womack, premiera planowana jest na 14 sierpnia.

Anyone od Patchwork Inc. i Lindy Dawn, a wcześniej Four od Paco Khan i Very. A album od Blake'a z Patchwork Inc. tym razem w ostatnim tygodniu lipca. Niewiele się na nim znajdzie utworów, bo tylko 7, ale wiemy, że gościnnie pojawią się oprócz Lindy Dawn, Sparkle Mami i Taylor Williams.

Take You Home to kolejny singiel, który zapowiada to wydawnictwo. I ja chyba przy okazji współpracy z Taylorem Williamsem twórczość pana Blake'a Raina z Patchwork Inc. właśnie poznałam. I mam wrażenie, że wcale nie trudno było przepaść bez pamięci w tym materiale, bo jak Taylor Williams przy tych intrygująco kojących dźwiękach Patchwork Inc. miłość wyznaje, kiedy mówi, że nie ma czasu na nic, dla nikogo, tylko dla swojej miłości, a jedyne, czego pragnie, co go obchodzi, to miłość ukochana, czy też ukochane. I tak jak staramy się w miękkim, w zachwyty, w takie skrajności nie popadać, tak w Whatever Makes You Happy w wykonaniu Taylora Williamsa jest to trudne zadanie. I właśnie przepaść bez pamięci było zdecydowanie prościej.

Out There For Me od Charlie'ego Be Real, a przed nim Bedouin Wanting Right, a z kolei Taste of Honey po raz pierwszy w tym charakterze i jak się okazuje po raz pierwszy na naszej antenie w ramach naszego wieczornego poranka, czyli dźwięków idealnych, by dzień rozpocząć i miękko zakończyć w piosence Boogie Oogie Oogie.

Jutro Minnie Riperton świętowałaby swoje 79. urodziny, zmarła w wieku zaledwie 31 lat. Dwa tygodnie przed urodzinami swojej córki Mai Rudolph, Baby Just Love I Have, pochodzi z trzeciego wydawnictwa artystki, a z kolei piosenkę Le Fleur znajdą Państwo na jej debiutanckim albumie Come to My Garden.

Energy i Cipro. Artystka tworzy w południowym Londynie, ma korzenie grecko-cypryjskie i mam poczucie, że będziemy ten pseudonim w najbliższych latach odmieniać przez wszystkie przypadki.

0: Conversation i Cipro.
1: Czy pamiętają państwo, jak wróżyłam z fusów nowy materiał od Beyoncé?

Morning Dew, Dong i w tym utworze Beyoncé. Moja część internetu wróżyła nam kolejny nowy album od artystki. Argumenty były niezwykle wiarygodne, a Morning Dew, Dong nie zwiastuje zupełnie nowego materiału. A z kolei rozpoczyna 60-dniowe odliczanie do reedycji albumu B-Day. Jest spore prawdopodobieństwo, że niektórzy z Państwa już słyszeli gdzieś ten utwór, a to z tego powodu, że 3 lata temu wyciekły nagrania, właściwie jego fragmenty. I to nie pierwszy raz, kiedy ktoś podejmuje próby kradzieży i udostępnienia nagrań artystki. W maju tego roku na 2 lata więzienia został skazany 40-letni mieszkaniec Atlanty, po tym jak rok wcześniej z auta choreografa artystki ukradł m.in. dyski twarde z nagraniami. O kradzieży jeszcze Państwu w miękkim chyba nie opowiadałam i mam ogromną nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz. Czekamy na wrzesień i jubileuszową edycję B-Day. A na Baby Rose i jej debiutancki album czekać już

The Reason z albumu Journalism od Baby Rose. Jest to jedna z tych premier, o których prawdopodobnie w ostatnich miesiącach mówiłam najczęściej. Baby Rose podarowała nam 12 utworów pięknych, idealnych do i życiowych, i filmowych ścieżek dźwiękowych. Jest niezwykle kremowo i gęsto. Ostatnio znalazłam porównanie Jasmine Rose Wilson, która pod pseudonimem Baby Rose się kryje. Porównanie Jasmine do Nina Simone. I momentami mam wrażenie, że coś z Niny Baby Rose w sobie ma. Z pewnością taką rozdzierającą wręcz momentami emocjonalność przy jednoczesnym nieco surowym i zachrypniętym głosie. Na albumie piękne występy gościnne, tylko dwa się pojawiają, ale za to wyjątkowe. Oprócz Leona Thomasa pojawia się tam również Elmin.

Feel Like Making Love, tytułowy utwór z albumu Roberta Flack. Pojawi się podczas naszego spotkania nadal w kontekście Baby Rose, bo między innymi ten album artystka wymieniła podczas rozmowy z Pitchfork jako jeden z najważniejszych, a ja się pod tym podpisuję. I takie inspiracje mogą Państwo na jej świeżym albumie znaleźć. Spring Affair to kolejna propozycja na miękkie rozpoczęcie i zakończenie dnia w ramach wieczornego poranka. Tym razem królowa disco. Donna Summer.

Eleven. Nowy singiel od Mavericka, który również pojawia się gościnnie na pięknym, nowym, krótkim wydawnictwie od Olympii Vitalis.

Pioneers i Ayana Witter-Johnson. Jak to jest, że ciągle dajemy? Wszystko, co tworzymy, staje się trendem. Taka linijka pojawia się w Pioneers, a 18 września album New Roots od artystki Aplomb teraz w utworze July.

In Your Eyes. Dwa dni temu czwarty album od Bad Bad Not Good, album zatytułowany Four, świętował dekadę. I tak jak In Your Eyes, tak Time Moves Slow znajdą Państwo na tym wydawnictwie.

Sunshine. Może nie chronologicznie, biorąc pod uwagę, że kończymy właśnie nasze spotkanie, ale może komuś z Państwa takie światło słoneczne właśnie towarzyszy. Anaïs wydała dwa nowe single, Sunshine i P4P. Sunshine powstał z myślą o przywołaniu światła, przywołaniu słońca, radości i błogości, a P4P to jest raczej protest song, ale jeden i drugi utwór nawiązują do miłości i ciężaru niełatwych czasów, w jakich przyszło nam żyć. Przepięknie Państwu dziękuję za obecność. Niezmiennie jest to niezwykła, ogromna przyjemność móc z Państwem ten czas spędzić. Przyjemność, której często samo sobie zazdroszczę, muszę przyznać. To było Miękkie Lądowanie, a ja nazywam się Natalia Fidler. Spokojnej nocy, dobrego dnia i do usłyszenia.

0: music is a spiritual thing. You don't kill me with music. Because when the higher forces give you the gift of music, it must be well used for the good of humanity. If you use it for yourself by deceiving people, you will die young.
1: Radio 357. Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: W Łowiczu Wałęckim minęła godzina 12. Czas rozpocząć podróż na dach świata.
1: Radio 357.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski, Łowicz Wałęcki, czyli dzisiaj na dachu świata i wydanie specjalne, czyli ogród reporterów pod pięknym drzewem, drzewem poddanym renowacji, które kiedyś poległo pod naporem burzy, ale zostało przywrócone może nie do czasów świetności, ale jest na pewno symbolem tego festiwalu. Topola, albo jak to woli bambus, cokolwiek. To drzewo symbolizuje festiwal w Łowiczu Wałęckim. Festiwal reporterów i podróżników. Wspaniałe wydarzenie na dachu świata. Tutaj jest po raz piąty, ale sam festiwal ma już 6 lat. Przyjechali wszyscy świetni, wszyscy najlepsi, cudowni, jedyni w swojej dziedzinie, w swoich podróżach, w swoich opowieściach właśnie o świecie. Reporterzy i podróżnicy. 3 sceny wydarzeń niemiara, ale zaczynamy od dachu świata, od wydarzeń tego, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia i nie tylko. Tego, to, co się wydarzyło, to, co wpływa na bieg wydarzeń, czyli tak toczy się ten świat. Już za chwilę porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Ankarze, czyli wielki szczyt NATO. No i właśnie, czy rzeczywiście był tak wielki i czy rzeczywiście tak mocno przyłożono wagę do tego, by bezpieczeństwo Europy się poprawiło. A dokładniej pytanie brzmi, czy Europa jest w stanie obronić się przed Rosją, gdyby doszło do jakiejkolwiek formy agresji? Czy rzeczywiście jest to NATO 3.0? Porozmawiamy też o tym, czy rzeczywiście to, co niedawno było wielką sensacją, czyli porozumienie i zakończenie wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czyli Memorandum of Misunderstanding bądź Understanding, czy rzeczywiście ono ma rację bytu. Ale to jest pytanie, mam wrażenie, retoryczne. Nie będziemy bardzo zajmować się retoryką właśnie prezydenta Donalda Trumpa podczas szczytu, bo jak zwykle zaczęło się ostro, a później tonowanie i jakieś tam przysłowie o kurczaku, chickenie, ale to myślę, że wyjaśnimy, na czym ono polega. Będą też tematy jak najbliższe nam i myślę, że też bardzo, bardzo poważne, mianowicie relacje i Polska i Ukraina. Co się wydarzy jutro? Czy rzeczywiście dojdzie do tego, do kulminacji tego sporu polsko-ukraińskiego? O tym mówił jeden z najważniejszych ludzi na Ukrainie, czyli Kirył Budanow, szef wywiadu, szef kancelarii prezydenta. Czy rzeczywiście my rozumiemy, w co gra prezydent Zełenski i czy prezydent Zełenski gra w to, co sam rozumie? To są pytania, które dzisiaj padną. Również porozmawiamy może o samej Turcji. Odrobinę się uda powiedzieć. Czy rzeczywiście tam szczyt oznacza, że Turcja wchodzi w nową erę bezpieczeństwa, nie tylko regionalnego, ale może światowego? I dlaczego prezydent Trump jako drugim przywódcą na świecie spotkał się z Ahmedem al-Sharon, czyli prezydentem Syrii, kiedyś dżihadystą? No naprawdę, czegoś takiego jeszcze nie było. A mam wrażenie, że te słowa wypowiadam co chwilę na dachu świata. Skoro tak, to żeby nam tak trochę się zrobiło blisko wschodnio turecko, to zaproponuję utwór wspaniałej artystki, wspaniałej wokalistki, czyli Neşe Karaboçek, kiedyś Neşan Gökütürk, urodzona w Stambule, tutaj w miksie Dunkelbaut. Proszę posłuchać Yali Yali.